0: taka w ogóle taka prostacka, wie pan, taka, taka jakaś, taka po prostu, czy ona się nie wstydzi tak zachowywać, no bo byłam grzeczną dziewczynką, a w każdym razie częściowo przynajmniej, i ja bym się tak nie umiała zachować, nie? No i on się już potem z tego domeczku swojego nie ruszył, bo ona go tam bardzo pilnowała, tylko inny, to tak opowiadam, żeby powiedzieć, że mnie pociecha jednak spotkała, bo ja się poczułam tak, jakby mi ktoś, że tak powiem, wyjął z ręki szczęście, które się właśnie rozwijała, bo ja uwielbiam tańczyć. No i on przekazał tylko przez kolegę później, że mnie bardzo serdecznie pozdrawia, wyjścia innego nie ma, no bo musiałby z nią zerwać, prawda? Albo z nią być, albo z nią zerwać. No i jednak to było ważniejsze, żeby z nią być. I potem, proszę pana, na jednym balu ja z kolei zrobiłam taką samą rzecz, może nie taką samą, ale podobną, że jak się jedna śliczna panienka kręciła koło mojego partnera, to ja zrobiłam tak zwany bodyczek, wie pan, co to jest?
1: Tak.
0: Tak powiem, mocno bioderkiem wypchnęłam i powiedziałam jej brzydkie słowo, co ona ma zrobić. I powiem panu, że on był zachwycony, bo ja o niego zawalczyłam. I tutaj też jest właśnie, dlatego mówię o tym, że bardzo różne osoby bardzo różnie się zachowują. A ja sobie po prostu przypomniałam tamtą. I pomyślałam sobie, ja spróbuję, co mi szkodzi, nie? Zobaczę, jak to jest, kiedy ja się zachowam bardzo wprost. Nie życzę sobie, żebyś mi go tutaj podrywała. Mój ci on, prawda? I potem, no fajnie, dostałam za to nagrodę. Oczywiście, gdyby tamta mu się dużo bardziej podobała niż ja, to pewnie po kolejnym tańcu by sobie poszedł i ją znalazł, nie? Wiedząc, że była chętna. No różne się odbywają rzeczy między ludźmi, jak wiadomo. I teraz, jak mówimy o tym, że to zależy od tego, kto to wszystko robi, kto to przeżywa. Są takie postacie, które są na swój temat bardzo, bardzo, bardzo obolałe, czyli nie wierzą w siebie, mają poczucie, że na przykład, nie wiem, no coś im się bardzo udało, prawda? Coś takiego, ktoś rękę po nią wyciągnął, czy po niego, no i to jest osoba, która jest taka lepsza jakby. I wtedy, kiedy taki ktoś lepszy wybiera kogoś innego, nawet na chwilę, to ta gorsza osoba natychmiast się zapada, rozumie pan, w taki stan cierpienia, wydało się, rozumie pan, wyszło szydło z worka. Ja jestem gorszy, ona wiadomo, ona z tych fajniejszych. Cudem boskim mi się udało z nią przez chwilę być na przykład. Czasami ludzie mówią sobie takie rzeczy, ty jesteś taką dziewczyną, o jakich ja wcześniej tylko marzyłem, prawda? Albo ty jesteś facetem z górnej półki, albo no może nie mówią czasem tego sobie wprost, ale mówią na przykład znajomym czy przyjaciołom. I wtedy, jak ktoś ma takie wyposażenie, no dosyć, no takie, no trudno to inaczej nazwać niż biedne, takie na swój temat.
1: Ale emocjonalnie biedne, tak? Emocjonalnie.
0: Wyłącznie emocjonalnie. Ja o tym mówię, tak. To może być bardzo ładna dziewczyna, tylko ona o sobie tak nie sądzi, ponieważ ona nie słyszała tego, że jest ładna i słyszała tylko, że się nie udała.
1: Zazwyczaj z domu, tak? Z dzieciństwa, jak rozumiem.
0: A niby gdzie, oczywiście. Bardzo bym chciała, żebyśmy już wiedzieli, że nasze dzieciństwo to naprawdę jest baza. Oczywiście szkoła też później swoje dokłada, prawda? Rówieśnicy. Druga bardzo ważna taka sfera życia, gdzie strefa, gdzie albo nas pognębią do końca, albo nas wyniosą, prawda? Albo się jest kimś popularnym, lubianym, znanym na przykład się w tak zwanej elicie, albo się jest kimś na końcu, a czasami najczęściej się jest w środku, prawda, czegoś tam. Więc ci środkowi, no mają też takie troszkę inne reakcje niż ci, którzy są najbiedniejsi, ale też mają inne reakcje niż ci, którzy są najbardziej z siebie, nie wiem, gdzieś tam zadowoleni, czy mają poczucie takiej swojej wartości.
1: A ci najbardziej zadowoleni, czy oni nigdy nie będą, nie wiem, tak odczuwali? Ale jak? No to jaka będzie różnica? To przecież jeżeli ktoś ich będzie przez 3 lata oszukiwał i mówił, że był, nie wiem, na wakacjach, a tak naprawdę był we Francji z kochanką, no to, tak, to co z tego, że oni mają wysokie poczucie własnej wartości, skoro oszustwo jest oszustwem?
0: Oszustwo jest oszustwem i zawsze boli, i szczególnie jeśli dla tej osoby partner był dla tej dziewczyny czy kobiety, partner był ważny, kochany przez nią i miała poczucie, że ma dobry związek. Bo tak się bardzo często dzieje, muszę panu powiedzieć, że czasami jest tak, że ona potem powie tak, no były różne wskazówki, tylko ja jakoś nie chciałam widzieć, prawda? Natomiast tak, jeżeli ona ma poczucie własnej wartości, to ją będzie bolało, ale będzie ją bolało inaczej, czyli będzie ją bolało pod tytułem, jaka szkoda, że

0: on się okazał oszustem. Jaka szkoda, że ten związek się skończył. Jak mi przykro, jak mnie to boli. Będzie przez jakiś czas miała duże poczucie straty i żałoby, bo w ogóle strata miłości, czy strata takiej, nie wiem, czy iluzji, czy rzeczywistej fajnej relacji jest pewnego rodzaju żałobą, tak jak śmierć pewna, bo to jest śmierć czegoś, jest to strata. Więc będzie ją miała, ale tę żałobę przeżyje, jakby to powiedzieć, krócej, to raz, ale przeżyje ją nie przekreślając swojej wartości, rozumie pan?
1: Tak.
0: Bardziej powie to sobie tak, no trudno, prawda? Będę musiała zwrócić uwagę na pewne wskazówki, których nie widziałam. Być może ja byłam za mało, nie wiem, otwarta, może ja nie byłam taka fajna. Nie będzie się przekreślała, tylko będzie się pytała, na przykład, może ja coś, rozumie pan, bo to jest w ogóle bardzo ważne, dopuścić do siebie, jeśli ktoś mnie opuszcza dla kogoś innego, to w jakimś sensie już mu nie wystarczam, prawda? W jakimś sensie czegoś między nami już nie było albo w ogóle nigdy nie było.
1: No ale to, że jestem niewystarczająca dla niego, to nie znaczy, że nie jestem wystarczająca w ogóle.
0: O właśnie, i osoba, która ma poczucie wartości, nie przestaje się czuć wystarczająca w ogóle. To jest, proszę pana, to samo, jak się jest mamą, której dziecko powie tak, nie lubię cię, jesteś wstrętna, nie kocham cię, ponieważ czegoś nam, powiedzmy, nie dostało i chce się wściec i zemścić. A mama mówi, wiem, taka mama, która ma poczucie wartości i wie, że jest w porządku, matką mówi, wiem, kochanie, że mnie teraz nie lubisz, wcale ci się nie dziwię, bo nie dostajesz tego, co chciałeś, ale ja cię i tak kocham, ale i tak tego nie dostaniesz. Rozumie pan?
1: Tak, rozumiem. To znaczy,
0: matka,
1: to, że cię nienawidzę, to nie zmienia faktu, że musisz posprzątać w pokoju.
0: Dokładnie. Poza tym ja wiem, że ty mnie nie nienawidzisz. Teraz jesteś zły po prostu, prawda? Ona się nie zachwieje, to jest dobre słowo, nie zachwieje się wewnątrz siebie. Natomiast matka, która przez cały czas się boi, a bardzo dużo kobiet się boi, że jest złą matką, ponieważ nie dostała, to znowu wracamy do tego samego, nie dostała wewnętrznego przekazu takiego wystarczającego, który by ją zbudował w poczuciu wartości, to ona mówi, no tak, moje dziecko mnie nienawidzi, wydało się. Znowu, rozumie pan, ten facet mnie nie chce, bo się wydało, moje dziecko mnie nienawidzi, jestem do niczego, albo wrzeszczy, albo płacze i cierpi, albo się mści na tym dziecku, to zależy już od charakteru, prawda? Bo są osoby, które biorą tylko do siebie wszystko i bardzo cierpią w kąciku i pokazują tylko tyle, że są zranione i bardzo niepewne. Są osoby, które się mszczą. No są baby, które jak chłopiec zdradzi, to pójdą do biura i nawrzeszczą przez całym biurem, ten facet jest skurwysynem, bo zdradza, prawda?
1: Tak.
0: Albo robią cudną rzecz pod tytułem, porysuje mu samochód i napisze na nim brzydkie słowo. A inne dziewczyny mówią, no mądre, samoświadome, mówią, kochany, no trudno, przykro mi, boli mnie to. Nie boją się przyznać, że je boli, rozumie pan, bo taka kobieta, która siebie nie szanuje i znowu nie mówię tego w takim powszechnym przekonaniu.
1: No tak, nie mówimy o moralności.
0: Tak, nie mówimy o moralności, tylko ona siebie nie szanuje, to ona na przykład się nie przyzna, że ją boli, bo niektóre będą właśnie, natychmiast znajdę innego faceta i ci pokażę, mnie nic nie boli.
1: Pani,
0: a to nieprawda, bo oczywiście, że ją boli.
1: Pani Katarzyno, kup kochance męża kwiaty, co sam tytuł jest wywrotowy i...
0: No, a co on narobił, panie Marcinie?
1: I co on narobił, to tak, to jest szokujące. Pani sugeruje, czy też wprost mówi, że nie ma zdrad jednostronnych, niezawinionych takich, albo jest ich bardzo mało, kiedy to tylko jedna strona, 100%, tak jak w sądzie, że jedna strona. Czy to prawda i jak to działa?
0: Ja tak myślę, wie pan, bo tak, no co to znaczy, że tylko jedna strona? Może być tak, że kobieta się związała z seksoholikiem i patrzy i z jedną ją zdradził, z następną ją zdradził, no to już się musi potem znowu gdzieś lata po babach, zawsze nie może wytrzymać, prawda? No to teraz ona się ma zastanowić bardzo poważnie, czy ona z nim chce być dalej. No jeżeli jednak chce być z nim dalej, no to się trzeba zastanowić, że może on ma chorobę, bo to jest choroba. choroba. Mhm. Jak ktoś lata bez przerwy, prawda, po babach, mówi, ciebie kocham, ale nie mogę przestać, prawda? Może rzeczywiście ona jest dla niego najważniejsza, ale wtedy, jak ona chce dalej być dla niego najważniejsza, to ona musi wliczyć tę cenę, prawda, i być może zażądać od niego leczenia się. I teraz zdecydować, czy jak on się nie będzie leczył, albo nic to nie da, to ona dalej z nim chce być. Są rzeczywiście kobiety, które przymykają oczy, jak to się mówi, i faceci, jeszcze w dodatku, wie pan, no troszkę funkcjonuje w niektórych środowiskach to przekonanie, że mężczyzna jak się nie puści, to się udusi, a baba przecież spokojnie nie musi w ogóle, prawda? No są takie kretyńskie przekonania w niektórych grupach.
1: Tak, są. Mhm.
0: Może się powoli wyniszczają, ale jednak się trzymają jeszcze. Patriarchat trzyma się jeszcze pazurkami, jak może. Ale jednak coraz więcej ludzi sobie zdaje sprawę, że to jest no, niezły humbug, prawda, że to guzik, prawda. No i teraz kobitka, która na przykład jest mało seksowna w sensie wewnętrznym, nie ma libido za bardzo otwartego, nie jest chętna, to ona nawet o dziwo może być zadowolona, że ma takiego faceta, bo ona sobie ma męża, on sobie zaspokaja gdzie indziej. Ale tego też jest coraz mniej, prawda? Coraz mniej jest takich...
1: I jest w drugą stronę też czasami, czyli nisko libidowi mężczyźni, których żony są z kolei świadome, żony partnerki są świadome pewnych rzeczy.
0: I... W ogóle, wie pan co, dopóki ludzie się dobrali i im to nie przeszkadza, to czysta ich sprawa, kogo to obchodzi. Niech sobie żyją tak, jak im pasuje. Natomiast jeżeli jest tak, że kobitka robi tak, prawda, przez całe, od momentu, jak zaczęli mieć dzieci, to ona jest cała dla tych dzieci, to ona jest cała w tym domu i w dodatku nie żąda od niego bycia z nią razem w tym, bo przecież faceci są od czego innego i kobiety od czego innego. I potem on na przykład sobie po świecie buja, a ona się na ten świat prawie w ogóle nie wybiera, bo jest zajęta domem, sprzątaniem, dziećmi. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest no taka jedyna, że tak powiem, wersja zdradzania, bo jest ich od jasnej cholery, ale jest i taka, prawda? I potem ona się dowiaduje, że on na tych swoich wyjazdach, co to właśnie się, te koszulki sobie prał przed konferencją, prał sobie te koszulki dla jakiejś damy. I ona go po prostu... no jakby to powiedzieć, z błotem miesza totalnie, prawda, że to przecież on zdradził rodzinę, zdradził ją, w ogóle miał być do końca życia porządny, jak on mógł. No a on jej mówi, słuchaj, no ale ja właściwie z ciebie już nie miałem ani dziewczyny, ani kobiety, ani kochanki. Ty jesteś tylko mateczka, ty jesteś cała zajęta domem, a ja to dla ciebie, to tak jak faceci, którzy mówią, ja tylko dla ciebie zarabiam i ona z nich nic więcej nie ma, prawda? No to on w jakimś sensie, ja napisałam w tej książce ważną rzecz. Droga kobieto, on nie zrobił tego tobie, on zrobił to sobie. I to jest bardzo trudno niektórym zrozumieć, zresztą mężczyznom też, że kobiecie naprawdę potrzebne było i naszej coś sobie zrobię albo tobie, jeżeli się gdzieś nie usłyszę od jakiegoś faceta, że jestem cudna, że mnie pragnie, że w ogóle tak się cieszy, że ja koło niego jestem, bo ty mi tego w ogóle ani nie mówisz, ani nie pokazujesz, ani cię nie ma. No jak to ja dla ciebie pracuję, prawda? To jest ta druga strona męska tego medalu, co to przedtem ta kobieta, no przecież ja ten dom prowadzę dla ciebie, prawda?
1: No tak, jak nie usłyszę, to się uduszę, bo potrzebuję do tego tak samo jak obiadu, śniadania i kolacji, jak tej adoracji czy pożądania w oczach, tak?
0: W ogóle życia potrzebuję, prawda? Energii seksualnej. Energia seksualna jest, prawdę mówiąc, we wszystkim. Jest w tańcu, w śpiewaniu, jest we flirtowaniu, jest w tym, że się patrzy na ludzi naokoło i się nam niektórzy po prostu podobają. Czy to znaczy, że z każdym trzeba gdzieś tam poleźć do wyra? Niekoniecznie, tylko się tym cieszyć, nie? Jak człowiek to ma, to nie potrzebuje, prawda? Jeszcze jak ma partnera, który powie, a jaka ty fajna, jak to fajnie, że ja z tobą jestem, właśnie jak ty cudnie wyglądasz, daj się jeszcze w dodatku poklepie, przytuli, fajnie też jak przy ludziach pokaże, prawda, że jest dalej bardzo zainteresowany, jak powie, o, temu facetowi to ty się podobasz, nie? Tak, mąż powie coś takiego miłego, no to kobiecie jest przyjemnie, że on to widzi, że jej nie robi z tego powodu afery, tylko po prostu docenia, że ona się podoba.
1: Pani Katarzyno, na początku związku, tego takiego romantycznego, tych wszystkich motyli i tak dalej, wiemy, rozmawialiśmy o tym tutaj też, co to się dzieje chemicznie, jakie są,
0: no, dzieje się, tak.
1: Jakie są w innych audycjach, zachęcam Państwa do odsłuchania w podcastach Radia Twoje, Radia 357, czyli w Twoje 357. Jakby nie zakładamy, broń Boże, tego, że coś pójdzie nie tak. No nie ma takiego założenia, że tworzy się związek z założeniem, że dobra, to za 12 lat się zdradzę, albo za 7, albo za 15. Czyli tak jakby obiecujemy
0: jest
1: sobie
0: tak,
1: coś.
0: Jest tak.
1: No właśnie, to proszę to wyjaśnić.
0: Bo... Nie do końca. Właśnie znowu wracając do tego, że są osoby, które siebie źle widzą i siebie źle oceniają, to one się boją, że zostaną rzucone.
1: Na dzień dobry? Jak mają po 18 lat?
0: Prawie na dzień dobry, tak. Naprawdę, nie zdajecie sobie Państwo sprawy. Ci, którzy żyją na takim fajnym poziomie, że mają więcej niż mniej, to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo nikt nie ma wszystkiego, prawda? Ale więcej niż mniej, im więcej mają, tym mniej rozumieją, że są ludzie, którzy żyją w stałym poczuciu lęku, w stałym lęku, że im nie wyjdzie, że im się nie uda, że ten, kto jest dla nich miły, to czegoś od nich chce, albo że ten, kto jest dla nich miły, to trzeba dla niego strasznie dużo zrobić, bo inaczej mu będzie za mało. Naprawdę tak jest. Cieszą się, mają od razu się, że tak powiem, na przykład natychmiast zakochują, jak ktoś będzie miły, natychmiast, ponieważ dostały coś, czy dostali co, o czym marzyli, ale to nie jest wcale tak, że się czują bezpiecznie.
1: No ale oni wchodzą w związek w takim razie z jakąś skazą, z jakimś...
0: Oczywiście! To są ludzie, którzy w ogóle żyją ze skazą. W ogóle żyją ze skazą. Większą lub mniejszą, ale tak właśnie tak.
1: To dobrze, tylko co z tym zrobić?
0: Muszę pokasłać. O co pan pyta? Co
1: no dobrze, to w takim razie... Dobrze, ale w takim razie co z tym zrobić, jeżeli wchodzi się w związek z jakąś skazą? Obiecuje się sobie, no bo tak jest. Ja nie mówię tutaj o przysiędze małżeńskiej, gdzie obiecuję ci wierność i uczciwość małżeńską, tylko po prostu o związku. To czasami wybrzmiewa, czasami nie, ale w romantycznym związku, tym takim z motylami, jest to założenie, że będziesz mi wierny i będziesz wierny na moich zasadach. A może...
0: To nie jest założenie świadome i myślowe, to jest wielkie chcenie. A to jest zupełnie co innego. Do tego nie ma nic świadomość, nic.
1: No dobrze,
0: ludzie,
1: ale...
0: którzy są naprawdę świadomi, a zdarzają się tacy, być może trochę pożyć muszą, żeby się stać świadomi, jednak sobie zdają sprawę, że związek może być na jakiś czas.
1: No pani jest w swoich publikacjach, w swoich programach, w swoich książkach taką piewczynią czy zwolenniczką etapowości życia, że to wszystko jest na etap, na jakiś czas.
0: Jestem po pierwsze przeciwniczką pojęcia romantycznej miłości, bo uważam, że nam nasrało w głowie, głównie kobietom, i że to jest sposób patriarchatu na to, żeby załatwić dziewczyny. I one się dały w to wmanewrować, uwielbiają się tym karmić, a to jest po prostu trucizna. Ponieważ miłość romantyczna, to po pierwsze romantyzm dawno minął, a po drugie przypominam Państwu, że się wszyscy zabijali z tej okazji, prawda?
1: Tak.
0: I popełniali samobójstwa. Albo cierpieli no po prostu straszliwie, ponieważ właśnie ukochana Wertera nie kochała, prawda? To jest żadna frajda. Po drugie, miłość romantyczna to jest na chwilę romans. To jest akuratna sytuacja, jedna, dwie, trzy, pięć, jeżeli ludzie są bardzo na siebie napaleni, szalenie się cudnie właśnie dopełniają w takich aktualnie pasujących do siebie potrzebach, głównie erotyczno, czasem też i seksualnych, bo się okazuje, że są fantastycznie dopasowani. I później, kiedy to się wyczerpie, bo to się przecież wyczerpuje w pewnym momencie, bo ile można jeść truskawek, prawda, bez przerwy.
1: Popijając szampanem.
0: Nawet jak się je uwielbia, to się potem już dostaje od nich alergii. I potem trzeba już znaleźć coś, co ludzi wiąże na wszelkich innych poziomach, w innych obszarach i fizycznych, i psyche, i społecznych, i w ogóle ekonomicznych, wszystkich. To się zaczyna robić bardzo ciekawe pytanie, tylko nie wszyscy są tego w ogóle ciekawi. No bo już trzeba by trochę wysiłku włożyć, bo już trzeba zacząć myśleć, bo trzeba porównywać, bo trzeba się dogadać, bo trzeba negocjować, bo trzeba rozumieć drugą stronę. A po co my mamy rozumieć drugą stronę, jak sobie życzymy, żeby ona rozumiała nas, prawda?
1: Albo po co rozumieć drugą stronę, skoro 20 lat temu założyliśmy, że zawarliśmy umowę i ta umowa w niezmienionej formie ma obowiązywać.
0: On ma taki obowiązek, albo ona ma taka być zawsze. Prawda? No i już. A ona się zbiesiła, hrabina się z borstu czyła.
1: Albo się...
0: Kacego, nie?
1: Tak, albo się zdziwko się pojawiło, że nagle ta wybranka, która... zawierając umowę, tą umowę tą niepisaną, tak, tą niewypowiedzianą, zawierając umowę, nagle jest inną osobą niż była wtedy. Czy to nie znaczy, że związki powinny być raz na jakiś czas renegocjowane? Taka umowa, co, no nie wiem, powiedzmy, co pięć lat.
0: Ja rozumiem, że no pan jakby jak rasowy dziennikarz, a cały czas dziennikarze albo inni ludzie, no to jak powinno być? A kto to ma wiedzieć? Ja tego nie wiem, jak powinno być. Przecież, wie pan, ludzie utrzymują coś w sobie, dla siebie, między sobą, tak długo, jak im to coś daje. To jest odpowiedź. Nikt nie ma prawa powiedzieć ludziom, bądźcie po 7 lat z każdym partnerem, prawda, bo to jest dobry okres, w którym możecie sobie coś posprawdzać, już wiecie, czy dalej warto, czy nie warto, a potem to już zmieńcie. No przecież, wie pan, no... Kiedyś owszem, był przepis, że nie wolno się rozwodzić, bo on był od góry, prawda? On był moralny nakaz, że tak powiem, sądu kościelnego, nie wolno się rozwodzić. No i ludzie żyli ze sobą w straszny sposób, ale żyli, nie? Albo znajdywali, jak byli bogaci, no to dobre sposoby. Mieszkali osobno, panowie chodzili do burdeli, panie śmiały z kochanków, niektóre po prostu, jak to się mówi, zawiązywały sobie na supeł i miały inne atrakcje, na przykład opieprzały służbę albo coś tam, nie? Mamy panią Dulską jako przykład. Natomiast de facto w tej chwili każdy żyje jak chce. I pan zobaczy, co się porobiło. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie. Są single, którzy mają partnerów. Są single, którzy nie mają partnerów, ale są singlami i ci, prawda? Są pary bez małżeństwa, które mają dzieci lub które nie mają dzieci. Są ludzie, którzy mówią sobie, słuchaj, będziemy się wspierali, bo fajniej żyć we dwójkę niż osobno. No, bo cię lubię, prawda? Przecież powiem panu na przykład, że miałam takiego pacjenta fajnego, bardzo przystojny, uroczy, ciepły facet, inteligentny i dowcipny. I on miał żonę od studiów, którą mówi, ja ją po prostu lubiłem, seks był niezły, zrobiliśmy sobie dziecko, zrobiliśmy sobie domy. A dopiero później, jak już miał 40 parę lat, poznał kobietę, w której nareszcie się zakochał. Nigdy przedtem się nie zakochał. No czy on źle robił przedtem, że był z tą żoną? Nie, no chciał z kimś być, prawda?
1: No chciał mieć dziecko, chciał stworzyć dom i tak dalej, i tak dalej.
0: Nawet nie wiedział wtedy, co to jest być zakochanym, no bo tego jeszcze nie czuł.
1: Nie zmienia to faktu, że część zdrad ludzie uważają za niewybaczalne, a część za wybaczalne. Jak by to pani rozróżniła? Dlaczego część zdrad kończy się powrotem do siebie, a część kończy się rozwodem?
0: Po pierwsze, część zdrad wygląda tak, że ktoś naprawdę odszedł do innej osoby. Odszedł, rozumie pan? To jest wielka różnica.
1: A nie się przespał, tylko odszedł.
0: A nie, że się przespał albo się przeflirtował razem ze spaniem i ponabierał sobie takiej frajdy, że tamta albo tamten byli trochę inni, coś innego we mnie zobaczyli, coś się, prawda, fajnego działo, czego już mi brakowało w domu. Ale ten dom, ta żona czy ten mąż jest dla mnie nadal kimś bardzo ważnym. Dzieci są ważne, nasz wspólny dorobek i dobytek jest ważny i nasza historia życia jest ważna. Wtedy taki facet albo taka baba przychodzi i mówi, słuchaj, ja tak naprawdę chcę być z tobą, no po prostu mi się bardzo spodobało coś tam gdzieś na boku, nie? No bo było takie atrakcyjne, no i dawno już nic takiego nie przeżywałam. Tak samo jak przedtem mówiliśmy, prawda? Tyś mi nie mówił, że jestem taka cudna, a on mi mówił. Albo ty mi nie patrzyłaś na mnie z zachwytem, a tamta patrzyła, albo tamta słuchała moich dowcipów i się śmiała, a ty mnie wykpiwasz, że ja ciągle opowiadam to samo i tak dalej, prawda? To są takie rzeczy, które...
1: Bardzo życiowe.
0: Tak, Tak, no ale nas tak ruszają, nas bolą, nas uwierają, denerwują, wściekają. Już mam cię dosyć, już nie mogę słuchać tego, co ty wyprawiasz, prawda, co ty wygadujesz. A ona słucha, no i teraz tak, a on przychodzi do żony i mówi, prawda, no to tylko seks, no to jest takie słynne powiedzenie, nie? A ona mówi, jak to tylko seks ze mną nie sypiasz, a też bym chciała taki tylko seks. A on mówi, no a kiedy ty żeś mnie ostatnio, że tak powiem, do tego seksu namówiła, albo ośmieliła, albo zachęciła, albo pokazała, że chcesz. Ona mówi, ja ci mam pokazywać? To ty powinieneś sam wiedzieć. No jak to mam sam wiedzieć? No i wtedy się okazuje, że w tej parze, prawda, państwo nie zadbało o to, żeby sobie ten język seksualności razem cudownie jakoś rozwinąć. I oni sobie mówią, aha, no to może my byśmy to mogli jednak zrobić, nie? Bo jak ja patrzę na to, że ty jesteś z inną, to mnie tak boli, to mnie tak, tak bym cię wtedy... No i pójdą do łóżka i się okazuje, że jest okej, okay, nie? Bo poszli do łóżka z wielkim przejęciem. A tamta się okazuje, no ona po prostu się przydała. Naprawdę.
1: Była użyteczna w danym momencie i na danym etapie kryzysu związku, jak rozumiem.
0: Oczywiście, dlatego jest taki tytuł. Wie pan co, po pierwsze tak, część ludzi mi powiedziała tak, Boże, jesteś bezczelna, jak tak można, kup kochance męża kwiaty, ty namawiasz do zdrad. Ja mówię, przeczytaj książkę. Tak, nie namawiam tak. Do żadnych zdrad.
1: Tam nie ma namówienia do zdrad.
0: Żadnego. Ja bym bardzo życzyła wszystkim, żeby bez zdrad cudownie ich związki się rozwijały, żeby sobie znajdywali takie fantastyczne nowe etapy właśnie i nowe przestrzenie i żeby siebie samych uwielbili i znaleźli w sobie wielką radość. To by dopiero byłoby na świecie dobrze, nie? Tyle tylko, że zdrady były, są i przepraszam drogich państwa, będą. Ponieważ chyba, że się zabierzemy naprawdę, nie za robienie kolejnego telewizora, który da się zwinąć w rurkę, bo po jaką cholerę nam taki telewizor, to nie wiem, a zaczniemy się uczyć tego, co się w nas dzieje właśnie. Rozumie pan?
1: To tak, ja rozumiem, ale są takie teraz, no tak, żyjemy w czasach nowoczesnych technologii, żyjemy w czasach nawiązywania romansów przez SMS-y, tak, messengery, tak. Robienia sobie zdjęć, wysyłania sobie zdjęć. I część zdrad, tych takich romansowych, tych takich, że ta druga osoba, ta osoba spoza związku okazała się, no właśnie, tą osobą użyteczną w danym momencie. Tak. Ale co oczy nie widzą, a nagle te oczy zobaczyły. I zdrada staje się zadrą. Taką, że to się tak wbija w głowę i ludzie nie potrafią sobie wyobrazić wybaczenia, dlatego, że widzieli i przeczytali zbyt dużo.
0: Co jedni to się... nie potrafią, a inni potrafią. Widzi pan, znowu wracamy do mądrego zdania, że ludzie są różni. Moi koledzy, terapeuci i ze mną wspólnie, kiedyś żeśmy ukuli takie zdanie, które po prostu opisuje wszystko. Różni ludzie w różnych sytuacjach różnie się zachowują. No i już więcej ani dodać, ani ująć. I to jest tak, że o moich pacjentkach powiem tak. Była taka fajna pani doktor, która no, rozbolało ją wszystko, bo jej mąż ją zdradził z Olą. I ona przez parę lat, jak widziała słowo O, to dostawała drgawek, ale była to kobitka, która miała w sobie spory taki niewykorzystany potencjał, wie pan. I jak ona ten potencjał wewnętrzny uruchomiła na terapii, to po prostu po paru latach z tego małżeństwa, któremu facetowi ona wierciła dziurę w brzuchu tą Olą, to raptem w ogóle przestała, szalenie się zmieniła sama, stała się dużo bardziej sobie podobającą, dużo zresztą atrakcyjniejszą kobietką, bo się po prostu odkryła siebie. I on też ją odkrył i to się stało takie małżeństwo, że potem już w ogóle żadnej Oli nie było, bo to Ole chodzą sobie po świecie i no co z tego, niech sobie chodzą, prawda? Ale trochę ją to kosztowało. Musiała przekroczyć swoje własne progi możliwości dotychczasowych i poprzekraczała. Natomiast są takie damy i tacy panowie, dla których praca nad sobą to jest ostatnia rzecz, na którą mają ochotę. Natomiast na co mają ochotę? Opieprzyć od góry do dołu tego koszmarnego fiuta mojego męża, prawda? I tak teściowa się obrazi albo nie, albo weźmie moją stronę, moja mamusia weźmie moją stronę, moje siostry wezmą moją stronę, moje przyjaciółki wezmą moją stronę, on jest łajdak. I żadna nie powie, ty kochana, trochę się uspokój. Możesz się z nim zawsze rozwieść, tylko czy to jest to naprawdę, czego chcesz? Są osoby, które mówią, ja nie zniosę zdrady. Ja się pytam, co wtedy będzie? Ja go rzucę, po czym się okazuje, że niekoniecznie. Ale jak go nie rzucisz, to jak będziesz żyła? Czy będziesz bez przerwy sobie robiła kęsim i jemu? To on po jakimś czasie powie, wiesz co, trzeba się było, kurczę, już jednak rozstać przy tej zdradzie.
1: To byłby spokój.
0: Bo byłby spokój, miałbym 3 lata na przykład uratowane, nie?
1: A jak wygląda to z punktu widzenia mężczyzn? Bo bardzo dużo rozmawiamy dzisiaj o kobietach, ja rozumiem, super, ale...
0: Jestem kobietą.
1: Ale bardzo często mówi się, czy też stereotypowo, że ci mężczyźni to dostają szału nie właśnie na taniec, na flirt, na pisanie...
0: Tylko na seks.
1: Tak.
0: Że... Bo to jest, wie pan co to jest? Obsikanie terenu. To jest tak jak u zwierzątek. To jest mój teren, to jest moja...
1: No ale przecież to jest prymitywne.
0: No pewnie, że jest.
1: Właśnie
0: a
1: takie...
0: Co, my mamy,
1: właśnie
0: takie... My mamy złudzenie, że my nie jesteśmy prymitywni?
1: Tak
0: ja
1: wydawało.
0: Ja nie mam złudzenia. Nie. W pewnych odruchach jesteśmy niezwykle prymitywni. Przecież my mamy wszystkie zwierzątka. Wszystkie. Jak one... To, że troszkę jesteśmy, że tak powiem, bardziej myślący i że sobie te wymyśliliśmy te smartfony, a zwierzątka se nie wymyślają, to jeszcze nie znaczy, że nie jesteśmy prymitywni. Naprawdę.
1: Zgadzam się oczywiście, bo już się zgadzam 60 raz i będę to robił pewnie do końca audycji, bo nie byłoby tego, gdyby nie lektury pani książek, i które oczywiście wszystkie polecam
0: i
1: po kolei, ale są niewybaczalne zdrady, czy nie ma niewybaczalnych
0: zdrad? Wie pan co, ja bym powiedziała tak, dla mnie niewybaczalną zdradą przez mojego partnera byłoby to, żeby się zachował jak świnia wobec jakichś osób, żeby zrobił rzeczy, które według mojej moralnej hierarchii, czy w ogóle w mojej hierarchii wartości, bo to nawet nie chodzi o moralną, tylko wartości, a wartości są w końcu nie tylko moralne, przekroczyłby je. To byłaby dla mnie, to on by się na przykład dla mnie skończył. No, nie wiem, w tej chwili nie chcę wymyślać niczego takiego, bo to...
1: Ale załóżmy, że nie toleruje pani kradzieży, a on by ukradł.
0: Ale zakochał się w dziewczynie, która mnie się też szalenie podobała i sama bym się w niej zakochała. I mu się podobała i widziałam, jak mu oczka latają i w ogóle jaki był cały, no w ogóle... No i co ja? Przecież ja w ogóle po prostu niczego... Ja to, po prostu to rozumiem. To jest, to się zdarza, to się nawet powiedziałabym w życiu prawie, że musi zdarzyć, nie? Tylko, że no jakby zależy, co z tym zrobimy. No, kiedyś powiedziałam w jakiejś audycji, że przecież to się nie wymydli. I paru panów znajomych napisało do mnie, no ty jesteś naprawdę mądrą kobietą. Mnie nie chodzi o to, żebyśmy my traktowali swoje ciało jako przyrząd. Nie, broń Boże. I żebyśmy go właśnie nie szanowali w takim fajnym sensie. Właśnie róbmy to, co nam naprawdę potrzebne, wtedy, kiedy nam naprawdę potrzebne. Jeżeli się okaże, jak to powiedzieć, że, bo tak myślę, jeżeli się okaże, że nam się rozeszło, to w ogóle to już się trzeba wtedy albo umówić, że się rozstajemy, albo powiedzieć sobie, jeżeli chcemy żyć dalej razem, to już tylko jako kumple, nie? Może tak też być. Są i takie małżeństwa czy związki. Ludzie w ogóle wolą przeważnie być z kimś niż sami.
1: Pani Katarzyno, ale jest pani uważana za taką obrończynię zdradzających. Ja mówię o...
0: No ja wiem, bo to jest bardzo stereotypowe.
1: No dobrze, no to właśnie chciałbym, żeby bardzo skorzystała pani z tej okazji w 369 w audycji powiedziała, co pani o tym sądzi. Oczywiście może pani powiedzieć, że ma...
0: Nie, ja mówię wszystkim dziewczynom, żeby się puszczały. Ale to nie znaczy, że mają się puszczać, bo w Polsce my jesteśmy na tyle właśnie prymitywni, że jak się mówi o puszczaniu, to jest jedno, puszczalska, nie? Mhm. On nie jest puszczalski, ona jest puszczalska, prawda?
1: No tak. O to jest właściwie od dziecka.
0: On potrzebuje, tak, bo bez tego by coś mu się stało strasznego. No, to nieważne już, bo to jest bzdura kompletna. Natomiast puszczanie dla mnie to jest życie w zgodzie z jakąś bardzo ważną prawdą. Jeżeli człowiek żyje poniżej swoich możliwości, potencjałów, potrzeby, ochoty, wyposażenia, ściśnięty, nieszczęśliwy, z takim poczuciem, że jest w więzieniu, a dużo ludzi tak żyje, no to się mają puścić, rozumie pan? Mhm. Puścić te różne przekonania, które są sprzed wojny pierwszej albo drugiej, puścić te i to nie chodzi o seks, to chodzi o wszystko. To chodzi o mówienie tego, co myślę. To chodzi o to, żeby... Oczywiście, że wszystkiego się nie da. Jasne, to przecież oczywiste, że umowa społeczna nas obowiązuje i trzyma, prawda? Polityka correctness też nas trzyma, ale i tak można mówić znacznie więcej prawdy niż mówimy. I tak można być człowiekiem bardziej otwartym niż jesteśmy. I tak można innych bardziej być zaciekawionym niż ich oceniać, prawda? Jeżeli ja oceniam innych, to się sama cały czas czuję oceniana. I jestem właściwie pod kreską. Nie żyję swoim życiem, tylko żyję... Przecież to, co ludzie powiedzą, to nas załatwia w tej Polsce straszliwie zupełnie.
1: No to tak od Dulskiej albo i wcześniej chyba.
0: Dokładnie. Po co nam to? Komu to dobrze robi? Tylko tym zakamieniałym, zawziętym i bardzo nieprzyjemnym osobom. Którym i tak nie jest dobrze w życiu, rozumie pan?
1: Tak, tak, tak.
0: I tak im nie jest dobrze. To, że wytkną, że któraś jest właśnie nie taka, jak trzeba, jak teraz gadają różne starsze osoby, te buchy, jak one się teraz zachowują, dzwonią do chłopaków, proponują im randki, a niby dlaczego mają nie dzwonić? A niby dlaczego nie mają powiedzieć chłopakowi, podobasz mi się? Przedtem tylko faceci musieli się narażać na to, że być może ktoś ich odrzuci. To nie jest łatwe wcale, prawda?
1: Pani Katarzyno, lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak zapobiegać? Co zrobić, ale od siebie, nie w stronę kogoś, tylko od siebie. Co zrobić?
0: Bo kuchareńki to jest w ogóle najważniejsze, żeby od siebie.
1: No tak, tak.
0: Pierwsza to jest podstawowa rzecz, jedyne od siebie. Być osobą, która dla siebie jest najważniejsza. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, wiedzieć, że ty dla siebie też jesteś najważniejszy.
1: O.
0: Trochę... No, dokładnie.
1: Czyli to nie rozumieć jest tak, potrzeby drugiej osoby.
0: Absolutnie. I rozumieć własne. W dodatku powiedzieć, wiesz co, kochanie, moje potrzeby dla mnie są ważniejsze niż twoje. A czego nas się uczy, dziewczynki? Wszyscy są ważniejsi, tylko nie ty.
1: Dzieci, matka.
0: I potem ona bidula się tak strasznie stara. A gdzie to podziękowanie? A gdzie te nagrody, co miały spłynąć? Siedź w kącie, znajdą cię. Nikt cię nie znajdzie w kącie. Potulne ciele, dwie matki z się. Żadnej nie z się. Tylko wszyscy na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, nie? Mamy na każdą rzecz powiedzonka, tylko trzeba je zweryfikować.
1: Czyli zapobieganie temu, że pojawi się pokusa zdrady lub też zdrada, trzeba zacząć na bardzo wczesnym etapie związku, na przykład
0: ja
1: szczerością.
0: Wie pan co, w ogóle tak, to jest troszkę tak jak ze śmiercią. O śmierci nie mówimy, boimy się jej, a wiadomo, że nas spotka. No ja to... nie mówię, że nas zdrada spotka. Nie, niekoniecznie.
1: Ale pokusa spotka, na pewno.
0: Pokusa nas nieraz spotka. Mało tego, na szczęście podobają nam się różni ludzie. A jak ktoś mówi, jak baba jakaś mówi, mnie się nikt nie podoba, to ja mówię, to ty biedna jesteś bardzo.
1: Mhm. Albo
0: to
1: tylko...
0: co, jak ty idziesz przez to życie? Nikt mi się nie podoba, a mąż ci się podoba, to tak sobie, prawda? Ale go nie zdradzę, bo nie wolno. Bo nie będę puszczalska, bo co moja babcia, mamusia i tam, nie wiem, to jeszcze ksiądz proboszcz pomyśleli. Ona oczywiście, że nie zdradzi, tylko co to za zwycięstwo, kurde, no.
1: No wydaje mi się, że pokusa zdrady w takim rozumieniu, jak czasami niektórzy ludzie mówią, no nie, ty nie idź tam do klubu, albo ty nie idź z koleżankami, bo ty mnie zdradzisz. No to zdradzisz mnie, jak zobaczysz faceta w autobusie. No,
0: przecież ale oczywiście, wie pan co mówię, jak będzie chciał, to o 6 rano pójdzie po bułki z mlekiem i w międzyczasie przyleci sklepową, no.
1: No tak, tak, tak.
0: Jak ją sobie uchodził codziennie i przychodzi i mówi, pan to taki miły, zawsze tej swojej żonie te bułeczki. A to ja bym pani też takie bułeczki przynosił. No i tak powolutku, no i co? To po ogóle, wie pan, w ogóle pilnowanie kogokolwiek, to jest dopiero bezsens. A jeszcze te, widzi pan, kto tak mówi, jak pojedziesz tam do tego Ciechocinka, to mnie na pewno zdradzisz. Mówi to ktoś, kto się właśnie boi. Czyli nie ktoś, kto siebie na tyle lubi, prawda? Bo ja bym mogła powiedzieć coś takiego, no powiedz, no na pewno się tam ktoś spodoba, będziesz se tańczył, będziesz sobie flirtował, no ale przecież wrócisz do swojej ukochanej żoneczki, prawda?
1: To co matki powinny mówić córkom?
0: Matki powinny mówić, kochana, żyj pełnią życia.
1: Ale co, wie pani, ale tu pojawia się ten moment, kiedy wszyscy zrzucają Katarzynie Miller, że właśnie żyj pełnią życia, to jest nie, tak nie, jak rób nie. ta, co chce ta, i wszyscy nie. zarzucają Katarzynie Miller, że żyj pełnią
0: jakie
1: życia.
0: Jakie zarzucają? Oznacza... Wie pan, jakie tłumy do mnie walą?
1: No wiem.
0: Jakie zarzucają? Ile ja książek sprzedaję?
1: No wiem.
0: Moje dziewczyny na ulicy mnie łapią, całują, mówi pani z naszą mamusią, bo nareszcie jakaś kobieta dorosła, która zna kawał życia, mówi nam normalne rzeczy. Macie od tego cipki, od tego usta, od tego rączki, od tego wszystko, żebyście tego wszystkiego używały. Ust do rozmawiania też, nie tylko do całowania. Żebyście same siebie kochały również. O masturbacji też mówię nie zgadzajcie się na coś takiego, że ktoś wam powie, że jak sama siebie kochasz, to dlatego, bo cię nikt nie chciał. Nie, bo ty samą siebie chcesz. To jest cud, to siebie kochasz. Jak siebie kochasz, to siebie kochasz. I to nie ja jedna mówię, tylko tłumy cudownych, mądrych ludzi na świecie, również w Polsce.
1: A jednak matki, myśli pani, że już przestają wychowywać swoje córki w takim poczuciu bycia dla wszystkich, a nie nigdy dla siebie?
0: Wie pan, ja pytam zawsze dziewczyny, kto ma szczęśliwą matkę. Strasznie mało dziewczyn w Polsce ma szczęśliwą matkę, ale się zaczęło. Trochę się zmienia, ponieważ te pokolenia, pan zobaczy, że jednak po pierwsze wojna bardzo dużo zrobiła, po drugie nasze ciężkie, że tak powiem, czasy finansowo, że tak powiem, no naprawdę mieliśmy kiepsko, trzeba się było trzymać tego, co się ma, nie? To też wpływało bardzo na morale tak zwane, no. Trzeba było pilnować te swojej żony i tego swojego chłopa, bo tu we dwójkę łatwiej było żyć. Teraz niech pan zobaczy, że ta ilość singli jest związana nie tylko ze sprawami obyczaju, ale także ekonomii. Ludzie mają mieszkania więcej, mają pieniądze więcej. Kobiety zarabiają, mają zawody, prace, których nie miały.
1: No nie przez przypadek. Nie przez przypadek mówi się, że kiedyś było się trudniej zdradzać, bo trzeba było mieć meldunek.
0: Prawda? Bo za tym gdzie? Na hotel? Kogo stać było na hotel?
1: Tak, no, to prawda.
0: Różne rzeczy się pozmieniały, ale wcale nie tylko dlatego, że obyczaj się przecież zmienia razem z ekonomią i z polityką, ze wszystkim razem, nie? No teraz się nas próbuje na jakby to powiedzieć, zawrócić Wisłę kijkiem, żeby z powrotem cnoty niewieście, prawda, przywrócić. To w każdym razie pewne odłamy by tak sobie wymarzyły, żeby baby się nie zborsuczyły już do końca, tylko żebyś nareszcie z powrotem do kuchni je, prawda, do kościoła. I do czego to było trzecie? Do dzieci.
1: Kirsie,
0: tak. No, ale baby się niektóre za nic już nie dadzą zawrócić, a niektóre się w ogóle nigdzie nie puściły. Wie pan, to tak jest, że mamy teraz... Kto mnie posądza o to, że ja namawiam do zdrad? No, patriarchalne kobiety.
1: Tak, to
0: reszta
1: prawda.
0: Reszta wie, co ja mówię. Ja nie mówię o żadnym zdradzajmy. Ja nie mówię, żebyście się puszczały z każdym facetem, co w ogóle byłoby okropne. Po co to komu? Mamy się puścić w sobie swoje nerwy, przestać być nieszczęśliwe, przestać być znerwicowane, przestać być niezadowolone z siebie. Mamy czerpać z życia. Jak czerpiemy z życia, to tyle seksu wcale nie potrzeba, muszę panu powiedzieć. Przypominam, że takie badania były w czasie Dzieci Kwiatów, czyli tej rewolucji seksualnej, nad takimi długotrwającymi komunami, które ze sobą mieszkały i żyły w wielkiej przyjaźni, wielkiej serdeczności, gdzie ludzie się zajmowali wszystkimi dziećmi, które tam były, gdzie sobie pomagali, gdzie się dużo przytulali, gdzie mówili sobie dobre rzeczy, to tam było dużo mniej seksu. Rozumie pan, ponieważ seks jest bardzo często miejscem czy sposobem na zapewnienie sobie innych potrzeb, które jakby ładuje się do seksu, bliskości, czułości, ważności. No, po prostu
1: zaufania, bezpieczeństwa.
0: Zaufania, tak, dokładnie, takiego ukojenia, prawda, takiej chwili na tylko dla siebie. Niech pan zobaczy, ile ludzi nie jest w stanie odpoczywać w ogóle.
1: To prawda.
0: Jak się powie facetowi, który zapieprza pracoholikowi, ty człowieku dostaniesz zawału serca za chwilę. Ja muszę. Nie, on nie umie pojechać na wakacje, on wraca po dwóch dniach, bo już dzwonili z pracy, on natychmiast wraca, bo on nie potrafi. No to jak on sobie jest w seksie, no seks sam parę minut, prawda, ta penetracja, natomiast no trochę poleży, trochę coś tam posmera, trochę sam jest podotykany, no to jest, nie? to to jest moment na to, żeby być w tej chwili ze sobą dla siebie i dla kogoś, no na ten moment najważniejszy. No to jak się tego, prawda, pozbyć, jak nie umieć zupełnie inaczej. Taki to na rower nie wsiądzie, nie pojedzie sobie na 20 kilometrów, żeby się rozglądać po świecie i żeby czuć, jak mu włosy się rozwiewają i jak jest fajny, nie?
1: Życzymy Państwu, żebyście Państwo skorzystali z tych wszystkich rad i zrozumieli je przede wszystkim. Przede wszystkim zrozumieli, bo wyjątkowym i wspaniałym gościem, nie ukrywam mojego podziwu i admiracji dla pani Katarzyny Miller, była właśnie autorka wielu, wielu książek i jedna z najpopularniejszych polskich psycholożek i psychoterapeutek, Katarzyna
0: dziękuję
1: Miller. Pani Katarzyna, bardzo, bardzo dziękuję pani za...
0: Fajnie się z panem rozmawiać.
1: Za to, że pani była. Dziękuję. A państwu życzymy dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu. Literatura.
3: Dobry wieczór. Tu Maciej Makselon. Nadajemy z placu na rozdrożu. Audycję realizują dla Państwa i dla mnie Julia Nowaczyńska i Jarek Juszkiewicz z Katowic. Powiedziałbym, że mamy dziś w studiu gościa wyjątkowego, ale nie mogę tak powiedzieć. Nie, żeby gość nie był wyjątkowy, z tym nie można polemizować, ale nie ma go w studiu. Obok mnie łączy się z nami, jak już Państwo usłyszeli, z Katowic. Zbigniew Rokita, reporter, dramatopisarz, pisarz, Ślązak, śląskofil, śląskonauta, laureat Nagrody Literackiej Nike i Nike Czytelników, które to nagrody dowodzą, że da się Polakom i Polkom podać śląskość tak, by ją pokochali. Dzień dobry, Zbyszczku.
4: Cześć, Maćku. Ja nadaję ze Śląska, ale nie zwalaj na mnie całej winy. Jesteśmy kolegami z liceum, z Piątki Gliwickiej. To ty wyjechałeś, nie ja.
3: To prawda, to prawda. My z tymi kolegami z liceum troszeczkę, myślę, że to jest nadużycie, bo chodziliśmy razem do liceum, ale wtedy się nie kolegowaliśmy. Mam wrażenie, że to zaszło jednak potem.
4: Dobrze.
3: Czy ty się łączysz z nami z Katowic, żeby w ten sposób zaznaczyć jednak swoją osobność i śląskość, czy to ja teraz jestem osobny?
4: Z Katowic, więc nie z Gliwic, a z Katowic.
3: Z Katowic, przepraszam najmocniej. No dobrze, proszę Państwa, już Państwo też wiedzą, że ja jestem również ze Śląska, nie jestem warszawiakiem, słoikiem, tutaj mógłbym zakrzyknąć, podobnie jak autor Aglo, nie chcę się chwalić, ale jestem ze Śląska. Nim zaczniemy właściwą rozmowę, czeka nas mała przerwa muzyczna, jak zawsze, gdy prowadzę plac na rozdrożu, utwory wybierają goście lub gościnie, tak jest i tym razem, ale przed przerwą jeszcze chciałem przeczytać fragment podziękowań, które, o czym może powiesz, Zbyszku, za chwilę, umieściłeś na samym początku. Chciałem przeczytać ostatni fragment tych podziękowań. A na pierwszym miejscu dziękuję Basi Lubos. Gdy ta książka się ukaże, będziesz już nazywała się Barbara Lubos Rokita, czego nie mogę się doczekać. Tobie akurat dziękuję za wszystko. I ja czytam to, by zacząć od oficjalnych gratulacji. Autor, jak przystało na reportażystę, nie kłamie i właśnie wrócił z nami, nie z nami, wrócił właśnie z podróży poślubnej. A teraz niech zagra nam muzyka.

0: Piękny utwór wybrałeś. Dziękuję ci bardzo. To jest twoja pierwsza rozmowa o Aglo, które jest już dostępne w przedsprzedaży, ale oficjalnie premierę ma 24 września. Co za tym idzie, rozmawiać będziemy między innymi oczywiście, bo pozwolę sobie też wracać do Kajś, o książce, której nasi słuchacze i słuchaczki jeszcze nie mieli przyjemności czytać. Używam tego sformułowania w sposób celowy, bo sam jestem oczywiście po lekturze i mogę zapewnić, że jest to przyjemność. Powiedziałbym nawet, parafrazując fragment, że wysuwał mi się jęzor w trakcie czytania, ale w związku z tym, że nasi słuchacze, słuchaczki jeszcze nie mogą wiedzieć, co jest w środku, może dwa słowa od autora. O czym jest Aglo Banką po śląsku?
1: Wiesz co, to jest książka, Boże dobry, jaka, reporterska, eseistyczna, włóczęgowska. No to jest wszak ten największy komplement, jaki można usłyszeć od księgarzy. To znaczy, nie mam pojęcia, w jakim dziale umieścić twoją książkę. Więc im zostawmy już tę rozkminę. To jest książka o Śląsku, ale o Śląsku po pierwsze chyba bardziej współczesnym. To znaczy, Śląsk jest takim dziwnym miejscem, gdzie teraźniejszość wydaje mi się ciekawsza niż przeszłość. Tutaj się dzieje bardzo dużo. Ta rewolucja górnośląska galopuje, a przynajmniej dalej jest bardzo intensywna. No i wreszcie też ja się trochę zmieniłem. Minęło równych 5 lat od napisania wspomnianego Kajś. Te 5 lat przemieszkałem tutaj, czyli w Katowicach, czyli w aglomeracji. No i jakoś, wiesz, zupełnie też inaczej na ten region patrzę. Już nie jestem tym kosmitą. Patrzę na książkę naszego cudownego realizatora Jarosława Juszkiewicza, Kosmos. Nie jestem tym kosmitą, który wylądował na Śląsku, tylko już tubylcem, więc też mam inną perspektywę.
0: No ja mam wrażenie, że w Kajś właśnie ty bardzo, znaczy wrażenie, książka to dość jasno mówiła, szukałeś tej tożsamości, mówiłeś o poszukiwaniach od samego początku, najpierw tych poszukiwaniach wschodnich, potem była ta galicyjskość, którą nie nasiąknąłeś i poszukiwanie śląskości, rozumiem, że już się odnalazłeś.
1: Wiesz co, ja się odnalazłem bardzo dobrze, mimo że ja tak naprawdę mniej wewnętrznych dylematów, nazwijmy to już tożsamościowych, miałem dawno, dawno temu, kiedy śląskością się zbytnio nie przejmowałem, dlatego że w Polsce być Polakiem jest przecież dość prosto. Natomiast do śląskości nikt nam żadnej instrukcji obsługi nie dał. To jest tożsamość, którą każdy sobie sam kleci z tego, co ma pod ręką. No i ta śląska tożsamość, ona mi się wiesz, jawi jako bardziej atrakcyjna. To oczywiście zupełnie nie mówię teraz w rejestrach lepsza jakaś, to w ogóle przecież byłaby głupota. Nie, dla mnie po prostu dzisiaj ona jest bardzo atrakcyjna, ale to wciąż jest buksowanie tych dwóch tożsamości we mnie. Sam parę dni temu mówiłem sobie, kiedy byłem na Stadionie Śląskim na meczu Polska-Finlandia, że największe stężenie polskości występuje we mnie właśnie na meczach reprezentacji Polski, zwłaszcza kiedy wygrywa, oraz na weselach, kiedy staje się takim niemalże ze Smarzowskiego Polakiem, który lubi wszystkie zabawy. Ale tak, ta śląskość jest dla mnie bardzo atrakcyjna i wiesz, tak po ludzku po prostu cieszę się, że mogę obserwować i trochę też współuczestniczyć w tych właśnie przemianach śląskości, które teraz są bardzo intensywne.
0: Czy wróciłeś do pisania o Śląsku po wycieczce na Odrzanie właśnie dlatego, że ta śląskość jest taka atrakcyjna?
1: Wiesz co, no ja poniosłem spektakularną chyba, Maciek, porażkę, dlatego że ja bardzo, przepraszam, ja bardzo po Kajś chciałem uciec jak najdalej od Śląska. To chyba jest zdrowe, że jakiś taki płodozmian intelektualnie, emocjonalnie, żeby nie być od jednego tematu. No i wyruszyłem do tych moich Zielonych Gór, Szczecinów i tak dalej. Natomiast no, ściągało mnie cały czas w stronę tego Śląska. I no jest taka fraza smutna albo radosna, że są osoby, które całe życie piszą jedną książkę. Ona ma różne tytuły, różne okładki, ale cały czas odpowiadają sobie na jedno pytanie. I wiesz, i też ta Odrzania, czyli właśnie ta podróż po ziemiach odzyskanych, była dla mnie ciekawa, bo ja się tam bardzo, bardzo Śląska uczyłem. Widziałem, jak w takim Wrocławiu czy Szczecinie wolno im więcej, kiedy odpowiadają sobie często na bardzo, bardzo podobne pytania. Te dylematy są podobne i wreszcie zauważyłem tam, a chyba jeszcze nawet bardziej później podczas spotkań autorskich z Odrzanią jeżdżąc, jak ta, powiedzmy szumnie, a może powiedzmy adekwatnie, ta

0: czasem języka. Mówimy, jesteśmy Polakami czy Rzeczpospolitymi, ale tych niuansów jest tutaj bardzo dużo i regiony świadomościowo bardzo rosną w siłę i są bardzo ciekawe, czym one się różnią od centrum.
1: To jest bardzo interesujące, bo kurczę, ja na przykład mam taką w tym momencie zupełnie inną perspektywę i nie ukrywam, że tej perspektywy, o której mówisz, mi brakuje. Brakuje mi jej, kiedy uświadamiam sobie ten brak, bo przez przeprowadzkę do Warszawy ta perspektywa strasznie mi się wypłaszczyła. To znaczy Polska z perspektywy Warszawy wydaje się bardzo płaska i mało zróżnicowana i to nie jest najlepszy widok. Bardzo dobrze, że są te książki, które pokazują inność. Powiedziałeś o języku. W Kajś opowiadałeś o tożsamości i dużo się tym językiem bawiłeś. W Aglo bierzesz na warsztat całą aglomerację. Językowo dalej się bawisz formą. Jest Śląsko-Nauta, jest Homo Silesius, jest Śląska Matriotyczność. Do czego są potrzebne te narzędzia językowe? Czy to jest próba przybliżenia Polakom, Polkom tego, co nieznane poprzez nowe formy? Czy właśnie brakuje nam języka? Czy może to jest tylko poetycka zabawa rzeczywistością?
0: Oj, pan zadaje bardzo trudne pytania. Piękne jest przynajmniej dla jednej osoby, dla mnie. Może inni jakoś będą współuczestniczyć w tej mojej radości. Wiesz co, lubię, kiedy język jest ciekawy. Lubię, kiedy język wytrąca z jakichś takich, wiesz, zastanych kolein i każe się na chwilę zatrzymać. Ja nie jestem poetą, ale rozumiem, że na samym końcu literatury jest poezja. Jeżeli jesteś w stanie coś ująć w jednym zdaniu, to po co pisać 10 tomów? I pewnie w tę stronę mnie ściąga właśnie, żeby dać rzeczy słowo, żeby coś ująć w jakiś nieoczywisty sposób. A języka, wiesz, na pewno potrzebujemy. Ja szukam tych słów, których mi czasem brakuje. Ja to na przykład strasznie widzę, wiesz, z tą odrzanią. Dziś mamy, nie wiem czy wysyp, ale może taki mały wysypik książek właśnie o tych ziemiach odzyskanych i widzę, że kto by się za to nie brał, to znajduje nowe słowo. To znaczy, nie wiem, Szczechek wymyślił po niemieckie, Springer wymyślił bodaj krainę, Sławek Sochaj wymyślił niedopolskę i tak dalej, i tak dalej. Jest potrzeba znajdowania nowego opisu na zjawiska, które może dotychczas były przezroczyste, albo po prostu używaliśmy jakichś takich już zmuszałych pojęć jak ziemie odzyskane, które zresztą mi się to pojęcie bardzo podoba, ale to może na inną rozmowę temat. Tak samo, wiesz, z tym słowem Rzeczpospolici, którego wcześniej użyłem. Mi się bardzo marzy, żebyśmy zaczęli używać słowa Rzeczpospolici, bo po pierwsze rozstrzygnęlibyśmy wreszcie spór, kim był Mickiewicz, a po drugie może w sytuacji, kiedy cały czas musimy, czy często tłumaczymy jako Ślązacy, ale nie tylko Ślązacy, że etniczność może być rozłączna z obywatelstwem, co dla wielu osób przecież brzmi zupełnie bluźnierczo. Jak można nie być Polakiem w Polsce? Takie frazy w dobrej wierze ze szczerym zdziwieniem często padają, a otóż przecież można, o tym zaświadcza kilkaset tysięcy Ślązaków, ale nie tylko. I słowo Rzeczpospolity byłoby tutaj znakomite. Przecież język polski jest bardziej wyczulony na te niuanse, często w przypadku innych niż samych Polaków. Mamy słowo Pers i Irańczyk, mamy słowo Ormianin i Armeńczyk i tak dalej, tych przykładów można parę wymienić. Więc tak, ja się w tym języku babrzę, bo jest tam coś do wysznupania.
1: Ja do tego języka parę razy jeszcze będę wracał i do momentów, w których języka zaczyna brakować też, ale mówiłeś o Rzeczpospolitych i o rozmowie o etniczności, narodowości. Czy myślisz, że my w tym momencie jesteśmy gotowi na taką rozmowę w Polsce, na dojrzałą rozmowę na ten temat?
0: Wiesz co, to jest ciekawe dla mnie, na jakiej linii ona by się miała odbyć, dlatego że na Śląsku często sobie fantazjujemy, że to byłaby dojrzała rozmowa w obrębie relacji polsko-śląskich. Natomiast być może wiele rzeczy musi się rozstrzygnąć w relacjach polsko-polskich. I myślę sobie, że Ślązacy są całkiem niezłą rozgrzewką przed tymi wyzwaniami, które całość wspólnoty obywatelskiej polskiej czekają. Mam na myśli czy migrację z Europy Wschodniej, z Azji, z Afryki i tak dalej, i tak dalej. Polska się przeobraża demograficznie i mam nadzieję, że to przebiegnie możliwie humanistycznie. Natomiast Ślązacy są całkiem niezłym właśnie polem doświadczalnym, że tak to ujmę. No to jest dla mnie

0: ciekawa perspektywa, żeby spojrzeć w ten sposób na ostatnie parę pokoleń historii Polski, że wiesz, w książce piszę, pod koniec lat 30., przed dniem wojny, Polska była jednym z najbardziej multijęzycznych, multietnicznych, multikonfesyjnych krajów w Europie. Pomijmy, etnicznymi Polakami było około 2/3 obywateli tego kraju. Natomiast w ciągu 10 lat przemocą, gwałtem, terrorem, ale ona stała się jednym nie tylko z najbardziej monoetnicznych, monojęzykowych i tak dalej krajów w Europie, ale i na całym świecie. I to się nie dzieje bezkarnie. To oczywiście wciąż odbije nam się czkawką również w taki sposób, że mamy tę naszą mantrę 100% Polaków katolicy, 100% Polaków, no właśnie, Rzeczpospolitych to Polacy. To nie jest prawda, ale te zmiany demograficzne następują, one są naturalne, no i na Ślązakach można by sobie było całkiem nieźle poćwiczyć.
1: Można by było poćwiczyć, gdyby dawano taką szansę, ale z tym są problemy, na co wskazuje chociażby sytuacja ze spisem powszechnym, prawda?
0: No to jest rzeczywiście problem. To znaczy z spisem powszechnym, to znaczy mniejszość śląska to jest największa mniejszość etniczna w Polsce. Ona jest gdzieś około dwukrotnie większa liczebnie niż liczba obywateli Islandii. To są niebagatelne liczby. Oczywiście, żeby być uczciwymi, 2/3 z tych osób, które deklarują narodowość śląską, jakoś mieszczą ją obok albo w ramach narodowości polskiej. Niemniej nawet ta 1/3 osób, jeżeli dobrze pamiętam, około 200 tysięcy, które są asertywnie wyłącznie Ślązakami, to jest liczba przecież większa niż jakakolwiek inna mniejszość etniczna w Polsce. No i cóż, mimo tego to jest mniejszość wciąż nieuznana i nawet nie toczy się taka dyskusja w parlamencie, ażeby to się miało zmienić. A to ma swoje konsekwencje, to znaczy podczas spisów powszechnych, na przykład ostatniego, kilka lat temu, taka opcja jak zadeklarowanie mniejszości śląskiej było bardzo utrudnione. To znaczy, kiedy ktoś brał kwestionariusz do rąk, czy widział go na ekranie komputera, to tam nie znajdował tak łatwo mniejszości śląskiej. Trzeba było dopiero rozwinąć inne, gdzie się znaleźć, ale znaleźć ją w całym gąszczu różnych innych mniejszości, jak czeczeńska czy osetyńska, więc już naprawdę głęboko poszukać. To na pewno też wpłynęło in minus na te liczby, no, ale to jest kwestia mniejszości, wiesz, ty tutaj mierzysz wysoko, natomiast póki co tym pierwszym postulatem, nie wiem czy Ślązaków, to byłoby za dużo powiedziane, ale jakiejś części inteligencji, działaczy śląskich, jest kwestia uznania języka śląskiego. No, to się też jeszcze nie stało.
1: No tak, i tutaj pewnie już paru osobom tętno się podniosło, prawda, że używamy słowa język wobec śląskiego, ale to ja z perspektywy bardziej polonistycznej może dodam, nie będziemy wchodzić w to, czy to jest język gwara, czy etnolekt, z prostej przyczyny. Granica między językiem a etnolektem jest zdecydowanie bardziej wątła, niż większości z nas się wydaje, i właściwie, i to warto powiedzieć, to nie jest twarda granica lingwistyczna, naukowa. To jest granica tożsamościowa i polityczna bardziej. I tutaj z odrębną tożsamością jak najbardziej mamy do czynienia i decyzja o uznaniu śląskiego za język jest decyzją nie lingwistyczną, lecz polityczną.
0: Zgadza się w pełni.
1: Na każdą wypowiedź językoznawczą, która wskazuje, że język śląski nie mieści się w kryteriach tego pojęcia język, możemy znaleźć dwie wypowiedzi językoznawcze, które wskazują, że jak najbardziej się mieści. Więc to jest umowne. Ale skoro weszliśmy już w te problemy, to ja sobie pozwolę podrążyć. Myślałem, że przejdziemy do problemów później, ale jak tak ładnie nie weszliśmy. Ty piszesz, że rozbierana ulica Górnicza wyjawia przyszłość śląskiego górnictwa. Jaka jest, jeżeli byś zechciał antycypować, przyszłość samego Śląska? Skoro śląskie górnictwo, z którym niewątpliwie większość Polaków i Polek kojarzy cały region, chyli się ku upadkowi.
0: Wiesz co, po pierwsze jeszcze tak słowem do wątku poprzedniego, chociaż pewnie on się cały czas unosi nad naszą rozmową. Ja sobie wymarzyłem, żeby napisać książkę nieprowincjonalną, to znaczy książkę gdzie byłoby zadane pytanie i może kilka odpowiedzi udzielonych, co jakiś Śląsk może przynieść pożytek reszcie kraju, a może w ogóle regionu. To znaczy, może nie mam w sobie takiej brawury, jak wspomniany Erwin Sówka, wspaniały śląski malarz, który patrzył na Śląsk z perspektywy Saturna czy innych planet, ale wiesz, przynajmniej chciałbym sobie zadać to pytanie, czy Śląsk się intelektualnie i duchowo wyczerpał? To znaczy, czy Śląsk to jest taki region, który wykorzystał to okienko dwóch pokoleń ostatnich, żeby wyartykułować jakieś swoje bóle, troski, radości, powiedzieć o tym w wolnej Polsce i może już wszystko jest załatwione, a może zupełnie nie. To znaczy, może załatwiwszy dużą część z tych rzeczy, okaże się, że to jest kultura płodna i kultura, która zadaje pytania właśnie z pożytkiem dla wszystkich obywateli, z ogółu do szczegółu przechodząc. Wiesz, pytanie o to, czy uznać, nie wiem, no niech będzie mniejszość śląską, tak? I zaufać kilkuset tysiącom ludzi, że nie ubzdurali sobie tego, kim są, ale być może rzeczywiście wiedzą, kim się czują.
1: Że nie jest to zbiorowa halucynacja.
0: Tak, tak, że to nie jest jakiś zbiorowy high albo happening. Wiesz, to tak naprawdę nie jest pytanie o to, czy uznamy Ślązaków, czy nie. To jest szczegół. Istotne jest to, jakim krajem ma być Polska, mówiąc górnolotnie. To znaczy, czy ma być krajem opartym, wiesz, o jakąś humanistyczną wizję wspólnoty obywatelskiej, gdzie będzie miejsce dla wszystkich, czy może wąskim nacjonalistycznym projektem, który będzie wykluczał albo nawet negował istnienie jakichś innych tożsamości. Kiedy pytasz mnie o przyszłość Śląska, to ja, wiesz, no powiedziałeś o weselu, była prywata, to niech będzie jeszcze jedno jej zdanie. Byliśmy teraz w podróży poślubnej w Ganie w Afryce i tam wyczytałem takie piękne zdanie wypowiedziane przez pierwszego prezydenta Gany, Kwame Nkrumaha. Nie jestem Afrykańczykiem dlatego, że urodziłem się w Afryce, ale dlatego, że Afryka urodziła się we mnie. Mhm. I tak samo sobie o tym Śląsku myślę. Jest wielu Ślązaków, którzy są Ślązakami, wiesz, mają drzewo genealogiczne, nawet cały las genealogiczny załatwiony od 58 pokoleń, ale na przykład nie dbają o ten region z jakiegoś powodu, a są też tacy, którzy tutaj przybyli skąd inąd, ale bardzo go pokochali i zechcieli się nazywać Ślązakami w pierwszym czy drugim pokoleniu. I to jest niesamowity zasób. Znaczy, to jest bardzo nieoczekiwany taki śląski, chciałem powiedzieć aset, ale wiem, z kim rozmawiam, więc...
1: No ależ bardzo proszę.
0: No to jakaś tam korzyść.
1: Mnie anglicyzmy nie przerażają.
0: Bardzo dobrze. Jakaś, wiesz, fajna korzyść, ta atrakcyjność śląska. Jeszcze przecież ileś tam pokoleń temu byśmy nie podejrzewali Śląska, że może być atrakcyjny nie tylko dla Ślązaków, ale też dla ludzi z zewnątrz, że inni
1: ale właśnie,
0: ludzie...
1: No. Pozwolę sobie ci wejść w słowo na sekundę. Dawaj. Mówisz o tej atrakcyjności i mnie od razu zawinęło się to do języka, bo ja sobie przypominam, nie wiem, może masz podobne, a może zupełnie odmienne wspomnienia z wczesnych lat szkolnych. Przypominam sobie, bo ja się wychowywałem w polskim domu jednak i śląską godkę to słyszałem u omy, u babci. Mhm. Ale chodziłem do szkoły i było kilka osób, które no, mówiły po śląsku. I w szkole one słyszały nie tylko na lekcjach polskiego, na każdej możliwej lekcji to mógł być WF. No, ale to jest wstyd, tak to możesz sobie mówić w domu, a nie w szkole. Prawda? To jest polska szkoła. I w którymś momencie, to było pod koniec szkoły podstawowej, pojawiły się konkursy języka śląskiego. I wtedy szok, zaskoczenie. Te osoby, które znały Gotkę, one nie chciały startować w tych konkursach, bo przecież to były konkursy wstydu. I my mówiono o tym, że to jest wstyd. Kto chciałby startować w tym konkursie? I co się stało, że my przeszliśmy od tego momentu, chyba że to jest tylko moje doświadczenie indywidualne, które jest zupełnie odmienne od tego, co działo się ogólnie, do momentu, w którym jesteśmy w stanie stwierdzić, tak, ten Śląsk stał się atrakcyjny.
0: No chyba tak, chyba rzeczywiście taki proces zaszedł na kilku poziomach, to znaczy ważna jest na przykład sprawa klasowa, tak? Śląskość była sprawą klasową, często awans społeczny, awans klasowy oznaczał jakieś wyśląszczenie się i spolonizowanie. Teraz jest już zupełnie inaczej, to nie jest już konieczne, wręcz wiele osób się przecież chołubi śląskim pochodzeniem czy znajomością śląszczyzny. To widać w sferze takiej popkulturowo-komercyjnej często. No, największe marki, żeby ich tu nie reklamować, ale rzeczywiście największe globalne marki stwierdziły, że opłaca im się reklamować po Śląsku. Pewnie, że są jakieś wrzucone ausdruki, jakieś kilka, wiesz, haseł tylko na billboardach. Niemniej, w kontekście tego, o czym mówimy, jest to, myślę, że kluczowe, dlatego że oni rozpoznali i słusznie, że dziś wrzucić sobie jakieś hasło na koszulkę, na billboard, na jakąś wlepkę czy magnes jest po prostu cool. Mhm. Oczywiście, że t-shirty nas nie zbawią, tak? To jest jakaś tylko jaskółka zmian, natomiast pewnie, że kultura śląska, jeżeli popatrzy na nią szerzej, ona jest szalenie uboga. Obojętnie, śląskojęzyczna, tak? No bo mówimy konkretnie o języku. Kultura śląskojęzyczna jest możliwa do skonsumowania w stosunkowo krótkim czasie. Jeżeli ją porównać nawet nie z polską, ale nie wiem, z łotewską, estońską, słowacką, to przecież to jest coś malutkiego. Wielu wspaniałych twórców, twórczyń, którzy tworzą coś o Śląsku, postanawiają i rozumiem, bo ja robię to samo, tworzyć po polsku, a nie po śląsku, dlatego że uznają, z różnych powodów podejmują takie decyzje. To jest kultura uboga, ale jednak coraz silniejsza. Liczba książek wydawanych po śląsku, spektakli teatralnych, rozmów wreszcie, tego jest coraz więcej.
1: Mamy też klasykę w tym momencie tłumaczoną na język śląski, prawda? Różne książki klasyki światowej.
0: No zaraz będziemy Hamleta wystawiać w Teatrze Śląskim. Już jest przetłumaczony przez Mirosława Syniawę, wspaniałego poetę, który wcześniej brał się za bary z Dantem i z innymi. Zbigniew Kadubek przekładał Aeschylosa. Tutaj możemy się długo, długo chwalić, ale to, co mi się bardzo podoba, to, że są nie tylko Aeschylosy i Dante, ale jest też coraz więcej, wiesz, takiej kultury środka. Mhm. Są takie memy, że wiesz, taki facet na kanapie po całym dniu oddycha, no, rozluźniony, z podpisem, no, jestem Ślązakiem, wróciłem do domu, wreszcie mogę zacząć mówić po polsku. Bo rzeczywiście, wiesz, trudno jest odpoczywać po śląsku. Nie mówię teraz o rozmowach z bliskimi, mówię o takiej kulturze, wiesz, typu jakiś tam luźny streaming, trzy odcinki wieczorem jakiegoś serialu. Mamy takiej kultury szalenie mało. Mamy dużo kultury tak zwanej niskiej, jakichś tam Krupnioków, Wiców i tak dalej. Mamy naprawdę sporo fajnej kultury wysokiej, ale wiesz, z całą miłością do przykładów Hamleta i tak dalej, no to nie jest coś, co człowiek intuicyjnie wybiera każdego wieczoru zmęczony po pracy. Więc potrzebujemy właśnie jak najwięcej takiej kultury środka, która jakby takiej w ogóle, wiesz, kultury śląskiej, która nie będzie od nas Bóg wie czego wymagała.
1: Mm-hmm. No tak, no bo nie smarujemy Hamletem chleba, prawda, codziennie.
0: Tak, żeby nie była sprawą do załatwienia, że teraz po całym dniu będę się zastanawiał. Wiesz, tożsamość jest wtedy silna, kiedy nie musisz się nad nią zastanawiać, kiedy jest przezroczysta, tak? No nie zastanawiasz się, czy chcesz zobaczyć wieczorem mecz, jak chcesz, no to go włączasz po prostu, a nie robisz tego etosowo, żeby pomóc Barcelonie.
1: No tak, to ja zapytam w ramach tej tożsamości śląskiej, wyszedłem od górnictwa chwilę temu, dlaczego górnictwo tak romantyzowano w Polsce i na Śląsku? Ja wiem, że zadać to pytanie na Śląsku to byłaby naiwność, ale w perspektywie krajowej myślę, że warto usłyszeć.
0: Wiesz, no romantyzowano, bo to jest naprawdę potwornie trudny zawód. Ja z moją taką lekką klaustrofobią udało mi się raz w życiu wjechać na potrzeby właśnie reportażu do kopalni. No nikt jeszcze, nie spotkałem się z takim opisem, na pewno nie w polszczyźnie, nikt jeszcze nie oddał tego, co się dzieje na dole. Jest to rzeczywiście jakieś doświadczenie krańcowe. Ja górników bym wypuścił na emeryturę nawet nie po 25 latach, a po 25 minutach. Natomiast rzeczywiście dlatego się to, wiesz, to widać też znowu w języku. Pasowanie na górnika, już nie pamiętam tego całego słownictwa, ale to jest taka dość zmilitaryzowana terminologia. Mm-hmm. Pokazanie górnictwa jako czegoś bardzo istotnego, ale przecież tylko w jakiejś epoce, tak? Chociażby w epoce PRL-u, dlatego że górnictwo było zawsze bardzo wrażliwe na zmiany polityczne. Ono przeszło od narracji lat 70., czy w ogóle narracji PRL-owskiej, my dziesiąta gospodarka świata, potęga, węgiel buduje Polskę i tak dalej, nagle do narracji ekologicznej, że wy górnicy najlepiej się w ogóle wstydźcie, że byliście tymi górnikami, wszystko szybko zamknąć, przejść na inne rodzaje energii. Teraz znowu do innej narracji związanej z wojną rosyjsko-ukraińską, że nagle potrzebujemy tego węgla. To znaczy węgiel jest bardzo, bardzo wrażliwy na zmiany polityczne, ale on się aż chce romantyzować, że tak powiem. To znaczy, rzeczywiście tam masz same metafory, tak? Góra, dół, wyrywanie ziemi, czegoś, co pod tą ziemią się znalazło, przeobrażanie później tego w sztuczną, antropocentryczną przyrodę, w te hałdy, tak? Ludzie, którzy żyją na tych odpadach węglowych, żywią się nimi, jakoś je recyklingują w samych sobie. Tam jest literatura gotowa. No i cała moja książka zaczyna się od rozdziału o Erwinie Słówce, który wypowiedział kiedyś takie zdanie. Erwin Słówka w jednym zdaniu dla słuchaczy skądinąd. Wspaniały śląski malarz parę lat temu zmarł. Jedna z najwybitniejszych postaci polskiego realizmu magicznego w malarstwie. I on właśnie, Erwin Słówka, powiedział, że dla niego Śląsk to jest takie słońce, które jeszcze nie zapłonęło. To znaczy my żyjemy tu na Śląsku na wielkiej bryle węgla, która ciągnie się kilkadziesiąt kilometrów z góry na dół i z lewo na prawo i na kilometr albo więcej w dół. I powiedział, jeżeli bylibyśmy w stanie wykrzesać iskrę, która by rozpaliła tę bryłę, albo meteor by w nią uderzył, wtedy ona by zapłonęła i byłoby to długie palące się słońce. No i Słówka wreszcie twierdził, że to nie jest bezkarne, że tam w tej żyle jest taka energia, która działa na Śląsk i dlatego chciał wierzyć, że przez to Śląsk jest bardziej żywy, bardziej intensywny, historia jest tutaj ciekawsza, a może tragiczniejsza i tak dalej. Więc no, węgiel aż sam się prosił, żeby wykorzystać go jako tworzywo właśnie literacko-filozoficzne.
1: Tutaj ponownie wracałeś do języka. Mnie też bardzo podobały się te fragmenty, w których pisałeś o tym, że po zejściu na dół ten język automatycznie się zmienia, to znaczy ten śląski staje się właściwie, przestaje być językiem śląskim, a staje się socjolektem, czyli językiem grupy zawodowej, społecznej i każdy, kto po prostu zjeżdża na dół, żeby fedrować, to musi te podstawowe pojęcia po śląsku przyswoić, aż do momentu, w którym ten język się kończy, bo też powiedziałeś tutaj, że tego języka czasami nie starcza. Teraz będziemy mieli przerwę muzyczną, ale jeszcze chciałem powiedzieć rzecz ostatnią. Mówiłeś właśnie o tym, że języka nie starcza. I nie wiem, jak jest z opisem kopalni na dole, aczkolwiek wiem, że tego języka wystarczyło do absolutnie przepięknego opisu nieoczekiwanej, niespodziewanej intymności po intymności pod prysznicem, kiedy jeden górnik drugiemu górnikowi musi umyć plecy, bo nikt inny tego nie zrobi. I proszę państwa, to jest absolutnie przepiękne i choćby dla tego fragmentu warto kupić i przeczytać Aglo. A teraz przerwa muzyczna. Mulatu Astatke.

0: Rocznice powstań, rocznice powstania warszawskiego są dla stolicy niezwykle, niezwykle ważne. Czy powstania śląskie są ważne dla Ślązaków?
1: Czy są ważne dla Ślązaków? Wiesz, na pewno dużo symbolizują. Fakt, że istnieją też takie symbole, które już mało symbolizują, zostały jakieś puste. Natomiast powstania śląskie, nimi próbowano zaszczuć za komuny. One rzeczywiście były elementem jakiegoś takiego kompleksu rytualnego za Polski Ludowej. Ci powstańcy, którym oczywiście często czasem przybywało zaszczytów i osiągnięć bitewnych wraz z wiekiem, tego było sporo. Natomiast dzisiaj te powstania, no chociażby z perspektywy czasowej, upływającego czasu, one nie są już tak ważne, choć jednocześnie są najważniejszym takim mitem organizującym wyobraźnię tej części Ślązaków, którzy łączą swoją śląskość jakoś z polskością.
0: Okej, a czy pojawiają się głosy, które wołają o to, by reinterpretować trochę historię, które nawołują do tego, żeby zwracać uwagę na to, że powstania śląskie w istocie mogą być rozumiane również jako pogwałcenie wyników plebiscytu, jako wystąpienia przeciwko demokracji?
1: Wiesz co, no jasne, że tak. Są takie próby, a nawet nie takie próby, a to jest dość masowy ruch, żeby wpisywać powstania śląskie, odpowiem o czymś innym, zanim ustosunkuję się do tego, o czym ty mówisz, żeby wpisywać powstania śląskie w ogóle w ciąg powstań zrywów polskich. Na przykład w Gliwicach powstał taki, u nas w Gliwicach, tak, mogę też o tobie powiedzieć, taki postument, powiedzmy, pomnik, gdzie, wiesz, na jednym tchu wymienia się Solidarność, Powstanie Warszawskie, Powstanie, nie wiem, tam styczniowe, listopadowe i tak dalej, i Powstania Śląskie. Tymczasem one były czymś innym. Tutaj nie walczono z okupantem. Śląsk nie był pod zaborami. Jeżeli już mówić o Śląsku w kontekście zaborów, no to Ślązacy mogli być tymi zaborcami wobec Polaków. Ale przecież Śląsk już wówczas od setek lat był poza państwem polskim. W momencie, kiedy w XVIII wieku Polska jest rozbierana przez trójkę sąsiadów, Śląsk nie może być pod rozbiorami, bo nie jest częścią tejże Polski. Na Górnym Śląsku rzeczywiście przeprowadzono plebiscyt. 60% opowiada się za Niemcami. Nie mówi, ja czuję się bardziej Niemcem niż Polakiem. Nie, decyduje, w jakim kraju woli mieszkać. Z różnych powodów podejmuje taką decyzję. I rzeczywiście no, interwencja, czy może ten zryw części ludności śląskiej z bardzo wydatną pomocą państwa polskiego, no był wbrew wynikom plebiscytu, był wbrew ustaleniom traktatu wersalskiego. Jak najbardziej teraz bardzo taką popularną, dającą do myślenia interpretacją tych wydarzeń jest wojna domowa. To znaczy widzenie tego w kontekście właśnie walki bratobójczej. Ja sam to miałem w rodzinie. Sam daję taki przykład. To jest wielki przywilej piszących, że kiedy oni coś opowiedzą w książce, to później czytelnicy czasem zechcą zwrócić się do nich prywatnie, za co dziękuję, i dalej snuć tę opowieść. Jeden z czytelników, któremu w książce dziękuję, podesłał mi sprzed ponad 100 lat taki wycinek prasowy, który no, dość obszernie opowiada o jednym z moich wujków, unkli, synu mojego pradziadka Urbana Kislicha, który no, z bronią, jak przynajmniej chce, piszący te słowa w gazecie, chciał zabić mojego pradziadka, swojego ojca, bo ojciec był za stroną polską, a on był za stroną niemiecką. Ślązaków moje słowa nie zdziwią, bo takich historii każdy ma 15 w rodzinie. Rzeczywiście to były wydarzenia, które bardzo podzieliły społeczeństwo śląskie i to było jedno z takich istotnych pęknięć w społeczności śląskiej. Później to był 45 rok, to była emigracja do Niemiec i tak dalej, i tak dalej. No jesteśmy wspólnotą bardzo rozbitą, która teraz szuka jakiegoś sposobu no, ponownego sklejenia się.
0: Powiedziałeś, z różnych powodów podejmowali ludzie takie decyzje o wyborze Polski lub nie Polski. Napisałeś opowieść o Ślązakach, którzy przez 600 czy ileś tam lat nie mieli nic lepszego do roboty, jak czekać tylko na Polskę. Jest nie do prawdą. Bardzo ładnie pisałeś o tym też w Kajś. Dzisiaj może nam się wydawać, że to jest trochę obrazoburcze powiedzieć, że okej, ktoś wolał Niemcy niż Polskę. Dlaczego?
1: Dlaczego? Dlaczego woleli Niemcy? Wiesz co, no myślę, że z paru powodów. To oczywiście wszystko jest stąpanie po takim bardzo grząskim gruncie, żeby chcieć za kogoś mówić. Natomiast na pewno istotne mogło być to, że Niemcy były czymś znanym. Polska, nazywana wówczas przez jej nieprzyjaciół państwem sezonowym, rzeczywiście takim państwem z perspektywy plebiscytu, z perspektywy 21 roku mogła w jakimś negatywnym dla Warszawy scenariuszu się stać. To znaczy pamiętajmy, że plebiscyt ma miejsce tuż przed Bitwą Warszawską, rozstrzygającą losy wojny sowiecko-polskiej, polsko-bolszewickiej. Więc nie jest powiedziane, że zagłosuje się na kraj, który będzie dalej istniał. Jest obawa przed tym, czym w ogóle ta Polska będzie. Jest pewnie w naturze człowieka często coś takiego, że woli wybrać coś bardziej znanego, oswojonego. Pewnie też coś cywilizacyjnie atrakcyjniejszego, to znaczy oni, czyli Ślązacy, znali przecież Polaków, ale bardzo często jako tych, którzy migrowali zarobkowo właśnie do Niemiec, czy z Galicji chociażby. I to był obraz no, ludzi uboższych, ludzi, którzy przybywali z biedniejszych krain. Ślązacy często jeździli no, przede wszystkim na Jasną Górę i do Krakowa. Tam też te Polskie widzieli i często zachowało się to we wspomnieniach. Jednak wyżej cenili sobie cywilizację niemiecką niż polską z różnych technologicznych, infrastrukturalnych powodów i takie decyzje podejmowali później podczas plebiscytu.
0: A powiedz mi jeszcze, a może bardziej powiedz słuchaczom, bo ja o tym przeczytałem w książce, dlaczego 16 grudnia akurat wyją na Śląsku syreny i dlaczego przez niektórych może to być uznawane za herezję?
1: Oby było uznawane, wiesz, takie spory, takie rodzaje płodnego, pożytecznego wkurzenia bywają bardzo pożyteczne. To znaczy, to jest inicjatywa Roberta Talerczyka i Roberta Ciupy, którzy wymyślili, i bardzo mi się to podoba, już bodaj 2 lata, żeby właśnie 16 grudnia, w godzinę, kiedy rozpoczęła się pacyfikacja w 1981 roku, na początku stanu wojennego, pacyfikacja kopalni Wujek, która zabrała 9 żyć, takie syreny rozebrzmiały, żeby ludzie idący wówczas ulicami, idący po placach, na chwilę przystanęli, pogrążyli się w refleksji, tak jak znamy to z godziny W w Warszawie, no i na większości przecież terytorium Polski, to my mamy właśnie taką coś takiego swojego. Czy dla kogoś to się okaże heretyckie? Nie wiem, no rozumiem, że to jest to instrumentarium, które komuś może się wydawać, że jest zarezerwowane dla upamiętnienia powstania warszawskiego. Myślę, że w Polsce, jak to w ogóle w Europie Środkowej, cierpimy na nadprodukcję pamięci. Tu jest za dużo do pamiętania. Jeżeli porównać, ile mamy z XX wieku do pamiętania w Polsce, a ile trzeba zapamiętać na takiej Islandii, to my naprawdę mamy dużo do pamiętania, więc i do kłócenia się, więc myślę, że nie ma problemu, z syren starczy dla wszystkich. Ale to rzeczywiście jest, wiesz, strasznie, strasznie taka, jakby to powiedzieć, no ciekawa historia z pacyfikacją kopalni Wujek, dlatego że to był pierwszy moment, kiedy przybysze i Ślązacy razem po II wojnie światowej przelewali krew. Kiedy razem o coś walczyli i to jest wreszcie też, wiesz, taka pamięć, mimo tego, co powiedziałem o tych kłótniach, sporach, to jest pamięć, która jednak ostatecznie nie dzieli. Pamiętajmy, że i ONR, i Partia Razem składają wieńce w tym samym miejscu, pod krzyżem, pod kopalnią Wujek. To jest pamięć, wobec której no ciężko tutaj znaleźć jakąś, wiesz, oś sporu, pokłócić się, wiemy, co się wydarzyło, wiemy, kto, nie wiem, no, miał rację i tak dalej, więc też fajnie znajdować takie rzeczy w Polsce, które wszystkich łączą.
0: Pod krzyżem, powiedziałeś, pod krzyżem, o którego brak widoczności bardzo zadbano w którymś momencie, prawda? Chodzi mi o najszybciej wybudowaną drogę, prawdopodobnie w Polsce.
1: Tak, tak, to na Śląsku zapamiętano tak zwane Zomosztrasse, czyli właśnie chciano zrobić taką, powiedzmy, ala obwodnicę, żeby samochody jechały dalej od kopalni Wujek, żeby tego krzyża, który się tam pojawił spontanicznie po pacyfikacji, nie było widać, no bo oczywiście była to pamięć niedopuszczalna, tak, pamięć o tym, że bohatersko walczono czy broniono się przed atakiem służb mundurowych państwa polskiego. Ta pamięć, ona dzisiaj jest pielęgnowana, no ale tak jak mówisz, przez te 8 lat Polski Ludowej była zakazana.
0: Zszedłbym jeszcze na moment z aspektów historycznych, jako że zbliżamy też się do końca audycji. Ty wykonujesz tutaj reportersko, wykonujesz taki gest demokratyczny, to znaczy tworzysz portret Śląska przez ludzi zwyczajnych, przez motorniczych, mhm, hopów spod sklepu. Moja babcia Ślązaczka Oma mówiła o takich hopach apostoły. Tak, bo apostoły i poszły. Bywalców baru. Co jest w tych osobach z reporterskiej perspektywy najbardziej pociągające? To jest ten folklor, czy jakaś taka prawda codzienności?
1: Wiesz co, chyba ani to, bo się już wyleczyłem z tego, co pewnie wiele osób miało takie ukąszenia, z jakiejś takiej chłopomanii, żeby pójść do miejsc, gdzie społeczeństwo się masowo spotyka i tam znaleźć prawdę. Nie ma tam ani więcej, ani mniej pewnie prawdy. Natomiast ja po prostu strasznie lubię te miejsca. Ja po prostu strasznie lubię pójść do baru i pogadać z ludźmi, strasznie lubię pójść na stadion i razem pokibicować. Cóż poradzę, jeżeli ktoś...
0: Ta piłka nożna cały czas nam wraca, to ja tylko powiem, ty tego nie widzisz, ja ciebie widzę, ty mnie nie. Ja dzisiaj specjalnie siedzę w koszulce Concordii Knurów.
1: Ojej, Kumaćku, i dlatego cię uwielbiam, a ja jakąś taką mam bezbarwną koszulkę. Ale Concordia Knurów zawsze w sercu. Zresztą łacińskie nazwy śląskich zespołów to osobny temat. Słuchaj, ja oczywiście kibicem piłkarskim jestem. To jest jeden z moich przyczółków obserwowania świata i rzeczywiście cóż poradzę na to, że tam z ludźmi rozmawiam, tam przystawiam ucho i dużo słyszę. Gdybym się bardziej interesował sztuką niż piłką nożną, to pewnie byłoby tam więcej o sztuce. A i czasem jakaś niezobowiązująca anegdota z tego wyniknie, jak choćby te twoje całe apostoły. To znaczy rzeczywiście, kiedy ja 5 lat temu wróciłem na Śląsk, prowadziłem się do Katowic, to miałem taką sytuację, że mieszkałem na 11 piętrze w bloku i pod oknem miałem monopol. Przy tym monopolu ławkę i tam siedziały, jak to na ławce pod monopolem, hopy. I ja po prostu sprawdzałem, i słuchaj, to zawsze działało, sprawdzałem temperaturę na hopach, zamiast sprawdzać na komórce jak wszyscy. Mnożyłem chłopów przez 4, ich liczbę, i zawsze wychodziło mi, jaka jest mniej więcej temperatura, jak się mam ubrać. No jak siedział jeden hop, a jeden zawsze siedział, bo to jeden to musi jakiś tam być. No to były 4 stopnie, to wiadomo, kurtka. Jak było na przykład 5, to już 20 stopni, to można w t-shircie i tak dalej. To są bardzo pożyteczne knify.
0: Jak rozpoznawałeś temperatury minusowe? Czy to były ujemne hopy na ławce?
1: Wiesz co, no to są właśnie takie pytania, jak wspaniały reporter Paweł Pieniążek kiedyś mi zadał. Tłumaczyłem Pawłowi, że jak nie masz takiego dzbanka, który ci pokazuje, jaka jest temperatura wody, jak chcesz sobie zalać na przykład zieloną herbatę w 75 stopniach, to każde przelanie z kubka do kubka to jest 5 stopni minus. No i Paweł się tak zastanowił i powiedział, a czy jak 20 razy przelejesz, to ci to zamarznie. No, to jest właśnie rozmawiać z inteligentnymi ludźmi.
0: Mówiłeś o przyczółku do obserwowania rzeczywistości. Wybitny polski tekściarz, raper Łona, ostatnią płytę, która została zresztą nagrodzona Paszportem Polityki, oparł o taki przyczółek, taką perspektywę z wnętrza taksówki. Ty proponujesz tramwaj. Co wyjątkowego mają w sobie środki komunikacji miejskiej? Dlaczego to jest tak atrakcyjne, tak wyjątkowe?
1: Łonę bardzo pozdrawiamy, cudownego poetę. Natomiast wiesz co, tramwaj, no to jest tak jak z kociarzami i psiarzami. Tak samo jest z tymi, którzy wolą jednoślade autobusy czy tramwaje. Ja lubię tramwaje, bo one mi dają jakieś poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza mi, który nie ma prawa jazdy. One dają mi, wiesz, takie poczucie, że ja dojadę. I pewnie ktoś powie, autobusem czy czymś innym też, ale nie do końca. Jeżeli moja siódemka, mój ukochany tramwaj, któremu poświęcam kawał tej książki, na tej samej plus minus trasie jeździ od ponad 100 lat, to pokaż mi jakiś autobus, który ma taką samą biografię. W tramwaju jest coś romantycznego. Poza tym te tramwaje... Nie wiem, no po prostu dla mnie to jest taki krwioobieg, wiesz, aglomeracyjny, w którym ja się czuję bezpiecznie, bo wiem, że to całe wielkie megamiasto, jeżeli faktycznie stanie się to, co na przykład prezydent Katowic ostatnio powiedział, że warto byłoby rozważyć kiedyś referendum właśnie w sprawie powołania megamiasta, zresztą nie tylko o tym mówi, no to mielibyśmy nagle czwarte największe miasto Unii Europejskiej i z tym tramwajem jako jego symbolem. Ja się wychowywałem przy pętli tramwajowej na Wójtowej Wsi w Gliwicach. W Gliwicach, w mieście, jedynym dużym mieście w Polsce, które po 89 roku straciło tramwaje. Zostało potwornie okaleczone. Ja wtedy poczułem, kiedy one zniknęły, że ja zostałem, wiesz, z tego krwioobiegu jakby wyrzucony. Mhm. Że ja już nie mogę, tak jak wcześniej mogłem dotrzeć z jakimiś tam przesiadkami kilkadziesiąt kilometrów dalej na koniec Dąbrowy Górniczej. To mi daje poczucie uczestnictwa w czymś, co się nie zmieni, w jakimś takim wielkim, no, krwioobiegu.
0: To na sam koniec, dla każdej osoby spoza Śląska, nie tylko warszawiaka, warszawianki, skądkolwiek, dla każdej osoby, która Śląsk odwiedzi, co powinno się zobaczyć poza obowiązkową podróżą, oczywiście tym metaforycznym kręgosłupem aglomeracji śląskiej, czyli siódemką, poleca do zobaczenia doświadczony śląskonauta Zbyszek Rokita.
1: Idźcie, kochani, przed siebie. To znaczy, to jest najlepsze miejsce na taki, jeśli mogą być anglicyzmy, to niech będą city break. Przyjechać na 3 dni, pokręcić się i właśnie w niezobowiązujący sposób się pokręcić, dlatego że tu się nie zgubicie. Zawsze możecie wsiąść przecież w tramwaj i za godzinę znowu być na rynku w Katowicach czy w pociąg i być za 20 minut. Kręcić się, wchodzić w podwórka. To jest przede wszystkim w miarę już bezpieczne miejsce w porównaniu do tego, co kiedyś było, więc wskoczcie w to, bądźcie śląskonautami i się zachwycajcie tak, jak ja się zachwycam.
0: W takim razie ja również serdecznie polecam Śląsk jako idealne miejsce, może nie do końca oczywiste, ale idealne miejsce na city break, tak zwany. Tobie bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję za wspólny wieczór. I żegnamy się Chinggis Khanem.

0: Radio 357.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: Akt pierwszy.
1: Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty w Italii ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny SUV.

0: 5-7.
1: London.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro. To wysoko.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w

On przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji, więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko. Winda rusza, ale dalej jest jeszcze gorzej. Jak to się mówi, jest na noże. Więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua. Więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź. Bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą. Z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5 a 4.

Istniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro, bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizy rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe, gdzie mieszka ten typ, co robi bity, o.

Radio 357.

No i tak niby, że nic się nie działo, że tak spokojnie minął ten weekend majowy i tak też muzycznie do tego poniedziałku dobrnęliśmy do 6 rano. Tak, 6 minęła, dzień dobry.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Choć chwilowo, a właściwie na moment przeniesiony do Zielonej Góry, ale o tym jeszcze będzie okazja wspomnieć. No bo jak to się nic nie działo? Dużo się działo, bardzo dużo się działo. Mam nadzieję, że Państwu towarzyszyliśmy tak serdecznie, miło i z emocjami i będzie co wspominać, ale dzisiaj proszę pamiętać również o tych, którzy będą pisać matury i to o nich będziemy głównie dziś ciepło myśleć i za nich trzymać kciuki i dla nich grać. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Tak, z energią i takim pozytywnym nastawianiem dziś wstajemy. Mam nadzieję, że nie tylko maturzyści, ale także ci, którzy wracają do pracy. No, to są takie niełatwe poranki. Ale postaram się Państwu dziś także sprawić uśmiech na twarzy. Jest pewien challenge, który mam do załatwienia. To wszystko się po 6.30 wydarzy, a na razie powiem tak. Pogodę na maturę spróbuję załatwić ja, ale napisać ją musicie, drodzy maturzyści, sami. Przynajmniej taką pogodę, żeby rano dotrzeć suchym, bo tak, potem na południu, na południowym wschodzie i w centrum będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami także przelotny taki deszczyk wiosenny. No, na północy i na zachodzie miejscami może zagrzmieć, ale spodziewam się, że to jednak po południu, kiedy już będzie można zrobić takie... Napisałam. Na północy miejscami prognozowana suma opadów podczas tych burz może być wysoka, ale temperatura, proszę posłuchać, 21 na północnym zachodzie i w kotlinach górskich, do 26 na południowym wschodzie i miejscami w centrum, chłodniej tylko nad samym morzem, od 13 do 15 stopni. Ale z tego co wiem, to nad samym morzem matury nie piszą, ale może się coś zmieniło. Na plaży takie ławki, taki podmuch wiatru, taka bryza, szum morza, skupienie. To byłoby coś. Wiatr słaby i umiarkowany na południowym, na południu okresami porywisty, a na Pomorzu Zachodni, a na pozostałym obszarze południowo-zachodni i południowy. No to już brzmi jak zadanie z matury. Zapamiętaj, jaki dziś wiatr. W czasie burz oczywiście porywisty, a wysoko w Beskidzie Śląskim nawet do 60 km na godzinę. Ale z tego co wiem, tam też dziś wysoko w Beskidzie Śląskim na halach pisać nie będą.
1: Radio 357.
0: A, bo to tu jest takie trudne, że na Pomorzu zachodni wiatr. On wiadomo co, spienione niesie fale, natomiast to nie, że na Pomorzu Zachodnim. No i trzeba to powoli przeanalizować. Czytamy ze zrozumieniem, sprawdzamy, czy dobrze zrozumieliśmy zadanie, no i piszemy, tak, piszemy. A przede wszystkim najważniejsze, co jest w maturze? Żeby nie zaspać. 6:30 po 6:00.

Jungle Carry On, 9,5 minuty po godzinie 6 od razu dostałem sygnał. No oczywiście, oczywiście, maturzyści to jest szansa, że jeszcze śpią, za to dyrektorzy od 5.30 w szkole pilnują arkuszy. Napisała pani Ola, pozdrawiam serdecznie. Tak, tak, to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, to jest bardzo odpowiedzialne, bo to potem wiadomo, no jak ktoś się na przykład domyślił tematu, albo komuś się przyśnił, to już są podejrzenia, że ktoś arkuszy nie dopilnował. A może komuś się dzisiaj przyśnił właściwy temat. Z tego co wiem, choć akurat w tym roku matury to nie jest moja działka. Podobno lalka, właściwie wszystko można podciągnąć pod lalkę. O, tak chciałem powiedzieć. Więc jeśli to lalkę zawsze gdzieś tam można posadzić. O, tak chciałem powiedzieć. 10 minut po godzinie 6. Oczywiście, że będziemy wracać do wczorajszego wydarzenia w Zielonej Górze. Bardzo było miło. Miło, co to w ogóle za słowo? To było fantastyczne wydarzenie. Oczywiście dzięki państwu. Mieli państwo trochę namieszać w tym zestawieniu. Troszkę były zmiany. Zdaje się, że tańce, głównie tańce i powroty do miejsc tam troszkę namieszały.

A właśnie nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby się skupić, zastanowić dobrze i po prostu napisać ten egzamin dojrzałości, jak to mówią. A czy on jest rzeczywiście dojrzałości? A to zupełnie inna sprawa. 14 minut po godzinie 6. Ja tylko przypomnę, że można do nas pisać ranek@radio357.pl albo krystian.hanke@radio357.pl. No i przypomnę, że za szybą przy konsolecie Tomek Matlingiewicz, który dziś rano wstał dzielnie, nie zaspał, więc już też jakiś egzamin zdaliśmy, drogi Tomku. No to co, to powiem Państwu co do 9:00.

0: porównywał, tłumaczył mi najprostszym sposobem. No to zależy, ale też uczę się z rówieśnikami, albo po prostu no z zeszytu, to też zależy.
1: A masz zaufanie do tych odpowiedzi, które tam znajdujesz?
0: Znaczy inaczej, ja jeżeli sprawdzam odpowiedzi, no to są w internecie na tych oficjalnych stronach, tych przez CKE podanych, to tam są odpowiedzi maturalne. Więc jeżeli rozwiązuję, to potem podchodzę do tych odpowiedzi i tak sprawdzam.
2: No, racjonalne podejście, a i nowoczesne, można powiedzieć. Tym tematem zajmiemy się już niebawem. Iza Woźniak pytała maturzystów, ale nie tylko ich, na temat matura, a sztuczna inteligencja. To już brzmi jak zadanie maturalne. Co jeszcze? Oczywiście zajrzymy do porannej prasy. Przyjdzie Antek Pyzel. Porozmawiamy sobie o tym, co tam w tej prasie. Doktor Tomasz pojawi się po godzinie 7 i odpowie, no powiem tak, no będą jajka będą kury w różnych postaciach. Na razie więcej nie zdradzę. A po 7:35, no bo to taki piękny czas wiosenny, trzeba na wycieczki, na wyprawy wyjść i o tym sobie porozmawiamy.
3: Po tym, jak pojechałam na wyprawę, wróciłam tutaj i stwierdziłam, że nie jestem w stanie w jednym zdaniu komuś na trasie odpowiedzieć, co ciekawego tam u ciebie w Polsce jest do zobaczenia przyrodniczo. I dlatego powstała ta książka, taka moja laurka dla Polski. No i właśnie ja uważam, że piękno jest wokół patrzącego, ale czasem przydaje nam się, żeby ktoś podpowiedział, w którą stronę spojrzeć.
2: Jakie to piękne zdanie. Piękno jest wokół patrzącego, ale ktoś niech nam podpowie, gdzie można spojrzeć. O tym sobie porozmawiamy. Aneta Chmielińska, autorka podcastu Dziko Przygody, będzie gościnią tatuowania po 7:30. Po tym, jak wrócimy do tematu matur, porozmawiamy sobie również po 8:00, w którą stronę świat się kręci. Adrian Bąk się oczywiście pojawi. Porozmawiamy sobie o najważniejszych wydarzeniach zagranicznych. No a po 8:35 zajrzymy do tygodników, potem na informacje, właściwie na afisze koncertowe, no a przed 9:00 do kalendarza.
4: 4 maja 1993 roku Naczelna Izba Lekarska zarejestrowała nową jednostkę chorobową, nazwaną melancholią postmajówkową. W innych kręgach zwaną także jako niedowład postdługoweekendowy.
2: No ale czym tu się smucić, panie Tomaszu? Czym tu się smucić? Przecież tak naprawdę to już niebawem, rzut beretem. I będzie kolejny długi weekend? No właśnie, a potem właściwie wakacje? I tak to się kręci.

No i hedonizm tutaj pasował jak ulał. Oczywiście państwo piszą z prośbą o pozdrowienie, przekazanie pozdrowień dla moich kochanych absolwentów. Tutaj napisała pani słuchaczka z 5TC3. Pozwolę sobie zostawić ten skrót. Niech noc będzie z wami. Rozumiem, do czego pani pije, bo dzisiaj przecież 4 maja, o tym też wspomnę. Tak, 4 maja, święto Star Wars. Bardzo w was wierzę, dzieciaki, napisała słuchaczka. Pamiętajcie o oddechu i z doświadczenia na doświadczenie. Bądźcie uważni, no i sprawdźcie pracę. Jak mówiła moja mama, wy piszecie ze spokojną głową, a ja się podenerwuję za was. No i bardzo dziękuję, bo te słowa myślę, że można wszystkim zadedykować, maturzystom, tym, którzy piszą, i wszystkim rodzicom maturzystów, którzy dziś się denerwują. Podenerwujemy się razem. Takie emocje należy dzielić. Hej, oczywiście. Z Edwardem również. 21,5 minuty po godzinie 6. Można sobie nucić, można tupać, można podskakiwać.

0: Nie zaspać na maturę to jedno, ale też dojechać, jeśli ktoś dojeżdża z innej miejscowości, proszę wziąć pod uwagę, że mogą być utrudnienia. Mam informację, że na autostradzie A4, na przykład w okolicy węzła Krzyżowa, droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana po wypadku. No i takie rzeczy też się mogą zdarzyć. Zawsze lepiej wziąć sobie ten zapasik czasowy, uwzględnić takie nieprzewidziane sytuacje, a potem już mieć tylko spokojną, chłodną głowę, jak przy wykonywaniu jedenastki w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. O!
1: Poranek 357.
0: No i pamiętajmy, że matura to nie tylko jeden dzień, to w zasadzie cały miesiąc, a o tym, że matura jest przeżyciem, wspomina w rozmowie z Radiem 357 profesor Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2: Moja matura, historycznie najlepsza matura ever, bo to jest 89 rok. Wtedy się dużo działo w kraju. U nas matura przebiegała bardzo spokojnie, odbyła się punktualnie. Zadania zostały zapisane na tablicę przez przewodniczącą, także myśmy wszyscy zdali matury spokojnie. Egzaminy pisemne, egzaminy ustne.
3: Pamięta pan tematy maturalne, skoro to była taka historyczna data?
2: Nie, na polskim pisemnym nie pamiętam. Nie pamiętam. Natomiast pamiętam język polski ustny, bo było to dla mnie dość duże wyzwanie, a jednocześnie pokazujące, jak ogromne, z perspektywy czasu widzę, że to było ogromny skok, że przygotowując się do tego ustnego, te umiejętności, które wtedy ćwiczyłem, na tych treściach, które były, bardzo przydają mi się w dzisiejszym dorosłym życiu.
3: Pamięta pan, co było pana piętą achillesową w tamtym czasie?
2: Język polski.
3: Naprawdę?
2: Tak. Tak, tak. Ja jestem chemikiem, więc dla mnie świat musi być opisany liczbami, cyframi, wzorami, algorytmami. Chociaż w języku polskim też się znajdą pewne algorytmy.
3: Pan się bał tego egzaminu najbardziej właśnie z języka polskiego?
2: Tak, oczywiście. Język polski.
3: Ale co kulało? Błędy ortograficzne? Czy po prostu nie jest pan urodzonym pisarzem?
2: Zdecydowanie błędy ortograficzne i też oczywiście styl pisania.
0: No i proszę, proszę, to Robert Zakrzewski, z którym rozmawiała Izabela Woźniak, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, osoba, którą mogą dziś troszkę piec uszy, bo podobno pieką uszy, kiedy się daną osobę, no brzydko mówiąc, obgaduje. No ale cóż, przed każdym takie wyzwanie stoi. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że pan dyrektor użył zwrotu, że coś było najlepsze ever. No ciekawe, jakby dziś, jako sprawdzający maturę, taki zwrot maturzysty w pracy przyjął. Bardzo to jest ciekawe, bo coś czuję, że mogłoby nie przejść, ale nie radzę próbować. Natomiast ciekawostką pozostaje fakt ów. To cóż, Misia Furtak, 27 minut po godzinie 6, ona też czuje. Ja też czuję, że będzie dobrze. Trzymam kciuki, a podobno przynoszę szczęście.

0: Czuję. To nowe nagranie Misi Furtak, która niedawno była w Radio 357 i opowiadała o tym. No a ja przypomnę, że oprócz adresu mailowego ranek@radio357.pl i krystian.hanke@radio357.pl można dzwonić. 510 357 357 Antek PZL przy telefonie. Są też głosówki do dyspozycji. Tam klik, klik, trzeba powiedzieć i właściwie wszystko usłyszymy, co państwo do nas mówią. No i oczywiście też można się cieszyć i dzielić wrażeniami pomajowymi, potopowymi i tak dalej, i tak dalej. Tak, dobrze, że zdałem maturę, bo ja teraz to już właściwie nawet gubię kartki z pogodą. Jest. Jest ona tutaj, ta kartka ważna, bo dziś na południu, na południowym wschodzie i w centrum będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż w centrum poranek przepiękny, niebo niebieskie, liście jasnozielone, kasztany zakwitły, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, no i tutaj możliwy przelotny deszcz, a na północy oraz zachodzie także burze. Na północy miejscami będzie lało i to naprawdę solidnie, proszę jednak tę parasolkę mieć przy sobie. No i teraz powiem coś miłego, będzie ciepło. 21 stopni na północnym zachodzie, w kotlinach górskich również, a 26-27 na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Tylko nad samym morzem chłodniej od 13 do 15 stopni. Słuchaczka się obruszyła, jak to nie piszą matury nad samym morzem. A w Sopocie córka pisze, blisko szkoła, blisko morza. Tak, ale ja myślałem o takim evencie, przepraszam za brzydkie słowo, że ławeczki na plaży, szum morza, o to chodziło. Tak jak śluby są nad morzem, na plaży, na piasku, to czemu matury nie można pisać? O! I o wietrze proszę pamiętać, on niby będzie słaby i umiarkowany, ale jak będą burze, to będzie porywał.
1: 3, 5, 7.
0: I w ogóle tak resztę państwa proszę, żeby już tak powoli wstawać, bo majówka się skończyła, przypomnę tylko.

0: I powtórzę to, co mówiłem w przypadku nowego nagrania Ricka Astleya. Nie skreślajmy dojrzałych artystów. To jest świetny, bardzo dobry radiowy numer. Choć z wykorzystaniem cytatu. I tu mógłbym podciągnąć sprawę pod matury i zapytać, jakiż to cytat znanego utworu został troszeczkę wykorzystany przez pana Robiego. Powiem, że chodziło o słowa hello, hello, hello, hello. Dla ułatwienia oczywiście. A może ktoś ma ochotę i taki quiz rozwiązać. A na razie zaglądamy do porannej prasy. Dzień dobry, Antoni Pyzel.
1: Hello, hello, dzień dobry państwu. Mhm. Ja dzisiaj w prasie kolorowej widzę pewną zależność, jeśli chodzi o tematy. Bo tak, jest rozwód gwiazdy, jest sprawa pana Andrzeja Poczobuta i wszystkich uroczystości związanych z jego powrotem do Polski. Jest oczywiście sprawa zamachu na jedną, na panią wójt jednej z mazowieckich gmin, a także zagraniczny wyjazd gwiazdy na majówkę. No więc tak.
0: Gdzie ta zależność?
1: No bo tak jest i w fakcie, i w Superekspresie, proszę pana, tylko tematy się nie pokrywają, bo tutaj możemy zacząć od kategorii rozwód gwiazdy w fakcie.
0: A to ja biegnę, sprawdzam.
1: Dobrze, pan biegnie.
0: Kosmos mnie zawsze interesował, proszę pana.
1: Pan biegnie i pan zdarza. Mhm. Pani Pola Wiśniewska wyprowadziła się od Michała i wreszcie można oddychać. W czasie majówki pani Pola spakowała się i wyniosła z dziećmi do wynajętego domu. No a teraz przeskakujemy szybko.
0: Ale moment, tu trzeba zaznaczyć, że wreszcie można oddychać, to jest tytuł. To nie jest pana komentarz, bo to można było to tak opacznie zrozumieć, a przecież tak to zatytułowali dziennikarze faktu, prawda?
1: Mnie tam nie było, więc ja nie wiem, jakie są
0: pytanie,
1: warunki atmosferyczne.
0: Kto może oddychać teraz bardziej?
1: To
0: zostawiamy,
1: pytanie,
0: zostawiamy,
1: zostawię bez odpowiedzi. Natomiast w Superekspresie kwestia rozwodu gwiazdy. Pan Michał, który w filmie miał robiony dziubek taki, że nie ma chama we wsi. Pan Michał był w Sopocie. To dziwne, że się nie spotkaliśmy na plaży.
0: No bardzo dziwne.
1: Bardzo dziwne.
0: Że pana nie zaczepił.
1: No właśnie. Ja myślałem, że
0: może miał pan okulary słoneczne.
1: Były, tak.
0: No,
1: były
0: to
1: i kapelusz, a ja rzadko w nakryciu głowy paraduję. No,
0: ale on miał ważniejsze zadanie. Nie, przepraszam.
1: Niemniej jednak tak, bo pan Michał bawił się z synkiem. No i do tego momentu sprawa ma się dość krotochwilnie,
0: tak.
1: Prawda? Plaża, Sopot, zabawa z synkiem. No i tutaj duży czerwony napis i czeka na rozwód.
0: No właśnie.
1: I sprawa robi się mniej przyjemna.
0: No tak. No to są takie rzeczywiście historie prywatne. Natomiast oczywiście życzymy, żeby po rozwodzie również bawił się z synkiem.
1: Tak, mam nadzieję, i że będzie taka możliwość, i że będzie taka wola. Chociaż...
0: A pani Edyta? Już pozwolę uciec na inne poletko.
1: Tak. Myślę, że słusznie.
0: Bo ona też uciekła.
1: Tak, ona uciekła z Polski na majówkę. No i właśnie tutaj jest to słowo uciekła. Ono wskazuje jakieś takie negatywne konotacje z Polską, że tutaj niemiło się spędza majówkę. Jak pan spędził majówkę? Miło pan spędził w Polsce majówkę?
0: Tak, chcę zwrócić pana uwagę na jeden drobiazg, który jest w podtytule. Bo to jest może właśnie taka troszkę karma. Uciekła z Polski na majówkę, wybrała tropiki. A co było w Polsce na majówce wczoraj na przykład? No tropiki, no proszę pana, to był taki upał, tak gorąco, było tak pięknie, cudownie, że musieliśmy zejść z boiska do koszykówki, bo po prostu wody mi daj, wody mi daj. Ale wróciliśmy jeszcze pod wieczór. Także rzeczywiście tak.
1: Ja bym korzystał chętnie z boiska do koszykówki. Korzystałem z trasy S7 dość długo.
0: Intensywnie,
1: tak, zdecydowanie.
0: Tak.
1: A z kolei, jeśli chodzi o podróże w fakcie, no to mamy grecką majówkę Agnieszki Kaczorowskiej. Tutaj chyba bardziej basen niż plaża, jak w przypadku pani Edyty. O panu Andrzeju Poczobucie jeszcze sobie powiemy przy okazji spraw poważniejszych. A teraz proponuję panu przejść do prasy sportowo kolorowej.
0: Kolorowo dzisiaj jest na pierwszej stronie przeglądu.
1: Dzisiaj jest na stronie pierwszej przeglądu i katowickiego sportu. Po pierwsze jest kolorowo, a po drugie tu też jest schemat, bo obie gazety na swoich okładkach napisały jak za dawnych lat Górniku graj, jak za dawnych lat. Tak śpiewali kibice Górnika Zabrze w trakcie sobotniego finału Pucharu Polski. No i Górnik zagrał jak za dawnych lat i w końcu sięgnął po upragniony Puchar Polski. W finale Pucharu Polski Górnik był lepszy od Rakowa. Zabrzeni odzyskali trofeum po ponad pół wieku, A trener przegranych Łukasz Tomczyk stracił posadę. Raków chyba nie ma szczęścia do trenerów w tym sezonie. Jakoś tak jeden niby pracował jakby chciał, a potem w końcu odszedł. Drugi pracował też jakby chciał, ale go odeśnięto.
0: Wie pan, to... bardzo ładne. Bardzo ładne. Wie pan, ja bym nie wnikał w to. To są jakieś takie sprawy dorosłych. Zostawmy to. Ale rzeczywiście tytuł jak za dawnych lat jest na pierwszych stronach obydwu gazet sportowych. Być może właśnie dlatego, że był to cytat z kibicowskiej piosenki jeszcze Stanisława Ślizło, któremu Łukasz Podolski jakby poprosił o to, żeby ten puchar podniósł. No to piękne chwile, takie wzruszające dla kibiców Górnika Zabrze, utytułowanego historycznego klubu, który rzeczywiście długo czekał na trofeum. No i bardzo dobrze. Ja się cieszę, że takie rzeczy się zdarzają w piłce nożnej.
1: Ja mam tu jeszcze jedną sprawę do pana.
0: Proszę.
1: Bo również w przeglądzie sportowym jest temat, który chyba może się panu nie podobać.
0: Proszę pana, mnie się wszystkie tematy podobają. To życie pisze takie scenariusze i ja wiem, do czego pan pije, ale ja nie, to nie tam, że podoba, nie podoba, wie pan. Ja tutaj robię swoje, przychodzę do szóstej, o szóstej do pracy i budzę państwa i zostawmy temat. Chyba, że chodzi panu o to, że w siatkówce w tamtym tygodniu tytuł Mistrzyń Polski zdobyły No i właśnie, to jest też problem. Jak
1: to
0: powiedzieć?
1: To jest problem.
0: Budowlane Łódź?
1: Drużyna nazywa się Budowlani, ale tak. One są budowlane.
0: No właśnie, Budowlani Łódź to kiedyś głównie byli rugbyści, ale od jakiegoś czasu świetnie spisują się siatkarki, no i Budowlane Łódź, to mówmy Budowlane po prostu.
1: Budowlane zbudowały Łódź. Naprawdę solidne fundamenty i piękną konstrukcję na Mistrzostwa Polski.
0: Świetnie. Bardzo dobre. Ta słuszna koncepcja. I to mnie się podoba, proszę pana. To się dla mnie nawet podoba, że tak pozdrowię tutaj wszystkich zainteresowanych. No to co? To o poważnych sprawach za chwilkę?
1: Tak, wrócimy.
0: Wrócimy. Za 17,5 minuty, godzina 7.

0: Fun little bitch.
1: Ajajaj, takie się tam wyrwało. No, dziewczyny nie odstawiają nogi i tyle, i bardzo dobrze. I brakuje nam takich mocnych, rockowych głosów i bandów, girls bandów, które kojarzą się z czymś, no właśnie, takim. Kwadrans do godziny 7. No to szybciutko przechodzimy do poważnej prasy. Antoni Pyzel, o czym piszą dziś pierwsze strony?
2: Dzień dobry raz jeszcze. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie wydrukowała bardzo ładny portret pana Andrzeja Poczobuta z orderem. Orderem Orła Białego, który odebrał w niedzielę od prezydenta Karola Nawrockiego. Bohater i człowiek niezłomny, tak pisze o Andrzeju Poczobucie Gazeta Wyborcza. Poczobut powiedział: jest coś, co wszystkich nas łączy. Jest to polskość i jest to piękne. Dodał także: nie czuję się bohaterem. Dla mnie są nimi żołnierze AK, o gloryfikację których byłem oskarżany. Ja po prostu jestem zwykłym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach, próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle, mówił Andrzej Poczobut. To Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita stawia taką tezę, jestem ciekawy, czy pan się z nią zgodzi, że ksew nie taki straszny.
1: Zgodzę się.
2: Nie taki straszny.
1: Nie taki, ja nauczyłem się w jedną noc.
2: O proszę.
1: To była długa noc.
2: Myślę, że maturzyści mogliby panu
1: pozostać. Ja myślałem, maturzysta, oni się muszą uczyć czegoś, a ja się muszę uczyć ksefu i razem się uczymy i wyszło.
2: Bo jak rzecze klasyk, człowiek uczy się całe życie.
1: Oczywiście.
2: Po pierwszym miesiącu e-fakturowania na masową skalę widać wyraźnie, katastrofy nie było, a setki tysięcy firm korzystają z systemu codziennie, ale niektóre wciąż mają problemy z jego wdrożeniem. Tutaj taka statystyka podawana przez Rzeczpospolitą. Tylko 29 kwietnia wystawiono w ksef 5,3 miliona faktur. Taki temat na okładce Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna zaś o prawie podatkowym. Przedsiębiorcy nie chcą podatkowych zaskoczeń. Skutki prawa podatkowego powinny być oceniane nie tylko przed nowelizacją, ale także po pewnym okresie jej obowiązywania. Zaapelowali o to uczestnicy Rady Prawno-Gospodarczej, która zebrała się właśnie w Dzienniku Gazecie Prawnej. A także taki wykres a propos małżeństw jednopłciowych. Mężczyźni wolą nic nie zmieniać. Taki tytuł jest w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ten wykres podzielony na 5 w miarę równych części, więc ocena Polaków jak zwykle podzielona. Gazeta Giełdy Parkiet pisze o deweloperach. Duzi deweloperzy z szansą na dalszy wzrost. Popyt na mieszkania jest pod znakiem zapytania w bieżącym otoczeniu geopolitycznym. Niemniej więksi gracze dalej mogą poprawiać sprzedaż dzięki zwiększeniu udziału w rynku kosztem mniejszych konkurentów. Duży może więcej. To sprawa stara jak świat. W gazecie Giełdy Parkiet również ceny paliwa niżej, bo może ceny paliwa niżej, ale inflacja wyżej. Mimo działań osłonowych na cenach paliw, inflacja w Polsce w kwietniu wzrosła. Takie informacje podaje gazeta Giełdy Parkiet. Jest również Gazeta Polska. Gazeta Polska codziennie oczywiście. Tutaj prezydent Karol Nawrocki twierdzi, że potrzebujemy konstytucji nowej generacji. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem będzie wypracowanie do 2030 roku projektu przyszłej ustawy zasadniczej. Będzie to trudne zadanie i wymagało szukania kompromisów oraz dróg porozumienia. Tak mówi pani profesor Anna Łabno, Gazecie Polskiej codziennie. No, jestem ciekawy, czy w przeciągu najbliższych kilku lat konstytucja w Polsce może nam się zmienić.
1: To wszystko czas pokaże, jak to mówią, i nie jest to jakiś tam wyszukany komentarz. Antoni Pyzel, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Wraca do telefonów 510-357-357. Proszę dzwonić, są do dyspozycji państwa również głosówki. A ja mam dla państwa jeszcze zaproszenie.
3: Czasami jest strasznie. Czasem śmiesznie.
4: Nie, no to jak babcię kocham, to już chyba wszyscy musimy się pożenić. A dobrze z panią Ciuciulińską.
3: A czasem refleksyjnie.
5: Jeżeli mnie w tej chwili coś boli, to umieranie cywilizacji humanistycznej. Zaczynamy myśleć algorytmami.
3: Bo tak to już jest w teatrze. Każdy znajdzie coś dla siebie. A ja postaram się państwu opowiedzieć, co, gdzie, jak, a może i czasami dlaczego. To jak? Kurtyna w górę?
6: cykl o premierach teatralnych Kurtyna w górę. Co środę o 9.45. Zaprasza Paulina Kozion.
1: Zapraszam w imieniu autorki. 10 minut pozostało do godziny 7:00 i teraz powiem tak. Zdarzy się rzecz, która się jeszcze w tym radiu nie zdarzyła, choć ten utwór, myślę, że z internetu wielu z nas zna, a ja bardzo mam takie poczucie, że chyba w ten poniedziałkowy, trudny, pomajówkowy poranek muszę sprawić u Państwa na twarzy uśmiech. No dobrze, to był trochę challenge, wyzwanie. Obiecałem słuchaczce, że to zrobię w poniedziałek. Biorę to na klatę. Trudno, takie rzeczy się też bierze na klatę. I pomyślałem sobie, jak Państwo odsłonią wszystkie rysunki z koszulki, to ja to zrobię. No to poczujmy się na chwilę, jakbyśmy podróżowali po Belgii, włączyli radio rano i usłyszeli radosną piosenkę Na dzień dobry, bo tak to właśnie brzmi. O tym jest ten utwór. Za 9 minut godzina 7:00. To będzie Nicole i chyba Igo, raczej tak powinienem powiedzieć.

0: No i mam nadzieję, że Państwo się uśmiechnęli, tak jako i my się uśmiechamy do Państwa o poranku. A wracamy myślami do tego, co piękne, co wczoraj w Zielonej Górze. No niby w Zielonej Górze, a trochę na Helu.
1: Wydaje mi się, że tak naprawdę to notowanie już się dawno powinno skończyć, ale to był taki akcent od nas, obiecaliśmy i wracamy.
2: Robię to tylko dla Helen. Jakkolwiek to zabrzmi, miejsce trzecie.

0: To było miejsce trzecie, tu bez zmian. Teraz przed nami miejsce drugie, ale zanim miejsce drugie, to powiemy dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Brawa dla pani Karoliny.
2: I jako trzecia zawodniczka, pani Karolina. Dzień dobry, pani Karolino.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło. Z Poznania jestem.
2: Z Poznania, od razu wiemy. I 10 sekund na odpowiedź, pani Karolina.
0: Więc tutaj poszło bardzo dobrze. Pani Karolina wygrała ten quiz. I nagrodą było co?
1: Była zapowiedź wybranego utworu z pierwszej piętnastki. Ten utwór mnie przede wszystkim wzrusza. Mało co mnie wzrusza niestety, ale ten utwór bardzo. I w obecnych czasach, kiedy pewne jednostki, indywidua, ich ambicje wpływają na całe społeczeństwa, no to ten utwór nabiera większego znaczenia.

0: No dobrze. To co?
1: Gotowi?
0: Gotowi.
1: Możemy.
0: Miejsce pierwsze. Szósty top, polski top Radia 357. Ho, ho, ho, ho! Gramy!
2: Tak, państwo zdecydowali. Po raz kolejny chciałoby się powiedzieć. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy głosowali. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy słuchali, którzy bawili się z nami, którzy odsłaniali koszulkę, którzy ciężko pracowali w Zielonej Górze, całej ekipie Radia 357, bo naprawdę dali radę, postarali się. Ależ się tego słuchało. Wielkie dzięki, załogo. Droga i kochana. No to finał tego topu już znamy. Ale przypomnienie nie zawadzi. Na przykład takiej wersji. A ja tylko powiem, że za 3,5 minuty będzie godzina 7. I za chwilę serwis.

0: Minęła godzina 7. Tu Radio 357, Krystian Hanke. Dzień dobry, jest poniedziałek, 4 dzień maja. A przed nami serwis, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Na początek w serwisie telefoniczna rozmowa prezydentów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Jak informuje kancelaria prezydenta, do rozmowy doszło wczoraj wieczorem w dniu Święta Narodowego 3 maja. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji bezpieczeństwa, obecności wojsk amerykańskich w Europie i sojuszu polsko-amerykańskiego. Karol Nawrocki dziękował też Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Wczoraj w południe dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Nawrockiego Order Orła Białego. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Poczobut podkreślał, że nie czuje się bohaterem.
2: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Andrzej Poczobut dziękował za swoje uwolnienie z białoruskiego więzienia. Mówił też, że przyznanie mu Orderu Orła Białego odbiera jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Kasztany kwitną, majówka się skończyła, a to znaki, że czas zacząć matury. Za 2 godziny pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na giełdzie tegorocznych lektur lalka. Zdający nie mieliby nic przeciwko temu, gdyby dzieło Bolesława Prusa pojawiło się dziś na egzaminie, przyznają maturzyści z Liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie.
3: Ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i kary, bo ją akurat przeczytałam.
4: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
3: Najgorzej dziady. No bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
4: Tak, najgorzej chyba dziady.
1: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja. Ustnych zakończy się 30 maja. Długi weekend za nami, ale dziś również na drogach można spotkać więcej policyjnych patroli, bo akcja Bezpieczna Majówka potrwa do końca dnia. Wiadomo, że tylko w piątek i sobotę na polskich drogach doszło do ponad 140 wypadków. Zginęło w nich 9 osób, a ponad 160 zostało rannych.
5: Statystyka z gatunku tej mocno niechlubnej. Zatrzymani kierujący po spożyciu alkoholu 777 osób. To jedynie ci, na których podczas kontroli udało się natrafić. Ilu jechało na tak zwanym podwójnym gazie w sumie, nigdy się nie dowiemy. Alkohol był też przyczyną utonięcia 2 osób na jeziorze Salińskim na Pomorzu. Doszło tu do wywrócenia się łodzi. 2 inne osoby trafiły do szpitala, a sternik łódki był nietrzeźwy. W bazie nurkowej w wielkopolskiej gminie Ślesin utonął z kolei 58-letni mężczyzna. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Kierowców na Dolnym Śląsku ostrzegamy przed utrudnieniami w pobliżu węzła Krzyżowa na autostradzie A4. Tam bus zderzył się z lawetą. 3 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Wprowadzono objazd. W Warszawie kierowcy i piesi muszą się liczyć z utrudnieniami na Moście Gdańskim. Drogowcy będą zabezpieczać przeprawę przed korozją. Z kolei jutro zmieni się organizacja ruchu na Wisłostradzie pod remontowanym mostem Poniatowskiego. To były 3 dni Święta Polskiej Muzyki na naszej antenie. Polski Top Radia 357 2026 przeszedł do historii i trafił do naszych podcastów. Kto przegapił albo chciałby przeżyć to jeszcze raz, ma szansę. Było sentymentalnie, wzruszająco, ale też tak.
6: Słuchajcie, ale czy to jest okej?
7: Okay, że... King Bruce Lee Karate Mistrz.
8: Kolejny łyk helu.
6: Wydaje mi się, że tak naprawdę to notowanie już się dawno powinno skończyć, ale to był taki akcent od nas. Obiecaliśmy i wracamy.
9: Dziękujemy bardzo. To był zaszczyt. Jakkolwiek to zabrzmi, miejsce trzecie.
1: Kolejny Polski Top Radia 357 już za niecały rok, kolejny serwis za niecałą godzinę.
0: A na sportowych arenach także wiele emocji, o czym Sebastian Kierzek.
10: Jeżeli ktoś z Państwa totalnie odciął się w czasie majówki i nie śledził wydarzeń sportowych, na przykład słuchając dobrej muzyki, to na pewno miał udany weekend. Ale kilka spraw trzeba nadrobić. W czasie 3 porannych serwisów nie jestem oczywiście w stanie opowiedzieć o wszystkich wydarzeniach. Tyle się działo. Powiem o najważniejszych. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski. Na PGE Narodowym Zabrzanie przy ponad 50 tysiącach kibiców wygrali z Rakowem Częstochowa. 2-0.
11: Mają to! Wytarli! Po 54 latach! Kiedy znowu zagrali finał, są w tej chwili w euforii, są piłkarze i kibice Górnika Zabrze w niebie.
10: To Mateusz Borek na antenie TVP. Górnik z trofeum, Raków bez trenera. Klub wczoraj wieczorem zakończył współpracę z Łukaszem Tomczykiem. Nazwisko nowego szkoleniowca ma być ogłoszone dziś. W Ekstraklasie także grano i poznaliśmy pierwszego spadkowicza. Brookbet Termalika Nieciecza nie ma już szans na utrzymanie po porażce 1-5 z GKS-em Katowice. W Warszawie Legia pokonała Widzew 1-0. Na czele tabeli wciąż Lech Poznań, który także 1-0 wygrał z Motorem Lublin. Do piłki wrócimy po 8:00, piłki w europejskim wydaniu, a teraz o innym, kluczowym wydarzeniu majowego weekendu. W Landshut. 60!

0: No tego to chyba się nikt nie spodziewał. Na inaugurację cyklu Grand Prix mieliśmy ogromną sensację. Kacper Woryna, najlepszy na torze w Landshut. Podium uzupełnili Dan Bewley i Bartosz Zmarzlik. Niesamowicie się to wszystko zaczęło. W PGE Ekstralidze z kolei Zielona Góra lepsza od Częstochowy, Toruń pokonał Grudziądz, a Wrocław Leszno. Tymczasem w Polsce, w Sosnowcu trwają obecnie hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Biało-Czerwoni w swoim pierwszym meczu wygrali z Ukrainą 3-2. Wczoraj stoczyli pasjonujący bój z Francją. W regulaminowym czasie było 2-2, po karnych lepsi Francuzi.
1: Szkoda tego meczu, że nie wygraliśmy w tych karnych. Szkoda, że gdzieś tam tych przewag w końcówce też nie wykorzystaliśmy. Może byśmy teraz rozmawiali, że mamy 6 punktów, a nie 4. Ale taki jest hokej i myślę, że my musimy brać ten punkt z otwartymi rękami, bo naprawdę to może być w końcowym rozrachunku bardzo, bardzo potrzebne.
0: Tak, spotkanie podsumował przed kamerami Polsatu Sport strzelec jednej z bramek Patryk Krężołek. Po dwóch kolejkach Polska jest trzecia w tabeli. We wtorek zagra z prowadzącym Kazachstanem. Awans do elity wywalczą dwie czołowe ekipy. I na koniec naszego pierwszego porannego spotkania dorzucę jeszcze Formułę 1. Włoch Andrea Kimi Antonelli, najlepszy w Grand Prix Miami. Drugi był Lando Norris, trzeci Oscar Piastri. Antonelli jest liderem cyklu. Po 4 rundach o 20 punktów wyprzedza Brytyjczyka George'a Russella. Ze sportem wracam za godzinę. Będzie obiecana europejska piłka oraz m.in. siatkówka oraz tenis.
2: To ja teraz powiem, jaka pogoda dziś, bo tak, troszkę się pozmienia. Poranek na przykład w Warszawie piękny, słoneczny, niebieskie niebo. Myślę, że nie tylko w Warszawie, ale to się może zmienić, bo po południu, na południu i na południowym wschodzie, a także w centrum zachmurzenie będzie już małe, umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami dłużej, miejscami może przelotnie popadać deszcz. Na północy i na zachodzie spodziewane są burze, na północy miejscami także ulewy podczas tych burz. Co nie powinno dziwić, ale ostrzegamy, żeby nie było zaskoczeń, nawet 15 mm deszczu. Od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26-27 na południowym wschodzie i miejscami też w centrum. Tylko nad samym morzem od 13 do 15 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na południu okresami porywisty. Na Pomorzu Zachodni, a na pozostałym obszarze południowo-zachodni i południowy w czasie burz porywisty. Podobnie w Beskidzie Śląskim. No ale co ja tak będę o tych temperaturach abstrakcyjnie, jak w Koszalinie 20, w Szczecinie 21, w Gdańsku 23, w Gorzowie, Olsztynie, Suwałkach 24, a 25 stopni dziś w Białymstoku, w Lublinie, w Kielcach, Łodzi, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu. Bydgoszcz, Toruń, Zielona Góra, czy tam już wstali? Katowice, Rzeszów także 26, wygrywają Warszawa i Kraków. Dwie dawne stolice, 27 stopni dziś. Tak będzie, tak ma być.
3: Radio 357.

0: To Courtney Barnett ze swojej najnowszej płyty, bardzo dobrej. Chwalimy i cieszymy się. 13 minut po siódmej.
1: Na program zaprasza Termoorganika, producent kompletnego systemu ociepleń.
0: Zapraszamy do godziny 9 i od razu zapraszamy do wysłuchania także piosenki dnia. Tu chyba nie ma zaskoczenia. Pojawił się ten singiel we wtorek. Editors, Editors, Editors, Call It In. Proszę posłuchać.

0: Mam nadzieję, że się Państwu podoba. Colin to jest grupa Editors, nowa płyta jesienią, jesienią także przyjazd do Polski na festiwal Inside Seaside. Bardzo się cieszymy i czekamy na chłopaków w Gdańsku oczywiście. A propos Colin, jeszcze powiem, że christian.hanke@radio357.pl. Można także pisać na adres ranek@radio357.pl, a można także, a należy nawet dzwonić 510-357-357. No i także głosówka jest do Państwa dyspozycji. Pierwsza zmiana spisała się całkiem nieźle, jeśli chodzi o pisanie. Mam nadzieję, że druga zmiana bardziej w pośpiechu te głosówki będzie bardziej brać pod uwagę. No czekam na Państwa głosy i pytania i nie tylko w sprawie maturzystów, bo także nie o maturzystach będzie teraz, ale pytania będą jak najbardziej. Może nie maturalne.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek, którego nie wypada doktor to pytać o maturę, prawda? Ja powiem tylko tak grzecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to ja od razu przejdę do pytania. Mam już arkusz przygotowany. Pilnowałem go od 6, także żeby nie było, że gdzieś tam zdradzałem jakieś zapowiedzi. Powiedziałem tylko, że będą jaja. No i tak rzeczywiście wynika trochę z pytania od pana Piotra. Proszę posłuchać, panie doktorze, czy jaja z kur z wolnego wybiegu, tu trzeba stawiać wyraźne odstępy, żeby nie było żadnego tam połączenia, czy jaja z kur z wolnego wybiegu różnią się od jaj z chowu klatkowego składem chemicznym, aż tak, żeby wyczuć różnicę w ich smaku. Pomijając oczywiście względy etyczne, które rozumiem, napisał słuchacz pan Piotr. No bardzo jestem ciekaw, co pan na to, panie doktorze.
2: Tak, mogą się różnić, ale różnice w składzie chemicznym są zazwyczaj dość niewielkie i zwykle nie na tyle duże, by zdecydowanie wyczuć je w smaku. Te różnice w smaku, one zależą raczej od warunków hodowli, na przykład od tego, co kury jedzą, a nie tylko od etykiety wybieg wolny albo chów klatkowy. I tutaj wchodząc gdzieś tam głębiej w szczegóły. Skład chemiczny, znaczy co mówią badania? Podstawowe składniki, białko, tłuszcz, znaczy one są bardzo podobne, niezależnie od systemu chowu. Jajko musi dostarczać wszystkiego, co potrzebne jest do rozwoju zarodka kury, więc jego skład jest dość stabilny. Różnice w białku czy ogólnym profilu odżywczym są w sumie minimalne i badania wskazują, że raczej statystycznie nieistotne. To, co może różnić te jajka z chowu takiego klatkowego i wolnego wybiegu, to witaminy, to kwasy tłuszczowe, to karotenoidy. I tutaj rzeczywiście te różnice są już nieco większe. Jaja z wolnego wybiegu, takiego pastwiskowego, szczególnie te naprawdę pastwiskowe, a nie tylko te z nominalnym dostępem do wybiegu, mają zwykle, czy często, więcej beta-karotenu i karotenoidów, tak ogólnie. Więc te żółtka są ciemniejsze, bardziej pomarańczowe. Mogą mieć nieco więcej kwasów omega-3, witamin E, A, D, a to z powodu tego, że mają po prostu bardziej zróżnicowaną dietę. Więc tu chodzi bardziej o dietę, a nie o miejsce, w którym kura wzrasta czy funkcjonuje. W chowie klatkowym pasza jest taka, bym powiedział, standaryzowana. Ona może być wzbogacana syntetycznie, na przykład właśnie beta-karotenem dla koloru, więc te żółtka

0: też mogą być albo ciemniejsze, albo jaśniejsze, w zależności od tego, co jest w paszy. Ale znowu, to nie jest związane z miejscem, w którym kura żyje, tylko z tym, co kura je. I czy to ma, no właśnie, no bo jakby kluczowe pytanie, które padło od naszego słuchacza, pana Piotra. Czy to da się wyczuć? Czy da się wyczuć, skąd jest, czy od jakiej kury jest jajko? Wiele osób zauważa różnicę. Jajka z tego wolnego wybiegu mają, ich zdaniem, intensywniejszy smak. Są bardziej kremowe, mają takie bardziej zwarte żółtko. Przeczesałem wczoraj fora i znalazłem właśnie takie opisy. Jajka z chowu klatkowego opisywane są często jako mdłe, ale w ślepych testach, czyli w takich, w których konsument nie wie, co je, różnice w smaku są często minimalne, o ile w ogóle zauważalne. Ludzie nie odróżniają ich. Smak zależy bardziej od świeżości jaj, od diety kury, co dokładnie je, a nie od tego, gdzie żyje, i od sposobu przygotowania. Bardziej zależy właśnie od tego, niż od samego systemu chowu. Bo tutaj wydaje mi się, że dość duże znaczenie ma efekt placebo. Plus oczywiście te oczekiwania. Jeśli wierzymy, że wiejskie jajka są lepsze, no to gdy wiemy, że dostajemy tak zwane wiejskie jajko, no to ono nam po prostu lepiej smakuje.
1: O tak, to jest rzeczywiście taka siła autosugestii. Pięknie pan powiedział, panie doktorze, pastwiskowe, na przykład kury na pastwiskach. Ja tego nie znałem, ale to naprawdę bardzo, bardzo piękne sformułowanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: No bardzo proszę. Do usłyszenia oczywiście się z panem doktorem 22 minuty po godzinie 7. You know the hardest thing.

0: takie sobie gwizdanie, no bo pewne rzeczy w życiu trudne, takie trzeba sobie po prostu pogwizdać i tyle, i potem wszystko lepiej pójdzie. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które są także z prośbą o pozdrowienie maturzystów, maturzystek, które dzisiaj zdają i potrzebują otuchy. I dla Kariny, i dla Ines, która z Luksemburga, a teraz w ziemi polskiej, będzie zdawać maturę, ale także dla Karoliny, która się martwi o lalkę. Ja nie powiem, że nie będzie lalki, bo lalkę można podciągnąć pod wszystko podobno. Natomiast proszę się trzymać. Naprawdę, będzie dobrze. Będzie dobrze. A najważniejsze rzeczy to i tak przed wami jeszcze, moi drodzy. I nie zaspać i nie ściągać. O, a potem to jakoś pójdzie. Fru. 26,5 minuty po godzinie 7. No i zjeść śniadanie. Może być oczywiście takie lepsze, biznesowe.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Ha. Paweł Sołtys, dzień dobry, Pawle.
2: O, dzień dobry.
0: Kawusia była, smaczna kawusia.
2: No jest, oczywiście.
0: Nie wypada nie zapytać dzisiaj pana.
2: Jaka, prawda?
0: Nie wypada dzisiaj nie zapytać u pana, jak to tam było przed tą maturą, że się pan nie spóźnił?
2: Wiesz co, ja pamiętam, bo słuchałem wtedy radia dużo, że jakiekolwiek wzmianki na ten temat doprowadzają mnie do szewskiej pasji, więc na tym zakończę.
0: Dobrze, dobrze, zakończmy. Rozumiem. Pan ma swój temat dzisiaj przygotowany i pan się czuje w nim mocny. Ja bardzo to szanuję. Porto zostało mistrzem Portugalii, to pan dzisiaj też o Porto, o portach nawet kilku. A co pan na tych portach nam powie?
2: Oj, tato, te słucharki z samego rana, naprawdę, no właśnie. Nie, szanowni państwo, ja dzisiaj z bardzo poważną sprawą, biznes, sprawa poważna oczywiście. Zaintrygowała mnie liczba, którą widziałem całkiem niedawno, bo PwC, globalna firma doradcza, szacuje, że do 2035 roku co roku na infrastrukturę portową będzie się wydawało około 90 miliardów dolarów. I to jest naprawdę duże przyspieszenie, jeżeli chodzi o ten transport morski, który jest, tak się wydaje, najbezpieczniejszy i taki najbardziej niezawodny, natomiast relatywnie tani. Natomiast ostatnie wydarzenia globalne pokazały, że no to różnie bywa rzeczywiście. Blokada cieśniny Ormus i blokada tamtejszych tankowców przede wszystkim no spowodowała, że jednak widać również pewne ryzyka, jeżeli chodzi o ten transport morski. A sprawa jest niebagatelna, ponieważ kiedy się przyjrzy temu rynkowi, a zainspirował mnie tutaj do tego tygodnik The Economist, żeby troszeczkę pogrzebać w danych na ten temat, że w sumie bardzo rozpychają się na tym rynku Chińczycy. I to jest dosyć ciekawe. Jak spojrzę się w sumie na całą mapę świata, to Chińczycy mają udziały w 130 kluczowych portach. I Polska wcale nie jest tu wyjątkiem, ponieważ terminal kontenerowy w Gdyni jest kontrolowany również przez spółkę z Hongkongu w całości, ale to jest również sprawa innych europejskich portów. No najsłynniejszy przypadek to jest ten grecki port w Pireusie, 100% kontrolowany przez COSCO, chińskiego giganta logistycznego, ale również terminale w Antwerpii, w Rotterdamie, w Bilbao, w Walencji. Jest tego trochę. Tak jak mówię, w samej Europie ponad 30 portów ma chińskie udziały w sobie, w akcjonariacie. I Chińczycy dosyć ciekawą przyjęli strategię tego, żeby rzeczywiście mieć zawsze jakiś taką kartę przetargową, czy instrument niezależności przede wszystkim, bo w sytuacji, kiedy jedna cieśnina, jeden port, jeden jakiś obszar, akwen byłby blokowany z jakiegokolwiek powodu, no zawsze będą mieli plan B, gdzie przybić z tymi właśnie swoimi statkami. I w ten sposób dywersyfikują sobie ryzyko. Ja sobie pomyślałem, że to jest taki w tym całym natłoku wszystkich informacji, że świat zmierza ku wojnie, że to wszystko skończy się jakimś wielkim konfliktem, bo tu mogą być jakieś problemy. No, okazuje się, że Chińczycy w sumie dbają o to, żeby handel szedł bez przeszkód. A zazwyczaj jest tak, że jeżeli handel idzie bez przeszkód, to ludziom nie opłaca się ze sobą walczyć. I to taki pozytywny może akcent na początek tygodnia.
0: Bardzo dziękuję. No to bardzo ciekawe spostrzeżenie. Czy porty mają, podobnie jak porty lotnicze, takie swoje oznaczenia, że na przykład jak WAF, to Warszawa oczywiście nie jest portem, ale nie wiem, no w jakieś takie miasta?
2: A to myślę, że nie jestem tutaj aż tak dużym ekspertem. Myślę, że to jest pytanie do naszego prominentnego patrona Macieja. Może się zgłosi, bo dobrze, na pewno słucha.
0: Dobrze, bo gdyby na przykład chodziło o Boston, to mam takie, że to mogłyby być port USB, prawda? To by pasowało. Bardzo dziękuję. Paweł Sołtys, śniadanie biznesowe o portach. Także dziś o poranku bardzo ważny temat. No i rzeczy Chińczycy, oni tam spryciły. No dobrze. Dobrze. Do usłyszenia, Pawle. Wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia.
0: 28,5 minuty pozostało do godziny 8. No to teraz co w pogodzie? Jeśli ktoś do portu zmierza i na przykład na żagle, to powiem, że wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, na południu okresami porywisty, na Pomorzu zachodni, a na pozostałym obszarze południowo-zachodni i południowy. Słaby i umiarkowany, więc tempo takie sobie, ale potem mogą być burze i wiatr będzie porywisty do 60 km na godzinę. Wysoko w Beskidzie Śląskim porywy wiatru do 60 km na godzinę również. Tam chyba nie żeglują, chyba że na jakichś drobnych zbiornikach, ale w ogóle w burze to proszę nie żeglować. Nie, burze będą przede wszystkim, już mówię gdzie, na pozostałym obszarze, a przede wszystkim na północy i na zachodzie. Tam możliwe, że gdzieś zagrzmi, zabłyszczy, a tak na pozostałym obszarze na początku słonecznie, a potem zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, a właściwie na północy, na zachodzie możliwe są większe zachmurzenia. Tak to napisał synoptyk. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej dziś w Warszawie i Krakowie 27, a najchłodniej w Koszalinie 20. To jest zachwycająca wiadomość. Teraz powiem tak, że w południowo-wschodniej połowie kraju będącej w obszarze podwyższonego ciśnienia nadal przeważać będzie korzystna biotropia pogody, przede wszystkim podczas większych przejaśnień i rozpogodzeń. Sucha pogoda na ogół ze słabym wiatrem i zwiększonym dopływem bezpośredniego promieniowania słonecznego będzie przez większość dnia korzystnie oddziaływała na nastrój i sprawność psychofizyczną, a najdłużej na południowo-wschodnich granicach kraju. A na pozostałym obszarze, wraz z nasuwaniem się od północnego zachodu rozległego niżu, z ośrodkami w rejonie Skandynawii, z pofalowanym frontem, o ładny pofalowany, przeważnie obojętne warunki biometeorologiczne będą się pogarszały do niekorzystnych. Pochmurna pogoda z opadami atmosferycznymi będzie okresami głównie w ciągu dnia niekorzystnie wpływała na ogólne samopoczucie. Co z tego wynika? Drodzy maturzyście, napiszcie to szybko, będziecie mieć z głowy. Skupcie się tylko dobrze, żeby zrozumieć pytania. O, tak powiedziałem.
3: 3, 5, 7.
0: A już za chwilę coś dla rodziców, dla nas wszystkich, nie tylko rodziców maturzystów. No bo ładna pogoda będzie jeszcze.

0: Wasz.
1: Tatowanie. Majówka co prawda minęła, ale przed nami piękne, wspaniałe, mamy nadzieję, weekendy do spacerowania, zwiedzania. Trochę już mówiłem o wypadzie w góry świętokrzyskie, ale dziś porozmawiamy z edukatorką, autorką podcastu Dziko Przygody, a teraz także autorką Dziko Przewodnika po Polsce. Aneta Chmielińska jest w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Widzieliśmy się niedawno i ja opowiadałem ci o różnych miejscach swoich, ty mi opowiadałaś o swoich. Powiedziałem, że żeby dziecko wyciągnąć, czasami potrzeba pomysłu. Jakie ty byś mi podpowiedziała rzeczy, żeby powyciągać dzieci w naturę, oprócz tych swoich cudownych opowieści, bo tego możemy słuchać, no ale chcemy, żeby to dziecko nasze poszło tam z nami.
2: Jak miałabym wybrać coś pierwszego z brzegu, to często do dzieci trafiają różne odznaki, wyzwania i to też znajdziemy w tej książce. Ja bardzo lubię, że tak powiem, retro klimat, także odznaki PTTK jak najbardziej się tam pojawiają. Zdobywanie na przykład odznaki każdemu jego Everest, kiedy zbieramy przewyższenie na kolejnych naszych wyprawach.
1: Czyli sumujemy to, co wchodzimy pod górę.
2: Przewyższenie, czy na przykład paszport miłośnika latarni morskich, kiedy ruszamy przez kolejne latarnie morskie w Polsce, możemy przybijać pieczątki, podobnie jak w górach, tylko właśnie z latarniami morskimi. Daje nam bardzo konkretny cel, a z trzeciej strony troszkę tak edukacyjnie, nauczy też jakiejś takiej odrobinę może dyscypliny, planowania, sumienności. To jest większy cel do zrealizowania. Wychowawczo, wartościowe.
1: Ale czasami nie mamy aż tyle czasu, żeby pojechać nad morze, zwiedzić latarnię morską albo w góry dalekie. A dookoła nas powstają bardzo fajne trasy, ciekawe miejsca, o których byśmy nie widzieli, gdyby nie to, że no ktoś je oznaczył, ktoś pokazał, którędy iść, albo wybudował kładkę. U nas ten pomysł z kładkami się dość sprawdza. Jak kładki idziemy, a tych kładek jest dookoła dużo.
2: Zdecydowanie. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł projektowy na to, jak zakochać w naturze. No bo ta kładka to nie jest tylko ścieżka, to nie jest szlak, który prowadzi jakimś ciekawym miejscem, tylko to jest taki próg, który nas wpuszcza do nowego świata. Często jest tak, że opowieści, które nas fascynują, czy mamy książkę, serial, film, to są opowieści o świecie, którego my zupełnie nie znamy i dzięki jakiemuś bohaterowi, który poznaje ten świat, załóżmy, zostaje lekarzem w szpitalu, teraz my odkrywamy cały szpitalny świat. I to nas fascynuje, że zostajemy dopuszczeni do niego. I z kładkami właśnie tak jest. One są w miejscach, które są wrażliwe przyrodniczo. Normalnie może byśmy tam nie weszli, a tymczasem zostajemy wpuszczeni pewną ścieżynką i na przykład możemy pójść na kładkę Motylowe Łąki, gdzie możemy zobaczyć przeróżne gatunki motyli.
1: Gdzie ona jest?
2: Motylowe Łąki są niedaleko Warszawy, okolice Kampinosu, więc tam możemy się wybrać, żeby zobaczyć motyle, a z kolei na przykład jak ruszymy w okolice Koszalina, to tam jest rezerwat Sieciemińskie Rosiczki i tam też jest kładka, gdzie z kolei z kładki możemy zobaczyć rosiczki, mięsożerne rośliny. A z kolei jak ruszymy w zupełnie inną część Polski, jest też taka kładka, która łączy miejscowości Śliwno-Waniewo, to jest na Podlasiu.
1: Takie piękne nazwy.
2: Tak, to jest kładka, gdzie my możemy przejść pomiędzy rozlewiskiem, a jednocześnie możemy stać się uczestnikiem tak naprawdę, nie tylko turystą obserwującym, ale uczestnikiem tej przyrody, no bo żeby przebyć tą kładkę, to my poszczególne części kładki musimy też sobie przyciągnąć. I to jest taka przeprawa, no właśnie. To jest w ogóle moja pierwsza kładka, na której ja byłam, bo byłam na wyprawie rowerowej i się okazało po prostu, żeby przebyć fragment trasy, trzeba sobie samemu przeciągnąć tą kładkę.
1: Wybudować drogę.
2: Wybudować drogę, no właśnie, więc to też jest atrakcja.
1: Bo te kładki, one mają też chronić przyrodę. One są wyżej, żeby nie zadeptać łąki, tego ekosystemu, który tam jest, ale żeby z bliska popatrzeć. I takie czasami niesamowite widowiska można trafić zupełnie
2: przypadkiem. Tak, tak. I ja myślę, że właśnie to jest bardzo sprytnie pomyślane, bo musimy przecież w tej naturze się zakochać, żeby chcieć ją bronić, więc musimy czasem zobaczyć tą przyrodę. Czasem jest taki problem, że jak czegoś nie robimy, to ciężko jest tym trochę zarazić. Tak jak jest ta idea leave no trace, czyli nie zostawiaj śladu, kiedy jesteś w naturze, która jest absolutnie szczytna i jestem za tym, żeby nie zostawiać śladu po swojej obecności, ale jest z nią taki malutki problem, że skoro nie ma śladu, to trudno jest przekazać tą ideę innym. Ja dlatego też piszę rozdział w tym Dziko Przewodniku po Polsce o wolontariatach w parkach narodowych.
1: To jest niesamowite, w Posprzątaj Tatry po sezonie.
2: Tak, generalnie polecam zainteresować się wszystkimi parkami narodowymi, nie tylko tym tatrzańskim. Sprawdźcie po prostu park narodowy, który macie najbliżej siebie, bo wiele parków narodowych oferuje wolontariaty. No ale tutaj na przykładzie tego tatrzańskiego parku narodowego możemy ruszyć właśnie, żeby posprzątać szlaki. No i właśnie dzięki temu, że widzimy, że ktoś ten szlak sprząta, to my możemy podłapać to zachowanie. Zwykle jest tak, że łatwiej nam jest podłapać jednak negatywne zachowanie.
1: No tak.
2: Kiedy coś już się tam wydarzy, jest to wybite okno w okolicy, to już jest większa skłonność do tego, żeby więcej było nieporządku, jakichś niechcianych zachowań. No a właśnie takie działania, taki wolontariat, kiedy widzimy, że inni to robią i że tak się tutaj robi, no to możemy od siebie się zarazić takim pozytywnym zachowaniem.
1: Kładki w Campinosie mamy przespacerowane w jedną i w drugą, ale są też niezwykłe kładki, o których mi wspominałaś. Gdzie to jest? W Limburgii?
2: A, no tak. Kładka przez jezioro, Limburgia, Belgia. Kładka, którą można przejechać rowerem w taki sposób, że człowiek czuje, że to lustro wody jest trochę ponad nim. Więc myślę, że generalnie nas często ciągnie do takich miejsc właśnie niedostępnych, żeby troszkę tak odsłonić zasłonę tajemnicy i taka kładka myślę, że spełnia absolutnie to zadanie.
1: Albo wiszące kładki.
2: Pomiędzy drzewami, tak.
1: Na przykład.
2: Też są takie pomysły.
1: No znam takie miejsce, kiedyś bardzo się bałem, ale przeszedłem, to było wysoko w koronach drzew. Ale nie tylko o kładkach jest Dziko Przewodnik po Polsce, bo podróżujesz tutaj właściwie różnymi szlakami, od gór, po rozlewiska. Chcesz pokazać piękno tej przyrody, a nie jakieś suche fakty, trasy, długości, bo to nie o to tak naprawdę chodzi.
2: Ja jestem absolutnie zakochana w tym naszym domu polskim. Trochę też muszę przyznać, że po tym jak pojechałam na wyprawę, wróciłam tutaj i stwierdziłam, że nie jestem w stanie w jednym zdaniu komuś na trasie odpowiedzieć, co ciekawego tam u ciebie w Polsce jest do zobaczenia przyrodniczo. I dlatego powstała ta książka, taka moja laurka dla Polski. No i właśnie ja uważam, że piękno jest wokół patrzącego, ale czasem przydaje nam się, żeby ktoś podpowiedział, w którą stronę spojrzeć.
1: Tego właśnie tu nie brakuje. Dodajmy jeszcze, że jest kontekstowy spis treści. To mi się bardzo podoba, bo na przykład gdybyśmy zechcieli pospacerować szlakiem na przykład konwali, albo lawendy, albo wrzosów, to tu są właśnie temu poświęcone rozdziały. Brakuje chyba dni, żeby to wszystko zobaczyć, ale można sobie wybrać. Dziko Przewodnik po Polsce, Anety Chmielińskiej, autorki podcastu Dziko Przygody. Wiem, po co będę sięgać, planując tegoroczne wycieczki. A tobie bardzo dziękuję za przybycie i za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Rosebuds, Irish Eyes. Przepiękna pieśń. Zapomniałem dodać jeszcze, że jeden dzikoprzewodnik Anety Chmielińskiej jest także dla Państwa. 510-357-357. Proszę teraz zadzwonić. O, czas start. Tak zróbmy. A, i dziękuję za głosówki.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię z Kaszub i chciałem wejść w słowo panu redaktorowi, który zachwycił się kurami pastwiskowymi. Ja hoduję konie, mam ponad 30 koni, 4 krowy i 5 kur, które razem z tymi końmi i krowami pasą się na pastwisku. I te kury są naprawdę szczęśliwe, a jaja od nich są rarytasem. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również. A mleko od krów z wolnego wybiegu. To ja rozumiem. To ja rozumiem. No to jest ten moment, na który Państwo też czekali. I dziś składa się tak dobrze, że jest również święto 4 maja, czyli święto fanów i w ogóle wszystkich związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Czyli może to zawołanie dziś absolutnie trafić do maturzystów. May the fourth be with you. Absolutnie. Niech moc będzie z Wami, kochani. No to tak. To tak. Będzie dobrze. I do Agnieszki maturzystki z Poznania, która wczoraj na topie w Zielonej Górze była, szczególne słowa podziękowania. Odstresowała się pani? Bardzo dobrze. No to jedziemy.

0: Uda się, musi się udać. A jak się nie uda, to się uda następnym razem. To naprawdę nie jest dramat. Za 11 minut godzina 8. Szkoda, że państwo tego nie widzą, jak Iza Woźniak spojrzała na mnie w momencie, kiedy powiedziałem te słowa. Dzień dobry. Ja znam takich, co się uda, ale jeszcze się może udać lepiej i zdają za rok. Więc to tak naprawdę jest pewien cykl, w który wchodzą maturzyści. Izo.
1: To prawda, aczkolwiek myślę, że jednak warto powiedzieć, że uda się. Po prostu się uda.
0: Ale tego nie wiemy.
1: Uda się.
0: A, no dobrze. No to komu się uda? Maturzystom. Ponad 400 tysięcy takich osób. Za godzinę rozpocznie egzamin dojrzałości. Najpierw język polski, potem matematyka, a w środę język nowożytny. Taki jest plan, taki jest harmonogram i to się nie zmienia od lat. Zmienia się za to świat. I zmienia się również pokolenie maturzystów. Izabela Woźniak w studiu, która sprawdzała bardzo ciekawą rzecz, bo w ciągu ostatnich 2 lat sztuczna inteligencja mocno weszła do szkół. No i właśnie, czy widać to wśród maturzystów?
1: Myślę, że widać, bo część z nich do egzaminów maturalnych przygotowywała się właśnie z czatem GPT.
2: Tak, ja używam. Ja proszę, żeby wytłumaczył mi zadanie, albo nie wiem, że podawał mi inne przykłady do zadań maturalnych, albo porównywał, tłumaczył mi najprostszym sposobem. No to zależy, ale też uczę się z rówieśnikami, albo po prostu no z zeszytu, to też zależy.
1: A masz zaufanie do tych odpowiedzi, które tam znajdujesz?
2: Znaczy inaczej, ja jeżeli sprawdzam odpowiedzi, no to są w internecie na tych oficjalnych stronach, tych przez CKE podanych, to tam są odpowiedzi maturalne. Więc jeżeli rozwiązuję, to potem podchodzę do tych odpowiedzi i tak sprawdzam.
1: A wy?
3: No ja też sobie wyszukuję różne tam polecenia.
1: A czy na przykład streszczenia książek, wszystkie lektury przeczytane?
3: Nie. Streszczenia, można najważniejsze fragmenty, można wpisać i on po prostu wypisuje tam najważniejsze rzeczy i tak dalej, no to ja ufam temu.
1: Mówią uczennice zespołu szkół numer 31 imienia Jana Kilińskiego w Warszawie. Sztuczna inteligencja pomaga. Pomogła nadrobić zaległości. Niektórym jeszcze pomaga, bo to egzaminy przez miesiąc, więc pewnie nauka będzie do końca. I ta sztuczna inteligencja zna schematy maturalne, ale trzeba uważać, mówi Artur Szymanek, biolog, egzaminator maturalny i autor bloga OKE, czyli okiem krytycznego egzaminatora.
4: Ja na przykład obserwuję wśród uczniów to, że ci uczniowie, którzy no bardzo często, czy już praktycznie zawsze posługują się tą sztuczną inteligencją przy nauce, mają taką tendencję do tego, żeby nie uczyć się rzeczy, które dla nich wydają się takie elementarne, czyli na przykład definicje, żeby sobie pominąć, bo przecież on sobie wpisze i ta definicja mu gdzieś tam wyskoczy, ale to rodzi problem tego typu, że oni tracą umiejętność logicznego myślenia, tracą taką umiejętność wyciągania wniosków i tutaj bardzo mocno mogą się na tym zawieść, no bo oni wyszukują rzeczy, które już gdzieś tam kiedyś na maturze były, prawda? A my się spotkamy z nowymi zagadnieniami. Czasami wystarczy trochę zmienić sens tego polecenia i już jest zupełnie inna odpowiedź.
1: Potwierdza to Aneta Korycińska, egzaminatorka, polonistka, znana jako baba od polskiego.
5: Często jest poprawna i pewnie częściej jest poprawna. Mało kiedy by halucynowała, bo pytania nie są zbyt skomplikowane. Na przykład czym jest dens macabre? Niestety Gemini od razu odpowie. Więc jeżeli ktoś na ostatnią chwilę chce spojrzeć, co oznacza to pojęcie, to sobie to wszystko sprawdzi. Jeżeli chodzi o wiedzę całkowicie z epoki, młody człowiek napisał, no, opisz mi historię literatury romantyzmu, to wtedy sobie już nie poradzi, bo oczywiście w szkole pada akcent na tylko konkretne tytuły, konkretnych autorów, momenty dziejowe, a Gemini może mówić tak ogólnikowo.
1: I zdarzają się naprawdę poważne błędy AI.
5: Zdarza się nadal sztucznej inteligencji mylić pojęcia. Byłam kiedyś obserwatorką takiego eksperymentu, jak sztuczna inteligencja zdaje tę maturę. I dali sztucznej inteligencji, był taki robot, który naśladował pismo i my później jako egzaminatorzy musieliśmy sprawdzić wynik po prostu, tę maturę napisaną przez robota posiłkującego się tylko sztuczną inteligencją. I on zdobył takie 70%, a ryzyko było tylko takie, że pomylił fakty z ludzi bezdomnych i przedwiośnia Żeromskiego. Jemu się jedynie pisarza książka pomieszała.
1: Panu by się pomieszały?
0: No mogłoby, to takie ludzkie jest.
1: Ludzkie, chociaż ja muszę powiedzieć, że słyszałam prognozę pogody po 7:00 i pan chyba by oblał maturę z historii.
0: Bo?
1: Powiedział pan, że dzisiaj najwyższe temperatury są w 2 dawnych stolicach Polski. No jednak Warszawa nadal jest stolicą Polski.
0: Nadal, mówi pani?
1: No.
0: A to niesamowite.
1: Tak jest. Na ile można dziś zaufać wiedzy czata GPT? Jak pan myśli?
0: No, myślę, że różnie, bo niedawno pytałem ChatGPT z ciekawości, co papież Leon XIV sądzi o, i Gemini odpowiedziało, że nie ma takiej osoby jeszcze, ale być może kiedyś taki papież się pojawi.
1: Myślę, że niektóre osoby też pytały o te tematy maturalne, co tam mogłoby być. No i wiem, że też robiliśmy takie eksperymenty w redakcji i każdy dostawał inną odpowiedź, więc... No, ale na to pytanie też odpowiada doktor inżynier Anna Sztyber-Betlej z Instytutu Automatyki i Robotyki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
6: Po pierwsze, no te modele mogą nie być na bieżąco z wszystkimi rzeczami, przy czym znowu, jak mówimy na przykład o matematyce na poziomie matury, to raczej są to rzeczy na tyle ugruntowane, że tam specjalnych zmian nie ma. Natomiast ważny jest kontekst. Mieliśmy tu na uczelni sytuację, że tam na kolokwium było pytanie z wytrzymałości materiałów. Studenci ściągający wpisali to sobie w czata i zaczęli wypisywać rozwiązania z biologii, bo akurat termin, którego uczyli, był dwuznaczny. Więc ważne jest to, że jak coś pytamy, to żeby dobrze zaznaczyć, o co nam chodzi. Nie wiem, można też wrzucić jakieś swoje notatki, dane z podręcznika, zarysować, jaki to jest temat, tak żeby uniknąć sytuacji, kiedy dostajemy odpowiedź, która jest o czymś kompletnie innym.
1: Czasy się zmieniają, narzędzia do nauki także i nadzorujący egzamin maturalny mają tego świadomość, mówi profesor Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7: Zagrożenie to, co wypłynęło z tamtym roku. W tamtym roku okulary GPT, które mogą być wnoszone na salę, ale proszę pamiętać, że każde urządzenie, które łączy się z internetem, które łączy się z Bluetoothem, które nie jest wymienione w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji, może być, samo wniesienie, może być powodem unieważnienia egzaminu maturalnego. Czyli może się zdarzyć, tak, oczywiście, już takie uprawnienia dostają dyrektorzy szkół na podstawie wniesienia niedozwolonego przedmiotu, unieważniali ten egzamin, więc wieczorem, kiedy spłynęły protokoły ze szkół, już wiedziałem, że takie sytuacje miały miejsca.
1: No oby nie miały miejsca takie sytuacje, a my trzymamy kciuki za maturzystów, powodzenia i niech moc wiedzy będzie z wami.
0: Tak jest.
1: Dziś oraz przez cały miesiąc.
0: Tak jest. A myślisz sobie, że taka sztuczna inteligencja jest teraz najbardziej zapracowaną uczennicą na świecie.
1: Myślę, że tak.
0: Trzeba jej dać odpocząć potem w czerwcu trochę, by więcej takiego zrozumienia.
1: No to będzie miała wakacje.
0: Pozdrawiamy maturzystów, ale nie tylko.
8: A ja pozdrawiam wszystkich nauczycieli, którzy dzisiaj też się stresują, czekają na arkusze, czekają na procedury i przede wszystkim życzą szczęścia swoim ukochanym uczniom.
0: Tak jest, tak jest. Izabela Woźniak, bardzo
1: dziękuję.
0: Dziękuję
1: bardzo.
0: Trzymamy kciuki jak najbardziej. Za 3,5 minuty godzina 8, za chwilę serwis.

0: Tu Radio 357, Krystian Hanke, minęła godzina 8. Może maturzyści nie chcą tego słyszeć, ale tak, to dziś poniedziałek, 4 maja. A przed nami serwis, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Kłęby czarnego dymu nad Gliwicami. Strażacy od wczorajszego wieczora walczą tam z pożarem budynku dawnej fabryki drutu. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. W nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
2: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska. Te działania jeszcze długo potrwają.
1: Na terenie dawnej fabryki trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy ma to związek z pożarem. Strażacy na bieżąco monitorują jakość powietrza w pobliżu. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców, ale lokalne władze apelują o zamknięcie okien. Od dziś siły Stanów Zjednoczonych mają pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormus. To operacja nazwana Projekt Wolność, ogłosił ją wczoraj Donald Trump. Nie wyjaśnił, na czym dokładnie ma polegać pomoc. Zdaniem Wall Street Journal to ma być koordynacja ruchów statków przez cieśninę Ormus, lecz nie wojskowa eskorta. Mimo to w misji uczestniczyć będzie amerykańskie wojsko w regionie. Jakakolwiek ingerencja USA w cieśninie będzie uznawana za naruszenie zawieszenia broni, napisał tymczasem Ebrahim Azizi, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w irańskim parlamencie. Brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi informuje z kolei o tankowcu, który został trafiony przez nieznane pociski u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Agencja nadal jako krytyczny ocenia poziom zagrożenia morskiego w cieśninie Ormus. Tymczasem Amerykanie wycofują część swoich żołnierzy z Europy. W weekend amerykański minister obrony ogłosił, że Niemcy opuści 5000 żołnierzy. Donald Trump mówi teraz o znacznie większej liczbie. Niemcy reagują ze spokojem.
3: Choć przez wiele miesięcy Friedrich Merz i Donald Trump utrzymywali dobre relacje, w ostatnim czasie doszło do napięć, głównie na tle wojny USA z Iranem. Kanclerz zarzucił Trumpowi, że wszedł w konflikt bez żadnej strategii i ostrzegł, że Irańczycy mogą upokorzyć USA w negocjacjach. W odpowiedzi Trump opublikował w mediach społecznościowych ostrą krytykę Merza, nazywając go niekompetentnym oraz określając Niemcy upadłym krajem. W tym kontekście Pentagon zapowiedział wycofanie z Niemiec około 5000 żołnierzy. Obecnie w Europie stacjonuje około 86 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z czego 39 tysięcy w Niemczech. Dlatego skala redukcji nie jest uznawana za przełomową. Minister obrony Boris Pistorius podkreślił, że decyzja Stanów Zjednoczonych była do przewidzenia. Jak zaznaczył, obecność amerykańskich wojsk w Europie, zwłaszcza w Niemczech, leży w interesie obu stron. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: Wracamy do kraju. Centralna Komisja Egzaminacyjna dopilnowała, żeby zadania maturalne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili. Zapewnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Za godzinę pierwszy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też 2 egzaminy ustne z polskiego i obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą też przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego z tego języka. Państwowe Muzeum na Majdanku otwiera nowy rozdział w edukacji historycznej. Zwiedzający mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej, która jest wirtualnym przewodnikiem po miejscach pamięci Majdanku, Bełżcu oraz Sobiborze. To nie tylko interaktywna mapa, relacjonuje nasz reporter Piotr Olejarz.
4: To przede wszystkim bogate źródło wiedzy o losach więźniów. W telefonie znajdziemy aż 200 archiwalnych zdjęć oraz 30 relacji wideo. Dzięki nim zwiedzający mogą usłyszeć głos świadków historii, takich jak Danuta Brzosko-Mędry, która opowiada o tajemnicach obozowych budynków, czy profesor Romuald Sztaba wyjaśniający obozowe pojęcia. Obrazu dopełniają cyfrowe skany dokumentów, obnażające biurokratyczną machinę zbrodni i odpowiedzialność SS-manów. Twórcy wirtualnego przewodnika postawili na pełną dostępność. Treści przygotowano w języku polskim i angielskim, dbając o potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Teksty są czytane przez lektora, a nagrania wideo wzbogacono o napisy oraz tłumaczenie na polski język migowy. Specjalnie dla osób z ograniczoną mobilnością wyznaczono także dedykowaną trasę po terenie muzeum. Na Majdanku. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Co ważne, z aplikacji można korzystać też w trybie offline, co ułatwia zwiedzanie w miejscach z ograniczonym zasięgiem. W serwisie o 8 to wszystko, kolejne za niecałą godzinę.
0: Bardzo pani dziękuję. Teraz Poprosimy na scenę pana Sebastiana. Sebastian Kierzek, będzie o sporcie.
5: Obiecałem, że będzie europejska piłka i od tego rozpocznę. Piotr Zieliński gra i asystuje, Inter Mediolan dokłada kolejne trofeum do klubowej gabloty. Wygrana z Parmą 2-0 zapewniła mistrzostwo Włoch.
6: Inter mistrzem! Po raz 21 w historii! Bez żadnych wątpliwości! Najlepsza drużyna pod kątem punktowym! Najbardziej efektowna! Najmocniejsza! Powtarzalna! Po prostu naj!
5: Dobrze to podsumował komentator Eleven Sports. W Hiszpanii pewnie po tytuł zmierza FC Barcelona. W wygranym meczu z Osasuną gola strzelił Robert Lewandowski. Real wygrał z kolei ze Spaniolem, do Barcy traci 11 punktów. W najbliższą niedzielę Grand Derby. I jeszcze Anglia. O hicie kolejki. Kacper Klasiński.
7: Manchester United pokonał Liverpool 3-2 po emocjonującym starciu na Old Trafford i zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów na 3 kolejki przed końcem sezonu. Czerwone Diabły wyszły na dwubramkowe prowadzenie już w 16 minucie. Do siatki trafili Mateusz Kunia i Benjamin Szeszko. Gol Słoweńca był jednak mocno kontrowersyjny. Powtórki wykazały, że musnął futbolówkę dłonią, ale sędziowie VAR nie dopatrzyli się przewinienia. Przepis jest taki, że dotknięcie ręką anuluje gola, ale to nic dziwnego, że zapadła niekorzystna dla nas decyzja. Tak jest przez cały sezon. Nie straciliśmy jednak bramki przez rękę, tylko przez głupią stratę piłki. Mówił dosadnie prowadzący Liverpool Arne Slot. Strata Amada Diallo na samym początku drugiej połowy dała z kolei nadzieję The Reds. Do siatki trafił Dominik Szoboszlai. Niedługo potem, po fatalnym zagraniu bramkarza United, Sene Lamensa wyrównał Cody Gakpo. Wynik na 3-2 ustalił jednak Kobbie Mainoo. Wychowanek uczcił tym samym podpisanie nowego, 5-letniego kontraktu z United. Jesteśmy zachwyceni, że mamy go w klubie i będzie z nami przez długi czas. Palił go trener Michael Carrick. Dla Radia 357 Kacper Klasiński. Angielskie Espresso.
5: To jeszcze tylko dodam, że w Anglii na czele Arsenal. Kanonierzy tym razem pokonali Fulham 3-0. I czas na siatkówkę. Na jakim etapie jest walka o mistrzostwo w Plus Lidze? Co się zmieniło przez majówkę? Teraz bliżej tytułu jest Bogdanka Luk Lublin. Bogdanka wygrała 3-0 w Zawierciu i w rywalizacji do 3 wygranych prowadzi z Wartą 2-1. To Marcin Komenda w Polsacie Sport.
8: Cieszę się, że wygraliśmy. Cieszę się, że przechyliliśmy szale na swoją stronę i obyśmy to zamknęli w środę. Natomiast ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli.
5: Być może zatem w środę wszystko będzie jasne. Podobnie sytuacja wygląda w walce o brąz. PGE Projekt Warszawa wciąż prowadzi za Seko Resowią, ale już tylko 2-1. Resowia wygrała wczoraj w stolicy. I jeszcze krótki tenisowy meldunek. Lider rankingu Jannik Sinner, najlepszy w Madrycie. W finale tysięcznika pokonał Aleksandra Zwieriewa 6-1, 6-2. Hubert Hurkacz z kolei doszedł do finału Challengera w Cagliari. I w tym finale właśnie przegrał z Matteo Arnaldim 4-6 i ponownie 4-6. Sport wróci po 9.
0: Człowiek musi uważać nawet z tą prognozą pogody, jak chce mu się historię jakieś wpleść. To po kolei. Dzisiaj tak. Koszalin 20 stopni, Szczecin, Zakopane 21, w Gdańsku 23, w Gorzowie, w Olsztynie, w Suwałkach 24. 25 stopni dziś wskażą termometry w najcieplejszym momencie dnia i w cieniu. W Białymstoku, w Lublinie, w Kielcach, w Radomiu, w Łodzi, w Opolu, w Wrocławiu i Poznaniu, a 26 w Rzeszowie, w Katowicach, w Zielonej Górze, w Toruniu, Bydgoszczy. 27 dziś w Krakowie i w Warszawie. I co ważne, no właśnie, ważne jest to, że do jakiejś części dnia, powiedzmy sobie do południa, będzie słonecznie i pięknie i rzeczywiście te temperatury mogą być takie w najcieplejszym momencie dnia, ale potem napłyną chmury, zwłaszcza z północnego zachodu, tam będą napływać gęściej i z tych chmur może popadać przelotny deszcz, a nawet pojawią się komórki burzowe i właściwie może zagrzmieć i zabłyszczeć. Jeśli będą komórki burzowe i będzie grzmieć i błyszczeć, no to będzie porywisty wiatr, jak to zwykle bywa, bo poza tym wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na Pomorzu Zachodni, a na pozostałym obszarze południowo-zachodni i południowy. Słuchacz pyta, jeżeli wiatr jest zachodni, to na zachód leci czy od zachodu? Od zachodu. Od razu wyjaśnijmy sobie sprawę tę. No i te warunki będą biometeo na początku korzystne, a potem wraz z pogorszeniem się pogody będą się niestety pogarszać również w nas. Także tak po południu to proszę być dla siebie miłym, życzliwym i w ogóle.
9: Radio 357.
0: Tak, bo to już na burzę powoli sezon.

0: Na program zaprasza Termoorganika, producent kompletnego systemu ociepleń.
1: Tak, tak. Już niebawem zimni ogrodnicy, zimna Zośka, no, to trzeba o tym pamiętać. 12,5 minuty po godzinie 8.
2: Dzień dobry. Słucham informacji o sztucznej inteligencji, o próbach sprawdzenia jej. Ja kiedyś zadałam jej pytanie, dlaczego ogórek nie śpiewa, i byłam pewna, że usłyszę coś o Gałczyńskim. Natomiast czat odpowiedział mi, że ogórek nie śpiewa, dlatego że ma za dużo kopru na głowie.
1: Ja właściwie nie wiem jeszcze, co o tym myślę, ale no proszę spróbować, no, położyć sobie koper na głowie i zacząć śpiewać. To nie jest taka prosta sprawa. My się ogórkom dziwimy.

0: to bardzo dobry utwór. Flowers in the Water. O wodzie będzie za moment jeszcze, ale także o wodzie, bo przecież z wodą też właściwie walczą. Musimy wspomnieć o strażakach, bo dziś ich święto i pan Maciek napisał, proszę nie zapomnieć o ludziach, o grupie wielkiego społecznego zaufania, czyli o strażakach właśnie. Nie jestem związany nijak z nimi, ale mam pełen podziw i wdzięczność do tego, co robią. Nie tylko pożary, ale też wielka woda, kotki na drzewach, czy wypadki drogowe są miejscem, gdzie oni są. Pamiętajcie o nich. Pozdrawiam ze Żnina, napisał słuchacz. Tak jest, drogi panie słuchaczu. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. Wszystkim strażakom wielkie podziękowania w dniu ich święta. Myślę, że w państwa imieniu również mogę złożyć. A tymczasem 17,5 minuty po 8.
1: Ranek 357.
0: I jak to bywa w poniedziałki w studiu Adrian Bąk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, też chciałem o wodzie, wielkiej wodzie, ale to już za chwilę.
0: Człowiek dociekliwy, tak, bo sprawdził. No,
2: a to także, tak, bo rozmawialiście dzisiaj o portach morskich i o tych oznaczeniach.
0: No i co?
2: Sprawdziłem ten Boston
0: no
2: i wiesz, że on, skrót tego Bostonu to USB. OS.
0: No
2: USB
0: i,
2: OS.
0: No, proszę bardzo. I kto tutaj? A się śmiali ze mnie w ogóle.
2: Także szacun.
0: Dziękuję.
2: Panie Krystianie.
0: Dziękuję bardzo. Ale dziś też będzie troszkę o tym, co za wodą wielką.
2: Tak, będzie o tym, co za wodą wielką, będzie o tym, co w wodzie wielkiej, ale najpierw Stany Zjednoczone, skoro już o tych USB i, US, i USA. Prezydent USA, właśnie, prezydent USA Donald Trump najpierw ogłosił, że zmniejszy liczbę żołnierzy w Niemczech o 5000 i to była taka informacja weekendu, chociaż wiemy, że mieliśmy majówkę, może niekoniecznie patrzyliśmy w to, co się dzieje w tym wielkim świecie, ale to odbiło się szerokim echem na świecie, a później jeszcze dodał podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzem na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie, że będzie to być może nawet więcej niż 5 tysięcy. No i to jest ciekawa informacja z perspektywy europejskiej, także z perspektywy polskiej. A jak Trump coś powiedział, no to cała machina ruszyła. Polityczno, medialna, wszyscy zaczęli o tym mówić i dopytywać. Ma to się stać w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Choć według Pentagonu to nie był wynik jakiejś złości prezydenta wobec tego, wobec stosunku krajów europejskich, w tym Niemiec do tego, co się dzieje w Iranie, do pewnego sprzeciwu Europy na działania Stanów Zjednoczonych, no to tajemnicą Poliszynela jest to, że to była praktycznie główna motywacja Donalda Trumpa. Natomiast Pentagon twierdzi, że to był po prostu wynik wewnętrznych analiz, że trzeba przesuwać te wojska.
0: Z Excela mu tak wyszło?
2: Tak, że tak wyszło po prostu z Excela właśnie teraz. Pytanie, dlaczego właśnie teraz? A takie sygnały, że chodzi właśnie o podejście Niemiec do wojny w Iranie, czy podejście Europy, Trump zresztą ostatnio wysyłał coraz częściej. And you would have thought they would have said, we would love to help you. Można by pomyśleć, że powiedzieliby, chętnie wam pomożemy, ale tak nie było. On wykonuje fatalną pracę. Ma problemy z imigracją, ma problemy energetyczne, ma problemy wszelkiego rodzaju. I ma też duży problem z Ukrainą, bo są w to uwikłani. A do tego krytykował mnie za całe to działanie wobec Iranu. No. Tutaj chodzi też amerykańskiemu prezydentowi o brak pomocy w sprawie odblokowania cieśniny Ormus. Trump wielokrotnie mówił, że choć USA pomagały sojusznikom, to sojusznicy już im tak nie pomagają i zawiedli także w tej ważnej sytuacji. Natomiast kanclerz Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, powiedział wczoraj z kolei, że Amerykanie są wciąż najważniejszym partnerem Niemiec w NATO. I ocenił, że zapowiedź ograniczenia liczby amerykańskich wojsk nie ma związku z jego sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącym wojny z Iranem, ale wiadomo, że dyplomacja rządzi się swoimi prawami.

0: Na razie nie wiadomo, dokąd zostaną przeniesione te wojska, jakich baz ma dotyczyć ta decyzja. CBS podała, że decyzja o wycofaniu dotknie jednej bazy bojowej w Niemczech. Warto też powiedzieć, że obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy żołnierzy USA. No, Polska jest wymieniana w gronie tych państw oczywiście, do których mogłoby te wojska zostać przeniesione, podobnie jak Rumunia, Litwa czy Grecja. Dziś też więcej o tym temacie w Dalekim Zasięgu porozmawiamy, no bo to niewątpliwie jest ciekawy temat, także z perspektywy Polski właśnie. Eksperci wskazują też, że przesunięcie tak dużej liczby żołnierzy to nie jest taka wcale prosta operacja. Nie można tego zrobić z dnia na dzień.
1: Duży transport.
0: Prawda, ale też kwestia logistyki, kwestia infrastruktury, której niekoniecznie w tym momencie posiadamy, więc to wymaga po prostu dużych inwestycji wszelakich i dlatego to jest temat, który z pewnością też będzie wracał, myślę, że też w debacie naszej tutaj medialnej, politycznej w Polsce.
1: No to jest bardzo ciekawa rzecz, tak jak powiedziałeś, no, pewnie też wymagająca czasu. Ta dyplomacja nie ma łatwego zadania, bo dyplomacja dziś musi tłumaczyć, co Donald Trump miał na myśli.
0: Prawda?
1: I tutaj jest w zasadzie pełna interpretacja.
0: Co będzie miał jutro? Co będzie miał jutro na myśli?
1: Taka matura codziennie.
0: Prawda? A słyszał pan o Humbaku Timim? Może?
1: Oczywiście. No może, właśnie. No w morze, bo może. W morzu.
0: No właśnie, bo teraz o tej wielkiej wodzie. Od kilku tygodni trwała, czy nadal trwa akcja ratunkowa, czy sprawa wielkiego humbaka, którego nazwano już nawet imieniem Timi. Najpierw w tę akcję zaangażowała się firma prywatna, później przejęło ją niemieckie Towarzystwo Ratowania Życia. A dlatego niemieckie Towarzystwo Ratowania Życia, bo ten wieloryb utknął na mieliźnie u wybrzeży Zatoki Meklemburskiej, właśnie niedaleko Niemiec. Mimo podjętego wysiłku, eksperci przez dłuższy czas wskazywali, że szanse na oswobodzenie i przeżycie tego wieloryba są niewielkie. Z kolei aktywiści i opinia publiczna naciskali na kolejne próby. Tutaj pewnie wielu ludziom, szczególnie tym starszym, uruchamiały się sceny z filmu, z takiego słynnego z 93 roku, nie wiem czy pamiętasz, Uwolnić Orkę.
1: Tak,
0: Willy, nie Timmy, a Willy, prawda? Tamta akcja zakończyła się sukcesem.
1: No,
0: więc
1: można?
0: Trochę z takiego sentymentu, a pewnie też po prostu z takiej dobrej woli, że ktoś chciał uratować życie temu zwierzęciu. Było wiele prób, no i mieliśmy w sobotę około 9 przełom w tej akcji, bo humbak, który wcześniej został umieszczony na takiej specjalnej barce transportowej, udało mu się z tej barki wypłynąć i jest już na wolności i te pierwsze sygnały są pozytywne, chociaż eksperci wskazują, że to nie jest jeszcze koniec tej historii, bo ten humbak jest z pewnością ranny, doszło u niego do częściowo nieodwracalnych zmian z powodu tak zwanej choroby zmiażdżeniowej, na którą był narażony, z uwagi na to, że przebywał długo na mieliźnie, no bo generalnie ryby, także wieloryby, to są stworzenia, które są przystosowane do życia w wielkiej wodzie i tam nie muszą po prostu tyle energii poświęcać na to, żeby się na tej wodzie unosić, a jak jest
1: wiadomo,
0: się
1: na
0: mieliźnie,
1: energii,
0: działa
1: tak.
0: Grawitacja, prawda? Oczywiście. Więc tam dochodzi do wszelkiego rodzaju zniszczeń, także skórnych, więc organizacje zajmujące się ochroną zwierząt twierdzą, że dopiero jak ten humbak ponownie samodzielnie będzie znajdował pożywienie, jak przybierze na wadze i powróci do naturalnych zachowań, to ta akcja będzie mogła zostać zakończona i będzie można ogłosić ją sukcesem. No i też jeszcze jedna sprawa, bo z jednej strony walczymy i bardzo dobrze, walczymy o życie tego jednego humbaka, a z drugiej strony przecież każdego roku w rybackie sieci wpada aż 300 tysięcy wielorybów i delfinów na całym świecie, jak szacuje organizacja Whale and Dolphin Conservation. No i też temu wielorybowi on też się kilka razy zaplątywał w sieci rybackie, które to sieci utknęły między innymi w jego pysku. Tak mówi o tej akcji i ewentualnych wnioskach, które możemy z niej wyciągnąć, Krzysztof Poznański, paleontolog i popularyzator nauki.
2: Patrzymy na tego jednego humbaka, a tak naprawdę mnóstwo innych zwierząt cierpi przez człowieka. Wpada właśnie w sieci rybackie, ale nie tylko, bo ponieważ zanieczyszczamy oceany. Nawet na dnie Rowu Mariańskiego są znajdowane ślady działalności człowieka w postaci różnego rodzaju odpadów. Więc wyciągnijmy z tej całej sytuacji wnioski, żeby zadbać o naszą planetę, żeby zadbać o te wszystkie zwierzęta, bo w wielu sytuacjach z naszej winy znajdują się w niebezpieczeństwie, czy cierpią z naszej winy. Wyciągnijmy po prostu z tego jakieś pozytywy, i sprawmy, żeby zwierzętom na ziemi żyło się lepiej wśród ludzi.
0: Niby banał, ale myślę, że warto też o tym pamiętać.
1: Dobrze, że pan powiedział ryby i też wieloryby, bo wiadomo, że to ssaki, ale słuchacze są zawsze uważni. Tak.
0: Ważne spostrzeżenie.
1: Tak jest.
0: Wybory w Wielkiej Brytanii w czwartek. Chciałbym jeszcze o tym powiedzieć, bo to będą największe wybory od czasu tych powszechnych w 2024. Wyborcy w Szkocji i Walii wybiorą swoich przedstawicieli. Te wybory w Szkocji są takie ciekawe, bo tam rośnie popularność secesjonistycznej szkockiej Partii Narodowej. To jest bardzo ciekawe, bo wcześniej ta partia, jak Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, to tej partii zależało na wyjściu z Wielkiej Brytanii, dlatego że Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, a teraz dokładnie tej samej partii, czyli Szkockiej Partii Narodowej, zależy na wyjściu z Wielkiej Brytanii, dlatego żeby wrócić do Unii Europejskiej, bo Wielka Brytania już nie jest w Unii Europejskiej, więc to taka ciekawostka w kontekście tych wyborów. Oczywiście tam tych powodów jest więcej.
1: Będziemy śledzić.
0: Tak, to w czwartek. Jeszcze jeden dźwięk na koniec z weekendu, choć mało się o tym mówiło, bo u nas sucho w Polsce, prawda?
1: Bardzo, tak.
0: W Grecji
1: były pożary.
0: Sucho, susza i ryzyko pożarowe, z którym Grecy chcą sobie radzić w ten sposób.
3: 3, 2, 1. And liftoff of Falcon 9. Goes
4: 30 seconds into flight. Falcon 9 has successfully lifted off from SLC 4E at Vandenberg Space Force Base in California.
0: Grecja wystrzeliła 4 satelity z kamerami termowizyjnymi, aby wzmocnić wykrywanie pożarów i monitorowanie klimatu rakietą Falcon 9 należącą do SpaceX. Ciekawe, prawda,
1: bardzo
0: że
1: ciekawe.
0: Dożyliśmy takich czasów, natomiast najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście chyba deszcz, którego się spodziewamy na szczęście w tym tygodniu. Na razie pogoda piękna, przynajmniej w Warszawie. I też pewnie wielu nie narzekało, że taka była w majówka, ale ten deszczyk by się przydał.
1: Tak, więcej deszczu w maju. Prosimy o to, apelujemy razem z Adrianem Bąkiem. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja ostatnio śniło mi się, że na Islandii byłem na wakacjach, więc chyba ten koncert Asgeira przydał się do tego snu jak najbardziej. Asgeir, jeśli się uda, to niech nam zaśpiewa i zagra. Koncert w Proximie zacny i znakomity. Wakacje w Islandii we śnie też były piękne i znakomite. Tam sporo wody, są jeszcze gejzery. Wiem, że było też słuchane na Islandii. Top,
0: no,
1: polski top.
0: A u nas wczoraj potop przecież był.
1: A, no właśnie.
0: Prawda? Też woda. Wielka woda.

0: Do koncertu Asgeira jeszcze wrócę, w jutrzejszej audycji mam grać. No i także specjalnego gościa na koncercie, Briet, która zachwyciła, także duetem. Zaśpiewali to pięknie po islandzku. O to trochę chodziło, żeby tej egzotyki przywieźć i dowieść. Tak było, tak było. Kto był, ten wie. Za 28,5 minuty godzina 9. Piękny poniedziałek nam wstał, a jak się zakończy? No może być deszczowo, ulewnie, momentami, głównie na północnym zachodzie i tam też mogą pojawić się burze. Proszę uważać, ten front będzie się przemieszczał, warto obserwować niebo, ewentualnie inne mapy pogodowe, a najlepiej słuchać Radia 357, będziemy Państwa informować na bieżąco. Ale do tego momentu będzie ciepło, a nawet upalnie. 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich, do 26-27 nawet na południowym wschodzie i miejscami także w centrum. Chłodniej tylko nad morzem, 13 do 15 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na południu okresami porywisty i także w czasie burz mocniejszy oraz w Beskidzie Śląskim do 60 km na godzinę. A skąd będzie wiał? Na Pomorzu z zachodu. Na pozostałym obszarze z południowego zachodu i z południa. W związku z tym ciepłe powietrze będzie nam dostarczał i dziś taki ciepły poniedziałek. Może na taki powrót z majówki całkiem to niezły pomysł.
1: 357.
0: Aha, 27,5 minuty pozostało do godziny 9, a Państwo jeszcze ze wspominkami z wczoraj. Bardzo dziękuję za głosówki.
2: Dzień dobry, chciałem wrócić jeszcze do wczorajszego topu i pozdrowić Karolinę z Poznania, która wygrała quiz i zapowiadała piosenkę ważną, ale zrobiła to bardzo profesjonalnie, wzruszająco i wypowiedziała bardzo ważne słowa. Pozdrawiam, Andrzej z Poznania.
0: Pozdrawiam panią Karolinę. Świetnie to wypadło, pani Karolino, bo najtrudniejszym zadaniem było powiedzieć, tak to wszystko opowiedzieć, żeby nie podać tytułu i wykonawcy. Takie są zasady. Świetnie sobie pani poradziła.

0: Ależ państwu się spodobało zadanie i ktoś inny też sprawdził. Słuchaczka sprawdziła, dlaczego ogórek nie śpiewa i co na to sztuczna inteligencja w innej firmie. Ta odpowiedziała, bo ma za dużo kiszonki w głowie i fałszuje. No i tutaj właściwie jest taki plot twist, bo jak ktoś sobie posłucha, co robi ogórek nadgryziony, kiszony, to on właśnie troszkę śpiewa. Ale tego sztuczna inteligencja nie wie, bo ogórków nie je. No i taka sytuacja. Mam dla państwa jeszcze zaproszenie.
1: Dźwięki, które rzadko goszczą na radiowej antenie. Zapomniane muzyczne lądy. Znani artyści z nieznanej strony.
2: Muzyka prywatna. W poniedziałki po 18:00. Zapraszam, Łukasz Dunaj.
0: Zapraszamy do słuchania. A teraz Antek Pyzel ponownie pojawił się w studiu z tygodnikami tym razem. I opowie państwu, co w poniedziałkowych wydaniach.
3: Dzień dobry. Na okładce Newsweeka dwie postaci. Jedna na pierwszym planie, druga w tle. W tle jest prezydent Karol Nawrocki, a na pierwszym planie Zbigniew Bogucki. To jest, zdaniem Newsweeka, premier Nawrockiego. To Zbigniew Bogucki wyciął Cęckiewicza, jest najbliżej ucha prezydenta i to on, a nie Czarnek, został jego kandydatem na premiera. To tekst Dominiki Długosz, zatytułowany Ostry jak Zbyszek. Dobrze ubrany, wygadany, ale dziesiąty już takich widziałem. A tu nagle bum, pierwsza liga. I podejrzewam, że to nie jest szczyt jego ambicji, mówi o Zbigniewie Boguckim polityk Prawa i Sprawiedliwości. To nie koniec tematu PiS-u w Newsweeku. Języczek Morawieckiego to tekst Jakuba Majmurka. Wprowadzenie przez Morawieckiego do Sejmu nawet 30 swoich wiernych ludzi w ramach jakiejś nowej trzeciej drogi wydaje się dziś realne. Zarówno Tusk, jak i Kaczyński potrzebowaliby ich głosów do większości. Tak ocenia profesor Antoni Dudek. Tekst również o zbiórce Łatwoganga. Ta akcja pokazuje, że wciąż liczą się takie cechy jak skromność i autentyczność i że obok świata celebryckiego na pierwszy plan może wyjść człowiek, a także rozmowa z Magdą Gessler. W Polsce częściej niż w Niemczech możemy znaleźć dobrą włoską knajpkę. Barszcz zalicza powolny progres. Całkiem nieźle ma się z Chabowy, mówi pani Magda Gessler, która ocenia to, jak mają się różne kulinaria w Polsce. To tyle z Newsweeka. Teraz tygodnik sieci, okładkowy tekst o aferze Zonda Krypto, kryptopaństwo. Obserwujemy właśnie największą aferę finansową ostatnich lat i ciężko uciec przed porównaniami do Amber Gold. Znów mamy przestępców, za którymi widać cień mafii, dziesiątki tysięcy oszukanych klientów liczących na szybki zysk i tego samego premiera, który winnych szuka wśród politycznych przeciwników, podczas gdy zarządzane przez niego państwo zaspało. Tak rzecze tygodnik sieci. Jest także tekst o Agorze bez znieczulenia. Piotr Gursztyn pisze na bazie książki Marcina Kąckiego, to jest punkt wyjścia do artykułu. Jest również rozmowa z Piotrem Glińskim, byłym ministrem kultury. Tytuł brzmi Podpułkownik Sienkiewicz chciał zamordować kulturę. To w tygodniku sieci. Jest jeszcze tygodnik do rzeczy, tutaj okładkowy tekst o panu Ziobrze i panu Romanowskim, osaczeni w Budapeszcie. Rozgrzane rządzą zemsty polskie władze i media liczą, że koniec rządów Wiktora Orbana oznacza szybkie wydalenie do kraju Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Mogą się jednak przeliczyć, jak wygląda sytuacja polskich posłów, którzy przebywają na Węgrzech dzięki azylowi politycznemu. Temu przygląda się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska w tygodniku Do Rzeczy. Jest również artykuł Marcina Skalskiego. Reset z Rosją. Czy Polska stoi przed szansą? Takie pytania stawia Marcin Skalski. Reset stosunków z Rosją może być elementem realnego wybijania się Polski na suwerenność, jeśli będzie częścią szerszego założenia. Polska i Rosja mogą jednak współistnieć i nie stoi temu na przeszkodzie polityka Kremla na Ukrainie. W myśl wielowektorowości Warszawa musi otworzyć się przy tym na współpracę z Chinami, czy też z krajami muzułmańskimi. Takie teksty w tygodniku Do Rzeczy.
0: Bardzo dziękuję. Poniedziałkowe tygodniki przeglądał dla państwa Antoni Pyzel, z którym państwo będą się dzisiaj słyszeć jeszcze oj, kilka razy, do południa, tak?
3: Tak, szybciej niż
0: państwo spodziewają.
3: Tak, i niż państwo spodziewają się.
0: No takie dzisiaj jest zastępstwo, druk zastępowy Antoni po 9:00. Na razie Tadeusz Pływak, Tadzio Pływak, po prostu znajomy. 19,5 minuty, pozostało jeszcze do wspomnianej 9:00.

0: Oj, chyba ktoś tu lubi numer Gotye i Kimbry, prawda? Ktoś. Tadzio. No, bardzo dziękujemy. Takie nowe nagranie dostaliśmy od niego. No i dobrze. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile w sprawie wczorajszego finału Topu. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na pewną prawidłowość. Zduńska Wola w ubiegłym roku, Zielona Góra w tym roku. No, ale ponieważ Top to jest właściwie przegląd od A do Z, no to te miejscowości na Z całkiem nieźle się sprawdzają. Nie wiem, no może z G by potrzebował, ale zostawmy. Za 16,5 minuty godzina 9 i jeszcze od państwa, no właśnie, słowa otuchy dla rodziców.
1: Cześć, dzień dobry. Tutaj mama ubiegłorocznej maturzystki z pozdrowieniami przede wszystkim dla rodziców. Kochani, nic się nie stresujcie, będzie dobrze. Wasze pociechy na pewno mają wszystko wykute na blacha, jak nie, to i tak będzie dobrze. I pomyślcie sobie o tym po prostu, że 1 września w tym roku was już nie będzie tak stresował. Pozdrawiam.
0: No właśnie, always look on the bright side of life. 1 września was nie będzie już tak stresował. A we wrześniu piękne wakacje można sobie zrobić.

0: Dawid Tyszkowski Kości, tak mi się troszkę przypomniało jeszcze to, co wczoraj się wydarzyło i to odsłanianie rysunków z tylnej strony koszulki, właściwie z pleców koszulki, o. No bardzo Państwu się spodobała zabawa, ja się bardzo cieszę, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, nie jest wcale łatwo, to tak a propos utworu Dawida Tyszkowskiego, narysować kości do gry. Okazuje się, że to no, taka prosta sprawa, no ale poćwiczyłem, popróbowałem, Natalia zaakceptowała i to wszystko trafiło, bardzo dziękuję. To mam nadzieję, że się również Państwu będzie dobrze nosić. Pozdrowienia także dla rodziców maturzystki Martyny. Aha, dla pani mamy Kasi, bo mama Kasia jest niespokojna, natomiast maturzystka Martyna jest okej. No, mamo Kasiu, no to tak nie wypada. No to trzeba pokazać w tym momencie siłę i moc. Pozdrawiam serdecznie słuchacza z Pabianic. Za 12 minut godzina 9.
1: Muzyczny koniec.
0: A jest dziś nim Michał Bisiorek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Poznaliśmy nową headlinerkę tegorocznego Open Air Festival. Gwiazda K-popu Jennie wystąpi na Orange Main Stage 4 lipca. Jennie Kim należy do jednego z najpopularniejszych południowo-koreańskich girls bandów Blackpink, a od niedawna rozwija swoją karierę solową. Gdynię odwiedzi ze swoim debiutanckim albumem Rabi, a wiele wskazuje na to, że polscy fani usłyszą także bijące rekordy popularności remix utworu Tame Impala Dracula. Obok Jennie ogłoszono również innych artystów, którzy wystąpią na openerze. Vito Bambino oraz szwedzki zespół Viagra Boys zagrają koncerty 1 lipca, 2 lipca pojawi się Sobel, 3 lipca Kaz Bałagane, a 4 lipca miłośników alternatywnych brzmień ucieszy wizyta Sophie Morgan, czyli Lawka. Open Air Festival odbędzie się w dniach od 1 do 4 lipca.

To nie koniec lipcowych ogłoszeń, ale tutaj u openerowiczów wybierających się na festiwal ostatniego dnia może wystąpić pewien dylemat. Otóż 4 lipca w Krakowie w klubie Zaścianek wystąpi Jordi Grip, ale spokojnie, drodzy openerowicze, dzień później, 5 lipca, brytyjski muzyk zawita także w warszawskiej Heterozagadce, czyli już po festiwalu. Jordi Grip to współzałożyciel i frontman eksperymentalnej grupy Black Midi, która należała do tak zwanej sceny Windmill w Brixton, zrzeszającej także takie zespoły jak Black Country New Road czy The Last Dinner Party. Obecnie Jordi Grip tworzy jako artysta solowy, a w Krakowie i Warszawie zaprezentuje swój debiutancki album The New Sound. From the way

I na koniec rozkład płyt tygodnia. Maj rozpoczął się nie tylko tradycyjnie polskim topem Radia 357, ale również premierą 18. płyty studyjnej Tori Amos. Album In Times of Dragons opisywany jest przez amerykańską piosenkarkę jako metaforyczna historia o walce demokracji z tyranią i bezpośrednia reakcja na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. 12 maja będzie okazja usłyszeć album na żywo na warszawskim Torwarze, a tymczasem przez ten tydzień będziemy go Państwu prezentować w godzinach porannych. Natomiast po godzinie 13 będziemy słuchać koncertowej epki duetu Smolik – Kev Fox. Live at Cavatina Hall to zapis wyjątkowego występu podczas ubiegłorocznej edycji Cavatina Guitar Festival w Bielsku-Białej, jedynego występu, podczas którego duetowi towarzyszyła Cavatina Philharmonic Orchestra.

0: I to wszystkie muzyczne newsy na dziś. Do usłyszenia za tydzień.
1: Bardzo dziękuję, Michał Wisiorek. Tak brutalnie przerwaliśmy ten piękny utwór Live at Cavatina Hall. Wonderful Live at Cavatina Hall, można nawet powiedzieć. Postaram się jutro Państwu w audycji Mam Grać ten właśnie utwór wybrać. Zobaczymy, może się uda. A na razie...
2: Latka lecą.
1: I zobaczymy, co tam w kalendarzu. Tomasz Jachimek.
3: 4 maja 1993 roku Naczelna Izba Lekarska zarejestrowała nową jednostkę chorobową, nazwaną melancholią postmajówkową. W innych kręgach zwaną także jako niedowład postdługoweekendowy. Wedle szacunkowych badań przedstawionych przez Naczelną Izbę, regularnie cierpi na tę przypadłość aż 78% pracujących Polaków, a ów odsetek wśród uczących się młodzieży i studentów sięga ponad 90%. Główne objawy to silne zniechęcenie do podejmowania jakichkolwiek obowiązków służbowych, powszechne narzekactwo i syndrom pospolitego marudzenia. Regularnie powtarzają się charakterystyczne zwroty typu Jezu, znowu do roboty? Albo w prognozach pogody mówili, że będzie słońce, a wiało i padało. Albo ależ to zleciało? Oraz dwa używane zdecydowanie najczęściej to wszystko do D? Państwo doskonale wiecie, o jaką D chodzi. Oraz poważnie mówię, naprawdę, ale naprawdę muszę ograniczyć alkohol. Lekarze zwracają uwagę na, paradoksalnie, pozytywny wydźwięk tego ostatniego zdania. Osoba cierpiąca na melancholię postmajówkową zakłada bowiem podjęcie jakiegokolwiek działania i dłuższy plan. To, że tutaj podjęcie jakiegoś działania oznacza jednocześnie zaprzestanie jakiegoś działania, nie ma, zdaniem lekarzy, żadnego znaczenia. Liczy się efekt, że pacjent planuje cokolwiek, a nie tylko macha ręką i marudzi, że mu się nie chce. Choroba ma podłoże zdecydowanie psychologiczne, jednak mogą się też pojawić objawy cierpień i niedomagań czysto fizycznych. Trzęsące się ręce, nadmierna potliwość i ponadnormatywna ziewalność. Czasami czynniki psychiczne łączą się z czynnikami fizycznymi i charakterystycznymi wypowiedziami. Na przykład silne poczucie winy wiąże się z zakrywaniem ze wstydu ust i wypowiadanymi pod nosem lamentami. O rany, ale przegiąłem, albo no co, w końcu tylko raz w roku jest majówka, warto było, chociaż teraz trochę wstyd. Często też pacjenci wciągają do grona współodczuwających osoby z najbliższego otoczenia. Charakterystyczne odzywki to no co, to już nawet w majówkę nie mogę się zabawić, też powinieneś wyluzować, wyjmij kija, wiadomo z jakiej D. Albo też, kochanie, święta nie byłaś. Ewentualnie bezlitosne i oskarżycielskie. Chcesz zobaczyć filmiki? Chcesz zobaczyć filmiki? Chcesz? Objawy choroby są przykre, acz na szczęście niezbyt długotrwałe. Po 2-3 dniach następuje samoistny proces uzdrawiający. Mózg pacjenta wyrzuca do mentalnego kosza co bardziej traumatyczne przeżycia i wspomnienia, zostawia radosne poczucie, że jednak było fantastycznie i że za rok majówkę koniecznie trzeba będzie powtórzyć, tylko że zwiększyć intensywność doznań, bo to tylko 3 dni i szkoda każdej chwili. Niestety, wtedy też pacjentów dopada syndrom tęsknoty i rozczarowania, że następna majówka to dopiero za rok. Ale tu medycyna jest absolutnie bezradna.
1: No, taka majówka, można być czerwcówka teraz, to już mówiliśmy, że takich weekendów trafia się więcej, proszę się nie martwić, a poza tym teraz jakoś mniej tłumów podobno będzie w następny weekend, gdzie nie gdzie tu i ówdzie z nienacka i tak dalej. Za 3 minuty 9:00.

0: I tak z fałszywymi palindromami dojechaliśmy do 9:00, 9:00 minęła. Tu Radio 357, jest poniedziałek, 4 maja, a przed nami serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Trzymamy kciuki za maturzystów. Niech moc będzie z wami. Właśnie zaczyna się egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystępuje do niego prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia, a także absolwentów z wcześniejszych roczników. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja. Ustne zakończą się 9 dni później. Wyniki będą znane 8 lipca. Zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, emerytowany metropolita przemyski. Miał 85 lat. Czy system prezydencki, czy premierowski, jeszcze nie wiadomo, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. Mówił podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki, który zapowiada pracę nad projektem nowej konstytucji.
2: Potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
1: W tym celu Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji. W jej skład mają wejść m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i były minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, prawnik były marszałek Sejmu Józef Zych czy były marszałek Sejmu Marek Jurek. Zdaniem przedstawicieli rządu nie należy otwierać kolejnego wieloletniego ostrego sporu o nową konstytucję, który Polskę może osłabiać.
3: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: Komentuje premier Donald Tusk. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy pełnej frekwencji większość konstytucyjna wynosi 307 głosów. Atak dronowy na wieżowiec w Moskwie, portal Kiev Post precyzuje, że chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych Moslim Tower, 7 km od Kremla. Jak informują władze Moskwy, nie ma ofiar śmiertelnych. Według rosyjskiego resortu obrony w ciągu minionej nocy siły rosyjskie przechwyciły i zniszczyły łącznie 117 ukraińskich dronów w wielu regionach, w tym w okolicach Moskwy. Wejście do Koloseum od dziś na nowych zasadach, bo bilety masowo wykupywały agencje turystyczne, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie dla indywidualnych turystów. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum tuż przed wejściem. A na koniec w serwisie Huta to tytuł spektaklu, do premiery którego przygotowuje się Teatr Zagłębia w Sosnowcu. To będzie historia Dąbrowy Górniczej, wielkiego zakładu, który powstał w latach 70. Huty Katowice.
4: Podstawą sztuki mają być wspomnienia osób, które w czasie Gierka związane były z powstającym kombinatem. Warsztaty 6 i 7 maja poprowadzą reżyser oraz dramaturg związani z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, powiedziała Aleksandra Marzyńska, rzeczniczka sceny.
5: Chcemy posłuchać, wysłuchać historii. Szukamy też doświadczeń osób, które przyjechały do pracy przy budowie Huty Katowice z różnych stron Polski i osiedliły się w Zagłębiu Dąbrowskim. Wiemy doskonale, że takich ludzi były tysiące.
4: Bo huta przyczyniła się do zmian m.in. w przyrodzie, wycinka lasów, industrializacja, gwałtowna zabudowa, ale też do trwałych zmian społecznych w miastach Zagłębia i Śląska. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: A dziś dzień hutnika i strażaka. Najlepsze życzenia. To wszystko w porannych serwisach. Po południu spotka się z Państwem Monika Mędroch-Karbowska.
0: No to co tam w sporcie? Sebastian Kierzek.
6: Mamy poniedziałek, a jak poniedziałek w sporcie, to musimy zerknąć na tenisowe rankingi. Iga Świątek wróciła na podium zestawienia. Polka już oficjalnie wyprzedziła Coco Gauff. Prowadzi Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną. Niekwestionowanym królem tego sezonu, a przynajmniej pierwszej części, jest Jannik Sinner. Lider rankingu wygrał turniej w Madrycie, a po finale zwrócił się do swojego teamu. Dziękuję, że mnie popychacie, że we mnie wierzycie, że cały czas stoicie po mojej stronie. Przeżyłem tu fantastyczne chwile. Także dzięki wielu włoskim kibicom, którzy tu przyjechali. I oczywiście Jannik Sinner umocnił się na czele zestawienia. To była Hiszpania i tenisowy wątek. Zostańmy jeszcze na moment na Półwyspie Iberyjskim, bo tam błyszczy Eva Pajor. Polka wprowadziła Barcelonę do finału Ligi Mistrzyń. Duma Katalonii pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2, a gola w 55. minucie strzeliła właśnie nasza Ewa.
7: From Eva Pajor.
6: Wielki finał 23 maja w Oslo. Rywalem Barcelony będzie Olympique Lyon. Mówiłem już w porannym sporcie o męskiej piłce i w krajowym i w europejskim wydaniu. Było o żużlu, siatkówce i Formule 1. Nie było jeszcze, a musi być, o lekkoatletycznym wydarzeniu. Majówka upłynęła pod znakiem World Athletics Relays, czasami potocznie nazywane Mistrzostwami Świata Sztafet. Trzy kwalifikacje do tych prawdziwych Mistrzostw Świata wywalczyły nasze polskie sztafety. Obie kobiece, 4x100 i 4x400 metrów oraz mieszana 4x400. Słuchamy Natalii Bukowieckiej.
7: Nie spodziewałam się, że będę musiała aż tak walczyć gdzieś w tej sztafecie mix. Myślałam, że ten nasz awans będzie trochę pewniejszy do finału. No ale cel był taki, żeby tutaj jak najwięcej sztafet zakwalifikowało się na Mistrzostwa Świata. My jako dziewczyny, że tak powiem, mamy komplet i chyba to jest najważniejsze dla nas.
6: Tyle Natalia Bukowiecka, ode mnie jeszcze wątek kolarski. Tadej Pogacar wygrał 79. edycję Tour de Romandie. Na ostatnim etapie słoweński mistrz wyprzedził Niemca Floriana Lipowica o 3 sekundy. Ruszyła także kobieca edycja Vuelta Espania i w czołówce jest Katarzyna Niewiadoma. Kasia była czwarta na pierwszym inauguracyjnym etapie. I tak dotarliśmy do końca porannego sportu. Wracamy po 16. Zapraszam w imieniu Tomka Gorozdowskiego.
0: Przed nami bardzo ładny poniedziałek, ale tylko do czasu, bo potem będzie plot twist i mogą nadciągnąć chmury. Z tych chmur popada deszcz, zwłaszcza dotyczy to północno-zachodniej części Polski. Ale jak popatrzymy sobie, że na przykład Polskę podzielić na cztery części, no to ta północno-zachodnia, to ona sięga aż tutaj do centrum, więc proszę po prostu być czujnym, bo do połowy dnia to będą piękne nawet temperatury. Koszalin 20, Szczecin Zakopane 21, Gdańsk 23, 24 w Suwałkach, Olsztynie i Gorzowie, a w Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu, Łodzi, Kielcach, Lublinie i Białymstoku nawet 25 stopni. Oczko wyżej, Rzeszów, Katowice, Zielona Góra. Pozdrawiamy serdecznie. No, już pora wstawać, droga ekipo. Toruń, Bydgoszcz, tam także 26, a w Krakowie i Warszawie 27 stopni. Ale, no właśnie, nadciągną chmury z północnego zachodu. Z tych chmur może przelotnie popadać deszcz. Gdzieniegdzie mogą się pojawić burze. W czasie burz wiatr będzie porywisty, no i spadnie bardzo dużo deszczu, tak napisała pani synoptyczka, więc ja to państwu przekazuję. A wiatr będzie do tego momentu słaby, umiarkowany, na południu porywisty, na Pomorzu Zachodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni i południowy i ten wiatr i to wszystko.
8: Radio 357.
0: 7 minut po godzinie 9. Myślałem, że pojawi się cichy, ale po cichu się nie pojawił. Będzie za to Antek, którego państwu już zapowiadałem i za chwilę się pojawi. A ja mam jeszcze postscriptum do audycji od państwa z maili. Przypomnienie, bardzo ważne, bo nie tylko przecież dziś maturzyści, nie tylko Gwiezdne Wojny. Maturzystom życzymy, niech moc będzie z wami. Nie tylko strażacy, których pozdrawialiśmy, ale także hutnicy. Dziś mają swoje święto, więc śpiewajmy wszyscy wnet.
9: Górniczo-hutnicza orkiestra dęta.

0: China wilki men, you know the opasses. Uważaj na wilki men.
1: To jest założenie. Skapiłeś.

0: czasy.
1: Wybierzcie tych chłopców. Nie, nie tylko, bo nie tylko.
2: Ale wszyscy razem, no! Co jest? No razem! Razem! Co jest?
1: Raz! Dwa! Trzy! Może posłuchamy, co tam się dzieje, co?

0: jest takie słowo na A, awangarda.
1: Dość intensywne to paparara.
0: Bezsprzecznie tutaj pasuje zdecydowanie. To oczywiście pogodno i z najlepszymi życzeniami dla hutników. Dziś takie niby małe poniedziałkowe co nieco, a tu się okazuje, że tylu świętujących dzisiaj, więc no, wszystkich trzeba uhonorować. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Tomek Matlingiewicz poranek zrealizował, Krystian Hanke, byłem z państwem, bardzo mi miło, a to wszystko przygotowała Paulina Kozion-Bąk. Bez niej nie odbyłoby się oczywiście. No nie odbyłoby się również bez Antoniego, który odbiera od państwa telefony, ale Antoni, jako ten najmłodszy, ktoś zawsze musi być, zostaje z państwem jeszcze przez 3 godziny. Dzień dobry, Antoni, po raz kolejny i teraz już zostawiam ci mikrofon, ja już się oddalam.
1: Dzień dobry, Krystianie. Ja oczywiście tak pół żartem też się czuję troszeczkę jak hutnik. Mam wrażenie, że na 3 zmiany dzisiaj, bo jeszcze miałem mieć wejście w popołudniówce. Niestety dzisiaj zabraknie Michała Trantała i ja miałem być Michałem Trantałem, ale będę dzisiaj Marcinem Cichońskim, więc będę państwu towarzyszył do godziny 12.
2: Kieruj się na południe. Thank you.

Ja wstałem dziś rano i nie spodziewałem się, że z Państwem się dzisiaj tutaj spotkam od godziny 9 do 12, ale jednak. Dzień dobry Państwu raz jeszcze, Antek Pyzel i Tomek Matlingiewicz, który audycję zrealizuje. Będziemy dzisiaj, ja będę dzisiaj zastępował Marcina Cichańskiego w paśmie Kieruj się na południe, tak jak powiedziałem, do godziny 12. No i to jest jedno z wyzwań, przed którymi ostrzegał mnie Piotr Stelmach, że przyjdzie taki dzień w życiu radiowca, że na godzinkę, półtorej godziny przed audycją dowiesz się, że trzeba ją przygotować i poprowadzić. No więc oto mój moment próby. Co złego, to nie ja. A na odchodne Krystian Hanke, wychodząc ze studia, powiedział mi: na spokojnie.

Dryskull i Igon, na spokojnie, właśnie na spokojnie będziemy starali kierować się na południe. Mam nadzieję, że państwo mi w tym pomogą. antoni.pyzel@radio357.pl. Czekam na państwa maila, a także na wiadomości na Instagramie antekpyzel. Tam mogą mnie państwo znaleźć. I dzisiaj powiem tak, playlista na nasze spotkanie nie jest jeszcze do końca gotowa, więc bardzo chętnie przyjmę państwa pomoc w tworzeniu tej audycji i propozycje tego

Co chcieliby Państwo usłyszeć w poniedziałkowe przedpołudnie? Czekam na Państwa wiadomości, na to, jak słuchało się topu, jak idą Państwu powroty do pracy po majówce. No, tych zagadnień, spraw wszelakich może być mnóstwo. Także czekam na Państwa wiadomości, zapraszam. No a cóż, a my gramy Nirwanę.

A propos nagłych zastępstw, napisał do mnie pan Jan. Dzień dobry, to nagłe zastępstwo za mikrofonem jeszcze nie jest takie złe. Ja kiedyś w swoim lokalnym radiu przyszedłem na dyżur prezenterski, natomiast realizator nie. Co prawda miałem jakieś wstępne szkolenie z samorealizacji, ale moje siedzenie za konsoletą wyszło mocno koślawo. Przynajmniej ciszy nie było, a to w radiu najważniejsze. Trzymam kciuki, będzie git. Bardzo dziękuję panie Janie. Na szczęście ja tutaj na jeszcze jeden etat nie będę musiał robić, bo Tomek Matlingiewicz czuwa i czuwać będzie, a przynajmniej taką mam nadzieję. Teraz De Fratellis, a potem będzie piosenka dnia.

To Chelsea Dagger i De Fratellis, a w tle już wybrzmiewa nasza dzisiejsza piosenka dnia, Call It In i Editors. Myślę, że wielu z Państwa usłyszy ją na żywo podczas Inside Seaside.

Nasza piosenka dnia Koledyn, czyli zespół Editors, z którym liczę na to, spotkają się Państwo na Inside Seaside 13 i 14 listopada w hali Amber Expo w Gdańsku. A Państwo się rozpisali na mój apel o podsyłanie muzycznych propozycji. Pisze na przykład pan Grzegorz z Frankfurtu, który przede wszystkim stwierdza, że jest dziś normalnie. I tego się trzymajmy, żeby było dziś normalnie, mimo jakichś tam małych zawirowań, że nie ma Marcela, nie ma Cichego, spokojnie, to się wszystko dobrze ułoży. A pan Grzegorz zaproponował Like a Stone Audioslave'a. No i ja wykonuję.

Wcześniej Like a Stone grupy Audioslave, a teraz Joy i Mama's Gun. Mam szczęście do tego utworu. Ostatnie chyba 3 spotkania z Państwem tutaj w Radiu 357, kiedy przyszedłem prowadzić, wcześniej mam grać. Dzisiaj kieruj się na południe. Zawsze ten utwór czekał na mnie zwarty i gotowy. Piękny, prawda? Piękny jak utwór, który zaraz wybrzmi, a to za sugestią pana Bartosza. Panie Janku, jedziesz pan z różowymi 80sami i wszystko będzie dobrze. Myślę, że Belinda Carlisle jest wystarczająco różowa.

Heaven is a Place on Earth to Belinda Carlisle w nawiązaniu do prośby o różowe 80s. Mam nadzieję, że taki wybór się panu Bartoszowi spodobał. Teraz pora na artystów, których jeszcze w swoich audycjach nie miałem okazji grać, choć bardzo chciałem, a tutaj Massive Attack pojawia się dość regularnie.

W nawiązaniu do Dnia Hutnika, o którym było dziś kilka minut po dziewiątej, napisał pan Marcin. Hutnicy zwykli być nazywani metalowcami z uwagi na fakt pracy z metalami wszelakimi, zatem mamy dziś Dzień Metalowca. No i może dałoby się uczcić ten dzień i w audycji wybrzmi jakiś żużel, tak pisze pan Marcin z Kielc. Mam nadzieję, że Deftones nie tylko są żużlowi, ale też ten utwór może się kojarzyć jakoś z jazdą.

Deftones, Be Quiet and Drive Far Away. To chwilę przed godziną 10. Ja wracam kolejny raz do maila pana Bartosza, ponieważ pan Bartosz, który pisał o różowych 80sach, teraz prostuje. Ech, ten słownik. Miały być rockowe 80sy, ale zaprezentowany utwór był bardzo dobry. No i cieszę się, że z takiej pomyłki udało się wyjść obronną ręką. Jako, że już mamy właśnie 3 minuty do godziny 10, nie będzie dzisiaj kącika dwie piosenki o tym samym tytule, ale z innej bajki, jak to zwykle u Cichego. Niestety trochę moja inwencja twórcza zawiodła, ale myślę, że jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy. Weezer dowiezie nas do 10.

Z małym opóźnieniem, ale jest minuta po 10. Kieruj się na południe. Audycję realizuje Tomek Matlingiewicz, a ja, Antek Pyzel, w zastępstwie Marcina Cichońskiego, kieruję się na południe z Państwem do godziny 12.

Mind Eraser z płyty El Camino, mojej ulubionej z dość bogatej dyskografii The Black Keys, rok 2011. Zapraszam Państwa do kontaktu bardzo serdecznie. Piszą Państwo maile dość licznie z propozycjami muzycznymi i nie tylko, więc zachęcam niezmiennie. antoni.pyzel@radio357.pl, a także na Instagramie konto Antek Pyzel. Tam jestem do Państwa dyspozycji. Za chwilkę będzie cykl dwóch ludzi z Puszczy, przy czym jednego człowieka z Puszczy nie ma. Jestem człowiekiem z bloku, więc na tych sprawach znam się tak średnio, ale to nie o to chodzi, żebym ja się znał, tylko żeby Adam Zbyryt się znał, a on zna się jak mało kto.

0: Zbierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Fish, Emady, a wcześniej Yellow House. I tym oto sposobem mamy 13 minut

0: puszczy. A w zasadzie jeden człowiek z puszczy, jeden człowiek z bloku. Jest z nami Adam Zbyryt. Dzień dobry, Adamie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Wiem, że rozmawiacie często z Marcinem o tym, jak udomowione były konkretne zwierzęta, które towarzyszą nam dzisiaj w życiu codziennym. No i dzisiaj porozmawiamy o owcach. Od jak dawna spacerują przy ludzkim boku?
1: Zgadza się, tak. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy taki cykl dotyczący udomowienia różnych zwierząt, o czym wcześniej nie rozmawialiśmy i wydaje nam się, że to jest ciekawe, interesujące, żeby poznać właśnie protoplastów i jak to się zaczęło z tymi udomowionymi zwierzętami. I faktycznie owca jest tym gatunkiem, który jest dosyć dobrze nam znany. Kiedyś myślę, że była częściej hodowana i częściej można ją było spotkać, a pochodzi od zwierzęcia, które zostało udomowione około 11 tysięcy lat temu, czyli bardzo dawno. Na terenie współczesnej Turcji, Anatolia, mniej więcej tamte rejony, właśnie w górach, żyje taki protoplasta właśnie, taki gatunek, od którego owca współczesna domowa pochodzi. Nazywany czasami muflonem azjatyckim, ale poprawna jego nazwa to jest urial armeński. Właśnie zwierzę, które przypomina bardzo mocno owce z długimi takimi krętymi rogami, które żyje w takim górzystym klimacie.
0: A co to jest konkretnie za protoplasta?
1: No ta owca właśnie, protoplasta owcy domowej, jest to gatunek dziko żyjący, który w tamtych rejonach tak zwanego żyznego półksiężyca występował. Zresztą nasze opowieści dotyczące właśnie tych zwierząt udomowionych bardzo często sięgają właśnie do tamtych rejonów, ponieważ to było miejsce, gdzie rozpoczęła się ewolucja agrarna, wielka rewolucja na terenie właśnie kontynentu euroazjatyckiego. I tam też oprócz udomowienia pszenicy i innych różnych roślin doszło także do umówienia wielu gatunków zwierząt, w tym właśnie kozy, która jest bardzo blisko spokrewniona z owcami. I jakieś 4 miliony lat temu nastąpiło rozdzielenie się właśnie tych dwóch gatunków i mamy właśnie tego uriala armeńskiego, którego, albo inaczej muflona azjatyckiego, od którego właśnie pochodzi owca, i kozę, która pochodzi od innego przedstawiciela właśnie kopytnych, które tam występują.
0: No i te zwierzęta na pewno nie były tam tylko dla towarzystwa, ale miały jakieś praktyczne zastosowanie. Jakie korzyści dawała ludziom hodowla tych owiec, czy wcześniej właśnie kóz?
1: Zgadza się. No, owce są bardzo wytrzymałymi zwierzętami i dosyć łatwymi w hodowli, przynajmniej te rasy początkowo, które były przez człowieka. Zwierzęta, które zostały udomowione, wyhodowano pewne rasy i już wiemy, że bardzo dawno temu, bo właśnie tych kilka tysięcy lat temu, ludzie selekcjonowali je pod

0: kiedy słyszymy o nietolerancji albo osobach, które potrafią tolerować laktozę w wieku dorosłym, bo w młodości wszyscy potrafimy, bo pijemy przecież mleko, ale cecha ta zanika. Natomiast okazuje się, że ten gen, który nam to umożliwia, a ma go około 90% mieszkańców Skandynawii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, bo tam to jest od zawsze właściwie było to główne źródło właśnie mleka i mięsa owce. Okazuje się, że to od niego właśnie, od owiec, od picia owczego mleka mamy jako dorośli niektóre osoby właśnie taką zdolność, a nie od krowiego, co mogłoby się takie wydawać bardziej intuicyjne.
1: Mają niektórzy, a niektórzy, no właśnie, czy da się zahartować, że tak powiem, na tę laktozę, jak się wystarczająco mleka pije za młodu?
0: Podobno tak. Jeżeli nie jestem ekspertem tutaj, ale wydaje mi się, że czytałem takie badania, które mówią o tym, że jeżeli utrzymujemy ten stan, to znaczy jeżeli cały czas to mleko pijemy, to rzeczywiście może się to utrzymać. Natomiast przerwanie tego procesu powoduje to, że wraca, znaczy nie wróci, to już tracimy to bezpowrotnie. Także rzeczywiście możemy ten stan utrzymywać.
1: Pij mleko, będziesz wielki. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Adam Zbyryt, człowiek z Puszczy.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do usłyszenia.
1: 18 minut po 10.

0: 22 godziny i Muchy, czyli Michał Wiraszko z zespołem, nasz radiowy kolega Michał Wiraszko. Czekam bardzo na powrót jego audycji na naszą antenę, a także trzymam kciuki za sukcesy na topie, bo liczę, że i takie się w przyszłości pojawią. A jak już o topie wspominamy, to dzisiaj rano, jak odbierałem od państwa telefony i słuchałem głosówek, to jedna ze słuchaczek podniosła taką kwestię, że we wczorajszym, a w zasadzie w weekendowym topie było dość dużo utworów z filmów i możemy zrobić top muzyki filmowej. Także jeśli ktoś tam wyżej w redakcji mnie słucha, to przekazuję taki pomysł. Nie wiem, czy miałby być to top polski filmowy i top zagraniczny filmowy, ale jeśli połączylibyśmy to, albo przynajmniej skupili się na tej części zagranicznej, to myślę, że utwór Where Is My Mind Pixies mógłby być tam dość wysoko.
1: Stop.

You met me at a very strange time in my life. Kto z Państwa pamięta ostatnią scenę Fight Clubu? Oj, a przecież ja nie powinienem o nim mówić, przecież taka jest pierwsza zasada.

The Smashing Pumpkins w Radiu 357. Jest 10.32. Ja zachęcam dalej Państwa do kontaktu antoni.pyzel@radio357.pl, a także Instagram antekpyzel. Jak już mówiłem, piszą Państwo licznie i propozycje muzyczne na najbliższe półtorej godziny, bo tyle zostało do końca naszego spotkania, spływają dość tłumnie i moja skrzynka za chwilę zacznie pękać w szwach, ale nie mniej zapraszam Państwa do pisania maili w tej lub innych sprawach. No a jako się rzekło, mały koncert życzeń, także najpierw David Bowie od pana Kacpra, a potem The Doors od pani Ewy.

0: Let's Dance i David Bowie, a teraz Been Down So Long, zespół The Doors. Dwie propozycje z przeszłości, która niestety z każdym dniem jest coraz bardziej odległa. A co do przeszłości, która jest trochę mniej odległa, to ja mam dla Państwa konkurs.
1: Partnerem audycji jest spółka Lotnisko Zielona Góra, Babimost.
0: Jesteśmy na świeżo po polskim topie Radia 357, którego finał w tym roku wybrzmiał prosto z Zielonej Góry. No i z tej okazji mamy dla Państwa coś specjalnego. Dla Państwa, dla patronów Radia 357. To konkurs, w którym do wygrania są dwa bilety lotnicze na trasie Warszawa-Zielona Góra. To świetna możliwość, żeby szybko i sprawnie polecieć do województwa lubuskiego i zwiedzać województwo lubuskie, bo tam rozległe lasy, jeziora, winnice, inne atrakcje. Zresztą, jeśli słuchali Państwo topu, to słyszeli Państwo również wrażenia spacerowiczów naszych prowadzących, którzy mieli okazję trochę Zielonej Góry zobaczyć. No więc tak, zapraszamy. konkursy.radio357.pl. Byliśmy, sprawdzimy, jest pięknie i polecamy z całego serca, a tym samolotem to tak można bujać w obłokach, patrzeć na widoki. Cloud i zespół Seafret.

Seafred z piosenką Cloud. Ja jeszcze raz polecam Państwu konkurs. Konkursy radio357.pl. Tam do wygrania dwa bilety lotnicze na trasie Warszawa-Zielona Góra. A jeszcze będąc tak w tematach topu, to niestety ta piosenka nie znajduje się ani w zestawie do głosowania, ani no tym bardziej w tym głównym zestawieniu. Myślę, że to jest jeden z lepszych utworów grupy Laocze.

wkrótce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.

0: Drogi panie, to Laocze. O konsekwencjach popełnionych czynów. Teraz Witamina o czynach, które mogą mieć swoje konsekwencje.
1: Bo dziewczyny to są ważne w życiu. Bardzo ważne.

0: Tak, wypiłem morze wódki, ale jestem trzeźwy, ale łeb boli, bo morze fajków i morze wódki. Ból głowy straszny. Chyba muszę...
1: No i to są te konsekwencje, o których mówiłem. Witamina, a tytuł... to mogą sobie państwo znaleźć sami. Teraz jeszcze przed 11 zmieścimy propozycję od Nowiki. Wszystko jedno, wszystko źle to grupa Lore. A potem stare, dobre YouTube. No nie takie stare, bo z ostatniej epki.

0: Bardzo dziękujemy panu Bonu i jego kolegom za doprowadzenie nas do godziny 11.
1: Kieruj się na południe.
0: Tomek Matlingiewicz i Antek Pyzel. Jesteśmy z państwem niezmiennie do godziny 12 w audycji Kieruj się na południe w Radiu 357. Dire Straits.

O, przepraszam bardzo, bo to się już nagrywa. Dire Straits i Walk of Life. Pan Wojtek napisał, że prosi o Dire Straits, więc ja gram Dire Straits. Pani Michalina na przykład napisała, że może by tak deszczową piosenkę, bo niestety w Beskidach mamy pożar lasu, więc wiatru nie chcemy, ale deszczem nie pogardzimy. Więc ja jako warszawiak, mieszczuk, chłopak z bloku, te wszystkie cechy łączą się w jedną deszczową piosenkę.

PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak

0: utopia się urywa ni...
1: Tak, o Hemingway, Deszcz na betonie. Jak miałem 14 lat, to ukazał się album Marmur, tak o Hemingwaya. No i ciężko było zdjąć słuchawki z mojej głowy, kiedy akurat ta płyta w nich wybrzmiewała. Potem nasze drogi troszeczkę się rozjechały, ale dalej chętnie wracam. A na tym panu, a raczej tym panem, tako bardzo się inspirował.

Wcześniej był rap po warszawsku, a teraz był rap po szczecińsku. Łona i Weber w utworze Miej wątpliwość. To teraz pozostaniemy w tematach około hip-hopowych, a potem będę coś dla Państwa miał.

0: Może ciut przesadziłem z tymi około hip-hopowymi klimatami. No, Mac Miller troszeczkę tej przyprawy tam dosypał. Free Nationals i właśnie Mac Miller oraz Kali Uchis w utworze Time. Jest 16 minut po godzinie 11.
1: Radio 357.
0: A to oznacza, że mam dla Państwa płytę tygodnia. W tym tygodniu jest to krążek Tori Amos In Times of Dragons, więc czekam na maile od Państwa antoni.pyzelmałparadio357.pl. Kto pierwszy, ten lepszy.

Najszybciej na mój adres mailowy antoni.pyzelmałparadio357.pl napisała pani Sabina i to do niej wędruje najnowszy krążek Tori Amos, ale napisała także pani Kasia. Dzień dobry, w mojej duszy ostatnio gra kawałek Silver Spring z grupy Fleetwood Mac. Jeśli pan zagra, ja zatańczę i to w bibliotece. Pani Katarzyno, trzymam za słowo.

Trochę zwolniliśmy za sprawą Fleetwood Mac, utwór Silver Springs. Wcześniej też powoli, bo Tori Amos i płyta tygodnia. No to teraz nadajmy trochę tempa. Kasabian.

Kasabian. To propozycja od pana Kajetana. The King. Il Rey? Tak to, no bo chyba nie trzy zapisem rzymskim. Chyba Il Rey, The King grupy Kasabian z płyty For Crying Out Loud, która jutro obchodzi 9. rocznicę wydania. Wszystkiego dobrego dla chłopaków z Leicester z tej okazji. A teraz posłuchajmy chłopaków z Leeds.

To Suki Waterhouse w utworze Back in Love. A ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę. Lista radio357.pl. Zapraszam tam Państwa serdecznie. Następny utwór również się tam znajduje. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

20 minut do godziny 12 to Olivia Rodrigo w utworze Drop Dead. Przypominam, lista radio357.pl, tam ten i wiele innych utworów do wyboru, a w piątek o 19 słuchamy. Idąc kluczem kobiecych głosów, bo była wcześniej Suki Waterhouse, teraz Olivia Rodrigo, klasyk, po który bardzo chętnie sięgam. Shade w utworze Flow.

Ależ cudownie faluje i płynie ten utwór. Właśnie taki jest jego tytuł, Flow, to Shade ze swoim zespołem. Jeszcze 15 minut do godziny 12. Pozostaniemy w klasykach, które nigdy się nie nudzą. The Smiths, There is the Light That Never Goes Out.

There is a light that never goes out, to grupa The Smiths. Napisała pani Ola, która pomagała nam wczoraj w trakcie topu odsłaniać rysunki z naszej nowej topowej koszulki. No właśnie, czy świeżo upieczona z wczoraj patronka może prosić o coś Beatlesów? Piękna sprawa ich usłyszeć w ulubionym radiu. No, może jest taka szansa, może nie ma. Może trzeba mnie trochę poprosić. Nie, no, pani Olu, dla pani zawsze.

Zyskuje ta piosenka przy bliższym poznaniu Somber w utworze Potential. I to prawie wszystko. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejsze spontaniczne spotkanie. Tomek Matlingiewicz i Antek Pyzel. My już za chwilę znikamy. Marcinowi Cichońskiemu oczywiście życzymy dużo zdrowia. Zostawiam Państwa z zespołem Depeche Mode, utwór Universal Soldier, a za chwilę Kuba Strzyczkowski i audycja Co Państwo na to. Prosimy zostać z Radiem 357.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: 4 maja mamy poniedziałek. Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Witamy. Przed nami, proszę państwa, zmiany w sposobie egzaminowania na prawo jazdy. Zmiany poważne będą obowiązywać jeszcze w tym roku. Ma być prościej, a egzamin w większym stopniu dotyczyć będzie praktyki w prowadzeniu pojazdu. Niedawno Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło konkrety. Pytań podczas egzaminu teoretycznego ma być mniej, za to mają być jasne, zrozumiałe i jednoznaczne. Zniknie egzamin na placu manewrowym, kierowca będzie sprawdzany z umiejętności poruszania się w rzeczywistym ruchu drogowym. Ma to podnieść jakość egzaminów oraz ich wiarygodność. Oceną sposobu egzaminowania, statystykami dotyczącymi skali zdanych egzaminów ma zająć się nowo powołane Centrum Egzaminowania. Co ciekawe, jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury, w ubiegłym roku do egzaminu na prawo jazdy kategorii B przystąpiło 690 tysięcy osób. Część teoretyczną i praktyczną zdało 61%, ale są ośrodki, na przykład w Łodzi, gdzie pozytywnym wynikiem zakończyło się zaledwie 22-23% egzaminów. Oczywiście można założyć, że w Łodzi mamy kandydatów wyjątkowo niezdolnych, albo że komuś zależy, by ten egzamin kursanci zdawali wielokrotnie. Dziś pytanie, czy jesteśmy dobrymi kierowcami. 510-357-357. Pan Bartek czeka na komentarze w telefonach. 510-357-357. A w aplikacji jak zwykle jest nasza sonda. 2 minuty po południu. Pan Łukasz Zboralski jest moim gościem, szef portalu brd24.pl, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
0: No i jak pan ocenia proponowane zmiany w sposobie egzaminowania kierowców? Kierunek słuszny?
2: Bardzo słuszny. No, cieszę się, że w końcu to ten krok po 30 latach wykonujemy. Ja od dawna wskazywałem też, że polski system zatrzymał się w PRL-u, kiedy jeszcze uważano, że to jak najsprawniejsze kręcenie kierownicą czyni mistrza na drodze w tej cywilnej jeździe, że egzaminujemy ludzi między pachołkami, kreskami na asfalcie, że tam kiedyś jeszcze dawniej to w ogóle mierzono linijką, czy ktoś prawidłowo stanął, czy się mieści w tej kopercie idealnie. Mm-hmm. To nie ma żadnego znaczenia w tym, czy kierowca jest dobry na drodze, bo co to znaczy dobry kierowca? Dzisiaj to my po tych 50 latach zupełnie inaczej to rozumiemy. Uważamy, że dobry jest ktoś, kto w podstawowym stopniu opanował oczywiście w dobrym stopniu używanie tej maszyny, jaką jest samochód, czyli posługiwanie się nią. Oczywiście musi umieć kręcić kierownicą, skręcać, parkować i tak dalej, ale przede wszystkim dobrym kierowcą jest ten, kto nie tylko zna też przepisy i wie, co znaczą znaki, ale też ma świadomość tego, co na drodze robi, jak zachowują się inni, umie dostrzegać ryzyko, wie o sobie więcej, wie, jakie ma ograniczenia, nie przekracza swoich barier. To wszystko się składa na dobrego kierowcę.
0: No i przede wszystkim... Bardzo się cieszę, że pan to zdefiniował, bo być może w ten sposób ułatwił pan życie słuchaczom, którzy na to pytanie dzisiaj odpowiadają. Dlaczego tak wielu kandydatów nie zdaje egzaminu? Przyznam, że te statystyki dotyczące całego ubiegłego roku mnie zaskoczyły. No a są miejsca, Łódź, w Łodzi 22-23% zdaje. Czy ośrodkom po prostu opłaca się, kiedy starający się o prawo jazdy zdaje wielokrotnie?
2: Z jednej strony na pewno finansowo się to opłaca, ponieważ te ośrodki utrzymywane są też z wpływu za egzaminy. Natomiast te rozbieżności są też między samymi egzaminatorami. My akurat w portalu BRD24 pokazaliśmy w Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi takich ananasów egzaminatorów, którzy mają zdawalność na poziomie 3% albo 5%. Znaczy, że prawie każdy, kto do nich przyszedł w tamtym roku, nie zdawał.
0: Oblał, tak.
2: I to jest nie tylko finansowy problem jakby tego całego mechanizmu, jaki jest stworzony, że te wojewódzkie ośrodki w ten sposób też mają, tak naprawdę się utrzymują, ale też tego, że mamy bardzo źle wykształconych instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów źle wykształconych.
0: Ale właśnie, bo jeśli w ośrodku zdaje raptem 1/4 na przykład, no to może świadczyć o tym, że to jest słaby ośrodek, który nie ma pojęcia, jak nauczyć, czyż nie?
2: Tak, też. No, oczywiście nie zawsze, bo to jak w ogólnej edukacji możemy powiedzieć, że nauczyciel w jakiejś tam podstawówce ma klasę, która osiągnie taki, a nie inny wynik na egzaminie ósmoklasisty, ale miał do czynienia z takim, a nie innym materiałem. On na przykład może bardzo dużo zrobić z tymi dziećmi, które osiągnęły swój najlepszy poziom, jaki mogły. Prawo jazdy jest takie pluralistyczne, że, wszyscy możemy z niego, prawie wszyscy możemy je próbować zdobyć i prawie wszyscy je zdobywamy w końcu. No, ale wydaje mi się, że tutaj z jednej strony oczywiście jakość kształcenia w niektórych ośrodkach jest bardzo mizerna, bo myśmy dopuścili w pewnym momencie do zawodu instruktora nauki jazdy ludzi, którzy kończą kurs z jakimiś tam losowymi pytaniami na egzaminach, bez dobrego wykształcenia. Kiedyś opisywaliśmy, że ci ludzie uczą się wciąż na przykład pomocy dydaktycznych, którymi są przeźrocza albo tablica z kredą. No, to wszystko zostało jest jakąś prehistorią i może instruktorem nauki jazdy w Polsce zostać ktoś, kto ma wykształcenie podstawowe i 2 lata doświadczenia za kierownicą. To nie tworzy dobrego instruktora. Nie ma takiego dydaktycznych narzędzi, psychologicznych narzędzi mu się nie daje. Przecież dzisiaj pracuje się z inną młodzieżą, ona ma inne potrzeby niż moje pokolenie tam 30-40 lat temu. No i też jakby jak patrzymy na egzaminatorów, tak samo mamy pewne problemy, nawet bym powiedział natury psychologicznej, jeśli u kogoś nie zdaje 97% kursantów, ale jednocześnie system jest tak stworzony, że nie można takiego egzaminatora zwolnić z pracy. On jest zupełnie, zupełnie niezależny, a egzaminując dokładnie zgodnie z wypisanymi wszystkimi instrukcjami egzaminowania, można dzisiaj oblać w Polsce każdego i to mówią egzaminatorzy z doświadczeniem 30-letnim.
0: No, nawet podejrzewam doświadczonych kierowców. Zniknie od tego pan zaczął, by egzamin na placu manewrowym to między innymi, jak pamiętamy, cofanie, parkowanie po tak zwanym łuku. Trudny manewr dla początkujących, może niedobrze, bo przecież umiejętność parkowania to jest, jak patrzę czasami, pięta Achillesowa wielu kierowców, także tych, którzy jeżdżą od lat.
2: No właśnie, a zdawali na placu, a nadal nie potrafią parkować, więc tu mamy...
0: To prawda.
2: Od razu wyjaśnienie, że ten plac niczego nie dawał. Polska była jednym z 2 krajów obecnie w Unii Europejskiej, które egzaminują przyszłych kierowców na placu. Jeszcze oprócz nas tylko na Łotwie się to robiło obowiązkowo. Od dawna nie trzeba było. Natomiast no, mieliśmy taki system, w którym wszystkim łatwo było tkwić, czyli instruktorzy uczyli do egzaminu, więc uczyli do zdawania placu, więc uczyli jak małpy ludzi zdawać tam łuk i teraz już zostało jeszcze tam mniej zadań niż kiedyś było, czy ruszanie na zniesieniu i tak dalej. Natomiast jak spojrzymy na statystykę, to 1/3 wszystkich kursantów praktycznych oblewała na placu, a 70% jak już na placu oblewała na łuku. Mm-hmm. Bo to było zadanie wręcz zaprojektowane do tego, żeby ludzi oblewać. Ludzi w stresie. Pierwszy raz coś robią i teraz tak, zwykłego kierowcę wezmę...
0: Ale na czym polega trudność na tym łuku? Po prostu ciężko
2: się zatrzymać.
0: Ciężko wyliczyć ten kąt, tak?
2: Trzeba i przychodzimy tam w stresie, nie mamy doświadczenia wielu lat, ale umiemy obsługiwać maszyny, ale jednocześnie chcemy zdać egzamin. Teraz musimy przejechać łuk do tyłu i do przodu bez poprawki i korekty, bez zatrzymania. Zwykli, normalni kierowcy na ulicach czasami, jak próbują zaparkowować, to sobie robią jakąś tam poprawkę.
0: No pewnie.
2: Ale to żaden... Że musimy dokładnie wyjść idealnie za pierwszym razem.
0: Ale to żaden grzech, nawet podejście trzykrotne. Byleby tylko nie zarysować sąsiadów, prawda?
2: No to właśnie. Dlatego ten łuk by służył tak naprawdę do oblewania ludzi na placu, którzy są trochę zestresowani. Nijak to nie pokazywało tego, czy oni są dobrymi kierowcami, czy dobrze manewrują tą maszyną. I od razu dodam coś, co może czytelników zatrważać, bo takie głosy w internecie czytam. Jak to teraz wypuścimy na miasto i do jeżdżenia tych ludzi, którzy nigdy nie jeździli na placu? Nie, oni nadal się będą mogli uczyć na placu. Wręcz obowiązkowo instruktor musi wziąć kogoś na jakiś plac.
0: Znaczy zakazu zajęć nie będzie. Egzaminu. Mhm.
2: Zgadza się.
0: Wrócimy na antenę przed 13:00. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. 510-357-357. Pan Bartek czeka na komentarze. Pan Przemysław, halo, dzień dobry.
3: Panie Kubo,
0: dzień dobry panu. Witam.
3: Życzę w ogóle miłego dnia. Pięknie, u mnie jest pięknie, jak u państwa. W każdym razie o co chodzi z prawo jazdy. Ja prawo jazdy robiłem w 90 roku. To, proszę pana, było na placu manewrowym kierunkowskie z lewo, kierunkowskie z prawo i parkowanie. I zdałem egzamin bez żadnego problemu. Mm-hmm. Żeby się nauczyć jeździć, to ja mogę mówić za siebie, no trudno mówić za innych. Mnie żabojadło się żeniłem, proszę pana. Mm-hmm. Ja się uczyłem jeździć jakiś Fiat 127 czy Malu, coś takiego, to w ogóle nie było o czym gadać. Więc mnie wyciągnęła spod Paryża, w Orlanie mieszkałem, wyciągnęła mnie do Paryża i na peryferyjku, proszę pana, w najgorszy ukrop od 180 wzwyż. Mhm. Się pan zabije, albo się pan nauczy jeździć. Nie ma trzeciego wyjścia. Ja do dzisiejszego dnia, proszę pana, od 90 roku to już minęło parę lat, proszę pana. Ja nie miałem żadnego wypadku, tylko że kurczę, naprawdę nie było żartów. Parkowanie, ma pan wąziutką ulicę, po obydwu stronach zaparkowane samochody, trzeba przejechać, jedzie się 50-60, trzeba bardzo uważać, by czegoś nie zaczepić. A kwestia parkowania, no to wie pan, kto pierwszy, ten lepszy. No ja się we Francji uczyłem jeździć, wie pan, no to była sprawa bardzo prosta, albo się pan nauczy jeździć, albo po panu i tyle. Tyle w tym, ja uważam, że to trzeba...
0: No właśnie, bardzo wiele...
3: Trzeba wysyłać ludzi w najgorszy ukrop. Aha. Jak się zabije, no to się zabije, w końcu prawo jazdy, nie?
0: A, no tak, taka selekcja naturalna. Jest to jakiś pomysł. Pozdrawiam pana, panie Przemysławie. 510-357-357. Na moim, proszę państwa, profilu na Facebooku jest post dotyczący dzisiejszego programu. Już są komentarze. Między innymi pan Darek napisał: nie jesteśmy dobrymi kierowcami. Jazda po polskich drogach polega na unikaniu wypadków. Kłopot w tym, że będzie gorzej, ponieważ młode pokolenie traktuje egzamin tylko, aby go zdać, zaliczyć jak test w szkole, no i zapomnieć 12 minut po południu, czy jesteśmy dobrymi kierowcami. W aplikacji Nasza Sonda pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo.
4: Dzień dobry, panie Kuba, Andrzej Sikorski z tej strony.
0: Specjalista, bardzo proszę.
4: Dziękuję bardzo. Panie Kuba, właśnie uświadomiłem sobie, że w grudniu minie 50 lat, jak zdałem na prawo jazdy za pierwszym razem zresztą i na maluchu. Ale potem jak się dowiedziałem, że rezygnują z placu manewrowego, to początkowo byłem mocno zdziwiony, bo jak się popatrzy na parkingi, na których auta zajmują dwa miejsca, to teraz, jeżeli nie będziemy tego wymagali, będą zajmowali trzy miejsca. U nas w ogóle generalnie kierowcy boją się, i to nie wiem, czy jest w tej chwili jakby uczone więcej, parkować tyłem. Samochód jest bardziej manewrowy, jeżeli parkujemy tyłem. Te przednie koła inaczej. Proszę zobaczyć, wszystkie wózki widłowe są z
0: inne,
4: kołami tylnymi.
0: Inne łuki, prawda?
4: Inne łuki, tak.
0: Można wykręcać, tak.
4: I precyzyjnie wjedziemy sobie do luki takiej, do tego. Ale z drugiej strony, panie Kubo, tak, ja nie byłem w Stanach, więc to jest z opowieści moich znajomych, którzy tam zdawali. Tam można było zdać egzamin nawet po polsku, w tym miejscu do egzaminów. Można było wybrać język polski. A na jazdę po mieście można było przyjechać swoim samochodem i tam były przede wszystkim te podstawowe skrzyżowania, które są. Tam w ogóle znak stop to jest świętość. Tam u nas oczywiście jedziemy, zatrzymujemy się, nie zatrzymujemy. Tam musi być bezwzględne zatrzymanie się tego kierowcy. I ci ludzie, większe natężenie ruchu jest w tych Stanach, w tych dużych miastach, niż u nas, i jakoś sobie dają rodę. No, ilość śmiertelnych ofiar podejrzewam, że jest podobna jak u nas.
0: Pozdrawiam pana, panie Andrzeju. Dziękuję za komentarz. 13,5 minuty po południu. Czy jesteśmy dobrymi kierowcami? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Proszę zagłosować. A na moim profilu na fejsie komentarze i dyskusja. Pan Andrzej napisał: my jesteśmy najlepsi. To oni jeżdżą jak... No jak jedziesz, baranie? 510-357-357. Panie Marcinie, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, to ja, dzień dobry. Nidzica się kłania. Panie
0: tak,
5: Kubo,
0: to pan.
5: Tak, to ja. Panie Kubo, po pierwsze gratuluję tej decyzji związanej z Facebookiem. Naprawdę fajnie czytać.
0: Podziwiam siebie za odwagę, tak.
5: tak, to przyjmuje pani ode mnie wyrazy podziwu. Panie Kubo, tylko teraz umówmy się, czy pytanie dotyczy tego ogólnej diagnozy, że każdy dzwoniący ma sobie postawić diagnozę ogólną, czy rozmawiamy tutaj o naszych personalnych umiejętnościach i przeżyciach
0: jako
5: kierowcy?
0: I drugie mnie interesuje, jak pan ocenia siebie, no i jak pan ocenia innych. Od razu podpowiem, że znam takie różne badania i takie pytania naszym kierowcom Polakom zadawano. Otóż bardzo wysoko oceniamy swoje umiejętności. W granicach 96% pytanych uważa się za świetnych kierowców, doświadczonych, dobrych.
5: To ja, panie Kubo, zacznę od autodiagnozy, od autorefleksji. Czy jestem dobrym kierowcą? Nie wiem. Na pewno nie jestem kierowcą nieostrożnym, na pewno nie jestem kierowcą, który szaleje. Wynika to może po pierwsze z tego, że mój samochód mi na to nie pozwala, bo mam samochód, który ma 22 lata.
0: Bliżej mikrofonu, panie Marcinie.
5: 22 lata ma mój samochód, więc on jest, nie pozwala mi na jakieś szaleństwo na drodze. A poza tym mój zdrowy rozsądek też mi nie pozwala na szaleństwo na drodze. Co ostatnio muszę powiedzieć, chwilowo mi zdrowego rozsądku zabrakło i naprawdę uratował mnie kierowca jadący z naprzeciwka i moja pewność siebie, to, że daną drogę jeżdżę powiedzmy dwa razy w tygodniu w tej i we w te, moja pewność siebie mnie prawie zgubiła.
0: Mam takie niestety powiedzenie, które obrazuje tę sytuację, że ktoś panu skórę uratował. Ja też mam wrażenie, że wielu kierowców szarżujących jeździ na tak zwaną moją odpowiedzialność. To ja za nich muszę uważać. Kończę, panie Marcinie, bo telefonów wyjątkowo dużo, a pod postem na fejsie komentarze pan Marcin napisał: nie jesteśmy, bardzo dużo kierowców prowadzi zbyt agresywnie, jak również bardzo dużo nazbyt asekuracyjnie. Gdybyśmy byli dobrymi kierowcami, wszyscy jeździliby w okolicach dopuszczalnej prędkości, skrzyżowania opuszczali jak najszybciej, potrafili przewidywać. 510-357-357. Dzień dobry, panie Zbigniewie, halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Pierwszy raz do pana audycji. Ja chciałem powiedzieć coś takiego.
0: Co to się stało do tej pory? Nie miał pan czasu, czy co?
6: Jakoś nie miałem. Nie, słucham, bardzo często słucham, ale teraz pierwszy raz dzwonię.
0: Jasne.
6: Ale bardzo często pana słucham i bardzo dobre audycje, dziękuję, że te audycje są. Ja chciałem powiedzieć coś takiego. Jestem kierowcą od 87 roku. Nie będę do siebie oceniał, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o szkolenie kierowców, to czy będzie jazda na placu manewrowym, czy nie, moim zdaniem nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Czy ona powinna być w ramach szkolenia, ale chodzi o to, że młodych kierowców nie szkoli się pod kątem na przykład jazdy na autostradzie, jazdy w nocy przy braku oświetlenia ulicznego, jazdy w dużym mieście przy dużym ruchu. Moi dwaj synowie zrobili prawa jazdy i nie mieli żadnych takich zajęć. Jeździli po mieście, jest to miasto 45-tysięczne, no może gdzieś w okolicy kawałek i tyle. I zdali prawo jazdy, obydwaj. Mówię o tym, że jeżeli ktoś zrobi w ten sposób prawo jazdy, nauczy się jeździć w miarę poprawnie,

0: dziękuję za telefon, panie Zbigniewie. Mam nadzieję do usłyszenia 18 minut po południu. Czy jesteśmy dobrymi kierowcami? 510-357-357. A propos obecności na fejsie, pan Marcin napisał: jeszcze ma pan czas stąd zniknąć, wdepnął pan w bagno, ale tę stopę umazaną błotem można jeszcze wyrwać. A, to ja się jeszcze zastanowię, panie Marcinie, pani Ewa tymczasem. Pani Ewo, dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo, serdecznie pozdrawiam. Bolesławiec się kłania. Ja chciałam powiedzieć tylko takie stwierdzenie. Ja w 89 robiłam prawo jazdy i na samochód, i na traktor, ciągnik. I mój...
0: A jest, podejrzewam, pani rolniczką, prawda?
1: Nie.
0: A skąd ten pomysł, żeby na traktor?
1: Bo poszłam do szkoły rolniczej.
0: A, rozumiem.
1: I tam można było sobie zrobić prawo jazdy na traktor i na samochód. Zdałam te prawo jazdy, ale mój instruktor powiedział: Ewa, im dłużej jeździsz, tym gorzej. Takie stwierdzenie. Zdałam oczywiście za pierwszym razem prawo jazdy. Jeżdżę po mieście, jeżdżę do tej pory. Wypadku żadnego jako ja nie spowodowałam, nie?
0: No to brawo. Aby jeszcze pani to prawo jazdy na traktor przydaje się czasem, czy nie bardzo?
1: Nie, jak miałam 17-18 lat, to tak, przydawało się, bo korzystałam z tego, tam z dziadkom pomagałam w roli, a teraz mieszkam w mieście, małym mieście, ale nie przydaje się, nie jeździłam od 30 lat, że tak powiem.
0: Chociaż w razie czego, jakby stałby traktor przed domem, a z samochodem coś by było nie tak, prawda? To zawsze jest to wyjście z sytuacji. Panie Ewo, pozdrawiam, dziękuję. Pozdrawiam, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry panu.
2: Mówi Krzysztof. Ja zdawałem prawo jazdy w 70-tych latach. Byłem z klasy drugiej do trzeciej i w moim ogólniaku, w słynnym Zamościu, był tak zwany PZMOT i ustalili w szkole, że kto zechce, będzie zdawał prawo jazdy. I tak było. Prawie cała klasa zdawała prawo jazdy. Mój egzamin był taki, że o trzeciej instruktor z Skodą zieloną 105 wywiózł mnie pod dzielnicę przemysłową. Ludzie wychodzili z pracy. Mówi: przesiadaj i jedziemy. Ja oczy takie jak 5 zł. No dobra, ale przesiadłem się. I jechaliśmy. Zdałem za pierwszym razem w PZMocie na tylnym siedzeniu Skody wsiadł ormowiec, policjant i szef tego PZMotu. Po prawej stronie pan instruktor. Pojechaliśmy, nie wiem czy ktoś zna Zamość, z ulicy Partyzantów, gdzie był PZMot, do ronda, do kina. Wróciliśmy, zdałem i do dziś mam prawo jazdy. W wypadku nie...
0: Czyli podejrzewam, panie Krzysztofie, że uważa się pan za dobrego kierowcę, skoro bezwypadkowego.
2: Za normalnego.
0: Aha.
2: I moja prośba, żeby robić tak maturę, dzisiaj zaczęły się matury, żeby zdawać egzamin na prawo jazdy obowiązkowo. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję. 510-357-357 na fejsie namalowałem słonia. Pan Wojciech ma pewne wątpliwości. Napisał: od kiedy słoń ma paznokcie z tyłu? No ja właśnie nie zdążyłem wytłumaczyć sytuacji tego słonia, bo to jest taki słoń, który bardzo szybko obrócił się i nogi nie zdążyły obrócić się za głową i dlatego te paznokcie zostały z tyłu. 23 minuty po południu. 510-357-357. Panie Grzegorzu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, ubawił mnie pan z tym słoniem. Trochę, ale gratuluję tutaj pomysłowości. Dobra, wracamy do tematu.
0: Tak, wracamy do pytania, czy jesteśmy dobrymi kierowcami.
3: Ja osobiście siebie uważam za niedobrego kierowcę. Tak bym to powiedział.
0: To zaskoczenie, ale dlaczego?
3: Bo stawiam sobie wysokie wymagania. Ja zrobiłem prawo

0: pokazy chyba w 91 albo drugim roku. I no taką mam pracę, że tukę mi rocznie około 70 tysięcy. Mam grubo ponad milion nastukane. W wypadku nie miałem, jeżeli bierzemy pod uwagę to, co ta definicja obejmuje. Natomiast sztuczki mi się tam chyba zdarzyła jedna czy dwie. No i zwierzątką paru też nie przepuściłem. Ale uważam, że nie jesteśmy dobrymi kierowcami, ale uważam za dobry pomysł rezygnowanie z placu podczas egzaminowania, bo to do nikąd nie prowadzi. Oczywiście szkólmy na placu, uczmy tych młodych adeptów parkowania, jeżdżenia, manewrowania, włączania kierunkowskazów prawa, lewa strona, bo to niektórym się też myli. Ale na egzaminie nie ma takiej potrzeby, a to co tutaj poprzednicy mówią, że ktoś teraz parkujemy, że zajmujemy dwa miejsca, pomijając egzamin na placyku, będziemy parkować na trzech miejscach, to nie zależy od umiejętności kierowcy. To jest charakter po prostu człowieka i dalej będą tacy, którzy tak będą parkować, a są od tego służby, które takich ludzi powinny trochę ukarać, ukrócić, pokazać im, że jednak powinni się zachowywać tak, jak powinni i koniec.
1: Z założenia, jak rozumiem, wszystko to robi się po to, byśmy byli lepszymi kierowcami, byśmy byli bardziej sprawni na drodze. Ja tylko zastanawiam się, czy to w czymkolwiek pomoże, o czym za chwilę w rozmowie z moim gościem, bo może to już jest taka natura Polaka. 25 minut po południu. Czy jesteśmy dobrymi kierowcami? 510-357-357. Jeszcze jeden pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo.
2: Witam, panie Jakubie.
1: Witam pana, witam.
2: Słuchaczy. Panie Jakubie, ja widzę, że tutaj jestem średni statystycznie. Prawo jazdy robiłem ponad 30 lat temu. Też mam grubo ponad 1 milion przejechanych kilometrów. Mm-hmm. I wie pan co? Teraz mogę powiedzieć, że jestem przynajmniej przyzwoitym kierowcą. Natomiast jak patrzę z perspektywy, to długo dochodziłem do tego. I,
1: a co, co pomogło albo kiedy nastąpił przełom?
2: Wie pan co, chyba dojrzałeś, że tak powiem, taka wiekowa, bym powiedział, bo jak zacząłem jeździć, to jeździłem bardzo dużo po Polsce, 70-80 tysięcy kilometrów. I wie pan co, no właśnie brakowało takiej dojrzałości, w sensie umiejętności przewidywania, żeby mieć.
1: A może też z wiekiem
2: ograniczonego zaufania.
1: Może też z wiekiem przychodzi strach, panie Grzegorzu, tak było w moim przypadku. To troszkę tak jak z jazdą na nartach. W pewnym momencie już człowiek jeździ jak, wie pan, no...
2: Wie pan co, ja miałem
1: z pewną dozą ostrożności, tak to nazwijmy.
2: To na pewno. Wie pan co, mogę powiedzieć, że tak, jak jeździłem służbowymi samochodami, to moja noga była dużo cięższa, to jak jeżdżę za swoje,
1: no pewnie.
2: To jest dużo lżejsza. Powiem panu, że technologia pomaga, bo w tej chwili można przewidzieć...
1: Najszybszy samochód na świecie, służbowy.
2: No, najlepszy. Tak. No i przede wszystkim w tej chwili technologia pomaga, można przewidzieć, że jak z punktu A do punktu B się przemieszczam, no to potrzebuję na to tyle czasu, można to sobie lepiej zaplanować. Kiedyś tak nie było i myślę, że to wpływało. Natomiast wie pan, to ja jeszcze tylko taka dygresja. Dostałem na 50. urodziny taki kurs na kilka godzin... takim autodromu, tak? Gdzie tam jest śliska powierzchnia i można sobie ćwiczyć po ślizgi. I powiem panu, że miałem już ten milion na liczniku i uważam, że to naprawdę...
1: Że warto. Mam wrażenie, że już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy na antenie, rzeczywiście.
2: Być może.
1: Ale zainteresowanie takimi ośrodkami i jazda na przykład po takim specjalnym, przygotowanym, profesjonalnym terenie daje rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Pan Jarosław jeszcze z nami? Panie Jarku, halo?
3: Jestem, panie Kubo.
1: Witam pana.
3: Panie Kubo, tak przysłuchuję się temu wszystkiemu, co panowie tutaj przede mną mówili. No wie pan, pierwsza podstawowa naczelna zasada według mojego instruktora to była taka, że nie ma czegoś takiego pojęcia jak dobry kierowca.
1: Mhm.
3: Bo możesz mieć miliony przejechanych kilometrów, tysiące godzin spędzonych w kabinie za kierownicą, dziesiątki tysięcy wykonanych manewrów. Wystarczy jeden, słownie jeden, który nie wyjdzie.
1: Mm-hmm.
3: I wtedy według mojego instruktora twoje wysokie ego, twoje wysokie mniemanie o sobie, że jesteś dobrym kierowcą, on używał takiego poetyckiego określenia. Pójdzie się bujać na gałęzi.
1: Mm-hmm.
3: A używając słów wiadomo powszechnie jakich, to można by tą samą końcówkę powiedzieć. Pójdzie się pięć gwiazdek.
1: No tak, ale nie, z gałęzią odpowiada mi chyba bardziej, wie pan?
3: No,
1: bo to sobie
3: po
1: tak
3: prostu
1: można...
3: To jest jedna rzecz. Druga rzecz.
1: Wyobrazić.
3: Druga rzecz, panie Kubo. Ja nie jestem takim super kierowcą, bo nigdy nie powiem o sobie, że jestem dobrym kierowcą. Ja mam już wystukane, jestem w klubie milionerów, mam powyżej 1 000 000 kilometrów przejechane. Głównie jeżdżę po mieście, a to jest najgorsze środowisko do jeżdżenia. I powiem panu szczerze, jak się napatrzę, jak niektórzy ludzie jeżdżą, to powiem otwarcie, wolę głowę odwrócić i nie patrzeć po prostu na temat, i nie wypowiadać się na temat ich umiejętności. Mhm. Naprawdę nie jesteśmy zbyt dobrymi kierowcami. To jest po prostu, no... Brakuje, zawsze czegoś brakuje po prostu. To jest taka typowa ilustracja, tak jak kiedyś pan Henryk Sienkiewicz napisał w Potopie, charakteryzując jednego takiego, przepraszam za wyrażenie, mundrola, który nazywał się Kuklinowski. Nie ma wśród nas ważniejszego, chyba żeby ja. To o polskich kierowcach można by powiedzieć prawie to samo. My jesteśmy najważniejsi, a reszta to za przeproszeniem, i tutaj można by wiele epitetów używać.
1: No Kuklinowski to...
3: Ja jestem najważniejszy.
1: Z tego co pamiętam, mówił o dzielności, ale w zasadzie na jedno wychodzi. Ma pan rację. Pan Artur jeszcze.
3: No, po prostu.
1: Pozdrawiam panie Darku. Panie Arturze, witam. Dzień dobry. Halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
4: Panie Kubo, czy jesteśmy dobrymi kierowcami? Wie pan co, ja uważam, że wcale nie złymi. Z tym, że moim zdaniem główny problem polega na tym, że my nie potrafimy, czy nie wiem, nie chcemy, jest ogólna taka akceptacja w narodzie do tego, żeby nie trzymać się przepisów ruchu drogowego. Nie wiem, z czego to wynika, ale proszę mi wierzyć, że jeżeli gdziekolwiek jest znak do 50, nikt nie jedzie 50, każdy jedzie 60. Co więcej, to wymusza od razu, jeżeli na tak zwany zderzak, wymuszania, wyprzedzania w dowolnym, tylko wygodnym miejscu. Zaraz się robi sznur samochodów jeden za drugim i to sprawia niestety mnóstwo zagrożeń.
1: Może to się zmieni. Przypomnijmy, że od 3 marca tego roku spore zmiany dotyczące karania, sposobu karania. Krótko mówiąc, można stracić prawo jazdy na początek na 3 miesiące, a w przypadku recydywy nawet na 6 miesięcy. Za przekroczenie o 50 kilometrów, tak, na terenie niezabudowanym. I jestem ciekaw, jak to zadziała, jakie będą efekty.
4: Ktoś to musi egzekwować. Ja już naprawdę od dawna nie widziałem, żeby były kontrole drogowe, zwłaszcza na terenach wiejskich. Kiedyś tych patroli było sporo. Teraz? Ja widzę, że tam to jest po prostu wolna Amerykanka. Każdy jeździ jak chce, żeby kogoś znaleźć jakąś kontrolę drogową gdzieś na terenach wiejskich. Naprawdę zdarza się to rzadko. Nawet na głównych trasach. Często jeżdżę z Warszawy do Krakowa. Od lat już nie widziałem, żeby ktoś stał i kontrolował prędkość. Zdarza się to bardzo sporadycznie.
1: Panie Arturze, bardzo dziękuję za komentarz. Pozdrawiam. Czy jesteśmy dobrymi kierowcami? 510-357-357. 29 minut pozostało do 13. W aplikacji Sonda głosujemy, proszę państwa. Telefony dzwonią, za chwilę wrócę do odbierania, ale teraz spotkanie oczywiście z naszym gościem, pani Barbara Król. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest naszym gościem. Dzień dobry pani, witam.
5: Dzień dobry, witam państwa i witam.
1: Pamiętamy, że stowarzyszenie ma różne cele, a te podstawowe to poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie liczby wypadków, ograniczenie oczywiście ofiar śmiertelnych. To jacy kierowcy, z jakimi umiejętnościami, jak przygotowani, z jaką świadomością jeżdżą po naszych drogach, no ma kluczowe znaczenie, prawda?
5: No jak najbardziej, jednak człowiek jest tym elementem, który jakby ze wszystkich takich analiz i modeli wynika, że w takim podziale, jak jest człowiek, droga, pojazd, to jednak to nasze decyzje i to nasze zachowanie ma największe znaczenie. Tak, możemy mieć najlepszy pojazd i najlepszą drogę, no ale jeżeli człowiek będzie pod wpływem jakiejś substancji, czy właśnie świadomie będzie przekraczał tą prędkość, no to będzie miało to kluczowe znaczenie.
1: No pamiętam jeszcze, zapraszam troszeczkę bliżej mikrofonu panią, pamiętam jeszcze kilka lat temu, kiedy analizowane były statystyki dotyczące liczby wypadków, liczby ofiar śmiertelnych. Byli tacy, którzy mówili, o, mamy fatalną infrastrukturę, fatalne drogi, nie radzimy sobie, to są takie bardzo wypadkowe drogi i stąd to wszystko. No ale teraz gołym okiem widać, jak zmieniliśmy infrastrukturę, jak jeździmy, jakimi drogami, autostradami, drogami szybkiego ruchu, ale wciąż problemem, a może właśnie teraz to się też zaczęło, jest brawura, nadmierna prędkość, no bo skoro droga... piękna i równa jak stół, prawda? I czujemy się pewniej, czujemy się na takiej drodze bezpiecznej, no to może tym bardziej rozwijamy nadmierne prędkości.
5: No tak, wiemy, że takie drogi zachęcają na pewno i też wiemy z statystyk, że najwięcej tych tragicznych zdarzeń jest właśnie na tych prostych odcinkach drogi przy suchej, słonecznej pogodzie, no bo wtedy rzeczywiście po prostu aż to zachęca do tego i dlatego też wiemy, że jest tworzona szczególnie w miastach infrastruktura, w której właśnie robi się więcej pycmesów, floresów, wysepek i tak dalej, żeby właśnie utrudniać, tak? Tej, żeby tak psychologicznie oddziaływać na kierowcę, żeby on w tym momencie dostosowywał swoje zachowanie do, właśnie do tych warunków drogowych. No ale tutaj, tak jak poprzedni słuchacz powiedział, rzeczywiście jeżeli nie ma tego egzekwowania przepisów i nie ma kontroli, no to po prostu hulaj dusza piekła nie ma, tak? I tu niestety widzimy też, że większość państw europejskich ma dużo więcej na przykład automatycznej kontroli prędkości, która, no jest taka, nie da się tego kwestionować, tak? No bo po prostu automatycznie jakieś zarejestrowane wykroczenie, wtedy też można dużo więcej tych wykroczeń zarejestrować i dużo szybciej egzekwować takie przepisy.
1: Zaostrzamy mocno przepisy. Na ten temat rozmawialiśmy ze słuchaczami w osobnej audycji. To pani zdaniem zmieni sytuację? Sporo zmian, jak wiemy, już weszłoby w życie i jeszcze wejdzie w tym roku, ale niektóre są zasadnicze. Może to otrzeźwi jednych, wykluczy innych. No, przepraszam, mówiąc brutalnie, no bo stracą uprawnienia, nie będzie ich na drodze.
5: No mamy już w tym momencie dużo kierowców, którzy stracili uprawnienia, a nadal jednak siadają za kółko, więc według mnie my mamy bardzo dobre przepisy, my tylko właśnie mamy problem z ich egzekwowaniem.
1: Niedostosowanie się, przypomnijmy, do wyroku sądu skutkuje odebraniem uprawnień do końca życia. Taka jest sankcja.
5: No i są osoby, które mają odebrane uprawnienia i dalej jednak wsiadają za kółko. Wiemy, że to jest dużo i mieliśmy ostatnio spektakularne wypadki, w których były osoby, które miały już kilkukrotnie zasądzone zatrzymanie uprawnień.
1: Zakaz, to prawda. Nowe egzaminy, o tym dziś przede wszystkim rozmawiamy, poprawią, zmienią umiejętności, przygotowanie kierowców. Dlaczego w ogóle uznano, że te zmiany w sposobie egzaminowania są konieczne?
5: No myślę, że tutaj właśnie jest bardzo ciekawe zdanie i bardzo słuszne zdanie Ministerstwa Infrastruktury, które wskazuje, żeby brać przykład od tych najlepszych państw i tutaj wzorowano się w dużym stopniu na szkoleniu w skandynawskim, gdzie w krajach skandynawskich jest to po prostu dużo wydłużony proces, także właśnie jest długi ten okres, kiedy można jeździć pod w towarzystwie osoby, która już posiada dłużej uprawnienia. W niektórych krajach jeszcze jest taki wymóg, żeby ta osoba towarzysząca też przeszła dodatkowy 4-godzinny kurs. I w tym momencie ta osoba ma okazję zdobywać doświadczenie, której my tak bardzo wymagamy, tak? Bo my chcemy, żeby ci młodzi kierowcy mieli doświadczenie, ale z drugiej strony, gdzie oni, skąd oni mają to doświadczenie wziąć? I w krajach skandynawskich też jest to ciekawe, że te egzaminy po prostu obejmują dużo takich elementów, które są no, praktyczne, w sensie na przykład jeżdżenie po autostradzie, czego u nas nie było, tak? Więc u nas ludzie dostawali uprawnienia, ale w życiu nie jechali żadną trasą ekspresową ani autostradą. To, żeby jednak wziąć pod uwagę nowe urządzenia, na przykład transportu osobistego, takie jak hulajnogi, które no, jednak no, nie da się tego ukryć, po prostu są i są bardzo istotnym elementem poruszenia się pomiędzy ulicami, chodnikami i to, żeby rzeczywiście taka osoba też potrafiła to brać pod uwagę. Także po prostu te wszystkie nowe elementy teraz są wprowadzane i myślę, że to jest bardzo słuszne.
1: Pytanie o swoje umiejętności. Polacy uznają się za dobrych kierowców. 96% w różnych badaniach średnio deklaruje, że ma duże umiejętności, ale według badań unijnych zaliczani jesteśmy do grupy najmniej odpowiedzialnych niestety kierowców obok Greków, Włochów. Może tego nic nie zmieni, bo taka nasza natura. Pamiętam, jak kiedyś miałem okazję pojeżdżenia w Palermo samochodem na Sycylii. No duże przeżycie, bo tam kierunkowskazy nie przyjęły się i nie przyjęła się sygnalizacja świetlna. Znaczy ona działa, ale moim zdaniem niepotrzebnie.
5: No, u nas jednak się wskazuje na to, że nasi kierowcy jak wyjeżdżają za granicę, to nagle potrafią dobrze jeździć, czy może nie dobrze, ale w sensie zgodnie z zasadami w innych krajach. Także myślę, że tutaj jednak to te kary, które wiszą nad kierowcą i na przykład to, że w Holandii można po prostu zostać wysadzonym ze swojego samochodu, jeżeli się popełni pewne wykroczenia. I jak wiedząc, że jakby ten bat wisi nad nami dużo cięższy i droższy, to wtedy nagle jakoś potrafimy i przypominamy sobie o tym, jakie są te znaki i jak się do nich stosować. Także ja jednak jestem po tej stronie bieżącej w to, że po prostu jeżeli się na coś umawiamy i jeżeli odbieram uprawnienia do prowadzenia pojazdu pod warunkiem, że będę stosować kodeks ruchu drogowego i będę zachowywać się zgodnie z tym kodeksem, to potem trudno jest grać w tą samą grę na różnych zasadach i musimy być konsekwentni.
1: Barbara Król, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Spotkamy się za 9-10 minut. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. 510-357-357. Jeszcze a propos słonia, którego umieściłem na fejsie. Pani Agnieszka broni słonia. Mój słoń całe życie tak wyglądał. Zawsze ma paznokcie z tyłu. Nie widzę w tym absolutnie nic dziwnego. 20 minut do godziny 13. Niech to będzie taki słoń na szczęście, mimo paznokci z tyłu. 510-357-357. Pan Arek na antenie. Panie Arku, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
6: Świetny temat i temat rzeka i bardzo cieszę się, że wiele w naszym kraju się zmienia. Na pewno proces edukacji przyszłych kierowców jest to coś, co powinno zostać poprawione i pomysł z tym, żeby kierowcy już po uzyskaniu uprawnień powiedzmy mogli jeździć pod okiem kogoś z rodziny czy znajomych jest na pewno jednym z fajnych rozwiązań, które pozwoli nabierać im doświadczenia, bo tak jak przed chwilą pani ekspert powiedziała, no, gdzie oni mają się tego doświadczenia, jakby, gdzie mają je nabyć. Dostają dokument, proszę bardzo, masz samochód, jedź i zdobywaj. Tylko czasami to zdobywanie kończy się jakimiś stłuczkami lub nie daj Boże wypadkami. I ja myślę, że są jeszcze dwie rzeczy, o których należałoby myśleć. To są takie moje już ponad 30-letnie obserwacje jako kierowcy, edukowanie kierowców starszych, ponieważ ja lubię czytać przepisy, lubię je znać, lubię wiedzieć, jak mam się zachować w każdej sytuacji i ja je czytam na bieżąco, natomiast obserwuję wielu kierowców i bardzo często są to kierowcy wykonujący zawodowo swoją pracę, gdzie oni nie wiedzą, co oznacza znak droga wewnętrzna, co oznacza strefa ruchu, nie wiedzą, jak zachować się na przejściu dla pieszych. To jest rzecz, która też powinna być może w mediach, być może w jakichś, nie wiem, programach szkoleniowych, również dla osób, które już od jakiegoś czasu mają te prawa jazdy, a szczególnie osób starszych. A jedna rzecz, która od bardzo dawna, jeśli chodzi
1: panie
6: o głowie,
1: Radosławie,
6: ostatnia.
1: Tak.
6: Ostatnia. Ja uważam, że Polacy jako naród, i to się tyczy też kierowców, my mamy problem ze zdrowiem psychicznym i bardzo często, nie przechodząc badań, nie uczestnicząc w różnych, nie wiem, terapiach, te frustracje są bardzo często wyładowywane na drogach, co później na różnych kanałach YouTube'owych można obejrzeć. Zachowujemy się po prostu jak dzicz, tylko dlatego, że jesteśmy, moim zdaniem, psychicznie nieleczeni.
1: Obawiam się, panie Radosławie, że pańska diagnoza po części może by trafna, ale to jest wierzchołek góry lodowej. Znaczy ja zakładam, że my jesteśmy w większości absolutnie zdrowi. A mimo tego mamy po prostu problemy z emocjami. 18 minut do 13. Pani Marta jeszcze. Pani Marto, halo? Pani Marto, słyszymy się?
7: Halo? Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jakie to szczęście, że zdołał przełączyć panią na właściwe tory, pan Bartek. Bardzo proszę.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam powiedzieć, że o sobie oczywiście jeżdżę, to znaczy prawo jazdy mam od 95 roku, ale nie jeździłam przez wiele, wiele lat. Jeżdżę dopiero od 5 lat i na doszkalanie poszłam właśnie do byłego egzaminatora.
1: A skąd ten pomysł, żeby pójść na na dodatkowe szkolenia?
7: Dlatego, że nie jeździłam przez wiele lat i byłam zależna zawsze od męża, od teścia, żeby podwieźć do sklepu, dzieci do szkoły i tak dalej. Musiałam czekać. Chciałam się po prostu tak uniezależnić i też ich odciążyć od takiego...
1: Ja to rozumiem, że była taka potrzeba w życiu, w rodzinie. No tak, ale,
7: tak.
1: Ale podziwiam, że pani nie uznała, że jest pani mistrzem świata i żadne dodatkowe szkolenie, przypomnienie nie jest potrzebne.
7: Wykupiłam sobie dodatkową jazdę, dodatkowy kurs na naukę i uczył mnie były egzaminator, który pracował w tej szkole jazdy i powiedział, że znam przepisy, tylko nie mam tej pewności, nie mam sprawy.
1: Czyli
7: i
1: brak będę praktyki.
7: Jeździła, tak, zgodnie z przepisami, wszystko będzie dobrze. Więc ja jeżdżę zgodnie z przepisami, mąż mnie nazywa, zawali drogą, ale powiem też szczerze, że to jest dziwne, jak ktoś jeździ zgodnie z przepisami, bo byłam już dwukrotnie zatrzymana przez policję.
1: Tak, to jest podejrzane, nawet dla policji. No tak, no jest 40 i co? I pani jedzie 40?
7: Jadę 40.
1: No nie, no, proszę pani, tak to my daleko nie zajedziemy.
7: Przez wioski jest ograniczenia, często bywa tak, że wyjeżdżają ludzie na rowerach, szczególnie tutaj na Podlasiu, ktoś wyskoczy, no już mamy te ścieżki rowerowe, ale jeszcze często, gęsto tego nie ma. W nocy gaszone są światła na drogach, więc ci ludzie też jeżdżą, nie mają kamizelek, nie mają świateł przy rowerach, więc naprawdę te 40 przez wioskę ciemną, nieoświetloną
1: to wcale nie jest przesada. Pozdrawiam pani Marto, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
8: Panie Kubo.
1: Witam pana.
8: Panie Kubo, ja mam od 18 lat prawo jazdy, ale tak naprawdę no, zmieniamy egzaminy. Może by zmienić po prostu sposób szkolenia, bo ja z tego co pamiętam, moje wrażenie jakie odniosłem na kursie prawo jazdy to było przygotowanie do zdania egzaminu, a tak naprawdę dopiero jak dostajemy ten kwitek, ten plastik do ręki prawo jazdy, zaczynamy się uczyć. Może by od tego po prostu zacząć, od szkolnictwa, tak żeby to nie było, nie wyglądało, że przygotowujemy kogoś, żeby zdał wzorowo za pierwszym razem egzamin, ale że po prostu wsiadając do samochodu na egzamin był już kierowcą z jakimś doświadczeniem, bo jednej osobie 30 godzin wystarczy w zupełności na jazdę, ale przyjdzie ktoś, kto w ogóle nie miał styczności z samochodem, uczy się ruszać tym samochodem, poruszać się, posługiwać, no to te 30 godzin tak naprawdę to jest mało. Uważam, że w tym kierunku powinniśmy kierować się, a nie tylko zmianą tego samego egzaminu, bo egzamin fakt już jest trochę prehistoryczny, aczkolwiek no, wymaga też reformy.
1: I co państwo na to? Czy jesteśmy dobrymi kierowcami? W aplikacji Sonda jeszcze można zagłosować. 510-357-357. Pan Waldemar, halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
9: Ja trochę z innej strony chciałem na to spojrzeć, bo wydaje mi się, że podstawowym problemem jest to, że my cały czas próbujemy tych dyscyplinować kierowców. Widać, jak to idzie na przykład z alkoholem, tak? Mamy coraz bardziej drakońskie prawo.
1: Idzie jak po grudzie.
9: Znaczy, wie pan, to nikt takimi obostrzeniami nic nie wskóra. To musi być inny proces. Ja chciałem zwrócić do tego uwagę.
1: Ale przepraszam, panie Waldemarze, pozostańmy przez chwilę przy tym przekładzie, bo wydaje mi się ciekawy. No dobra, to co robić? Jak opanować na przykład fakt, że tak wielu Polaków, kierowców wciąż po alkoholu wsiada do samochodu?
9: Panie Kubo, to ja zadam inaczej pytanie. Dlaczego w Unii Europejskiej, w każdym kraju, ten poziom alkoholu jest zupełnie inny i dlaczego to nie zostawimy ludziom na zasadzie takiej, że ustawiamy jakąś realny poziom tego alkoholu, który jest potrzebny i zostawiamy to...
1: Potrzebny, taki... tak? No nie, no kierowcy tak, no bo inaczej nie ruszy z miejsca. A na jakim poziomie...
9: Nie, panie Kubo.
1: No, jasne, że żartuję, ale na jakim poziomie pan by to ustawił? Bo mamy 0,2, a pan proponuje...
9: Panie Kubo, nie. Chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, żeby ustawić to we wszystkich krajach na tym samym poziomie. Czyli jeżeli mamy 0,2, to cała Unia ma 0,2. Bo chodzi o to, że, wie pan, to jest dość płynne na zasadzie takiej jak to powiedział kiedyś Sztur, że tak naprawdę tu go złapali i tu miał sprawę, a tak naprawdę we Włoszech mógłby wsiąść samochód i normalnie pojechać. Nie, ale nie o tym chciałem powiedzieć, panie
1: nie,
9: Kubo, bo to
1: nie, z tego co pamiętam, przepraszam, ale muszę zareagować, zawartość alkoholu we krwi artysty była powyżej tego, co jest dopuszczone we Włoszech.
9: To jak pan, to tylko jakby parafrazowałem to, co on powiedział.
1: Jasne,
9: chodzi mi o co innego, panie Kubo. Bardziej ja bym zwrócił uwagę na coś innego. Zwrócił uwagę na to, że u nas jest strasznie źle poustawiane są znaki. Tak naprawdę osoba, która jedzie samochodem, w zasadzie ma co 100 metrów, co 50 metrów, może mieć nawet zmianę prędkości dozwolonej. Teraz ja powiem panu szczerze, że teraz tak jak kiedyś rozmawialiśmy, patrzę na jakby wyświetlacze, które mi pokazuje Google Maps, z jaką prędkością powinienem jechać, co mi pokazują mój wyświetlacz w samochodzie. I tak jak kiedyś już rozmawialiśmy, czasami zdarza się tak, że tych znaków jest tak dużo, że te systemy wszystkie się gubią. Mhm. I często się okazuje, że pomimo tego, że chce pan jechać zgodnie z przepisami, to wystarczy, że przejedzie obok pana ciężarówka, która zasłoni panu znak i minie pan jeden znak, który 100 metrów wcześniej zmieniał panu dozwoloną prędkość z 70 do 50. I teraz konkluzja. Mm-hmm. Ja bym chciał, żeby tak naprawdę było to troszeczkę takim wzorem tych zagranicznych państw, które jak wjeżdża pan na drogę, to wie pan od początku do końca, że ta droga jest z jakąś dopuszczalną prędkością, bo różnica w tym, jak pan jedzie sobie trasą i ona się zmienia z 70 na 60, 60 na 70, tak naprawdę te zmiany prędkości są tak zupełnie bezsensowne, które na nic nie wpływają. Dodatkowo, jak pan spojrzy, są takie strefy połowów, jak ja je nazywam. Jak ma pan w Alejach Jerozolimskich ten słynny fotoradar, gdzie ma pan trzy pasy, pustą drogę i ograniczenie do 50. Jest to ulubione miejsce od lat,
1: no tak,
9: tą trasą 30 lat, gdzie policja zawsze wychodziła i zawsze
1: gdzie
9: łapała.
1: Można, tak, z powodzeniem zatrzymać za przekroczenie prędkości. Pozdrawiam, panie Waldemarze, na Facebooku dyskusja pod postem. A propos dzisiejszego programu audycji, pan Adam napisał, tak, ale kierowcy BMW są najlepsi. Zawsze, gdy jadę te przepisowe 50-55, za mną jedzie jakieś zdenerwowane BMW. 10 minut do 13. Krótko pan Paweł. Panie Pawle, 40 sekund dla pana. Bardzo proszę.
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: Trzy sprawy. Dobry tak. Instruktor mój 30 lat temu nauczył mnie zasady ograniczonego zaufania. Nie ufaj nikomu i miej oczy dookoła głowy. Staram się tego pilnować. Druga rzecz. Tutaj były takie krytyczne głosy odnośnie znaków drogowych, prędkości. Ja mam głos krytyczny odnośnie pomiarów prędkości i ich legalności mierzenia na oko przez policjantów. I tutaj występuje u mnie krnąbrność trzeciego stopnia i nie zgadzam się. Kilka razy oddawałem sprawę do sądu i nie zgadzam się, że te pomiary rzeczywiście mierzą moją prędkość, aczkolwiek rzeczywiście jadę trochę szybciej. Przepisowo na 50, zawsze 60.
1: Pozdrawiam. Pan Paweł na Facebooku pod postem naszego programu komentuje. Mój instruktor, u którego pobierałem nauki, miał ciekawe dewizy życiowe. Jedną z nich była: kto jeździ szybko, tego wolno niosą. 9 minut. Strasznie krzyczy ten pan Bartek dzisiaj. 9 minut do godziny 13. Radio 357. Audycja. Co państwo na to? Czy jesteśmy dobrymi kierowcami? O, mam sondę już, proszę państwa. 23% naszych słuchaczy uważa, że tak, że jesteśmy dobrymi, znakomitymi kierowcami. Aż 77% naszych słuchaczy, że niestety nie. Ponownie Barbara Król, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Łukasz Zboralski, szef, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Słyszymy się, proszę państwa?
5: Tak, witam jeszcze ponownie.
1: Tak, przy okazji, jeszcze jeden wątek sobie zostawiłem, może nie najważniejszy, ale ciekawy. Łukasz Zboralski, nie wiem z czego to wynika, ale mam takie wrażenie, ciekaw jestem, co pan na to, że lubujemy się w jeździe zderzak w zderzak, tuż za samochodem, który przed nami. Ja na przykład, kiedy staram się zachować tę odległość, bo mniej więcej sobie wyobrażam, że, no, że ta droga hamowania będzie długa, kierowcy za mną uważają, że jestem oczywiście baran na drodze, no i wyprzedzając wskakują w to wolne miejsce, które ja celowo pozostawiam. Jest jakiś sposób na to, żeby to zmienić?
11: No właśnie tym będzie reforma nauczania i kształcenia przyszłych kierowców. Jak sobie po raz pierwszy określimy w Polsce cele tego kształcenia, to dopasujemy do nich materiały i sam egzamin. Czyli jak zaczniemy ludzi uczyć tego, że organizm ma jakieś tam jedną sekundę czasu reakcji średnio człowiek, to im jesteśmy w stanie wtedy powiedzieć, że zanim nacisną w hamulec albo skręcą kierownicą, to przy 50 na godzinę przejadą około 14 metrów, a przy 100 na godzinę to już się robi prawie 30 metrów. I wtedy można będzie zrozumieć, dlaczego jazda na zderzaku jest tak niebezpieczna, a drugą sprawą będzie oczywiście nadzór. No, my dzisiaj w Polsce nie mamy możliwości nawet prawnych instalowania tego rodzaju kamer, które wyłapują zbyt krótki dystans na drogach szybkiego ruchu, ale gdybyśmy zmienili prawo i zainstalowali, tak jak Niemcy, takie urządzenia na wiaduktach, to mamy gwarancję tego, że po paru miesiącach w tych miejscach kierowcy będą super utrzymywać dystans i się zupełnie tego jakoś magicznie nagle nauczą.
1: Pani Barbara Król, czy te zmiany, od których dzisiaj rozpoczęliśmy rozmowę, czy te zmiany mogą pani zdaniem przyczynić się do tego, że będziemy mieli więcej odpowiedzialnych, dobrych kierowców w przyszłości?
5: No ja tutaj jeszcze tylko dodam do tego, co powiedział kolega, bo absolutnie się zgadzam, że właśnie i też wrócę do tego wątku automatyzacji, dlatego że my mamy przepis, który mówi, że trzeba zachowywać odstęp i nawet jeszcze jest określone, że przy jakichś tam prędkościach te odstępy są tam proporcjonalnie do tego wyliczone, ale właśnie to nie jest w żaden sposób egzekwowane. Więc myślę, że to, że my idziemy w tym kierunku, żeby właśnie odchodzić od martwych przepisów, a uczyć bardziej takich praktycznych umiejętności i rzeczywiście pokazywać tym ludziom, dlaczego, czym to jest umotywowane i żeby oni nabierali, no tak jak znowu też wspomnę w Skandynawii, takich umiejętności praktycznych, a nie tylko teoria i kilka godzin, a potem proszę bardzo, w nie byłeś na autostradzie, pojedź sobie jakoś tam porać, no to jak najbardziej myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku.
1: Barbara Król, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Łukasz Zborelski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę, za spotkanie. Dobrego dnia życzę.
5: Dziękujemy.
1: Powtórzę na pytanie, czy jesteśmy dobrymi kierowcami. 23% naszych słuchaczy odpowiada, że tak, ale aż 77% odpowiada, że nie. Na Facebooku pod postem o programie pan Tomasz między innymi komentuje: największą słabością w szkoleniu kierowców jest brak szkolenia w kulturze jazdy i wspólnym szacunku na drodze. Mój instruktor powtarzał, że ten, kto uważa, że lepiej jeździ, powinien ustępować temu, kto według niego jeździ gorzej. To mogłoby rzeczywiście poprawić nasze samopoczucie na drodze. 4 minuty niedługo do godziny 13:00. Tyle na dziś. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

Proszę nie regulować odbiorników. Proszę nie sprawdzać kalendarzy. Ja wyobrażam sobie, jakie to musiało być zaskoczenie dla redaktora Kuby, kiedy zmieniał się w południe zamiast z redaktorem cichym, to z redaktorem pyzelem i teraz, że zamiast Bisiora jestem tutaj ja. No ale, jakby to powiedzieć, zmiany. Na krótko, spokojnie. Ja tutaj Bisior poprosił o zastępstwo też. Ja z największą przyjemnością postanowiłem go zamienić, zastąpić. I was również, moi mili drodzy słuchacze, postaram się szybko wyprowadzić ze stanu tej mocno odczuwalnej, wyczuwalnej, zauważalnej i słyszalnej konfuzji. I zagram wam to, co zazwyczaj gram w czwartki, czyli nie będzie tych szeroko rozumianych bisiorów, będą moje 3 godziny podzielone na 3 stałe elementy, czyli element, że tak powiem, nowości, świeżynek, później miłość z listy przebojów, wreszcie jazda dowolna. Będę miał dla was dzisiaj także pytanie, bo mam nową rubrykę i chciałbym, byście mi w niej pomogli wymyślić nazwę, tak jak redaktor Kuba pomógł wymyślić nazwę Was is Das, kapusta i kwas, rubrykę, którą szczęśliwie 3 tygodnie temu zamknęliśmy, ale dzisiaj otworzymy nową. Ale o tym wszystkim zdążę Wam dzisiaj powiedzieć. Pozwólcie, że w godzinie świeżynek zaczniemy od poniekąd nowości, no bo to przecież nasza piosenka dnia. Grupa Editors raczy nas swoim nowym utworem.

Color In, piosenka dnia od Editors. Jak to dobrze, że już czwartek, napisał Chris. A jak wiadomo, czwartek to już ja dopowiadam. Czwartek to mały piątek, a piątek to już w zasadzie weekend. A człowiek przez tę majówkę to wszystko mu się pomieszało. Nie, drogi Krzysztofie, słuchaczu, to nie jest czwartek, to nadal jest poniedziałek, ale mam nadzieję, że też będzie miło. J. Jerome 87 to jest pseudonim, który wymyślił sobie John Newman, na co dzień wokalista grupy Alt-J, i to jest jego nowy projekt, nowa płyta i stamtąd też zupełnie nowa, świeżutka piosenka. Well, the good times compared to Finland, said and I feel the wind. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now. So take

No jakby się nie nazwał, to i tak będzie słychać Alt J u J. Jerome'a. J. Jerome 87. Tak się nazwał Joey Newman i zaprasza nas na zaprasza tego kogoś, do kogo śpiewa, żeby go zabrał na stadion lekkoatletyczny. To jest bardzo zacny pomysł, chociaż wy pewnie, no jakby to powiedzieć, pracujecie, co? No to pracujcie. Ja wam pogram. A teraz dziewczyna, która nazywa się Margaret Son, tak jak ten Son, którego lubimy, ale żadnych tutaj, żadnych zbieżności nie ma, nie znają się prawdopodobnie. Margaret Son ukrywa się pod pseudonimem Miss Grid i wymyśliła sobie swoją muzykę trochę tak. Im mniej idealnie, tym bardziej autentycznie. Tak bym to hasłowo nazwał, ponieważ ona uznała, że w czasach streamingu streaming i te wszystkie efekty, które można dodać w studiu producenckim, za bardzo wygładzają muzykę. Czasami sprawiają, że ktoś, kto nie umie śpiewać, nagle umie śpiewać, prawda? Ale to już tak nawiasem mówiąc. Więc ona postanawia w swoich piosenkach zostawiać te wszystkie kiksy, błędy, jakieś nierówności, żeby, no właśnie, było bardziej prawdziwie. To posłuchajmy, czy z jej nowej płyty, Utwór Stranger, czy tam też jakieś kiksy się znalazły. Miss Grid.

Miss Grit z płytą, nowym albumem. Bardzo Was zachęcam. Ciekawa sprawa, ciekawa dziewczyna. Margaret Son. Teraz zespół, który nazwał się Not For Radio. Nie bez przyczyny. Oni sami uznali, że muzyka, którą tworzą, to nie jest muzyka do radia, bo zbyt skomplikowana, bo nie ma rozpoznawalnych refrenów, takich, wiecie, łatwych do radyjka, umpa, umpa. A poza tym piosenki nie trwają standardowe 3 minuty, tylko jak za chwileczkę 4 minuty 19. To co, mimo wszystko, spróbujecie?

Co teraz? Teraz, moi drodzy, prawdziwa rewelacja ostatnich tygodni i w zasadzie też nie za bardzo do radia, tak bym rzekł. Tak jakoś mi się to poukładało i teraz sobie pomyślałem, że to też nie za bardzo do radia, dlatego że ta piosenka to najlepiej wygląda w obrazku. Teledysk do tego utworu już zdążył zrobić furorę na całym świecie, ale nic dziwnego, bo Francuzi z Generation i szwedzki DJ Jonathan Hostad, znany jako Young Lean, nagrali absolutnie zjawiskowy teledysk. Okazuje się, że wcale nie potrzeba AI, wystarczy talent wielu ludzi, żeby można było coś nagrać, pokazać w sposób kompletnie odmienny od tego, co do tej pory znamy. Nie będę wam opowiadał, jak wygląda teledysk. Teledysk trwa 7 minut, gdzie między innymi została wkomponowana, włożona ta piosenka, która teraz nam zagra. Storm od Generation i Young Leana.

To jeszcze raz wam tylko powiem. Ten łobuziak w białej koszuli, który tam robi dużo różnych dziwnych rzeczy, to jest właśnie sam Szwed, Jonathan Hostad, sam Younglin. Ale to, co robi gigantyczne wrażenie, to jest choreografia tych wszystkich, którzy są w czarnych garniturach. I nic więcej nie powiem. Musicie to sobie obowiązkowo obejrzeć, jeśli was to ominęło. I dostaję maile, bo przecież nie zdążyłem wam jeszcze powiedzieć, że Julka Nowaczyńska dzisiaj mnie realizuje, że Bartek Gil wydaje, a że ja nazywam się Tomasz Smokowski, to może zdążyliście mnie rozpoznać po głosie. Natomiast mój mail to smokmałparadio357.pl. Dobrze powiedziałem, Julka, chyba się nie pomyliłem. smokmałparadio357.pl i dostaję już wasze maile. I na przykład Artur pyta: redaktorze, to ja się pytam, czy skoro już szanowny pan do mikrofonu zasiadł, to czy coś będzie dzisiaj po czesku, w sensie, że holki? No jak nie, jak tak, oczywiście, że holki będą pod koniec pierwszej godziny, ale na razie popływają.

Mamy jeszcze chwilę przy po francuskich wodach, no bo było Generation, to są producenci właśnie z Francji razem ze Szwedem Younglinem, ale pozostaniemy we Francji. Ten album faktycznie nie jest dla każdego, bardzo teatralny, bardzo różny od Storm, od tego, co usłyszeliśmy przed chwilą. Superpose to jest francuski producent, a Blandine Rankel śpiewa. L'essence de l'eau.

Superpose i Blondine Hankel. Kiedy wam powiedziałem, że ta piosenka będzie bardzo teatralna, to ma to głębszy sens, jak się okazuje, ale dopiero teraz o tym doczytałem. Otóż wyobraźcie sobie, to kilka słów o Blondine Hankel. Kobieta bardzo wielu talentów, 35-letnia i tu uwaga, przede wszystkim dziennikarka francuskiej stacji France Inter, ale także pisarka. Jej pierwsza powieść była nawet nominowana do nagrody Goncourtów, czyli najpoważniejszej nagrody, nie wiem, to takie Nike polskie, taka nagroda we Francji. Jest także tancerką i poniekąd aktorką. W roku 2023 razem z producentem Superpose'em i razem jeszcze z jednym tancerzem wystąpili na festiwalu teatralnym w Avignonie, zaprezentowali sztukę, przy której to sztuce Blondine Hankel dodatkowo nie dość, że tańczyła, nie dość, że grała, to zaśpiewała też na żywo kilka piosenek i nie mam pewności, ale wydaje mi się, że to musi być zapis tego teatralnego przedstawienia, te wszystkie utwory, które znalazły się na ich wspólnym projekcie Superpose i Blondine Hankel tutaj w piosence Le Sens de l'eau. Mnie bardzo się to podoba. A teraz z kolei z Francji przeniesiemy się na chwilę do Kanady i będzie tutaj, i tutaj zaprasza ktoś, kto postanowił się nazwać Timber Timbre, czyli tak z angielska francusko. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman.

Jako, że wiecie, że piosenki Richarda Hawley'a to jest moja grupa krwi, to sami rozumiecie, że głos Taylora Kirka bardzo mi się podoba, bo to bliźniacze niemal, bliźniaczy wykonawcy. Timber Timbre z piosenką Hot Dreams i tutaj chciałbym wam powiedzieć, że zrobiłem małe odstępstwo. Sam sobie je narzuciłem od reguły, że w pierwszej godzinie są same świeżynki. Tak, to są świeżynki dla mnie, bo nie znałem tej piosenki do ubiegłego tygodnia, ale nie jest to świeży utwór. Grupa Timber Timbre już nie istnieje. Niestety wokalista i gitarzysta i główny autor zespołu Taylor Kirk zmarł w roku ubiegłym. To piosenka z roku 2014, z albumu, który wtedy się ukazał, zresztą pod tą samą nazwą, Hot Dreams. Ale wydaje mi się, że z Kanady ta Polska jakoś, do Polski ta piosenka dość okrężnymi drogami zmierzała, bo dotarła do mnie, a może także do was, dopiero po raz pierwszy. Teraz natomiast na pewno będzie coś nowego i coś świeżego. Zaprezentowałem tę piosenkę i tę dziewczynę już chyba 2 tygodnie temu w Grze Podwójnej, ale tak czuję, że naprawdę ma szansę na coś więcej. To jest naprawdę nieznana jeszcze prawie nikomu postać. No może tym, którzy często bywają na Instagramie, TikToku. Nie wiem jeszcze gdzie. Sophie Marks.

Niewiele więcej ma nam na razie do zaproponowania Zocha. Sophie Marks to ledwie okruszki na razie, takie pojedyncze, jakieś strzały pojedyncze piosenki, ale ten utwór, trzeba powiedzieć, przynajmniej w mojej opinii, bardzo jej wyszedł. Wrócimy do Francji, a tutaj legendy francuskiej muzyki, prawdziwe wiarusy, ludzie, którzy wprowadzali na listy przebojów piosenki w czterech dekadach, to myślę takie Lady Punk, to chyba byłaby dobra paralela z Polską. Zespół nazywa się Andochine. Jestem przekonany, że kiedyś wam coś tam gdzieś w którymś kościele zagrało i dzwony biły, bo Andochine to są naprawdę legendarni muzycy z tamtej ziemi. Nigdy nie chcieli zrobić kariery w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Raz, że prawdopodobnie Nicolas Sirkis, jeden z dwóch braci Sirkisów w grupie Andochine, czyli wokalista, niekoniecznie dobrze operuje językiem angielskim, to raz, a po drugie uznali, i Sirkis nie raz i nie dwa to mówił w wywiadach, że on woli być pierwszy we Francji niż inaczej, lepiej być liderem środka pola we francuskiej lidze, niż wchodzić z ławki rezerwowych, wiecie, w Manchesterze City albo Liverpoolu. O, tak bym to powiedział. Andochine, nowy singiel, Le Nouveau Soleil.

Indochine zaśpiewali o nowych wyzwaniach, Le Nouveau Soleil. A jeśli o nowych wyzwaniach mówimy, to Ania kilka minut temu, słuchaczka, napisała mi o tym, byśmy wszyscy trzymali za nią kciuki, za dobry start, bo 8 lat pracowała w domu jako freelancerka, a teraz wróciła do biura, do korpo i to może być wyzwaniem. Więc napisała: tak, nie dość, że pracuję, to jeszcze się melduję z nowej pracy i proszę spojrzeć, jakie biurko zostało mi przydzielone. To znak. I tutaj Ania wkleiła zdjęcie. Jak sobie przybliżyłem to zdjęcie, to widać numer tego biurka. A numer to, nie chce być inaczej, 357. No brawo, to musi być znak, ale swoją drogą to pierwsza myśl, którą miałem, o rany, to nie może być małe korpo, skoro mają aż 357 biurek. Ania, ty się trzymaj, trzymaj się ramy i będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze.

0: Ej, kolego, ale nie śpimy na biurku. Mhm.
1: Śniło mi się, że w radiu był konkurs na limeryk kawowy i wygraną było poprowadzenie poranka.
2: No i co?
1: No i miałem takie: kawaler Łukawski w kawalerce w Skawie zaciekawił kawkę pukawką w rękawie. Ta zaś kawalkadą Kawasaki z czkawką na kawki ekspresowo ciśnie już z sikawką i...
2: I co?
1: No nie wiedziałem co dalej.
2: No to proste. Czy ta kawendetta sparzy ją łaskawie może być?
1: Dobre!
2: No to śpij pan tam do końca, może wygrasz.
1: No nie mogę, już się kawy napiłem.
3: Kawa poleca się do pracy, na antenie i nie tylko. Kawę Radia 357 znajdziesz oczywiście na kawaradio357.pl.
4: To ja też teraz coś z kawą wymyślę. Teraz będzie dobry kawałek od młodej brytyjskiej artystki. Też zaczęła swoją karierę na TikToku, chociaż jest kompletnie nie TikTokowa, bo wiecie, ja to się na tym za bardzo nie znam, ale doczytałem, że żeby jakaś melodia miała pasować do TikToka, to musi mieć tak zwany hook, haka w pierwszych 10 sekundach, wtedy zostaje wykorzystana. A piosenki Elur, bo o niej mowa, wcale TikTokowe nie są, wcale nie mają tego hooka w pierwszych 10 sekundach, a mimo to karierę zrobiła. Może dlatego, że jest po prostu utalentowana, kto wie?

Ja wam mówię, jej jest pisana kariera, być może na miarę Loli Janka, może nawet większa. Przedstawicielka nurtu tak zwanego DIY, czyli do it yourself, bo wszystko zrobiła sama. Sama sobie nagrała tę piosenkę i zrobiła to oczywiście w warunkach domowych. Ella McNamara, młoda 25-letnia dziewczyna z Halifax z Wielkiej Brytanii, nagrywająca jako Elur. No dobrze, to na koniec pierwszej godziny coś z Polski może, dobrze? Żeby nam zagrało. Jeszcze jedna pani, Julia Domańska.

0: waniliowe. Piosenka od Julii Domańskiej. Skończyła nam się w zasadzie już pierwsza godzina, ale by tradycji stało się zadość i tak, żeby spełnić słowa i wypełnić obietnicę daną słuchaczowi, no to na koniec pierwszej godziny, czy na rozpoczęcie drugiej, mniejsza o to, coś z Czechosłowacji, z późnych lat 70. No dobrze, to jesteście gotowi, to pani Julko, bardzo proszę teraz dżingielek i jedziemy.
1: Pani, padnie na kolana przed jego laską.
2: Holky a chlapci z naší školky.

Ale was wziąłem z zaskoczenia, co? Tego się nie spodziewaliście. Bo tutaj nasza ulubiona Mary Rotrowa w roku 1971 wzięła na tapet przebój, no tak, naszej Maryli. Maryla Rodowicz, ballada wagonowa. Pamiętacie, co tam głównie, jakie słowa padało? Tam było od Syracuse do Chitaway, wesele będzie, hejże hej, od Syracuse do Chitaway i tak dalej, i tak dalej. To takie swoiste podsumowanie naszego polskiego topu przez ostatnie 3 dni. No i właśnie, skoro o topie mowa, to teraz druga godzina, prawda? Miłość z listy przebojów. Tutaj najczęściej sięgam do niedźwiedziowej listy. Zawsze podpieram ją jakąś listą z Wielkiej Brytanii albo ze Stanów Zjednoczonych. Dokładnie z tego tygodnia, w którym akurat nadaję do was w Mam Graciu. Ale skoro tych polskich piosenek przez ostatnie 3 dni było tak bardzo, bardzo, bardzo wiele, to dzisiaj zrobię małe odstępstwo od tej normy i skupię się na brytyjskiej liście przebojów, jednej, jedynej, ale przy okazji będziecie mogli sobie przypomnieć, jak niektóre piosenki brzmiały lata temu, bo lat minęło dokładnie 36. Jesteśmy w tygodniu między 29 kwietnia a 5 maja 1990 roku, brytyjska lista przebojów, UK Single Chart, i zaglądam do pierwszej 40, tylko na niej się skupiam. I jeszcze wtedy były popularne takie grupy jak Choir Boys, chociażby na miejscu 37. When I see her, just

37. miejsce brytyjskiej listy przebojów. To był czas, kiedy bardzo popularne były zespoły, które ktoś, takie złe języki, ale to broń Boże, nie ja, mogłyby nazwać przedstawicielami pudel rocka. To od tych takich trwałych fryzur. Bon Jovi, Whitesnake, ale też Motley Crue, Poison, no i załapali się i popłynęli na tej fali także. The Choir Boys, I Don't Love You Anymore. Miejsce 37. Choir Boys, a na 36. Candy Flip.

Rejwowa scena brytyjska na przełomie lat 80. i 90. trzymała się bardzo mocno. Kiedy sobie przesłuchałem 40 piosenek z tej listy właśnie z przełomu kwietnia, maja 90. roku, to się przekonałem o tym naocznie. Ja zresztą sięgnę tutaj chociażby jeszcze dzisiaj. Na przykład zespół Jesus Jones jeszcze dzisiaj zagra. To też przedstawiciele tej samej sceny. No tutaj panowie z Candy Flip, duet z Stoke oczywiście wzięli na tapet Strawberry Fields Forever. Każdy to zna. Dodatkowo jeszcze wmiksowali beat, ten perkusyjny beat z piosenki Jamesa Browna, Funky Drummer. I to był ich największy sukces w karierze. Doszli z tą piosenką aż do trzeciego miejsca tej brytyjskiej listy przebojów, a potem powolutku świat o nich zapomniał. Obaj zajęli się produkcją muzyczną. Jeden z nich nawet współprodukował album Robbie'ego Williamsa lata później, Reality Killed, The Video Star. Candy Flip, miejsce 36. A na 34.

Billy Idol, Cradle of Love. A czy wiecie, że teledysk do tej piosenki nakręcił sam David Fincher? A w tym teledysku, jak sobie zobaczycie dobrze, jest coś zastanawiającego. A mianowicie, Billy Idol nie jest pokazany... W ogóle cała jego sylwetka nie jest ani razu ukazana. Dlaczego? Ano dlatego, że to był czas, kiedy Billy Idol nie mógł chodzić. Chodził o lasce z pomocą w każdym razie, bo miał za sobą bardzo poważny, naprawdę bardzo poważny motocyklowy wypadek. Wypadek, który zresztą kosztował go rolę filmową, bo miał zagrać u Olivera Stone'a jedną z ról w filmie The Doors. No ale no właśnie, ten wypadek to uniemożliwił. A teraz piosenka Nie ukrywam, moja ulubiona z całego tego zestawienia. Miejsce 23.

Tutaj wersja studyjna tego kapitalnego numeru From Out of Nowhere, Faith No More na wersji koncertowej Live in Brixton. Dodatkowo Mike Patton zaśpiewał kawałek, fragmencik piosenki grupy Technotronic, Pump the Jam, pamiętacie? A dlaczego mówię? Ponieważ w tym zestawieniu brytyjskiej listy przebojów też Technotronic się znalazł już ze swoim wtedy trzecim przebojem z tego albumu, Pump Up The Jam. Ta piosenka nosiła tytuł This Beat Is Technotronic, ale oszczędzę wam jej, dlatego że naprawdę muzyka grupy Technotronic odrobinę się zestarzała i jakby to powiedzieć, chyba już nie trzyma tych standardów. Ale co powiecie? No znowu wrócimy do rave'u. Jesus Jones, real, real, real. Ja lubię.

Do you feel real? Real, real, real. Jesus Jones na miejscu 19. Mike Edwards, oczywiście na wokalu ze swoim bardzo charakterystycznym głosem i z tą chrypą. Czy wiecie, że oni istnieją do dzisiaj? Sprawdziłem sobie, ale naturalnie nigdy nie powtórzyli tego sukcesu z początku lat 90. i przełomu lat 80. i 90., kiedy przede wszystkim nagrali piosenkę Right Here, Right Now, która po wielokroć była wykorzystywana w rozmaitych reklamach telewizyjnych. Także ja myślę, że oni w sumie dzięki tym reklamom to żyją dobrze, dzięki tej jednej piosence. Real, real, real, już takim przebojem na miarę Right Here, Right Now nie był. Rok 1990 to był też rok, kiedy kariery solowej spróbował ten gentleman. Tutaj na miejscu 18. No kto pozna bez podpowiedzi?

Brawo, nagroda należy się Damianowi i Arturowi, którzy jako pierwsi wskazali, że tak, to Bruce Dickinson z Żelaznej Dziewicy. Tutaj solo i taki trochę lżejszy, taki bardziej poprokowy. Bruce Dickinson, Tattooed Millionaire na miejscu 18 listy. A wiecie, że no widzicie, człowiek ma pamięć dobrą, ale jednak krótką. Mariusz mi napisał, że Billy Idol przecież zagrał w The Doors. O kulach sprawdziłem. No faktycznie jest. Długie włosy, peruka. To był też czas, kiedy on chyba nagrał cover w ogóle LA Woman, właśnie Doorsów. Ale też inny słuchacz podpowiedział, że stracił natomiast inną rolę. To Artur też mi napisał, że kosztowała go rola, ta złamana noga i ta kontuzja, poważna kontuzja po wypadku motocyklowym, kosztowała go rolę też w poważnym filmie Terminator 2 u Jamesa Camerona, gdzie miał się ponoć wcielić w postać złego Terminatora, tego T-1000. I rolę otrzymał Robert Patrick, a reszta jest już tylko historią. Phil Collins w żadnym z tych dwóch filmów zagrać nie miał, a jest na miejscu 15.

Uwierzcie mi, w tej liście z roku 1990, z maja 1990 roku mnóstwo jest takich wykonawców, artystów, zespołów, piosenkarek, piosenkarzy, tak zwanych one hit wonder, o których już świat nie pamięta i może nawet dobrze, że nie pamięta. Ale jest też kilka sprawdzonych, mocnych firm, takich jak Phil Collins albo tak jak grupa z miejsca dziewiątego.

To oczywiście grupa Heart, która też nie do końca, siostry Wilson, były zadowolone z tego okresu kariery, który owszem przyniósł pewnie sporo miedziaków do kieszeni, no bo to przecież wtedy pisały takie hity jak no, Alone, to piosenka wyprzedzająca All I Wanna Do Is Make Love To You o kilka lat. No niemniej to był okres dużej prosperity grupy Heart, ale mało rockowy. Teraz siostry wróciły już do tego starszego swojego grania. A piosenkę napisał Matt Lang, taki prawdziwy weteran sceny. Dla kogo on nie pisał? Dla Def Leppard, dla AC/DC, dla Foreigner, dla Michaela Boltona, dla Celine Dion, ale też na przykład dla swojej żony Shania Twain. Dobrze, to było miejsce 9. Jeszcze chwilkę zostaniemy w tej, na tej liście, na tej brytyjskiej liście przebojów z roku 1990. Teraz miejsce 5.

To nie jest oczywiście wersja, która finalnie trafiła na album Sila pod tą, która wtedy była w czołówce brytyjskiej listy przebojów, podpisuje się przede wszystkim Adamski, a na tak zwanym ficie jest Seal. A teraz świadectwo pewnej epoki, bo dziś ta piosenka, powiedzmy sobie szczerze, standardów Radia 357 to nie trzyma, ale wyobraźcie sobie, że wtedy, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że nie trzyma, możecie być absolutnie innego zdania. Ale wtedy dotarła aż do miejsca drugiego. Paula Abdul.

bo plomby nam wszystkim powypadają. To jest jeszcze, trafił nam się jakiś dance mix od Pauly Abdul. Paula Abdul, Opposites Attract. Jest taki serial, na HBO można go znaleźć, serial genialny, naprawdę, nie boję się tego powiedzieć, Lakers, Dynastia Zwycięzców, jeśli ktoś z was nie oglądał, to musi, nawet jeśli nie lubi koszykówki. I tam między innymi pewną rolę gra, no nie Paula Abdul, bo gra aktorka grająca Paulę Abdul, bo tam jest opowiedziany pewien aspekt kariery Pauly Abdul, jeszcze daleki od tego, zanim została wokalistką, bardzo znaną wokalistką. I tutaj postawię kropkę, żeby was zachęcić do obejrzenia tego naprawdę odjazdowego i bardzo mocno trzymającego się faktów, mimo niektórych absolutnie odjazdowych naprawdę historii serialu. Paula Abdul, Opposites Attract, a teraz to było miejsce drugie, a na pierwszym, nie, na pierwszym to już jest porządna firma.

0: Sobota, 7 rano. Budzik dzwoni? To nie budzik, to resoraki.
1: Motoryzacja bez zadęcia, za to z dystansem i humorem.
0: Nowe auta, wielkie premiery, absurdy z internetu, testy i ciekawostki.
1: Do tego muzyka, która postawi was na nogi szybciej niż kontrola trakcji na mokrym asfalcie.
0: Zapamiętajcie dobrze. Resoraki.
1: W każdą sobotę od 7 do 8 rano.
0: Odpalacie radio i jedziemy. Michał Gąsierowski
1: i Marcin Klimkowski.

Wydaje się, że dzisiaj wielu z Was na pytanie, czy pracujecie, odpowiedziałoby zaprzeczeniem. No, bo wygląda na to, że w wielu firmach odbierany jest dzisiaj ten dzień świąteczny, jaki wypadł w niedzielę, właśnie w poniedziałek. Ale to dobrze. To czy pracujecie, czy nie pracujecie, to jeszcze zostańcie z nami na kolejną godzinkę. Tu będzie jazda dowolna, ale na początek mały konkurs bez nagród. Ale to jest mój konkurs dla Was. Otóż zakończyliśmy już rubrykę Was is Das, kapusta czy kwas, czyli piosenki wykonawców anglojęzycznych albo czasem polskich, którzy próbowali się dostać na rynek, tak zwany tamten rynek NRD albo RFN, śpiewając swoje własne przeboje po niemiecku. Już może starczy, ale pomyślałem sobie, że fajną odskocznią byłoby Wam prezentować stare piosenki, ale uwaga, ze starych seriali, filmów, być może dla młodzieży, może dla dorosłych, ale ze starych seriali, polskich seriali i z polskich dobranocek. I pomóżcie mi wymyślić nazwę. Tak jak mamy Holki i Chłopcy z naszej szkolki, to jaki tutaj pasowałby tytuł? Zaczniemy od w pewnym sensie, no to jest bardzo stare, ale w pewnym sensie też nowe, bo jak już Wam powiedziałem, ostatnio jest takie wydawnictwo w Polsce, które stara się ocalić od zapomnienia no właśnie takie perełki. Orkiestra pod dyrekcją pana Piotra Marczewskiego, muzyka z filmu Gruby. Pamiętacie?

Kombinujcie. Kombinujcie tam w robocie albo gdzieś nie w robocie, tam gdzie jesteście. I pomóżcie mi wymyślić nazwę dla tej małej rubryki na początek trzeciej godziny. Nowa piosenka od Jacka Antonoffa. Czekamy na album. Na razie on sobie składa te single, które już tam zaprezentował w ostatnich tygodniach i zrobiła się z tego taka mała epka. Ja wiem, że to pierwsza godzina, to godzina świeżynek, ale nawet tutaj w jeździe do wolnej, no Bleachers pasuje po prostu zawsze.

i tak sobie dogrywa jeszcze Jack Antonoff z kolegami. Bleachers. Bardzo bym chciał, żeby kiedyś wpadli do Polski. I'm Not Joking to nowy singiel, który ukazał się w piątek. No i pojawiają się już pierwsze propozycje. No to Klaps, nie z tej bajki. Na razie podoba mi się, jeszcze będę czytał dalej, bo tutaj ostawiam na Tolka Banana, ale mnie się podoba na razie 357 Zgłoś się, ale czekam na więcej, czekam na więcej.

Bardzo mi się to podoba. Hiltz, raper z południowo-wschodniego Londynu, chociaż sam o sobie mówi, nie jestem raperem, jestem bardziej opowiadaczem historii, storyteller. Cold in Mid-July, to piosenka od Hiltz, a teraz Five.

ostatnich latach, w których przyszło nam opowiadać o muzyce, teraz mówię o tych latach, o ostatnich, bo ja wiem, dwóch dekadach, nowej muzyki jest tyle, że czasem takie perły uciekają nam. I byłbym bardzo nieszczęśliwy, gdybym zupełnie przypadkiem nie trafił na piosenkę Five, Fault Lines, piosenkę z 2017 roku, która mnie rozkłada na łopatki, przyznaję. O mały włos też nie usłyszałbym tego utworu teraz. Jeśli jesteście w robocie, to na chwilkę się oderwijcie i wpadnijcie w taki trans. Możecie poskakać jak w chocholi taniec, kto to wie, prosto z Brazylii. Barba Tukis i Baiana.

Barbatukis, Bajana. Opowiadałem wam o tej piosence. Ludzie, chór młodych ludzi, którzy tworzą muzykę, sięgając po własne części ciała, oklaski, chrumknięcia, jakieś piski, jakieś rozmaite. No, zresztą to wszystko było słychać w Bajanie. Kapitalny numer. Zanim opowiem wam o zabawie w tytuły, bo widzę, że wam się bardzo spodobała, mnóstwo propozycji do mnie przychodzi, to jeszcze trochę poskaczcie i potańczcie. Ten facet nosi pseudonim Pigeon i tutaj też przy Miami będziecie się mogli ruszyć. Zapewniam.

Pan gołąb, pigeon, ma talent. Ja do niego wrócę w najbliższej niedzielnej grze podwójnej. Ale mam od was propozycji. Antonina. Jedzie z tatą i się świetnie bawią przy wymyślaniu tytułów. Klapnięte uszko. Albo oczko się odlepiło. Temu misiu. Propozycje Miłosza i Beaty, Czterech Pancernych i Smok i Smokra Nocka odrzucam jako nadmierne promowanie prowadzącego. Kiedy nie było TikToka, to ładna nazwa. Przebacz mi tę nutę, Brunhildo. Melodia za jeden uśmiech, do przerwy 357. To propozycje od Marty. Jak widać, wszystko to taka zabawa z tytułami rozmaitych filmów albo haseł, które podały Przebacz mi, Brunhildo. Szukamy dalej, Fever Ray śpiewa.

Zbyszek mi napisał z Bielska-Białej, że wolne to jest za święto przypadające w sobotę, a za niedzielę nie ma wolnego do odebrania. A to przepraszam, to ja jestem, sprawa jestem generalnie słaby, sprawa pracy również. Teraz niemiecki aktor, czasem przebierający się za lidera grupy Łódź Birnam, Christian Friedel.

Woods of Birnam Mirror. Zaraz. Ale jak to w sobotę nie było święta? Przecież możecie spokojnie pójść do swojego pracodawcy i powiedzieć zaraz, chwila, moment. W sobotę mieliśmy święto polskiej muzyki, bo był drugi dzień polskiego topu w Radiu 357. No tak czy nie? No tak?

Omar Apollo, Drifting. Przychodzą maile od was. Bardzo się cieszę. Wymyślacie, na przykład Grzegorz, muzyka srebrnego ekranu. W zasadzie powinienem powiedzieć muzyka srebrnego ekranu. Bo jak rozumiem, ma to być taka gra słów z kulisami srebrnego ekranu, czyli dawną, fantastyczną audycją z 60 minut na godzinę, jak Zaorski z Kociniakiem opowiadali sobie, czy momenty były, masz, najlepiej jak i tutaj, i wiecie, o co chodzi. Ale też bardzo często bawicie się po prostu nazwą 357 i tutaj też parę fajnych propozycji. O 357 zgłoś się, to już mówiłem, o do przerwy 357 też, a ona podesłała jeszcze 357 życzeń. No będę miał o czym myśleć, będę miał o czym myśleć. Jeszcze nam się zmieszczą dwie piosenki. To najpierw Hazel English.

Oj, tak zaśpiewała Hazel English kilka lat temu, Never Going Home Again. Już za chwileczkę popołudniówka od godziny 16 zaprasza Krzysztof Tubilewicz z całą brygadą młodzieżową, która zobowiązuje się zaciągnąć, jak wiadomo, wartę młodzieżową na część tych paru... Dobra, już nie będę o tym opowiadał. Tutaj pojawiło się tutaj od jednego ze słuchaczy takie pytanie, że skoro 4 stycznia po jednym... To Leszek pytał, po jednym z topów tych zagranicznych Kasia Pasierbik weszła na stałe do audycji, że skoro po kolejnym topie Antek Pyzel zrobił też coś nowego na zastępstwie, to czy i moje zastępstwo to jest jakiś dowód, że młoda fala idzie? No to powiedziałbym, że bardzo szeroko rozumiana młoda fala, ale tak, niech i tak będzie. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Na zakończenie jeszcze dzisiejszej audycji przed popołudniówką jedna piosenka, która, przyznaję, gra mi w uszach i z playlist bardzo mocno od dobrych kilku dni. Uważam, że to kolejny wspaniały, a mocno zapomniany utwór i nawet jeśli nosi tytuł Early Morning Love, to bardzo, ale to bardzo pasuje do takiego radia jak Radio 357, wasza stacja. Dziękuję wam bardzo za dziś.

0: Dzień dobry, tu Radio 357. Właśnie mija godzina 16. A zatem jest to pierwsza majowa popołudniówka, czwarty dzień maja, na początek serwis informacyjny. Monika Mędroch-Karłowska.
1: Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony. Taką informację przekazał Donald Tusk po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Traktat ma być podpisany 27 maja i, jak poinformował szef rządu, ma realnie wzmacniać współpracę pomiędzy krajami, przede wszystkim w dziedzinie obronności, ale nie tylko.
2: Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji. No wiadomo, Brexit zdarzył się, ale jak mi powiedział premier Starmer, nastroje odwróciły się radykalnie i dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu.
1: Tłumaczył Donald Tusk. Do spotkania premierów doszło w Erywaniu, gdzie odbywa się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Za nami pierwszy dzień matur. Uczniowie pisali dzisiaj egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do wyboru mieli dwa tematy wypracowania: wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne i jak postrzegają go inni. Maturzyści wychodzący z egzaminu byli raczej zadowoleni z jego przebiegu.
3: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
4: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
1: Tymczasem tuż po godzinie 9, czyli chwilę po rozpoczęciu egzaminu, w internecie pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Wnoszenie na salę urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystanie z nich jest zabronione, dlatego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeżeli uda się ustalić, kto stoi za wyciekiem, egzamin tej osoby zostanie unieważniony. Jutro maturzyści napiszą egzamin z matematyki, w środę z języka obcego nowożytnego. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy Rosję, w tym samą stolicę Moskwę. Trafiony miał zostać luksusowy wieżowiec blisko centrum stolicy, zaledwie 6 km od Kremla i 3 od Ministerstwa Obrony Rosji. Jak atak komentuje się w Ukrainie i w Rosji? Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
5: W Kijowie komentarze dotyczą przygotowań Rosji do obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja. Gazety rozważają, jak i czy po takim ataku ukraińskich dronów Putin przeprowadzi wojskową paradę po Moskwie. Nocny atak to cios wizerunkowy dla Kremla. Informacja o uderzeniu drona potwierdził co prawda mer Moskwy, ale w ogólnokrajowych, reżimowych mediach niemal ani słowa o tym, że coś się wydarzyło. Są za to propagandowe wiadomości o sukcesach rosyjskiej armii na froncie, poszukiwaniach zaginionej nastolatki w Tuła Pse, czyli tam, gdzie Ukraińcy atakują infrastrukturę naftową, oraz wyjątkowych rozbłyskach na słońcu. O tym, że szczątki ukraińskiego drona i fragmenty wieżowca Mosfilm Tower były uprzątane całą noc, mieszkańcy Federacji Rosyjskiej z oficjalnych źródeł niewiele się dowiedzą. Z kanałów rosyjskich blogerów wojskowych da się natomiast ustalić, że w ataku na Moskwę miał nie ucierpieć żaden człowiek. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Według oficjalnych danych płynących z Kremla, nad Rosją obrona przeciwlotnicza strąciła 117 ukraińskich dronów. Ukraina z kolei zdołała zestrzelić 135 ze 155 rosyjskich bojowych dronów typu Shahed. Minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Jest za wcześnie, by mówić o końcu rządowego pakietu paliwowego. Rząd podejmie decyzję dotyczącą losów programu ceny paliw niżej na podstawie analizy sytuacji na rynkach. Minister zastrzega jednak, że skutki tej decyzji nie będą odczuwalne od razu.
6: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak, nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
1: Rządowy pakiet paliwowy został na razie przedłużony do połowy maja. Tymczasem znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Za benzynę 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Za benzynę 98 6 zł 99 groszy, a za olej napędowy 7 zł 31 groszy. Na koniec informacja ze stolicy. Warszawski neon Księgarnia MDM został wpisany do rejestru zabytków. Neon powstał w 1976 roku i pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. 6 lat temu został zdemontowany podczas remontu elewacji i po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce. W rejestrze zabytków znajdują się również m.in. neon Siatkarka, który znajduje się na Placu Konstytucji oraz cepelia z ulicy Chmielnej.
0: Informacje sportowe ma dla Państwa Tomek Gorazdowski.
7: Na początek piłka i tuż przed końcem sezonu ruchy kadrowe w klubie Ekstraklasy. Nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Najwyraźniej w Częstochowie nie są zadowoleni z wyników Rakowa, który w tabeli Ekstraklasy jest piąty, ma 46 punktów, tyle samo co czwarta Jagiellonia. Do końca sezonu Raków zagra jeszcze z Koroną, Jagiellonią, Piastem i Arką Gdynia. Przegrany przez Raków finał piłkarskiego Pucharu Polski w sobotę na pewno trenerowi Tomczykowi nie pomógł. Co za pech, co za niefartowny moment, chociaż nigdy nie ma dobrego momentu na kontuzję. Piłkarz Lecha Poznań, Ali Golizadeh, z powodu zerwania więzadeł w kolanie nie zagra już w tym sezonie. Irański pomocnik nie zagra też w tegorocznych Mistrzostwach Świata. O ile reprezentacja Iranu, która się zakwalifikowała do turnieju, będzie w nich występowała. Czy będzie występowała, to zupełnie inna sprawa. Wiadomo z jakiego powodu. Teraz tenis. Informacje z Rzymu, gdzie Iga Świątek zagra z reprezentantką Australii Kasatkiną bądź Amerykanką McNally w drugiej rundzie turnieju WTA 1000. Reprezentantka Polski jest rozstawiona z numerem 4. Mamy nadzieję, że ze zdrowiem jest wszystko w porządku, bo przypomnijmy, że w ostatnim występie w turnieju w Madrycie Polka z powodów medycznych skreczowała w trzeciej rundzie. Iga od kilku dni w Rzymie już trenuje, wygląda na to, że ze zdrowiem jest wszystko w porządku. Zostajemy przy tenisie, a w zasadzie przy tenisowych ogromnych pieniądzach. Mimo tego, że tenisiści ci najlepsi zarabiają ogromne pieniądze, to m.in. Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner apelują o dalsze zwiększenie puli nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych. W zeszłym roku organizatorzy French Open powiększyli pulę nagród o ponad 5% i suma nagród wzrosła do 56 milionów euro. W tym roku ponownie ogłosili podwyżkę, łączna pula nagród wyniesie ponad 61 milionów euro, co stanowi wzrost o prawie 10%. Porażka w pierwszej rundzie kwalifikacji oznacza wypłatę minimum 25 tysięcy euro. Awans do turnieju głównego blisko 90 tysięcy euro, no a za wygranie turnieju 2 miliony 800 tysięcy. Wysokości tych nagród są kosmiczne, ale tenisiści, no kto nie chciałby zarabiać więcej, utrzymują, że skoro na przykład paryski turniej generuje ponad 400 milionów euro zysku, to i oni chcieliby dostawać większe pieniądze. Ale chyba nie ma co narzekać. 25 tysięcy za przegrany mecz w kwalifikacjach? O premiach za te wygrane mecze nawet nie wspomnę. Ze sportem wracam o 17.30.
0: To jeszcze krótko o pogodzie już wakacyjnej właściwie, a nie majowej. Najchłodniej nad morzem od 15 do 17 stopni, tak będzie wieczorem. Od 21 na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 28 stopni. Na południowym wschodzie i miejscami w centrum kraju. Jeszcze o deszczu, możliwy, słaby i przelotny. Na zachodzie i północy kraju pod koniec dnia mogą tam pojawić się burze.
8: Radio 357.
0: Wróćmy zatem do tej rzeczywistości po majówce. Mam nadzieję, że nie jestem tu jedyną osobą, która też po nieco dłuższej. Bardzo miło mi się z Państwem usłyszeć będzie. Jeżeli ktoś z Państwa zechce zadzwonić i skomentować bieżące, podawane przez nas tematy do godziny 18, 510 357 357, ale też z chęcią usłyszę poprzez głosówki to, co Państwo mają do powiedzenia, albo wczytam się w korespondencję mailową popołudniówka@radio357.pl. Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz. Zapraszamy do 18.

0: Popołudniowy program w Radiu 357, 10 minut po godzinie 16. A jeśli te upały, tak jeszcze wracając do pogody, są Państwa źródłem niepokoju wręcz, no bo rzeczywiście się to nieźle rozkręciło, to powiem tylko, że oczywiście wspomnimy w ramach osobnej relacji w naszym programie popołudniowym o tym, że właściwie mówimy już o suszy, jeżeli chodzi prawie o Polskę długą i szeroką. Jeżeli to jest coś, co Państwa niepokoi i inspiruje też niestety do tego, żeby zabrać głos, to chętnie polecamy się do kontaktu w naszej popołudniówce. Ale o tym będzie za dłuższą chwilę, bo teraz...
1: To jest raport 357.
0: O opłacie reprograficznej tym razem. Minister kultury mówi o sukcesie i o prawie na miarę XXI wieku. Opozycja jak grzmi z kolei o po prostu nowym podatku wprowadzanym tylnymi drzwiami. No właśnie. Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego opłaty reprograficznej wydłużyła listę urządzeń, które się na niej znajdują. Czy to oznacza, że zapłacimy więcej za sprzęt elektroniczny? No i do kogo, gdzie trafią pozyskane przez to pieniądze? Tym tematem zajął się nasz reporter Sebastian Kierzek.
2: Już nie tylko kasety czy płyty, jak było to w latach 90., ale także smartfony, tablety czy laptopy. Od zakupu tych urządzeń wprowadzona będzie opłata reprograficzna. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska napisała na X-ie: mamy to. Polscy twórcy latami czekali na te decyzje. Giganci sprzętowi podzielą się zyskami. Sprawa już budzi polityczne emocje. PiS ruszyło z akcją Nowy Podatek Tuska.
3: Mamy do czynienia z podatkiem, który absolutnie nie mieści się w ramach prawnych, konstytucyjnych, jest absolutnym prawnym skandalem, ponieważ wszelkie nowe podatki, daniny publiczne powinny być wprowadzane na kanwie ustawy, a nie rozporządzenia, które zostało podpisane w sposób nagły.
2: Mówił dziś w Sejmie poseł Mariusz Krystian. Co ciekawe, sceptyczni są także niektórzy przedstawiciele koalicji rządowej i to nawet z partii minister Cienkowskiej.
4: Ja mam mieszane uczucia.
2: To wiceminister cyfryzacji, także z Polski 2050, Michał Gramatyka.
4: To jest trochę takie podchodzenie do praw autorskich rodem z ubiegłego wieku. Dawno temu rzeczywiście było tak, że ściągało się muzykę z internetu, kopiowało się ją na nośniki i z tych nośników się jej słuchało. Dzisiaj konsumpcja tego typu treści przebiega w sposób absolutnie inny.
2: Katalog tzw. czystych nośników zaktualizowano po raz pierwszy od 15 lat. To potrzebny krok. Dostosowujemy nasze prawo do unijnego, argumentuje rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski.
5: Wpływy z tytułu opłaty reprograficznej w Polsce należą dziś do najniższych w całej Unii Europejskiej, a opłata reprograficzna jest kluczowym elementem zrównoważenia systemu ochrony praw autorskich, również, a może przede wszystkim w erze cyfrowej.
2: To jeszcze jeden polityczny głos, rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.
6: Tego rodzaju opłata opiera się na absolutnie skandalicznym założeniu, to znaczy, że wszyscy jako użytkownicy tego rodzaju urządzeń jesteśmy złodziejami.
2: Sprawa budzi kontrowersje już od kilku lat. Beneficjentami opłaty w założeniu mają być artyści.
7: Wszystkie szanujące się kultury europejskie, które nie mówią po angielsku, chronią swój rynek kultury w ten sposób, że dosypują pieniędzy, które mikropłatności biorą od producentów sprzętu z Azji, które dobrowolnie się nie dołożą do kultury niemieckiej czy francuskiej i finansują z tych pieniędzy swoją kulturę.
2: Mówił na kanale sportowym zwolennik rozwiązań Sydney Polak. Z takim podejściem nie zgadza się Dawid Kosiński, prowadzący kanał o technologii. Jak podkreśla, płacimy już daninę w abonamentach serwisów streamingowych.
8: Więc ja płacę za treści, które oglądam, dodatkowo płacę za treści, których nawet nie oglądam, bo niektórych abonamentów nie włączam przez miesiąc, dwa albo trzy, a tutaj jeszcze im mówił: nie, panie Dawidzie, pan kupił telewizor 150 zł, kupił pan telefon 50 zł, kupił pan komputer 40 zł. Przecież to jest jakieś niepoważne.
9: Rozszerzenie opłaty reprograficznej to zły pomysł. Jest szkodliwe dla konsumentów, obciąża polskie firmy, nie pasuje do współczesnych sposobów korzystania z kultury.
2: Marek Tatała, Fundacja Wolności Gospodarczej.
9: To nowa danina publiczna wprowadzana tylnymi drzwiami. Podniesie koszty sprzętu elektronicznego tak przydatnego we współczesnym świecie.
4: Dzisiaj słuchamy muzyki w mediach streamingowych. Radio 357 na przykład nadaje cały czas w internecie i ja, żeby posłuchać sobie tego radia, nie muszę kopiować pliku dźwiękowego. Ten plik się odtwarza automatycznie u mnie w takim czy innym playerze, więc tego typu zasady wymagałyby aktualizacji.
5: Nowelizacja zapewnia przede wszystkim uproszczenie systemu pobierania opłat reprograficznych. Obowiązywać będzie jedna tabela w miejsce obowiązujących obecnie trzech.
2: I tu pojawia się kluczowe pytanie. Do kogo trafią pozyskane środki? Jak zostaną rozdysponowane?
4: Mam tylko nadzieję, że wszystkie te pieniądze trafią do artystów, a nie do organizacji. organizacji zbiorowego zarządzania prawami, bo mam takie wrażenie, że dzisiaj to te organizacje są głównym beneficjentem podobnych pomysłów.
2: Jest pytanie, jest odpowiedź. Ponownie rzecznik Ministerstwa Kultury.
5: Środki z tytułu tej opłaty trafią do artystów za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, które zajmują się reprezentowaniem ich interesów.
2: Telefony komórkowe z wbudowaną pamięcią, w tym smartfony, mają być objęte stawką 1%. Nowe przepisy wejdą w życie za pół roku. Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Bardzo dziękujemy. Opłata reprograficzna, czy to w ogóle ma sens w tej sprawie? Także czekamy na Państwa głosy i głosówki.

0: wspominałem, powiemy sobie jeszcze już o suszy.
1: Zima była śnieżna, ale trochę to takie nasze subiektywne odczucie, bo wbrew pozorom, jak obejrzymy sobie mapki takie z podsumowaniami zimy, to okazuje się, że było sucho.
2: Walka o stabilizację klimatu to walka o to, żeby wciąż w Polsce roślinami alimentacyjnymi były ziemniaki i pszenica.
0: 5 miesięcy z rzędu z opadami poniżej albo znacznie poniżej wieloletniej średniej to jest jakiś dramat, pisze pan Maksym. A pani Justyna, z taką impresją dotyczącą swojej okolicy koło Krakowa są popularne dolinki, w których, gdzie pani Justyna jeździ się wspinać. No i tam był w Dolinie Kobylańskiej śliczny strumyczek w tym roku. Od marca tego strumyczka już po prostu brak. Rok temu jeszcze był. To jest oczywiście jednostkowa sytuacja, ale myślę, że składa się na ten całościowy obraz, który jest delikatnie mówiąc niewesoły. Ale czekam na kolejne takie sygnały, przykłady też od państwa. Dosyć smutne te przykłady. Tak myślę, że będą. Popołudniówka małparadio357.pl 510-357-357 albo głosówki do godziny 17. Powiemy sobie więcej o suszy.

Editor's Skeleton to jest nasza piosenka dnia, czwarty dzień maja w kalendarzu. To teraz porozmawiamy sobie, właściwie w kontekście matur można powiedzieć, że to będzie trochę powtórka z wiedzy o społeczeństwie, którą to narzucili nam wczoraj politycy. Trzeci dzień maja, czerwona kartka, święto. Oczywista sprawa, że konstytucja odmieniana przez wszystkie przypadki, uruchomiona dyskusja przez prezydenta Nawrockiego dotycząca systemu politycznego w Polsce, który być może jest do zmiany. Z nami na

0: Oczach publicystka Eliza Olczyk, podcast Niedyskretnie o politykach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: Czy zgodzi się pani z taką tezą, że rzeczywiście ten kwestionowany przez prezydenta system polityczny, który mamy, no, kreowany na wysokości przemian ustrojowych, gdzieś tam będący wypadkową wczesnych pozycji Jaruzelskiego, Wałęsy, coraz częściej odbija nam się czkawką?
1: No oczywiście to, że rzeczywiście obecna konstytucja została, była wypadkową różnych wydarzeń i została tak skonstruowana, żeby zapobiegać pewnym zdarzeniom, to jest fakt historyczny. To, że odbija nam się czkawką, to też to widzimy. Boję się tylko, że jeżeli zostanie zmieniona, to nowa po jakimś czasie też zacznie nam się odbijać czkawką, ponieważ tak naprawdę to konstytucji przestrzegają politycy, my wszyscy właściwie i to my wszyscy odpowiadamy za to, czy ona jest dobra, czy ona jest zła.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że politycy przestrzegają jej w wolnych chwilach od zarzucania przeciwnej stronie, że ta jej nie przestrzega.
1: No albo wtedy, kiedy jest im to na rękę, a jak im jest nie na rękę, to wtedy tego nie przestrzegają.
0: Ale pani Elizo, rzeczywiście znajdują... to w ramach powtórki z WOS-u, edukacji obywatelskiej, to jest dość nietypowy system, patrząc na Europę i świat. System, który nawet może zastanawiać właśnie, spotykając jakichś ludzi z Europy i dyskutując o krajach, w których jednoznacznie wiemy, że ta konkretna osoba jest tym przywódcą, prawda?
1: No wiemy, bo mówi pan redaktor zapewne o sytuacji, że mamy wybory bezpośrednie prezydenta, a nie mamy systemu prezydenckiego, prawda? Bo system mamy parlamentarno-gabinetowy. Zatem te wybory prezydenckie według logiki takiego ustroju europejskiego no, nie powinny się odbywać w takim charakterze powszechnym, tylko w Zgromadzeniu Narodowym. I wtedy pan prezydent odbierałby, po prostu by miał takie prerogatywy bardziej reprezentacyjne, prawda, właśnie przydzielania orderów, reprezentacji i tak dalej, i władza byłaby całkowicie spójna. Rzeczywiście, nie byłoby czegoś takiego, jak mamy w tej chwili, że mamy jeden ośrodek jest z jednej opcji, a drugi ośrodek jest z drugiej opcji. Ale zwracam też uwagę, że we Francji, mimo że prezydent rządzi, to też oni czasami potrzebują bardzo, bardzo kohabitacji, prawda, bo parlament może się okazać nie do końca zbieżny, bo tam jest wybór prezydenta, ale jest też wybór parlamentu. I parlament może nie do końca okazać się chętny pomysłom prezydenta. Przewaga systemu francuskiego polega na tym, że prezydent niektóre sprawy może załatwiać bez zgody parlamentu. Pewnie czymś takim jak nasze dekrety. U nas tego nie ma. Lech Wałęsa dawno no temu prezydent, pierwszy prezydent właśnie wybrany w tych wyborach powszechnych marzył o rządzeniu dekretami, ale takiej prerogatywy w konstytucji
0: no tak,
1: nie dostał.
0: Podaję pani przykład Francji, oczywiście demokraci w Stanach, którzy tak, dygresja, mają trochę mało do powiedzenia za czasu drugiej kadencji Trumpa, trochę spoglądają łakomie na częściowe wybory do kongresu. Oczywiście, że to są pewne naczynia połączone, no ale wróćmy do naszej rzeczywistości. Czy jakakolwiek zmiana w ogóle jest możliwa w tym momencie? No bo przypomnijmy znów, że potrzeba 2/3 głosów w Sejmie. To jest jasna sprawa, że potrzeba jakiejś zgody ponad podziałami.
1: No to jest oczywiste, że w tym momencie, w jakim jesteśmy, kiedy mamy parlament praktycznie rzecz biorąc podzielony na pół, bo jeżeli się zbierze całą koalicję rządzącą, to ona ma kilkanaście głosów przewagi nad opozycją. Zatem naprawdę jest pół na pół. To oczywiście w obecnym parlamencie nie ma mowy na zmianę konstytucji. Ale przypomnę, że w 1991 roku, gdy został wybrany Sejm pierwszej kadencji, on był szalenie rozdrobniony. I tam też nie było szansy na zmianę konstytucji, ale rozpoczęły się prace i one zmobilizowały, bo to wtedy był Sejm zdominowany przez ugrupowania solidarnościowe, ale głównie prawicowe. I one zmobilizowały te środowiska prawicowe i te pomysły, które się wtedy rodziły, zmobilizowały układ lewicowy. I w momencie, kiedy on zyskał większość, to on prace rozpoczął konstytucyjne na nowo i w gruncie rzeczy mieliśmy tak od 93 do 97, raptem 4 lata i konstytucja została uchwalona.
0: To wróćmy jeszcze do tej bieżącej rzeczywistości, do wczorajszych zapowiedzi, które padły ze strony prezydenta, bo to nie była tylko taka intencja wyrażona. Tutaj chyba było powiedziane A i powiedziane B. Chodzi mi o Radę Nowej Konstytucji, powołaną także wczoraj przez Karola Nawrockiego, no której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji. Tylko czy ta lista nazwisk pani zdaniem rzeczywiście dostarcza różnych światopoglądów i jest taka różnorodna? No bo znajduje się tam między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i już przedstawiciele rządu sugerują, że to raczej kończy debatę jeszcze przed jej rozpoczęciem.
1: No ale to są uprzedzenia wobec pani Przyłębskiej. Ja bym gdzie indziej widziała problem z tą Radą Konstytucyjną. Mianowicie taki, że rzeczywiście ona jest dosyć jakby zdecydowanie przestawiona na jedną stronę. Tak? Mamy tam pana Piotrowskiego, wybitnego prawnika konstytucjonalistę, ale wiadomo też, że on jest krytykiem poczynań obecnego rządu. I to jest z takich twardo ustrojowych pozycji on się zawsze wypowiada, twardo legislacyjnych. Mówi, tak być nie może, tak być nie może, a wiadomo, że obecna władza naciąga konstytucję. Poprzednia też to czyniła. Mamy tam panią Piwnik, która była ministrem sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera, ale ona nie jest politykiem lewicowym bynajmniej, a też bardzo krytykuje różne pomysły obecnego rządu, ale też zapisu też była krytyczna. Natomiast, no i mamy też jeszcze Józefa Zycha, prawda, byłego marszałka Sejmu, brał udział w pracach Komisji Konstytucyjnej, tej, o której państwu mówiłam, od 93 do 97 roku, to było już dawno. To zobaczymy, czy będzie w stanie, bo wiecie państwo, jeżeli się brało udział w tworzeniu tamtej konstytucji, to trudno się do niej odnosić krytycznie. Zobaczymy, czy będzie w stanie się odnieść do tego krytycznie.
0: Dość znamienne jest to, że nawet mamy tutaj spór w ramach sporu, prawda, o skład takiej rady, czy jakiejkolwiek innej struktury, która w ogóle miałaby się zająć dopiero tymi ewentualnymi zmianami, których możliwość wprowadzenia i tak kwestionujemy. Natomiast mamy jeszcze badanie sprzed kilku dni, sondaż dla Rzeczpospolitej, w której to około 48% respondentów wskazuje, że nie chciałoby systemu prezydenckiego. To jest kwestia oczywiście tego, czy to pytanie było właściwe, Polacy chcieliby no po prostu tej władzy w jednym ośrodku, takiej zdecydowanej. Natomiast tak, przeciwko systemowi prezydenckiemu jest 48% respondentów, popiera go niecałe 30%. Więc o czym świadczą takie winiki sondażowe, pani zdaniem?
1: No i to jest właśnie kluczowe. Mam wrażenie, że jednak Polacy nie są miłośnikami skupienia całej władzy w jednym ręku. Gdyby tak było, to ubiegłoroczne wybory prezydenckie wygrałby pan Rafał Trzaskowski, a nie pan Karol Nawrocki. Z jakiegoś względu wygrała osoba z przeciwnego obozu politycznego niż rządzący. Tak samo jeszcze było, co prawda to było przed wyborami parlamentarnymi, ale ciągle rządziła Platforma Obywatelska w 2015 roku. Andrzej Duda wygrał wybory z Bronisławem Komorowskim. Zatem można zakładać, że wizja takiego skupienia władzy w jednym ręku, a w ogóle w ręku jednego człowieka może nawet, wcale by się
0: Polakom
1: nie
0: podobała. Mimo, że prezydent Nawrocki wskazuje, że on po prostu byłby za przesunięciem tej władzy do jednego organu. Nie mówi o tym, czy to prezydencki, czy jakiś kanclerski ustrój, ale zapytam panią na koniec, co sam prezydent w ogóle uruchamiając taką debatę, próbując uruchomić taką debatę, może zyskać, czy co zyskuje?
1: Ja uważam, że nie za wiele zyska. Stracić na tym też nie straci, bo każda debata ustrojowa jakoś tam nadaje wagi urzędowi prezydenckiemu. Przypominam, że Andrzej Duda też podjął taką próbę, choć ona skończyła się kompletnym fiaskiem. Rzekomo odbyły się wspaniałe konsultacje społeczne, nikt o nich nie słyszał, ale tak twierdzono, to była taka propaganda sukcesu, że tak zrobiliśmy mnóstwo, tylko Senat nie pozwolił nam rozpisać referendum konstytucyjnego. Ale widać, że po prostu ta chęć do tego, żeby coś zmieniać w konstytucji, po prostu jest. Natomiast ja właśnie tak uważam, że to nie jest tak, że ludzie by chcieli władzy w jednym ręku. A przypominam, że gdyby doszło do zmiany ustroju, to konieczne jest referendum, żeby zatwierdzić taką zmianę. Bo są takie, jest takich kilka punktów w konstytucji, które trzeba zatwierdzać w drodze referendum. I wtedy należy się zastanowić, czy ludzie do takiego referendum pójdą.
0: Zobaczymy,
1: i czy poprą taki pomysł.
0: Takie referendum mogłoby się odbyć, czy do tego czasu nie zdążymy zapomnieć o tej kolejnej z dyskusji, wokół której już właśnie tlą się te spory i to nieporozumienie tutaj zdecydowanie w takim temacie już bardzo szybko dało o sobie znać. Rozmawialiśmy o kwestii ewentualnych zmian w konstytucji z publicystką Elizą Olczyk z podcastu Niedyskretnie o politykach. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Wyjątkowo niestraszący wiosny Tok Tok w popołudniówce w Radiu 357. 20 minut pozostało do godziny 17. Pan Darek, trochę filozoficznie, no ale też pesymistycznie. Nowa konstytucja jest potrzebna, bo konstytucja powinna się zmieniać wraz z tym, jak zmienia się kraj. No i ten pesymistyczny akcent, inną rzeczą jest to, że to niemal niemożliwe. Pozdrawiamy. Państwo jeszcze komentują poprzednie tematy.
1: Mam taką propozycję odnośnie opłat. Może mecenasi, którzy zajmują się lobbowaniem na rzecz artystów i ZAX-ów, zrobią to samo w stosunku do koncernów, tych największych, przez które streamujemy muzykę. Bo jeśli jestem w stanie zapłacić za koncert i iść na ten koncert i nie mam z tym problemu, jestem w stanie kupić płytę, położyć ją na półce i też nie mam z tym problemu. O tyle płacąc raz za streaming muzyki, oczekuję, że w tej opłacie jest również opłata dla artystów, a jeśli sobie ją wynegocjowali zbyt słabą, to znaczy, że są kiepscy i najprościej im ściągnąć z nas maluczkich.
0: To w sprawach opłaty reprograficznej. Bardzo dziękujemy za ten komentarz i te argumenty. To jeszcze głos w sprawie nadchodzącego tematu, czyli suszy.
2: Trochę może obok, a może jednak nie tego tematu suszy. Mamy tu w okolicy, powiedzmy, że Bolesławia i Olkusza, taką sytuację. Wyłączono pompy, które odpompowywały wodę z dawnych wyrobisk kopalni. No i z tego powodu w pierwszym momencie zniknęła taka rzeczka, która nazywa się Sztoła, bo ona w dużej mierze składała się z tych odpompowywanych wód. No a potem się nagle okazało, że po wyłączeniu pomp wody gruntowe się podnoszą. I teraz mamy do czynienia z czymś, co się dosyć zabawnie nazywa pojezierzem olkuskim, a to, co się wydarzyło w okolicy obwodnicy Bolesławia, która świeżo po wybudowaniu została zalana i obecnie to pasowałoby tam uruchomić przeprawę promową, to też pokazuje, jak niestety jako ludzie mało jeszcze wiemy o przyrodzie, która nas otacza.
0: Bardzo dziękujemy. Mam przed oczami tę zalaną świeżo po wybudowaniu obwodnicę. Gdzieś to krąży po internecie. No niestety jest to jakaś ciekawostka. Chyba jednak niekoniecznie zabawna dla mieszkańców, którzy czekali na te inwestycje. Tak, tak. To zdecydowanie obrazowy przykład, za który dziękujemy. No czekamy oczywiście na kolejne. Więcej o suszy, która niestety już wśród nas. Jeszcze do godziny 17.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: To popołudniowy program w Radiu 357. Soczysta zieleń, no tak, gdzieniegdzie. Są elementy pustynnego wręcz krajobrazu i są zamiecie pyłowe. I tak wygląda początek maja na Mazowszu, ale też w 6 innych regionach polskich, już objętych alertem hydrogeologicznym. Czy polski chleb na końcu tego łańcucha konsekwencji stanie się towarem luksusowym? Co jeszcze z tego wynika, z tego stanu rzeczy, że te susze już mamy? Co nas czeka? O tym wszystkim Aleksandra Dobieszewska.
1: Wyszków, maj 2026 roku. Krajobraz jak z Sahary. Zamiecie pyłowe na polach i ziemia, która zamiast rodzić plony, zmienia się w lotny piach. To nie anomalia, to polskie rolnictwo walczące o przetrwanie.
2: Zima była śnieżna, ale trochę to takie nasze subiektywne odczucie, bo wbrew pozorom, jak obejrzymy sobie mapki takie z podsumowaniami zimy, to okazuje się, że było sucho.
1: Izabela Adrian, hydrolog i MGW.
2: Normy opadowe nie były, przez większość tego okresu zimowego nie były spełniane.
1: Sytuacja nie prezentuje się optymistycznie. Państwowy Instytut Geologiczny ogłosił stan zagrożenia dla 7 województw. Woda znika już nie tylko z rzek, ale i z głębi ziemi, co zagraża płytkim ujęciom i domowym studniom.
3: Sytuacja hydrologiczna jest niedobra już w wieloleciu i w zeszłym roku jesień nie poprawiła stanu hydrologicznego. Na więcej niż 80% kraju wystąpił ujemny klimatyczny bilans wody.
1: Marcin Libera, Uniwersytet Śląski, Centrum Wody.
3: Należy pamiętać, że przesuszona ziemia ma ograniczony potencjał retencyjny, więc długotrwałe okresy bez deszczu powodują, że zmniejsza się jej potencjał i nagłe opady, które się pojawiają, nie zmieniają znacząco stanu hydrologicznego.
1: A stawka jest wysoka, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Ministerstwo Rolnictwa w trybie pilnym wydłuża terminy dopłat, bo susza i przymrozki zniszczyły uprawy tak bardzo, że dokumentacja sprzed miesiąca nadaje się tylko do kosza.
4: No, w świetle prognoz na najbliższe dni i tygodnie raczej nie wygląda, że ta sytuacja ulegnie diametralnej poprawie.
5: Walka o stabilizację klimatu to walka o to, żeby wciąż w Polsce roślinami alimentacyjnymi były ziemniaki i pszenica.
1: Michał Brenneka z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki PAN.
5: Żeby rzeczywiście można je było bez ryzyka produkować, a dla rolników, żeby ta produkcja była możliwa i opłacalna.
1: Wniosek jest taki, że piękny dzień to tak naprawdę deszczowy dzień, bo inaczej polski chleb być może stanie się towarem luksusowym.
0: Ola Dobieszewska zajęła się sprawą, państwo już komentowali samą zapowiedź tematu. Widzimy doskonale, co się dzieje, jeżeli chodzi o pogodę, nawet o poziom rzek. No, prognozy, jakie są, dotyczą na przykład opadów w czwartek, jeżeli chodzi o ten region Polski, tutaj centralnej, ale myślę, że te prognozy i te obserwacje są jednym wielkim powodem do niepokoju. Czekamy jeszcze na państwa sygnały w tej sprawie. 510 357 357 popołudniówka małparadio357.pl albo głosówki.

0: To popołudniowy program w Radiu 357. Po godzinie 17:00 standardowo daleki zasięg. Dziś powiemy sobie o decyzji, zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk z Niemiec. Co to oznacza dla Polski? Co to oznacza dla Europy? Zaprasza Adrian Bąk wraz z gościem, ale jeszcze korespondencja od pana Michała, który w tajemnicy dzieli się z nami takim przemyśleniem. Mi obecna konstytucja się nie podoba, ale bynajmniej nie ma w tym kraju polityków, którym chciałbym powierzyć jej reformę. To jest mail, można skorzystać z takiej opcji, popołudniówka małparadio357.pl, ale mamy jeszcze telefon i pana Krzysztofa słuchacza na antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co do tej opłaty tak zwanej, znowu są karane urządzenia, a rząd boi się zadrzeć z tymi big techami w postaci, nie wiem, Spotify, YouTube, Google, i ich obarczyć rzeczywistą opłatą za to, co ściągamy i czego słuchamy. Bo, panie redaktorze, jeśli ja kupiłem telefon, którego nie mam połączonego z siecią, a służy mi tylko za nawigację w motocyklu i działa online, mam być również karany za to? Mam być karany za to, nie wiem, podpiszę cyrograf, że nie będę słuchał muzyki, w żaden sposób nie będę streamował żadnych treści. Mam być karany za to, że mam urządzenie? Tam nawet widziałem, że drukarki chyba podlegają pod to.
0: Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za serię tych retorycznych pytań. Jeżeli chodzi o opłatę reprograficzną, czekamy na kolejne państwa wypowiedzi i komentarze. Czy tego typu opłata ma sens, albo kogo należałoby, jakąś formą takiej opłaty po prostu, na kogo należałoby to nałożyć? To już drugi głos, który mówi o wielkich big techach, które jakoś tak na razie suchą stopą w ramach tej dyskusji tutaj przemykają, a rzeczywiście na biednych nie trafiło. 7 minut pozostało do godziny 17:00. Czekamy jeszcze na państwa kolejne głosy, komentarze.

0: Lepiej już było, tak nazywa się ten utwór Krzysztofa Zalewskiego, który jest dokładnie nie o tym, o czym sobie dziś rozmawiamy, bo rozmawiamy o suszy, która ma miejsce w maju i to jest temat, który ewidentnie budzi tutaj Państwa najwięcej reakcji.
1: Dzień dobry, ja jeszcze w kwestii suszy hydrologicznej. Oczywiście są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale jest też wiele działań, na które można by podjąć, żeby polepszyć sytuację. Jednym z takich działań są działania w zakresie zieleni miejskiej i na przykład wiosennego uprzątania liści spod drzew, ponieważ no, tutaj władze miast wielu z Warszawą na czele szczycą się tymi wiosennymi porządkami, grabieniem liści i sprzątaniem spod drzew. Natomiast no, przyroda jest mądra i wszystko ma swój cel i powód. I takie liście między innymi oprócz tego, że tworzą próchnicę, że dają schronienie różnym zwierzętom i tak dalej, no to pomagają utrzymywać wilgotność podłoża.
0: Bardzo dziękujemy za ten komentarz. No, sporo zmieniło się, jeśli chodzi o tak zwane łąki kwietne, ale wciąż to jest szerszy problem. Czekamy na kolejne Państwa głosy, nie tylko w tej sprawie.

0: popołudniówka w Radiu 357. Minęła godzina 17. Czas zatem na kolejny serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Policja wystawiła list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Mężczyzna jest skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, ale nie stawił się do odbycia kary. Sąd Okręgowy w Olsztynie prawomocnie skazał Kozaneckiego na 1,5 roku więzienia oraz 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Do wypadku doszło we wrześniu 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany. Skazany doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem. Kierująca i pasażerka tego pojazdu zginęły na miejscu. O wypadku zrobiło się głośno, gdy jego sprawca opublikował w internecie film. Na nagraniu twierdzi, że zdarzenie było wynikiem konfrontacji bezpiecznego samochodu z, tu cytat, trumną na kółkach i że między innymi z tego powodu kobiety zginęły. Stany Zjednoczone rozpoczęły dzisiaj specjalną operację na Bliskim Wschodzie, Projekt Wolność. Jej celem jest uwolnienie neutralnych statków zablokowanych w cieśninie Ormus. Jak poinformował Wall Street Journal, projekt zakłada koordynację ruchu statków przez cieśninę Ormus, jednak nie przewiduje zapewnienia im wojskowej eskorty. Z informacji przekazanych przez Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych wynika, że amerykańska flota wojenna będzie koordynować transporty tych statków handlowych, które są zagrożone, ale na dystans. Interweniując militarnie wtedy, gdy Iran spróbuje te statki zniszczyć. Tymczasem Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało, że dwa statki handlowe pod amerykańską banderą przepłynęły bezpiecznie przez cieśninę Ormus w ramach rozpoczętej operacji Projekt Wolność. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. Decyzja zapadła, ponieważ na konto PKOL-u nie wpłynął przelew od giełdy kryptowalut, a miał wpłynąć do końca kwietnia.
2: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
1: Tłumaczy rzeczniczka PKOL-u Katarzyna Kochaniak. Na razie z fasady siedziby komitetu zniknął neon Zonda Krypto. Na pieniądze czekają m.in. związki sportowe.
2: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
1: Nadal nie rozliczono również pieniędzy dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortiny. Gaszą pożary, pomagają ludziom podczas powodzi i wypadków drogowych, a to wszystko często z narażeniem życia. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Podczas centralnych obchodów prezydent Karol Nawrocki wręczył awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, jak istotna jest praca strażaka.
3: Musimy uświadomić sobie, że w ostatni weekend majowy, podczas gdy Polacy z jednej strony odpoczywali, z drugiej strony świętowali Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 maja, polscy strażacy i z państwowej, i z ochotniczych straży pożarnych gasili pożary lasów pod Częstochową, pod Kołobrzegiem, a wczorajszej nocy 170 dzielnych strażaków gasiło pożar w Gliwicach.
1: Według danych Komendy Głównej Straży Pożarnej w Polsce mamy około 31 tysięcy funkcjonariuszy zatrudnionych w Straży Pożarnej oraz ponad 295 tysięcy strażaków ochotników. Dziś w nocy na niebie rozegra się wyjątkowe widowisko. To maksimum roju meteorów Eta Aquaridy. I choć sierpniowe Perseidy są bardziej znane, to właśnie ten majowy deszcz spadających gwiazd kryje w sobie coś niezwykłego.
4: Każdy meteor, który tej nocy przebije się przez ziemską atmosferę, to dosłownie okruch komety Haleja. Eta Aquaridy należą do najszybszych rojów na niebie. Meteory wpadają w atmosferę z prędkością prawie 66 km na sekundę i bardzo często zostawiają za sobą długie świecące smugi. Ale jest jeszcze jedna osobliwość, której nie znajdziemy w żadnym innym roju. Radiant, czyli punkt, z którego zdają się wybiegać meteory, przez większą część nocy chowa się pod horyzontem. Efekt? Spadające gwiazdy mogą sprawiać wrażenie, jakby nie leciały w dół, ale wystrzeliwały w górę zza wschodniego widnokręgu. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Niestety tej nocy niebo nie będzie idealne. Obserwacje może utrudniać księżyc. Mimo to nie warto rezygnować. Szczyt aktywności roju wypada tuż przed świtem. Z terenu Polski możemy liczyć na 10 do 30 meteorów na godzinę w sprzyjających warunkach poza miastem. Muzyka.
0: A na północy i zachodzie kraju będzie okresami dużo chmur, co też delikatnie mówiąc te obserwacje utrudni. Możliwy też słaby i przelotny deszcz, także lokalne burze w północnej i zachodniej Polsce. A jeśli chodzi o temperaturę w nocy, uwaga, od 8 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej, bo około 6 na wybrzeżu, ale też w Karpatach. Z kolei na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich około 1 stopnia, ale nawet możliwe przymrozki przygruntowe.
5: Radio 357.
0: I popołudniowy program do godziny 18. Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz. Zapraszamy.

0: Już niemal 10 minut po godzinie 17 to Radio 357, nasz popołudniowy program i Państwa kolejne głosy o suszy.
1: Słusznie pan redaktor wspomina o łąkach kwietnych. Oby jak najwięcej, oby było jak najwięcej powodów do niekoszenia traw, bo też koszenie często na osiedlach to prawie gołej ziemi i to zbyt często, w mojej opinii, też powoduje, że woda nie jest zatrzymywana. Trochę wyższa trawa, może te standardy również, co jest ładne, że wypielęgnowany trawnik to krótko przestrzeżony trawnik. Może nie najważniejsze jest, co jest ładne, a raczej to, co jest słuszne. Pozdrawiam, patron z Katowic, Sławek.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, pozdrawiamy serdecznie. Chyba całkiem ładnie też wyglądają te łąki kwietne, tak mi się wydaje. I to jest trend, który już zaistniał, a to wszystko w ramach wielkiej dyskusji o tym, jakie są konsekwencje suszy, jak gromadzić wodę. Czekamy na kolejne Państwa sygnały, ale też przykłady z najbliższej okolicy, bo takie spływają. I za nie także dziękuję. O czym jeszcze powiemy w programie do godziny 18? Powiemy o NBIA. To jest niezwykle rzadka choroba, która pojawia się u dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia, powoduje problemy z równowagą, ale powoduje także zanik mowy.
2: Jest to choroba neurodegeneracyjna mózgu z akumulacją żelaza.
3: Pojawiły się niewielkie kłopoty ze wzrokiem, pojawiły się jakieś niewielkie upadki, braki koordynacji, no i od tego się zaczęło.
0: To jest ponad 100 przypadków w samej Polsce, kilkaset na całym świecie. Tomasz Jelański opowie więcej o tej niezwykle rzadkiej chorobie jeszcze do końca naszego programu.

0: To jest popołudniówka w Radiu 357. To jeszcze zacytuję jedną wiadomość, bo to jest a propos zapowiedzi dalekiego zasięgu, który już za chwilę. Adrian Bąk z nami w studiu, witam cię.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No i to jest wiadomość od pana Bartka parafrazującego Kisielewskiego. Trumpizm to ustrój, który bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju, mówiąc inaczej, z problemami, które sam sobie stwarza. Czy w najogólniej... czym tutaj w dźwięku zgodziłbyś się, czy aż tak nie chcesz się interpretacyjnie?
1: Myślę, że ja też mam teraz podjąć takiej egzegezy sformułowania Trumpis, to ja ci powiem inaczej. Ja przed chwilą przeczytałem taką wizytówkę gościa gdzieś w polskich mediach, już nie będę mówił gdzieś. Otóż gość został określony mianem Trumpologa. Czy sobie wyobrażasz, że są już trampolodzy?
0: To już jest zrozumiałe, bo pamiętam kiedyś rozmowę z amerykanistami. Jeden z nich przyznał nam na antenie, że...
1: że jest trampologiem.
0: Wiesz co, że ta profesja, ta specjalizacja nigdy nie wymagała... Nigdy oni nie byli pytani i wiesz, nie oczekiwano od nich na przykład zdolności profetycznych, prawda?
1: Ale tak sobie pomyślałem, jakby to spróbować przekładać na polskie środowisko polityczne i takie budować piękne zdania. Może nie idźmy tą drogą jednak.
0: Chyba jakiś przykład mam w głowie, ale tak, może nie idźmy tą drogą, rzeczywiście.
2: Daleki zasięg.
1: A nasza droga to dzisiaj Niemcy, ale także Stany Zjednoczone. Pentagon ogłasza, że Stany Zjednoczone wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec właśnie. Według resortu obrony USA to wynik wewnętrznych analiz, ale decyzję w tej sprawie ogłoszono po tym, jak prezydent Donald Trump negatywnie zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że liczba wycofanych żołnierzy może być nawet wyższa niż te 5 tysięcy. Co redukcja wojsk oznacza dla Niemiec, ale także dla bezpieczeństwa Polski i Europy? O tym porozmawiam z Wojciechem Przybylskim, prezesem Fundacji Respublika oraz redaktorem naczelnym Wyszehrad Insight. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedzmy na początku, ilu w tym momencie amerykańskich żołnierzy stacjonuje w Niemczech i jaką pełnią tam rolę?
3: No, jest to blisko 40-tysięczny kontyngent, który z punktu widzenia obronności NATO obsługuje najważniejsze bazy amerykańskie na kontynencie. To w bazie Ramstein między innymi pozwala na projekcję siły, amerykańską projekcję siły w Europie, ale też przyjmowanie większej ilości wojsk w razie, gdyby taka potrzeba sojusznicza zaistniała. To jest oczywiście element jakiejś spuścizny, nie tylko strategii, ale spuścizny zimnowojennej, okresu, w którym obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych na kontynencie po II wojnie światowej miała równoważyć ambicje i wpływy ówczesnego Związku Radzieckiego.
1: W każdym razie to jest duża liczba, chyba tylko w Japonii jest więcej amerykańskich żołnierzy, w ogóle na świecie, nie tylko w Europie, prawda?
3: No, obecność amerykańskich wojsk tak, i poza granicami Stanów Zjednoczonych rzeczywiście jest największa w tych dwóch państwach sojuszniczych, niegdyś państwach, które Stany Zjednoczone pokonały.
1: Wynik wewnętrznych analiz, tak jak zostało powiedziane, taki jest ten oficjalny powód tej spodziewanej redukcji amerykańskich wojsk. Zresztą zaraz jeszcze być może porozmawiamy, czy tę decyzję można uznać za pewnik, ale czy coś tam rzeczywiście się Amerykanom nie zgadzało w Excelu, panie Wojciechu, czy jednak przyczyn takiej decyzji należy upatrywać gdzie indziej?
3: No to ja rozumiem, że teraz mam wejść w buty tego trumpologa, a rzeczywiście to ciekawe zajęcie. Wiemy oczywiście, że administracja Donalda Trumpa zapowiadała redukcję i przesunięcia uwagi strategicznej z Europy na rzecz tych kierunków, które priorytetyzuje, i mówimy tutaj o obecności Indo-Pacyfiku, oczekując zarazem, że sojusznicy europejscy wezmą na siebie coraz większy ciężar odbudowy potencjału militarnego. Mówimy o odbudowie, bo po okresie zimnej wojny, który oczywiście cieszymy się, że się zakończył i dał możliwość wolnej Polsce do włączenia się do NATO i Unii Europejskiej, ta liczba wojsk i wydatków zbrojeniowych również w Niemczech gwałtownie została zredukowana, jeżeliśmy w okresie pewnej dywidendy pokoju. Teraz Stany Zjednoczone, rewidując te plany, zapowiadały sojusznikom, że należy uzupełnić potencjał, europejski potencjał odstraszania. Minister spraw zagranicznych Niemiec, minister Johann Wadenpool też podkreślił, że tak odczytuje, tak Niemcy odczytują takie zapowiedzi jako zapowiadany, koordynowany element wycofania tych wojsk po to, żeby Europejczycy weszli w to miejsce. Tutaj ma na myśli oczywiście też niemieckie zdolności i plany Niemiec, by mieć największą armię w Europie do, no, w ciągu kolejnej dekady. To są oczywiście słowa dyplomaty, który maskuje też pod nimi pewną niepewność, która się pojawia wtedy, kiedy one są ogłaszane w sposób, no, arcypolityczny przez rezydenta Białego Domu.
1: Zresztą podobnej retoryki używa, no, właśnie Friedrich Merz, prawda? Kanclerz Niemiec, który mówi, że to nie chodzi wcale o Iran.
3: Tutaj kanclerz Merz, myślę, jest mniej zawodowym politykiem i dyplomatą i dlatego plącze się w zeznaniach.

0: w polityce niemieckiej, no, siłę czasami bierze ten aspekt innych interesów, które również Niemcy mają w tamtym regionie, które cierpią, jeżeli rzeczywiście ta wojna miałaby się przedłużać. Stąd się między innymi stąd, nie tylko z tego bierze to rozedrganie, z pewnego rodzaju, no tak jak mówię, niedoświadczenie, bo mamy do czynienia z jakim politykiem, który politykiem był kiedyś, dawno temu, potem był inwestorem, od niedawna jest znowu kanclerzem. I od tego są pewnie dyplomaci, by sytuację w jakiś sposób porządkować i stabilizować. Po drugiej stronie Atlantyku też mamy prezydenta, który no, potrafi walnąć taką petardę komunikacyjną, też decyzję oczywiście jako głównodowodzący, ale później wolę stabilizującą bierze na siebie czy to administracja, ale także kongres, bo przypomnijmy, że kiedy mówimy o redukcji liczebności wojsk amerykańskich, to do gry wchodzi także kongres, który takie gwałtowne ruchy już ograniczył o stosowną legislację.
1: No i właśnie, tutaj to naturalnie pojawia się to moje pytanie, które już zdążyłem wywołać. Czy tę decyzję można już uznać za pewnik? No bo wiemy, że wcześniej także Donald Trump już wspominał o tym wycofywaniu wojsk amerykańskich. Tam nawet były takie zapewnienia, że część z nich trafi do Polski, o której mam nadzieję za chwilę, ale nie doszło do tego przecież.
0: Nie możemy powiedzieć o rzeczy, która nie jest zakomunikowana w sposób formalny i się dzieje w sytuacji, w której Donald Trump podejmuje decyzje rzeczywiście bardzo często niekoordynowane czy niekonsultowane wcześniej, dopiero potem okazuje się, co one oznaczają. Natomiast jako trend należy przyjąć to za pewnik, że owa redukcja amerykańskich wojsk jest i zaangażowanie też Stanów w obronę Europy ma się stopniowo zmniejszać. Tak jak powiedziałem, ono się zmniejsza w sposób skoordynowany z działaniami sojuszniczymi państw europejskich. Polska oczywiście należy do pierwszego państwa, które pierwsze z tych najbardziej znaczących liczebnie zaczęło zwiększać stan armii i dążymy do tych 300 tysięcy żołnierzy. To już minęło 4 lata, odkąd przyjęliśmy stosowną ustawę i do tego celu dążymy. A Niemcy dopiero kilka tygodni temu przyjęli podobne rozwiązanie, podobny cel polityczny, no i zamierzają armią dorównać 400 tysiącom żołnierzy. To jest naturalny trend, tendencja budowana także, podbudowana również decyzjami politycznymi, które muszą być skalkulowane, wyliczone i opłacone.
1: Czy też budową infrastruktury, prawda? No bo też podejrzewam, że na to potrzebne są środki, żeby doszło do takiego przesunięcia wojsk.
0: To oczywiście tak, pod względem planistycznym wszystkie te kroki są, wymagają tego czasu i zaangażowania. Z drugiej strony dzieje się wojna, dzieje się za naszymi granicami wojna i wszyscy sobie zdają sprawę, że te działania i plany, gdyby doszło do rozlania się tego konfliktu, który nam nie grozi na chwilę obecną, nie wygląda na to, żeby Rosja poczyniła jakieś dalsze przygotowania do ofensywy na inne państwa natowskie, ale jest elementem naszych kalkulacji, dlatego rozbudowujemy swoje armie między innymi. No, trzeba być świadomym tego, że te plany będą musiały ulec gwałtownym zmianom i przyspieszeniu być może. Na chwilę obecną czekamy oczywiście na wyniki konsultacji, które się rozpoczęły, tak niemiecki rząd zareagował na wiadomość, na komunikację polityczną z Białego Domu. I będziemy wiedzieć pewnie nieco więcej w niedalekiej przyszłości. Na początku będą o tym wiedzieć na pewno rządy zainteresowane i wewnętrzni.
1: A jeżeli to doszłoby do skutku, to czy Polska jest tutaj naturalnym kandydatem? Czy, nie wiem, są to jednak państwa bałtyckie? No i czy Polska byłaby na to gotowa?
0: No bo jak wiemy, Polska zwiększa inwestycje w obronność nie tylko własną, ale także decyzją polskiego rządu pod koniec zeszłego roku przeznaczamy bodajże $500 milionów na rozbudowę baz, w których stacjonują amerykańscy żołnierze na terenie Polski. Więc przyjęcie kolejnej partii żołnierzy, gdyby taka relokacja miała miejsce, jest na pewno jesteśmy w gotowości w Polsce do tego. Mamy chyba też wyjątkową zgodę, jeśli chodzi o obydwie główne partie, rządową partię i partię opozycyjną, co do tego kierunku, więc Nie widzę jakichś

0: wielkich głosów protestu. Ale to, czy my mamy, czy naszym celem jest zwiększenie nas tego kontynentu o 5000 żołnierzy amerykańskich, czy po prostu naszym celem jest zwiększenie zdolności odstraszania, nie jako pewnego rodzaju przypadek przy pracy, ale przemyślaną i konsekwencją przemyślaną strategię działania, no to nie jest znak zapytania, tylko pytanie retoryczne. W naszym interesie jest przewidywalność działań również naszych sojuszników ze strony amerykańskiej i tego rodzaju polityczne podbijanie piłeczki ze strony Donalda Trumpa spotyka się z równie politycznymi komentarzami, których byliśmy świadkami ze strony premiera Donalda Tuska, który mówił, żeby nie osłabiać jedności NATO.
1: Bo to z pewnością leży w interesie nie tylko Polski, ale też krajów europejskich, tak jak w interesie krajów europejskich niewątpliwie jest także zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Niemczech. Bardzo dziękuję. Wojciech Przybylski, prezes Fundacji Respublika oraz redaktor naczelny Wyszehrad Insight, był gościem Dalekiego Zasięgu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmawiał Adrian Bąk, Daleki Zasięg, najnowsze wydanie już wkrótce w naszych podcastach, już wkrótce na naszej antenie Sport.

0: Informacje sportowe ma dla Państwa Tomek Gorazdowski.
1: Jeżeli o piłkę nożną w kraju chodzi, to o 19:00 w ostatnim meczu kolejki w Ekstraklasie Radomiak zagra z Lechią Gdańsk. Mówi trener Radomiaka Bruno Baltazar.
2: I see each game as an opportunity to make points.
1: Dla mnie każdy kolejny mecz to okazja, by punktować i zapewnić sobie jak najszybciej pozostanie w Ekstraklasie. Zmierzymy się z bodaj najgroźniejszym zespołem z Ekstraklasy, jeżeli chodzi o grę w kontrataku. Zdobywają najwięcej goli, ale także dużo pozwalają sobie strzelić, zostawiając sporo miejsca z tyłu, tam będziemy szukać szans. No to oddajmy głos teraz prowadzącemu Lechię, Johnowi Carverowi. Najtrudniejszym chyba zadaniem dla nas jest wytypowanie, w jakim zestawieniu zagra Radomiak, bo ma szeroki skład, z którego korzysta. Nie dziwi mnie, że ostatnio wygrywają, mają dobrych piłkarzy, pojawił się nowy trener, ewidentnie w klubie poprawiła się atmosfera. My wolimy grać na pewno posiadając piłkę, zobaczymy jak do tego podejdzie rywal, spodziewam się dobrego spotkania. Ten mecz o godzinę 19, a wcześniej w pierwszej lidze piłkarskiej Polonia Bytom spotka się z Polonią Warszawa. Ważne spotkanie szczególnie dla zespołu z Warszawy, bo wygrana pozwoli Polonii wskoczyć na piąte miejsce w tabeli, czyli miejsce dające możliwość gry w barażach o ekstraklasę. Polonia Bytom zajmuje bezpieczne, spokojne miejsce w środku tabeli. I jeszcze coś dla miłośników piłki ręcznej. Dziś odbędzie się pierwszy mecz półfinałowy w Ekstraklasie Mężczyzn. Wybrzeże Gdańsk zmierzy się z Wisłą Orlen Płock. Początek tego meczu o 20:30. Przenosimy się teraz do Londynu, gdzie trwają drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. Szanse naszych tenisistek w starciu z Chinkami były niewielkie, to prawda, bo Chinki wygrały 6 ostatnich Mistrzostw Świata, a poza tym te zawodniczki grające w Londynie, 5 z nich znajduje się w pierwszej dziesiątce światowego rankingu. Najlepsza z Polek, Natalia Bajor, w tym rankingu zajmuje miejsce 59, a to ona dzisiaj pokonała 7 w światowym rankingu zawodniczkę z Chin. Starały się Polki jak mogły, przegrały 1-3. Chinki przegrały w Londynie pierwszy mecz, choć dziś wygrały całe starcie. Wieczorem nasza drużyna męska zmierzy się w pojedynku z Rumunią. To już oficjalne. Stefan Horngacher wraca do Polski. Taką informację podał Polski Związek Narciarski. W komunikacie określono, że będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia, ściśle współpracując z trenerami kadr narodowych. Model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności, określony zakres kompetencji i jasno zdefiniowane, mierzalne cele sportowe, napisano w komunikacie. Uwaga! Może w tym roku dziać się więcej niż się spodziewamy. Zaledwie 19-letni Paul Seksa, podobno cudowne dziecko światowego kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France. Najmłodszy kolarz, jaki pojedzie w wielkiej pętli od 1937 roku. W kwietniu Francuz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska, był drugi w Stradę Bianki i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach tuż za Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. A jak będzie w wielkiej pętli? Zobaczymy. Jak będzie w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej? Też przekonamy się niedługo. Dziennikarze portalu GiveMeSport.com przygotowali zestawienie największych gwiazd w historii Mistrzostw Świata. O kolejności decydowały osiągnięcia na mundialach, tylko na mundialach, wpływ na reprezentację, liczba występów, zdobyte trofea, gole. I tak na pierwszym miejscu znalazł się Brazylijczyk Pele. Na drugim miejscu Argentyńczyk Leo Messi. Na trzecim kolejny reprezentant Argentyny Diego Maradona. Czwarty Mirosław Klose, Niemcy. I na piątym miejscu Ronaldo, Brazylia. Czyli dwóch Brazylijczyków, dwóch Argentyńczyków i Niemiec w pierwszej piątce. W zestawieniu nie ma Cristiano Ronaldo. A to dlatego, że Portugalia w Mistrzostwach Świata nie spisywała się jakoś rewelacyjnie. Śledzą Państwo playoffy w NBA, a występy Detroit Pistons? Oni dokonali czegoś niebywałego. Po pierwsze, kiedy uciekli katu spod topora. Był początek trzeciej kwarty pierwszej rundy playoff. Orlando Magic grali z Detroit Pistons i gospodarze prowadzili 62-38. Byli o krok od awansu, bo prowadzili w rywalizacji do 4 zwycięstw 3-1. Przegrali jednak ten pojedynek 79-93 po fatalnej drugiej połowie, w której zdobyli zaledwie 19 punktów. No i gra się wyrównała. W efekcie doszło do decydującego 7 meczu w Detroit i Pistons wykorzystali szansę, wygrali 116-94. Dzięki temu po raz 15 w historii NBA drużyna, która przegrywała 1-3, wygrała 4-3 i awansowała do dalszej fazy playoff. W tym sezonie dokonała też tego Philadelphia 76ers w starciu z Boston Celtics. Ze sportem wracamy jutro od 7. Radio
3: 3-5-7.
0: A my do godziny 18 wrócimy jeszcze do tematu Międzynarodowego Dnia Strażaka. Zastanowimy się konkretnie, jak ważne i potrzebne jest włączanie jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

0: The Jungle wyjątkowo spokojnie, tak myślę. Mamy jeszcze kolejną Państwa wypowiedź w sprawie suszy.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie rozwiązań stosowanych podczas suszy. Mieszkałam w Wielkiej Brytanii wiele lat i tam, gdy tylko ogłaszano suszę, władze miast albo władze krajowe ogłaszały na przykład takie zakazy jak zakaz podlewania trawników albo na przykład zakaz mycia samochodów. Więc może też należałoby o tym pomyśleć, bo te zielone trawniki przydomowe konsumują ogromne ilości wody, a jest to jakby dla biosystemu niepotrzebne, to tylko cieszy oko i prywatnych właścicieli ogródków. Natomiast absolutnie nie wpływa na to, a właściwie wpływa negatywnie na dobrostan całego społeczeństwa. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos. Pisze do nas jeszcze słuchacz pan Tomasz, podając przykład z Lublina, przykład raczej specyficzny, niestety specyficzny. W towarzystwie dość skromnej tej łąki kwietnej znajdują się wycięte praktycznie do ździebełka trawy, zioła, kwiaty. To wszystko nad rzeką. No i jeszcze podpis, że ratujemy planetę. Gdzieś po prostu kawałek takiej łąki kwietnej jest. Niestety dookoła to wszystko wygląda nie najlepiej. Dziękujemy również za ten przykład. I absolutnie jeszcze czekamy na kolejne przez kolejnych 20 minut.

0: popołudniowy program w Radiu 357. Powiemy teraz o niezwykle rzadkiej, groźnej chorobie NBIA, która pojawia się u dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia. Powoduje problemy z równowagą, następuje zanik mowy. Dziecko przestaje samodzielnie się poruszać. W Polsce takich przypadków jest ponad 100, na całym świecie kilkaset.
1: Helenka dzisiaj rehabilituje się, a Szymonek jej pomaga.
2: Spokojnie, koleczko.
3: Córka rozwijała się prawidłowo do około 7 roku życia.
4: Dominika Starzec, mama 10-letniej Niny.
3: I mniej więcej w tym wieku zaczęła bardzo niewyraźnie mówić. I ten proces zaczął coraz bardziej postępować i ta mowa była coraz mniej wyraźna. I wtedy przystąpiliśmy do diagnostyki. Zrobiliśmy rezonans magnetyczny, który wykazał już wtedy typowy obraz mózgu dla tej choroby. Jest to choroba neurodegeneracyjna mózgu z akumulacją żelaza.
5: Pojawiły się niewielkie kłopoty ze wzrokiem.
4: Maciej Cwyl, Stowarzyszenie NBIA Polska.
5: Pojawiły się jakieś niewielkie upadki, braki koordynacji, no i od tego się zaczęło.
4: Ta choroba dotknęła jak dużo dzieci w Polsce?
3: Ja jestem członkiem stowarzyszenia NBIA Polska. U nas jest to około 115 chorych. Na pewno są też osoby, które nie są członkami naszego stowarzyszenia, ale to jest rząd tej wielkości.
4: Jakie są szanse, żeby ta choroba mogła się cofnąć?
5: W tej chwili, jeśli chodzi o medycynę, mamy dwie ścieżki. Pierwsza to jest ścieżka związana z poszukiwaniem możliwości zastąpienia wadliwego genu, czyli terapia genetyczna. Ale one są na tyle drogie i na tyle żmudne i długotrwałe, że nie ma szans dla dzieci, które są obecnie chore, żeby ad hoc taką metodę wprowadzić. Druga ścieżka to jest ścieżka tak zwana metaboliczna, enzymatyczna, gdzie badając wadliwy mechanizm choroby, staramy się zastąpić te procesy, które szwankują w komórce. U nas takimi głównymi procesami to są procesy związane ze sprzątaniem wadliwych białek, czyli tak zwana autofagia, ze sprzątaniem wadliwych mitochondriów, czyli tak zwana mitofagia, czyli to, z czym komórka sobie nie radzi. Żelazo również jest takim odpadem, które jest gromadzone w komórce, bo komórka nie jest w stanie go przetwarzać i my chcemy te mechanizmy naprawić.
4: Państwo nasze pomaga, czy trzeba też wykładać własne pieniądze, bo to są bardzo drogie badania?
5: To są w całości wykładane pieniądze nasze. Niestety, wnioskując do agentów rządowych czy ministerialnych, które są zobowiązane do pomocy nam, rodzicom, społeczeństwu, otrzymywaliśmy często wiadomości, że badania wspaniałe, fantastyczne, przełomowe, ale zysk społeczny i gospodarczy niewielki, więc nie mieliśmy tego finansowania. Nie tyle my, co naukowcy, których udało nam się pozyskać, zaangażować i poprosić o pracę nad tą chorobą, więc uznaliśmy, że sami zbierając te środki i fundując granty, będziemy starali się poszukiwać napraw mechanizmów chorobowych.
3: W wielu przypadkach jednak tych chorób rzadkich są możliwości leczenia, pojawiają się już terapie genowe.
5: Opracowanie leku, co by się wydawało, że jest przełomem, to jeszcze nie jest wszystko, bo w tej chwili, żeby uzyskać zgodę komisji bioetycznej na wprowadzenie tego leku dla pacjentów, to musimy jako nasza organizacja wydać około 500 000 zł, niestety, żeby opłacić cały proces administracyjny. Za te pieniądze nikt nie zajrzy do mikroskopu, tylko opłacamy sam proces administracyjny, co jest żmudne, długotrwałe, no i potwornie kosztowne.
0: To podkreślmy jeszcze raz, 500 000 zł tylko na opłacanie działań urzędniczych. Z rodzicami dzieci chorych na NBIA rozmawiał nasz reporter Tomasz Jeleński.
6: Wspieraj system i zagłosuj.

0: To sam Feder w popołudniówce w Radiu 357. Dużo dziś sygnałów od Państwa. Dziękujemy za wszystkie dotyczące suszy, lokalne przykłady, przemyślenia dotyczące tego, jak wygląda sytuacja w całym kraju. Wygląda, jak wiemy, już niestety niepokojąco. No a teraz powiemy sobie o Międzynarodowym Dniu Strażaka. Tematy są oczywiście, niestety znów, w jakimś sensie powiązane. No mamy dziś święto jednostek również ochotniczych straży pożarnych, które aktualnie są włączane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak to jest wszystko ważne i potrzebne, jak istotna jest rola Straży Pożarnych, o tym Rafał Frydrych.
1: Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej, województwo małopolskie. Od 1 maja jednostka ta formalnie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dziś, w Dniu Strażackiego Święta, oficjalnie ogłaszał to wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest współdziałanie na rzecz obrony cywilnej. I to jest zmiana, która nastąpiła w tej kadencji. Nie zastaliśmy po naszych poprzednikach żadnej ustawy o obronie cywilnej, ochronie ludności. Stworzyliśmy ją od podstaw.
1: Druhowie i druhny ochotnicy spełniają bardzo istotną społeczną rolę. Współcześnie dotyczy ona szeroko pojętego bezpieczeństwa i obrony narodowej.
2: Wdrażacie ustawę, szkolicie, przekazujecie informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, wyznaczacie kierunki rozwoju obrony cywilnej, budujecie miejsca schronienia. Bez strażaków, ochotników, bez strażaków, zawodowców nie ma obrony cywilnej. Jesteście jej fundamentem, stanowicie jej trzon i chciałem wam za to bardzo serdecznie podziękować.
1: Obecny polski rząd widzi i docenia ludzi, którzy teraz w ramach swej służby nie tylko gaszą pożary. Prezydent Karol Nawrocki podczas centralnych uroczystości Dnia Strażaka wręczył dziś na placu Piłsudskiego strażackie awanse i odznaczenia. Piotr Olejniczak, Kancelaria Prezydenta.
3: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy nominacje generalskie na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej, odznaczenia państwowe zasłużonym funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej i członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
1: Polska Straż Pożarna może liczyć na finansowe wsparcie państwa, zapewniał dziś Kosiniak-Kamysz.
2: Ten sprzęt był możliwy, dlatego że właśnie te 5 miliardów zostało wydane na bezpieczeństwo narodowe z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: Obecność strażaków jest bardzo chętnie widziana i niezwykle potrzebna, także w ramach takiej formacji jak Wojska Obrony Terytorialnej.
2: To przynosi określone efekty bezpieczeństwa i zabezpieczenia granicy państwowej. Nikt nie przekroczył granicy polsko-białoruskie w nielegalny sposób od początku tego roku. Też strażacy mieli swój udział.
1: Rafał Frydrych, Radio 357.
0: Bardzo dziękujemy za te relacje. 5 minut pozostało do godziny 18. Ode mnie jeszcze zaproszenie na dzisiejszy plac na Rozdrożu. Po godzinie 21 Magda Gacyk wraz ze swoimi rozmówcami. Prompt, kamera, akcja, czyli o kinie, o tym, dokąd zmierza kino, do którego no także bardzo śmiało zakrada się sztuczna inteligencja i wszystkie możliwości, szanse i ryzyka z nią związane. Syntetyczni aktorzy, wygenerowane emocje, filmy bez planów zdjęciowych. Czy to będzie kino za jakiś czas? Czy kino właśnie traci duszę i czy ją odnajduje może w innej formie i w innym wcieleniu? To będzie rozmowa z Maciejem Sobieszczańskim, nagradzanym reżyserem i scenarzystą, oraz z Katarzyną Orgelbrandt, założycielką filmowego startupu AI. O tym, kto w nowym Hollywood przeżyje i czy w ogóle takie wytwory AI-owe będzie komu oglądać? Magda Gacyk zaprasza po godzinie 21. Jakże aktualne wyzwania i myślę, że ciekawa propozycja na ten wciąż ciepły, bardzo majowy wieczór, nie mająca nic wspólnego z pewną sagą dość potężną, która dziś także obchodzi swoje święto, a której co nieco będzie w serwisie.

0: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
1: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18.45.
0: Zapraszam, Violetta Myszkowska.
2: Tymczasem minęła 18, to Radio 357. Czas na serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędruch-Herbowska.
3: A zaczynamy od tragicznych doniesień z Niemiec. W Lipsku samochód wjechał w tłum ludzi. Radio Leipzig wspomina również o atakach nożownika i donosi o ofiarach śmiertelnych. Policja potwierdziła śmierć co najmniej dwóch osób. Kilka kolejnych zostało rannych. Szymon Hołownia odniósł się do doniesień medialnych dotyczących potencjalnego wniosku o uchylenie mu immunitetu. Według informacji, do których dotarli dziennikarze TVN24, taki wniosek mieliby przygotować prokuratorzy zajmujący się sprawą Collegium Humanum. Wicemarszałek Sejmu twierdzi jednak, że żadnego wniosku nie będzie, bo on jest w tej sprawie niewinny. Takiego samego zdania jest Michał Gramatyka z Polski 2050.
4: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki. No Jacek Sutryk nawet, zdaje się, z tego co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
3: Na Collegium Humanum miało dochodzić do masowego handlu fałszywymi dyplomami, głównie studiów MBA. Szymon Hołownia przyznaje wprawdzie, że brał pod uwagę studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął i że nie miał żadnego kontaktu z rektorem placówki. Koniec z wolną amerykanką dla samochodów autonomicznych. Kalifornia przyjęła nowe prawo, dzięki któremu właściciele robotaksówek będą musieli reagować na przypadki łamania przepisów ruchu drogowego przez ich pojazdy. W San Francisco, które jest globalnym poligonem doświadczalnym dla aut bez kierowcy, swoje autonomiki testuje ponad 30 firm.
5: Blokowanie karetek i wozów straży pożarnej, powodowanie korków w przypadku odcięcia zasilania lub niekontrolowana jazda przy błędzie oprogramowania. Robotaksówki powodują coraz więcej kłopotów w kalifornijskich miastach. Mieszkańcy do tej pory protestowali jak mogli. Organizowali demonstracje, stawiali pachołki drogowe na maskach autonomików, co dezorientowało autopiloty, i wnosili skargi. Teraz wraz z nowymi przepisami sytuacja ma się poprawić. Nieznacznie. Policja nie może bowiem wypisać mandatu, wymierzyć kary finansowej czy przyznać punktów karnych. Może natomiast zostawić notatkę na aucie dotyczącą wykroczenia, a firma musi się odnieść do zarzutów. W razie nagłej awarii lub wypadku przedstawiciel firmy musi też w ciągu pół minuty odebrać telefon od służb porządkowych. San Francisco, Magda Gacyk.
3: Pojazdy autonomiczne mogą oficjalnie poruszać się po drogach Kalifornii i paru innych stanów USA już od kilkunastu lat. Do tej pory było ich niewiele i znajdowały się w fazie testowej. Sytuacja zaczęła zmieniać się dopiero 2-3 lata temu, kiedy zaczęto przydzielać licencje dla komercyjnych robotaksówek. Nowe przepisy wchodzą w życie w Kalifornii 1 lipca. Po upalnej majówce czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Do Polski nadejdą burze i opady deszczu. Pogoda popsuje się już jutro, najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu, i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
3: Na południe i wschód Polski ochłodzenie i deszcz dotrą w kolejnych dniach. A deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo w kraju panuje susza. W maju w Polsce ma się utrzymać zjawisko tzw. niżówki hydrogeologicznej, czyli obniżenia poziomu wód gruntowych. Alertami objęte są m.in. województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. 4 maja to święto fanów Gwiezdnych Wojen. Tego dnia miłośnicy tego, co wydarzyło się dawno, dawno temu w odległej galaktyce, przebierają się za szturmowców, rycerzy Jedi czy księżniczkę Leję i pozdrawiają słowami May the Force be with you. To gra słów i parafraza gwiezdnowojennego pozdrowienia May the Force be with you, czyli niech moc będzie z tobą. Niech zatem moc będzie z państwem przez resztę tego dnia.

0: jeszcze dodam do prognozy pogody na jutro, że zdążymy sobie pograć w radiu wyjątkowo zimny maj, ale jeszcze nie teraz, bo owszem, idzie lekkie ochłodzenie i zmiana, natomiast od 15 stopni na północy, około 20 stopni na zachodzie, do 28 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, od 10 do 12.
1: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz. Dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.
2: Muzyka prywatna.

Dobry wieczór. Za sterami Rafał Grzebalski, przed mikrofonem Łukasz Dunaj i zapraszamy Państwa na kolejną odsłonę audycji Muzyka Prywatna, w której myślę sobie, że upłynie nam ten czas właśnie pod znakiem takich potopowych reminiscencji, chociaż może bardziej właściwym określeniem byłoby, że będzie to taki polski top suplement. Klaus Schmidt Foch z debiutanckiej i jedynej zresztą studyjnej płyty. Trzy utwory z tego albumu, Jezu jak się cieszę, Konstytucję oraz Strzeż się tych miejsc, pojawiły się pośród 369 utworów, które prezentowaliśmy Państwu podczas szóstej edycji Polskiego Topu, który od 1 do 3 maja trwał, ale właśnie na tę piosenkę, która rozpoczęła nasze spotkanie, miejsca zabrakło. A bardzo szkoda, bo w mojej ocenie jest najlepsza. Klaus Schmidt Foch. A teraz Brygada. Brygada, Kryzys. Na ten utwór również miejsca zabrakło.

Ty i tylko ty. Brygada Kryzys z albumu Cosmopolis. Albumu, który chyba po wsze czasy będzie już w cieniu tej ikonicznej czarnej brygady. Ukazał się równo dekadę później. Pierwsza brygada, rok 82, Cosmopolis, rok 92. A my wrócimy do nagrania zespołu, którego chyba w tej właśnie topowej czołówce, którego braku w tej topowej czołówce najbardziej odczuwam właśnie ten brak i jest to dla mnie dość niepojęte, ale to oczywiście Państwa głosy. Dla mnie ten zespół to absolutnie fundamentalna historia, jeżeli chodzi o polską muzykę.

Siekiera. Idziemy przez las. Obok Ludzi Wschodu najbardziej charakterystyczny fragment Nowej Aleksandrii, albumu, który w tym roku będzie obchodził swoje 40-lecie. A jest to album, co ciekawe, który również zyskał kultowy status na świecie wśród różnej maści muzycznych nerdów. A teraz utwór z pewnej płyty analogowej, którą samodzielnie udało mi się umieścić na gramofonie marki Unitra moich rodziców. Była to pierwsza płyta, której wysłuchałem od początku do końca.

Kombi z albumu Nowy Rozdział, rok 84. Kochać się za późno, mój ulubiony z największych przebojów Kombi, któremu jednak trochę zabrakło, aby zmieścić się w tej czołowej, w tym czołowym zestawieniu ostatniego polskiego topu. Podobno dzisiaj zachód słońca o godzinie 20:07, ale już tak powoli się ściemnia.

ma nam się ściemnia. Wyjątkową i oczywiście całkowicie zrozumiałą popularnością cieszą się te najbardziej liryczne przeboje Manamu, jak również dynamiczne rock'n'rolle w rodzaju Boskie Buenos. Ale do moich ulubionych utworów Kory i zespołu należą właśnie te najbardziej mroczne, niepokojące, takie jak Kreon, Luciola czy właśnie Się ściemnia. Kiedyś przy okazji któregoś z wcześniejszych topów zostałem poproszony o wskazanie najważniejszej dla mnie polskiej płyty i to będzie właśnie jej fragment.

Armia, opowieść zimowa. Armia, zespół, który nie miał swojego pierwowzoru w zachodniej muzyce, całkowicie unikalny brzmieniowo, nazywany w epoce symfonicznym punk rockiem, głównie za sprawą wykorzystania brzmień waltorni czy syntezatora Korga. Album Legenda powstał podczas sesji nagraniowej w Stanclewie, na wsi, mówiąc wprost. Tam w gospodarstwie, które było własnością przyjaciela zespołu Marcina Millera, zespół właśnie zarejestrował tak wyjątkowy album. Album, który przeszedł do historii polskiej muzyki i do dzisiaj uważam, że jest absolutną perłą. I podczas właśnie tej sesji Legendy do Armii dołączył również Darek Malejonek i tak się jakoś składa, że uważam, że ten utwór, którego wysłuchamy za chwilę, O Mały Włos prawie by się znalazł w tym zestawieniu polskiego topu, ale kilku głosów lub kilkunastu zabrakło.

0: Hawk Transmission Into Your Heart. Jeżeli z polskich prób grania muzyki grunge'owej wyniknęło coś dobrego, to chyba można przyjąć, że były to pierwsze albumy Heya i właśnie ten wyjątkowy album Hawk Transmission to Your Heart, wciąż nie wydany na płycie winylowej, ale może reaktywacja tego zespołu sprawi, że kiedyś będziemy mogli właśnie ten album potrzymać w rękach w tym najwłaściwszym formacie. Ważnym elementem też mojego muzycznego dorastania w latach 90. był rzecz jasna polski hip-hop, który opisywał życie blokowisk, wielkomiejskich blokowisk, które było również moim naturalnym środowiskiem bytowania. Utożsamiałem się poniekąd również z tymi treściami i nie dziwi mnie zupełnie, że ten przekaz trafił do milionów dzieciaków. W polskim topie znalazło się miejsce na Kalibra 44, na Paktofonikę, ale zabrakło na Gramatika.
1: Mówię ci, każdy z nas szuka spokoju gdzieś w głębi, każdy chce.

chcę stać, wywiad mi twarz smagał. Przegapiania chwil nie ma w moich planach. Od rana spokój, od rana świat przez pryzmat otwartych oczu. Pewne trzeźwe spojrzenie, nie to z billboardów. Rzeczywistość, ja spędzę swoje życie myśląc.

Zeus, hipotermia, wcześniej nie ma czasu pomyśleć. Gramatik z udziałem PZ-a. Cytując tekst utworu Teksański, właśnie, notabene, piosenka musi posiadać tekst. I ten storytelling w polskiej muzyce był i jest dla mnie niezwykle istotny. Polska scena hip-hopowa, jak i rockowa miała wielu mistrzów opowieści. Czy był to Kazik z lat 90., czy Jarek Janiszewski z Bielizny, Maciek Maleńczuk w tak zwanym swoim prime'ie i mój ulubiony mistrz słowa Pablo Pavo. Żałuję, że nie mamy czasu na zaprezentowanie którejś z tych właśnie dłuższych narracji, 5-6-minutowych, jak Złoto, Nemeczek czy Mikołaj, ale nie darowałbym sobie, gdyby Pablo Pavo w ogóle się dzisiaj w tej audycji nie pojawił.

Pablo Pavo i ludziki Nikt Nikomu Nic, zimnofalowy, minimalistyczny muzycznie Pablo Pavo. Słuchaczka Monika napisała, że utworem Kombi, który wcześniej wybrzmiał w audycji, przywołałem w niej pewne poetyckie wspomnienie. Otóż ktoś na mojej ławce, tutaj cytuję, w pracowni języka polskiego wypowiedział się tęsknie w temacie muzycznym, pracowicie ryjąc słowa: niech nam bzyka Republika, niech nam trąbi zespół Kombi, niech nam gra Lady Punk. Na zakończenie muzyki prywatnej, zamiast Lady Punk, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek ostatnich lat i będę się przy tym upierał. Mam nadzieję, że może kiedyś pojawi się również w polskim topie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Nazywam się Łukasz Dunaj i zapraszam za tydzień.

0: Bardzo słonecznie mówię Państwu dzień dobry, minęła 19.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

Gdyby kiedykolwiek potrzebowali Państwo takiej pocztówki z Los Angeles, albo będąc tam, albo chcąc tę pocztówkę komuś wysłać, albo przygotować się na wyjazd do Los Angeles, to chyba to jest dobry pomysł. City of Angels, The Miracles, 1975 rok, Ain't Nobody Straight in LA. Od tego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze bardzo, bardzo, bardzo słoneczne spotkanie. No właśnie, czy gdziekolwiek indziej w Polsce, nie w Warszawie, nie dopisuje Państwu pogoda? Jeżeli tak, to proszę pisać reklamację mail antoni.grudniewski@radio357.pl albo recordstore@radio357.pl. Kurz i fanfary i konfetti topowe już opadło. Wracamy do rzeczywistości, wracamy do Record Store. Wszystko dzisiaj będzie. Będzie półka z singlami, będzie półka z płytami, będzie oczywiście witryna The Miracles, którzy pojawili się chwilę temu, oczywiście dziś na miejscu piątym. Ale do The Miracles jeszcze dzisiaj powrócimy. Rafał Grzebalski i Antoni Grudniewski, kłaniamy się Państwu i z tą piosenką to prawie trafiłem. No, spotkamy się jutro, ale jutro nie zagra. Dzisiaj zagra.

Łażę po tym sklepiku, łażę i grzebię w tych płytach. I szukam takich, które zagrają teraz, dokładnie o tej porze roku. No, za każdym razem i jesień zaskakuje, i lato zaskakuje, ale ta wiosna chyba najbardziej zaskakuje w momencie, w którym następuje taki bardzo szybki, właściwie nieoczekiwany, choć bardzo wyczekiwany przełom i mam wrażenie, że ten przełom w tej chwili nastąpił. Dziś absolutne lato. Jutro chyba jeszcze chwilę potrwa, a od środy z powrotem delikatne załamanie. Chociaż od środy będzie tak, jak o tej porze roku być powinno. Dziś to absolutna anomalia. May 9th, no powinno być jutro. Mamy dzisiaj 4 maja, ale jutro... Jutro, drodzy Państwo, spotkamy się w zastępowej Gruzji i zdradzę Państwu na pewno do 21, kto jutro będzie bohaterem naszego spotkania. I myślę, że będzie to bardzo, ale to bardzo miłe zaskoczenie. Zanim półka z płytami, to ja dam Państwu jeszcze 6 minut na, no dziś może nie na zaparzenie herbaty, zrobienie czegoś chłodzącego.

Rozumiem, że byli Państwo zajęci przygotowywaniem tych nabojów. Bo po pierwsze, żadnych reklamacji do tej pory nie otrzymałem. Kilka meldunków na Facebooku się pojawiło, ale nie za dużo. A dobrze byłoby wiedzieć, że Państwo po drugiej stronie są. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Do godziny 21 zapraszamy. Będzie nam z Rafałem na pewno bardzo, bardzo miło. Papoose, Brother, a wcześniej N Wants to Dance. To jeszcze w ramach takiej, no już lekko zasiedzianej półki z płytami, bo tę płytę zdążyliśmy już jakiś czas temu przerobić. Pod koniec 2025 roku Steve Gunn wydał płytę zatytułowaną Daylight, Daylight i do tej płyty zaglądaliśmy w swoim czasie. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że chwilę temu postanowił wydać również epkę. I na tej epce w pewnym sensie gościnnie pojawił się Peter Kember, czyli jedna druga zespołu Spiritualized, które mogą Państwo znać z lat 90., nawet prawie na pewno. I ten sam człowiek postanowił jedną z tych piosenek, która ukazała się na ostatniej płycie Steve'a Gunna, delikatnie zremiksować. Nie wchodził głęboko. Nadał jej delikatnie, ale to bardzo delikatnie transowy wymiar. 6 minut przed nami, właściwie 7. Proszę posłuchać.

No, chyba nie powinienem się jednak obawiać. Pan Gerard napisał, proszę się, no właśnie, nie obawiać, słuchamy. Nawet w bazie wojskowej w Turcji. Pomyśleliby państwo? Nawet Rafał zrobił wielkie oczy. Bardzo się cieszę. Przy okazji również jeszcze jeden mail, tym razem od pana Jarosława, który napisał, no wprawdzie dziś nie mogę narzekać na pogodę, ale składam reklamację z góry na środę. Panie Jarosławie, sezon dopiero się zaczyna. Proszę sobie przede wszystkim nie psuć krwi. Wszystko będzie dobrze. Obiecuję panu. No właśnie, Sonic Boom, czyli Peter Camber, bo Peter Camber działa pod pseudonimem Sonic Boom, postanowił Steve'a Gana zaprosić do współpracy. Jestem bardzo ciekaw, kto komu ewentualnie płacił za możliwość zrobienia tego remiksu, ale okej, niech będzie. To wszystko ukazało się w ramach króciutkiej epki, która trwa na dobrą sprawę niespełna 26 minut. Jest zatytułowana Shape of Wave i na niej znajdują się właśnie dwa remiksy Sonic Boom, no i dwie pozostałe czyściusieńkie piosenki Steve'a Gana. Nearly There to chwilę temu. Ta pani, która pojawi się za chwilę, to chyba po raz pierwszy pojawi się również w Record Store i mam takie nieśmiałe wrażenie, że gdyby Maja Piskadło w tej chwili podsłuchiwała, jest taka tyci szansa, więc skoro, jeżeli słucha, to jest szansa, że będzie dumna. Co państwo na to?

duże pozdrowienia i jeszcze większe ukłony dla tych, którzy na pewnym etapie życia stwierdzają, okej, mam kilka metrów kwadratowych, wolnych metrów kwadratowych trawnika albo działeczkę i tam albo sobie wbiję paliki i posadzę pomidory, albo postawię sobie szklarnię i tam będę sobie te pomidory i inne rzeczy hodował. Hodował? No chyba hodował. Lucy Dacus i Planting Tomatoes. Nie znalazłem na ten moment żadnej informacji, czy jest to zapowiedź nowej płyty, natomiast singiel, absolutnie nowy singiel Lucy Dacus jest. Maju, słyszałaś? Kto by pomyślał? Kurt Vile niezmiennie zapowiada nową płytę, zapowiadają tym singlem. Nowa płyta właściwie za chwilę, a my nie wiemy nic więcej, a nowych piosenek będzie 12. Od tej piosenki niezmiennie nie mogę się odkleić.

Chance to Bleed i Kurt Vile. Mam pewne obawy, że ten singiel zachwycił, zachwyca, a płyta może nie zachwycić. Kilka takich przypadków w ostatnim czasie było i czekałem na nowe płyty i okazywało się, że jednak te single ktoś tam dobrze operował i ktoś dobrze te single wybierał, bo okazywały się najlepszymi z płyty. No nic, jeszcze chwilę poczekamy i wszystko będzie wiadome. No właśnie, Kurt Vile niewiele ujawnia, natomiast Future Islands ujawniają zdecydowanie więcej. Za 2 tygodnie z małym okładem ukaże się płyta From a Hole in the Floor to a Mountain of Youth. Tak będzie zatytułowana i tutaj jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ piosenek będzie rzeczywiście dużo. Piosenek będzie 20, ale na ten moment znamy już 10, 12. 12 utworów jest już znanych. Miałem, szczerze mówiąc, problem, żeby wybrać jedną na dzisiejszy wieczór, ale strudzenie w lekkim pocie czoła jednak się udało.

zaskoczeń wśród tych piosenek, no nie singli, piosenek, które już z tej płyty znamy, nie ma. I mam wrażenie, że w przypadku zespołu Future Islands to jest bardzo dobra informacja. The Inkwell to jedna z 12 ujawnionych piosenek. Cała płyta ukaże się za 2,5 tygodnia. Za 20 minut będzie godzina 20. Jeszcze jedna i ostatnia pozycja z półki z singlami. Tutaj dotarliśmy. Widzą Państwo, na tej najwyższej półce. No właśnie jest i czeka. I tym samym chciałbym przedstawić Państwu zespół Swap Meet po raz pierwszy na naszej antenie.

0: Swap Meet i Send. To jedna z dwóch nowych piosenek. Jest szansa, że jeszcze będziemy do nich wracali. Za 17 minut będzie 20.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: No właśnie, za 17 minut będzie 20, to już wiemy. Wiemy również, że tym samym przechodzimy do pozostałych czterech miejsc witryny. Pani Monika dziś obchodzi imieniny, w związku z tym i pani Monice, i wszystkim dzisiaj urodzonym, i tym, którzy jakieś swoje święta obchodzą, również maturzystom, którzy chyba dziś mieli delikatne nerwy, życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I w związku z tym mam dla państwa też mały prezent. I witrynowo, i w kontekście zapowiedzi, ponieważ na miejscu czwartym pojawi się zespół, który jutro będzie bohaterem Gruzji.

Może się Państwu to wydawać zabawne, ale naprawdę największą trwogę, którą przeżywam i mam w momencie, w którym mam się pojawić zastępowo w Gruzji, to jest ten moment, kiedy mam wymyślić bohatera tej Gruzji. Bo oczywiście artystów jest mnóstwo, ale żeby zrobić 2 godziny programu o danym artyście, o danym zespole, zastanowić się również, czy wciąż jest dla mnie aktualny, czy chciałbym, żeby to spotkanie się odbyło i tak dalej, nie wspominając o tym, czy czuję się kompetentny, żeby o nim mówić. To jest naprawdę spory ból głowy. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy to było przedwczoraj, kiedy wychodziłem ze swojej zmiany topu, to Halinka Wachowicz mnie zapytała: Antek, no i co z Gruzją zrobisz? Ja mówię: wiesz co, Halinko, nie mam pomysłu na bohatera. Ona tak pół żartem, pół serio powiedziała: zrób aha. No ja się tak uśmiechnę, mówię: wiesz co, dam ci znać do końca dnia. I dosłownie godzinę albo 2 godziny później rozmawiałem z Józkiem i dzwonię do niego i mówię: wiesz co, nie mam pomysłu na bohatera Gruzji. Mówi: zrób aha. Zupełnie niezależnie od Halinki, czego się mogą Państwo domyślać. W związku z tym stanęło na tym, że pan Morten i jego koledzy i zespół AHA jutro będą bohaterami Gruzji. Już teraz zapraszam między 19 a 21. Angel in the Snow na miejscu 4 w naszej radiowej sklepowej witrynie. Na miejscu 3 człowiek, który ma na imię nazwisko, a na nazwisko imię.

piosenka Zmora. Właściwie nie ona jedna, bo na tej płycie znajdą Państwo jeszcze kilka takich małych zaskoczeń, takich zmór, które mogą być małym zawałem serca, zarówno dla tych, którzy kupili płytę i myślą sobie, jejku, co tu się stało? Popsuta, porysowana, zacina się. Albo dla realizatorów dźwięku po drugiej stronie szyby. Eternally Even, Jim James, to był 2016 rok. Jeżeli będą mieli Państwo kiedykolwiek okazję posłuchać tej płyty na dobrym sprzęcie i głośno, to bardzo, ale to bardzo polecam. Pierwsze dwa miejsca naszej dzisiejszej witryny to będą lata 70.

Wielkimi krokami nadchodzą letnie i sezonowe miłości. No i to właśnie o takiej miłości, gdzie dużo zaangażowania z jednej strony, a po drugiej stronie takie umiarkowane. Pod tytułem Staraj się, staraj. Może cię kiedyś zauważę. The Delphonics, Didn't I? I gdyby zastanawiali się państwo, gdzie tę piosenkę można było usłyszeć i gdzie państwo ją usłyszeli, to Jackie Brown. Od razu mówię. Żeby nie było poszukiwań. Na miejscu pierwszym również lata 70., 5 lat później, bo The Delphonics to był rok 70., tym razem 75. i powrót do płyty O Los Angeles grupy The Miracles. Są wśród państwa Michały? No to można się tak przedstawiać.

0: Znakomita płyta, bardzo Państwu polecam. The Miracles, My Name is Michael. I mamy prawie 2:40.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Rafał Grzybalski i Antoni Grudniewski, zapraszamy do 21. Zapraszam na mój profil facebookowy, zapraszam na profil na Instagramie. Oczywiście tam można się kontaktować. Czekam na Państwa również pod adresem mailowym antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. Pan Charles napisał: Manchester zasłuchany i obecny, lekko zdziwiony, że muzyka gra, ale nie śpiewają po polsku. No tak, przez 3 dni wyczerpaliśmy limit. Słyszałem, że Łukasz Dunaj między 18 a 19 dziś jeszcze tę śrubę delikatnie dokręcił. Dziś do 21 takie szanse na polskie akcenty są niewielkie. Kilka dni temu wybrałem się na koncert człowieka, którego bardzo chciałem spotkać. I spotkałem, co więcej, udało mi się z nim porozmawiać i to była przeurocza, długa, niewymuszona, bardzo naturalna rozmowa. Czułem się bardzo swobodnie, on też się czuł bardzo swobodnie i to było takie wyczekane w najlepszym tego słowa znaczeniu. I kilka godzin później wybrałem się na jego koncert, ponieważ ta rozmowa odbyła się właśnie przy okazji koncertu, który zagrał w Warszawie i muszę się przyznać, z wielkim smutkiem przyznać, że opuściłem salę, ojejku, po 15, maksymalnie po 20 minutach, bo coś tam bardzo, ale to bardzo nie zagrało. Mam nadzieję, że to był jednorazowy incydent, bo na płytach niezmiennie brzmi fantastycznie.

Tydzień temu przy okazji również zastępowej Gruzji zapytałem Państwa, jaką muzykę wykonywaliby Państwo, gdyby była taka możliwość w latach 80. Patrząc na ten cały rozstrzał i na to, co w owym czasie grano, co było modne, a wiele rzeczy było modnych. I oczywiście dużo odpowiedzi spłynęło, za które bardzo dziękuję. Natomiast dziś chciałbym Państwa zapytać właściwie nie o taką sytuację hipotetyczną, ale retrospektywną. Co Państwo robili, mając lat 16? Proszę się poważnie nad tym zastanowić. Pytam dlatego, że George van de Bruck, ponieważ to również sobie wyjaśniliśmy i powiedział, że dokładnie tak czyta się jego nazwisko, ponieważ ma korzenie niderlandzkie, czyli Yellow Days. On tę piosenkę, która chwilę temu wybrzmiała, i płytę, z której ta piosenka pochodzi, nagrał w wieku lat 16. Moim zdaniem to jest jego najlepsza płyta dotychczas, co też dużo mówi o nim jako o człowieku. I wciąż się w tym zasłuchuje. I zasłuchuje się w tych płytach, które były w międzyczasie, i zasłuchuje się w tej, którą wydał chwilę temu i którą przyjechał również promować do Polski. Ale rzeczywiście ten koncert był delikatnym nieporozumieniem. Jeżeli ktoś z Państwa był, a nie daj Boże był z mojego polecenia, to bardzo przepraszam. Chyba że ze mną było coś nie tak, bo to też oczywiście biorę pod uwagę. Yellow Days, Gap in the Clouds, to chwilę temu. 10 minut po godzinie 20 przechodzimy jeszcze do takich pojedynczych jaskółek, jeżeli chodzi o płyty, jeżeli chodzi o zapowiedzi.

potrzebuje kilku głosów. Żadnego głosowania, tylko głosów takich na tak. Na nie nie przyjmuję. Na tak. Że chcieliby państwo tą piosenkę dołączyć do zestawu do głosowania na listę piosenek 357. Sylwii Kroisz, ale nie sama, bo również Romeo Elvis, który się dośpiewywał i nie tylko z uwagi na to, że to język francuski. Czy też odnieśli państwo wrażenie, że to takie w stylu Serge'a Gainsbourga? Te dośpiewywany kobiecy głos w postaci takich małych chórków, bardzo charakterystyczna sprawa. Kiss the Grass, tak jest zatytułowany ten utwór. A o pani Sylwii mam wrażenie, że w ostatnim czasie delikatnie zapomnieliśmy. Ja zapomniałem. Bardzo przepraszam i biję się w piersi.

przez długi czas myślałem, że to Cosmic Trip, a to Comic Trip. Sylwii Kroisz. W 2024 roku ukazała się płyta podstawowa, rok później ukazała się wersja deluxe i bardzo Państwu ją polecam. Te kilka piosenek ekstra robi i to zasadniczą różnicę. Skoro pojawiła się pani Sylwii, to pojawi się również jej kolega.

piosenki, które pachną jak lato. Warhouse, Batteries and Toys, a wcześniej Sylwii Groisz i Cloud 9. A propos lata, no właśnie, nim się obejrzymy, to będzie 28 sierpnia. Nie, proszę nie ukręcać mi głowy. No tak będzie. Dlatego tym bardziej zachęcam, żeby korzystać. Ale mówię o tym 28 sierpnia nie bez kozery, ponieważ wtedy ukaże się nowa płyta Yellow House. Nie Yellow Days, Yellow House, Gateways and Trains. I z jedną z piosenek mogli się Państwo w ostatnim czasie spotkać, ponieważ ja ją Państwu zaprezentowałem po raz pierwszy. Później pojawiła się w zestawie do głosowania na listę piosenek 357 i gdzieś się już kręci, przewija. I widzę, że dość żywo Państwo reagują. Ale piosenki, single zapowiadające tę płytę ukazały się dwa. I dziś stwierdziłem, że ten drugi dobrze nam zrobi.

Nowa płyta pod koniec sierpnia się ukaże. Yellow House, When the Reels Burn Out. Dziękuję za wszystkie maile w sprawie tego, co robili państwo mając lat 16. To tak wracając do wątku Yellow Days, czyli Georgia van de Brucka, który w wieku lat 16 nagrał swoją pierwszą płytę, bardzo dobrą płytę. I dziękuję za wszystkie sygnały w związku z tym, aby Sylwii Kroisz i utwór Kiss the Grass dodać do zestawu do głosowania. To się w takim razie wydarzy i w piątek po 22 trafi do nowego, odświeżonego zestawu do głosowania. Przez najbliższe 4,5 minuty nowa piosenka Neila Francisa, a za 4,5 minuty przejdziemy do tablicy korkowej, gdzie ogłoszenie, które już padło, ale dla tych, którzy w pierwszej godzinie naszego spotkania może nie usłyszeli, może ich nie było.

Neil Francis i Hyde to jego nowy singiel. No właśnie, ważne ogłoszenie. Widzą Państwo tą tablicę korkową, prawda? No właśnie, miało być nieco większymi literkami, ale zabrakło mi kartki. Nie było kawałka kartki i musiało być to, co zostałem. A na tej kartce, jeżeli ktoś nie widzi takie małe ogłoszenie, to ogłoszenie brzmi: jutro zastępstwo w Gruzji, zastępowym będę ja, a bohaterem naszego dwugodzinnego spotkania od 19 do 21 będzie zespół AHA.

na pewno jutro się pojawi. No, inaczej by być nie mogło. I ta piosenka, która pojawiła się dziś w witrynie, czyli Angel in the Snow, również się pojawi. Ta dziesiątka piosenek, które powinny pojawić się w Gruzji przy okazji bohatera audycji, nie zawsze jest taka prosta. I jak mogli Państwo zauważyć, chociażby przed tygodniem w przypadku Shade, te 10 piosenek zostało zdecydowanie poszerzonych. Zobaczymy, jak będzie jutro. Zapraszam od 19 do 21. I na dobrą sprawę znów w jakimś stopniu zajrzymy 4 dekady wcześniej. Co się wtedy działo? Za 22 minuty będzie godzina 21. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl, recordstore@radio357.pl również. Facebook i Instagram również. Na Instagramie i na Facebooku też po 21 pojawi się zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania, również uwzględniający tę piosenkę.

Femi Koliosa gościnnie, Jordan Rakei w roli głównej. Mam wrażenie, że Jordan Rakei, podobnie jak Lucy Dacus, dziś święcą swoje debiuty w Record Store, ale dobrze, drzwi są zawsze otwarte. It never ends. Kilka tygodni temu, a być może już nawet kilkanaście tygodni temu, zapoznaliśmy się i zapoznałem Państwa z zespołem Mildred, wtedy zapowiadającym swoją płytę. Ta płyta się już okazała. I dzisiaj miałem okazję spędzić z nią dłuższą już chwilę i okazało się, że jest naprawdę niezła. Jest dość monotematyczna, czyli podobnie jak na przykład nowa płyta Future Islands, ale to się zdarza, to nie jest zarzut. Ważne, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Mam wrażenie, że ma i dwa utwory na dzisiejszy wieczór udało się wybrać.

Ta nowa płyta zatytułowana jest Fence Line. Dwa fragmenty za nami, Hardcore of Beauty, a wcześniej, no właśnie, tytułowy Fence Line. I dobrze, że ten nas doprowadził mniej więcej do takiego momentu, bo przez ostatnie 20 minut było dość sielankowo i spokojnie i całkiem marzycielsko, a tu pojawiła się odrobina noiziku. I ten noise również przekieruje nas w stronę, o której absolutnie nie zapomniałem. Nie zapomniałem, że ukazała się nowa płyta The Black Keys. Z nią również już byłem na randce. I powiem państwu, że chyba nic z tego nie będzie. Możemy pójść na jeszcze jedno spotkanie i to będzie tyle.

Tell Me You Love Me, The Black Keys z nowej płyty Peaches. Cała płyta jest mniej więcej taka jak ta piosenka. Wiem, że średnia recenzja, ale tak na moje ucho jest. Zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania jest już na moim profilu facebookowym i na Instagramie. Oczywiście również playlista.radio357.pl. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Rafał Grzebalski, Antoni Grudniewski. Kłaniamy się, idziemy się inhalować wiosną.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Plac na rozdrożu.
2: Co Państwo oglądali ostatnio w kinie? I czy kiedy Państwo siedzieli w sali kinowej i patrzyli na ten wielki ekran, to zastanawiali się Państwo, ile w tym jest jeszcze tradycyjnego kina? Takiego, wiedzą Państwo, gdzie scenografię ustawia mozolnie specjalna ekipa, a na plan wbiega rekwizytor, żeby poprawić kwiaty w wazonie albo położyć książkę na stoliku. Takiego, gdzie w postprodukcji odgłosy naciągniętej sprężyny robi się przy pomocy balona, skrzypiących drzwi przy pomocy smyczka do skrzypieca, a burzy przy pomocy walenia w blachę. I takiego, gdzie aktorzy zmieniają wygląd dopiero po godzinach precyzyjnej charakteryzacji. Ile jest w najnowszych produkcjach takiego właśnie tradycyjnego kina, a ile kina nowoczesnego, właściwie nowatorskiego, gdzie scenografia jest robiona przez CGI, grafikę komputerową, dźwięki przez specjalne urządzenia i gdzie aktorzy wcale nie muszą już być prawdziwi, mogą być syntetyczni. Kinematografia stoi na progu potężnej rewolucji. Kilkadziesiąt lat temu wytwórnie filmowe wyprowadziły się z Hollywood, która jest teraz zubożałą dzielnicą imigrantów, głównie z Ameryki Południowej, i zbudowały nowe siedziby w Burbank i Venice. A teraz przeprowadzają się do Doliny Krzemowej, gdzie są i pieniądze, i technologie. Co zatem czeka kino i kinomanów? Będziemy rozmawiać o tym z Maciejem Sobieszczańskim, nagradzanym reżyserem, scenarzystą i wykładowcą w Szkole Wajdy, i Katarzyną Orgel-Brandt, dziennikarką i współzałożycielką filmowego startupu AI, w którym powstają syntetyczne produkcje od początku do końca tworzone zero-jedynkowo, czyli przy pomocy kodu binarnego. Audycję realizuje Szymon Kałaska, wydaje Roma Reszczyńska, a prowadzi Magda Gacyk. Goście już w studiu, ja łączę się z Państwem z Doliny Krzemowej, no bo skąd indziej, skoro to miejsce wyrasta na nową fabrykę snów, ale najpierw chciałabym wprowadzić Państwa trochę w klimat kinowy muzyką. Cinema, Harry Styles. You got

0: Katarzyna Orgelblad i Maciej Sobieszczański, ludzie filmu, ale filmu traktowanego niejednako. Kasiu, pozwolisz, że zacznę od Maćka, bo chciałabym najpierw od teraźniejszości kina, a potem wybiec w przyszłość.
1: Ty tu rządzisz, Magda, oczywiście.
0: No to tak, w kinach jeszcze można oglądać nagradzany film Maćka, Brat, film, na którym mogę chyba się Państwu przyznać i wzruszałam się i płakałam i który bardzo zapadł mi w głowę. To kino takie klasyczne w jak najlepszym rozumieniu, ale wymagające ogromu czasu i cierpliwości. Powiesz, Maćku, jak wyglądał ten proces tworzenia tego filmu, kiedy się zaczął, ile trwał, ile frustracji, ile zachodu?
2: No, dużo. Dużo frustracji. Oczywiście było też dużo przyjemności, ale sam proces trwał około 7-8 lat. Przerwany jeszcze tą pandemią, która nam się trafiła po drodze, więc tak naprawdę 3 lata wyrwała nam ta pandemia. Ale takich przygotowań do filmu bezpośrednio już po mniej więcej napisaniu scenariusza, albo przynajmniej po posiadaniu zarysu tego scenariusza, to było około 3-4 lat. Tyle mniej więcej trwa proces, prawidłowo wykonany proces powstawania filmu w Polsce.
0: Mm-hmm. Tam po drodze było też szukanie aktorów, między innymi wyróżnionego, też nagradzanego aktora, głównej roli tego właśnie brata. To też nie było łatwe, prawda? Znalezienie właściwych osób.
2: No to jest klucz do sukcesu. Andrzej Wajda mówił, że jak mam aktorów, to wiem, jaki film robię. I to jest absolutna prawda, ponieważ oni tak naprawdę nadają temu filmowi charakter, nadają filmowi ton. I w dużej mierze sposób, w jaki się realizuje, bo kamera i nasze myśli muszą się podporządkować temu potencjałowi, który pojawia się na planie. Więc te przygotowania, szukania aktorów, małych aktorów trwały około roku. I ten proces wyłaniania był wieloetapowy. Ja szukałem wśród zawodników judo, ponieważ nasz główny bohater trenuje judo. Więc tam skierowałem swoją uwagę. Jeździłem po Polsce, po różnych zawodach, klubach i wreszcie jakby znalazłem jakąś taką grupę, z którą zacząłem pracować i z tej grupy wyłoniłem te kilka osób, z którymi później finalnie pracowaliśmy.
0: No i okazało się, że Filip Wilkomirski strzał w dziesiątkę, udało mu się stworzyć naprawdę taką kompleksową, szczerą osobowość na planie.
2: No to jest absolutny talent Filip. On po prostu ma taki rodzaj wrażliwości, taka kombinacja wrażliwości, wyobraźni, ale też takiego... No, on jest z bardzo dobrej rodziny po prostu. Jego prababcia to jest ta słynna Wanda Wilkomirska. Jego tata to jest dwukrotny olimpijczyk. No, po prostu ma takie bardzo mocne, silne, rodzinne zaplecze i on jakby się niczego nie boi. Ma swoje marzenia, realizuje je bardzo silnie. Stoi na nogach jako judoka. I też jest takim człowiekiem niezwykle wrażliwym, no, ciekawym świata i wrażliwym. I też jakby bardzo pasował do tej postaci. Jego doświadczenia takie osobiste, o których ja nie będę mówił, ale też wiedział, o czym ten film jest i czuł, że jest to część też jego historii.
0: No Kasiu, a u ciebie, bo jesteś twórczynią syntetycznych mediów.
1: Tak jest.
0: Tak, proszę Państwa, wykluwają nam się nowe zawody i mają takie właśnie nowe nazwy. Jak proces tego tworzenia filmu syntetycznego wygląda u ciebie?
1: No ja moich aktorów przygotowuję kilka godzin. Mój casting trwa kilka godzin i zazwyczaj kończy się sukcesem. Ale żeby dodać coś na początek, co jest bardzo istotne, to to, że ja w żadnym razie nie zajmuję się tego rodzaju kinem, wielkim kinem, jakim zajmuje się Maciek. Ja pracuję nad małymi, znaczy nie małymi, bo w końcu półtora godzinnymi, ale mikrodramami wertykalnymi, czyli takimi podzielonymi na odcinki minutowe. Ale tak jak u Maćka, najważniejszy jest scenariusz, czyli historia do opowiedzenia i postaci, więc tu jesteśmy podobni. Z tym, że oczywiście proces twórczy u mnie trwa no, niewspółmiernie krócej. I to też zależy od jakby stopnia skomplikowania scenariusza, od mojej lub moich pracowników dokładności w tym, co chcą pokazać i jak chcą pokazać, a także od kaprysów i możliwości maszyny, której używamy, czyli mówię o sztucznej inteligencji generatywnej. W rezultacie no, na pewno nie jest mi łatwiej niż Maćkowi, jest mi tylko krócej.
0: No dobrze, skoro nie jest łatwiej, to zacznijmy od tych trudności, które rodzą się w głowie. To jak ci powstaje taka postać? Jak ją sobie imaginujesz? Jakiś przykład, Lena na przykład?
1: Nie, wiesz, ponieważ ja nie mam 20 lat, od zawsze jestem kinomanką, jestem również pożeraczem książek, więc mam taki, wydaje mi się, dosyć solidny aparat poznawczy i przygotowawczy i krytyczny, który pozwala mi wyciągnąć z tej mojej głowy różne rzeczy, o których zawsze, które zawsze chciałam pokazać, albo które jakoś mi szczególnie zapadły w pamięć, albo o których uważam, że są warte pokazania. A oczywiście jest też dopasowanie osoby do, no, do historii, którą opowiadam. Ponieważ my teraz zajmujemy się głównie tym małym kinem gatunkowym, w związku z tym dosyć schematycznym. Oczywiście na początek, bo marzenia mamy ogromne i chcemy gatunki zmieniać. No, ale na razie musimy się trzymać w schematach. No, schematy, jak wiadomo, są dużo łatwiejsze do zaplanowania niż kino artystyczne, czy kino obyczajowe, psychologiczne. Ale niemniej staramy się, żeby ci ludzie, którzy dla nas grają, po pierwsze grali, a po drugie wyglądali bardzo wiarygodnie. Nie mówię tutaj o takim dopasowaniu algorytmicznym, ja mówię o wiarygodności w sensie całego wizerunku, czyli od stóp do głów, ubranie, głos i co najważniejsze, przynajmniej dla mnie jest to bardzo ważne, język, którym się poruszają, bo my te nasze historie osadzamy w bardzo różnych miejscach świata i w bardzo różnych warstwach społecznych. I no ja jestem na tyle zakochana w książkach, w filmie i dobrych rzeczach, że nie odpuszczam i chcę, żeby moje postaci nie mówiły, nie recytowały, tylko żeby faktycznie pasowały do obrazu, który jest oczywiście rozrywkowy, oczywiście komercyjny, ale ma być solidny, ma być ładny, no i ma być ciekawy.
0: Czyli jesteś też kostiumografem?
1: I jestem tak projektantką mody, mało tego, kostiumografem, projektantem mody. Specjalistką od wydawania dźwięków, jest taki specjalista. Specjalistą od głosu, specjalistą od fryzur, czyli stylistą fryzur. Właściwie od wszystkiego, od manikuru, ale przede wszystkim jestem też, jestem nie tylko scenografem i kostiumografem, jestem również makijażystą, jestem również autorem dialogów, jestem, no na planie jestem wszystkim, jestem Bogiem.
0: Maćku, a ty musisz ubierać swoich bohaterów, czy zdajesz się tutaj
1: od tego ludzi.
0: Specjalistów
2: nie,
0: i ekspertów?
2: Nie, to oczywiście, że... Oczywiście, że muszę ubierać. To jest część, taka warstwa, która też pracuje dramaturgicznie na film, na historię, więc jakby to, w co jest ubrane i w jaki kolor jest ubrane, i kolory są też taką częścią mojego, na przykład jeżeli chodzi o brata, to każda postać miała przypisany do siebie kolor i te kolory się zmieniały wraz ze zmieniającą. To jest bardzo skomplikowane w gruncie rzeczy, jak się patrzy na to z bardzo takiego w bliskim planie. Tego niekoniecznie to widz rozumie, a wręcz nawet nie chcemy, żeby tego rozumiał. Chcielibyśmy, żeby to trafiało do podświadomości, żeby to było w intuicji widza. Jest taka cała warstwa, którą trzeba jakby opanować bardzo świadomie, ale taka, która nie jest koniecznie jakby świadomie odbierana przez widza i tak jak my zresztą funkcjonujemy w rzeczywistości, no bo przecież ten nasz mózg odbiera mnóstwo sygnałów, które zapisuje, a jednak niekoniecznie sobie je uświadamia, nie? Więc jakby ten sam model budowania rzeczywistości filmowej występuje też w procesie twórczym, więc musimy mieć cały zestaw takich elementów, znaków i sposobów, żeby zająć ten umysł ludzki, umysł widza takim materiałem. No więc kolory to na pewno jest część, oprócz tego, że pracuje się ze kostiumografem, ale to jest jednak część takiego bardzo świadomego wyboru reżysera.
0: Jest taki fragment recenzji Brata w culture.pl. W czasach, gdy kino coraz chętniej goni zachwytliwymi logline'ami, no i tu didaskalia, jeśli ktoś nie jest obeznany z żargonem filmowym, logline to jest takie jedno dwuzdaniowe podsumowanie filmu, najlepiej jak chwytliwe, nie wiem, na przykład jeżeli weźmiemy na tapet szczęki, to najprostszy logline mógłby brzmieć, że rekin zjada ludzi przy plaży, a taki bardziej wysublimowany to powiedzmy, kiedy myślisz, że bezpiecznie jest już kąpać się w morzu i tu trzy kropeczki, to ja już nawracam do recenzji, gdzie o Maćku autor pisze tak. W czasach, gdy kino coraz chętniej goni za logline'ami, które jednym chwytliwym zdaniem przykują naszą uwagę, Sobieszczański stworzył film bezwstydnie staromodny. I to jest komplement, bo potem tam pada zdanie, że to jest najszlachetniejszy przykład takiego realizmu, utkana z prawdziwych emocji opowieść. Czujesz, że jesteś reżyserem staromodnych filmów?
2: W tym, o czym pisze autor recenzji, no na pewno jest to jakby w tym sensie, że ten świat, który ja opowiadam, jest takim światem klasycznym, powiedziałbym, nie staromodnym, klasycznym. To znaczy, że ja jakby szukałem w tym braci, bo to nie jest koniecznie, zrobiłem już kolejny film, on trochę jest inny niż ten, który zrobiłem. Ale w tym bardzo chciałem, żeby ten świat był taki, jak wyjdziesz z domu i sobie myślisz, że to jest ten sam świat, żebyś nie czuła różnicy pomiędzy tym filmem, a tym swoim odczuwaniem rzeczywistości. Więc tak, nie szukaliśmy jakichś takich fajerwerków, nie szukaliśmy twistów. Mam takiego przyjaciela ukraińskiego operatora, który robił mi zdjęcia do Zgody, a teraz jest wybitnym ukraińskim reżyserem, Walentyna Wasjanowicza. I jak ja robiłem z nim film, to on mówił zawsze, jak robiliśmy jakiś taki właśnie film, scenę, która jest właśnie taka, że to jest taki film, on mówił, to jest taki film. Ja nie wiedziałem, o co mu chodzi. To znaczy film. No, robimy film. Nie. To jest taki film, wiesz? Ja wtedy jakby zrozumiałem, że tak głęboko we mnie zapadło, że ja nie chcę robić filmów. Ja chcę robić jakby coś, co jest, niesie ze sobą jakąś prawdę. A czy to jest prawda science fiction, czy to jest prawda realistyczna, czy to jest prawda naturalistyczna, to już jest inna rzecz. Ja nie chcę po prostu, żeby ludzie mieli poczucie, że oglądają jakiś film.
0: Mm-hmm. A Kasiu, ty jesteś pasjonatką właściwie tej nowej syntetycznej kinematografii. No i jesteś, bo powiedziałeś, jesteś Bogiem, możesz być takim demiurgiem, możesz stworzyć te swoje uniwersum od początku, ale co, aktorzy są grzeczni, posłuszni, nie mają
1: tak, są trzeźwi, przychodzą na plan punktualnie, nie marudzą, że nie dostali kanapki albo że kanapka była niedobra. Ale poważnie rzecz ujmując, to tu akurat niestety muszę się z Maćkiem zgodzić. To, że używamy różnych narzędzi, nie oznacza, że robimy... No, nie oznacza, że robimy różne rzeczy, no bo Maciek jest w innym zupełnie gatunku i kosmosie niż ja, ale nie oznacza to, że syntetyczny, czyli sztuczna inteligencja generatywna nie może zostać użyta, bo w końcu jest to tylko narzędzie do zrobienia czegoś naprawdę klasycznego. Oczywiście nie wydarzy się to teraz, nie wydarzy się to za miesiąc, ale kto wie, może wydarzy się to za rok. Są już pierwsze próby ukończone i sukcesem, i porażką naraz. Na przykład Dawid Aronowski, który zrobił swój film, taką filmki osadzone w czasach rewolucji angielskiej. Zrobił go jak na tamte czasy, a pamiętajmy, że to urządzenie zmienia się z miesiąca na miesiąc. I to, co zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję 3 miesiące temu na przykład, nijak się ma do tego, co można wygenerować teraz, bo tam postęp jest geometryczny. W każdym razie Aronowski zrobił ten film i faktycznie on jest naprawdę ładny, naprawdę dobry i na poważny temat i z sensem. Krytycy dopatrzyli się tam jakichś szczegółów w postaci martwych oczu i tak dalej, ale cała krytyka, z którą zderzył się Aronowski, nie polegała na tym, że on to zrobił źle, tylko że on to w ogóle zrobił, bo on jest Aronowski i jemu nie wolno. Ale jest kilku innych twórców nieco mniejszego kalibru i sławy niż Aronowski i oni robią podobne rzeczy i o dziwo spotykają się z uznaniem. Zresztą w ogóle wiemy, że Hollywood powoli, ale się już przełamuje. Disney, szef Disneya nawet oświadczył, że najwyższy czas zaprzyjaźnić się ze sztuczną inteligencją, bo ona jest nieunikniona. I ja jestem pasjonatką sztucznej inteligencji generatywnej jako narzędzia. Niewątpliwie w ogóle kocham cały ten sztuczno-inteligentny wszechświat. Natomiast jestem również zwolenniczką powiedzenia sobie, do czego to ma służyć i że to, że sztuczna inteligencja, szczególnie generatywna, ona nie ma zastąpić nam myślenia, odczuwania, emocji i tak dalej, tylko ona ma pomóc nam je tworzyć i zapewne przesunąć gdzieś akcent. Na przykład na to, żeby twórczość nie była ograniczona tak strasznie, jak jest teraz, czyli budżetami, klikami, dostępem do ludzi decyzyjnych i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest jedno z narzędzi, które powoduje, że jeżeli chcesz coś powiedzieć, umiesz to powiedzieć i masz talent, to świat jest twój. Nie musisz czekać

0: film, no, melodramat, albo romantyczny film, albo połączenie różnych takich niższych form dramatycznych, z nieprawdopodobną ilością zdarzeń. I ja myślę, że połączenie tego bez, czyli po prostu stworzenie z tego 1,5 godziny byłoby nie do wytrzymania po prostu dla żadnego wrażliwego człowieka, bo zdarzenie goni zdarzenie, emocja goni emocje, słowo goni słowo. I właśnie to jest cechą mikrodramy, że ona dzieli sobie tę rzeczywistość na minutę, no i teraz tylko od tej minuty zależy, czy widz zostanie, czy przeskroluje telefon dalej. Bo najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest medium do oglądania na telefonach, ponieważ jest zrobione pionowo. Jest też możliwe oglądanie tego na YouTubie na przykład. Mało tego, jest to tak popularne, jest to w tej chwili najpopularniejsza forma rozrywki na świecie w ogóle. Nie wspomnę o Chinach i Indiach, bo to jest inna rzeczywistość, natomiast tam mam wrażenie, że już nikt niczego innego nie ogląda. No ale i Amerykanie przygotowują się do własnych wertykali, więc coś, jakaś magia w tym na pewno jest.
1: Dobrze, to zanim odpłyniemy w krainę takiej klasycznej muzyki filmowej na chwilę, to jeszcze Kasiu, podaj mi przykład jakiegoś takiego cliffhangera, zawieszenia akcji na końcu takiego minutowego odcineczka.
0: Na przykład Ellie ucieka, dzieje się wszystko w Ameryce, w Massachusetts, ucieka z zaręczyn, ponieważ tam jest cała intryga utkana, ona wie, że jej narzeczony jest tak naprawdę narzeczonym tylko dlatego, że jego ojciec jest właścicielem wszystkich nieruchomości w okolicy, a ona jest właścicielką jakiegoś fragmentu ziemi, którego on potrzebuje i tak dalej, i tak dalej. Ucieka z tych zaręczyn, podła przyjaciółka ją zdradza, podły narzeczony wchodzi do baru, tam dziewczyna spotyka Jacka, o którym nie wie, że pracuje, tak naprawdę dorabia sobie nocami jako ogrodnik w jej rezydencji. Podły narzeczony mówi do niej: Eli, wychodzimy. A na to barman Jack wyjmuje spod lady kij baseballowy ciach.
1: No to teraz...
0: Nie wiemy, nie zabije, skrzywdzi, tak, kto potem, kogo, rozumiesz.
1: Potem jak wybrzmi Ennio Morricone, to ja mam zadanie dla Maćka, żeby po tym cliffhangerze pociągnął przez chwilę przykładowo następny odcineczek. A teraz The Ecstasy of Gold, Ennio Morricone.

0: Katarzyna Orgelblant i Maciej Sobieszczański w studiu. I Kasiu, zakończyliśmy
1: cliffhangerem.
0: Cliffhangerem, przypomnij szybciutko, co się tam wydarzyło.
1: On wyjmuje kij baseballowy spod lady w barze. On, Jack, piękny, przystojny, choć męski i nie bez skazy Jack, który tak naprawdę jest, zaczekaj, uzdolnionym architektem, ale musi dorabiać w barze, a także w ogrodach jaśnie państwa, czyli bardzo bogatych amerykańskich właścicieli. I tutaj akcja przyspiesza.
2: Rozumiem.
0: I Maciej, Maciej kontynuuje.
2: Co można zrobić z takim cliffhangerem teraz, tak?
0: Mhm.
2: No wiesz co, no ja myślę, że Jack musi jakby, wiesz, przeciwstawić się temu, bo to był mąż tej
1: narzeczony, narzeczony.
2: Przygupi narzeczony.
1: Nie przygup, podły, generalnie podły. No,
2: przemocowy.
1: Prostak,
2: no. Przemocowy. No dobrze, no więc jakby on kontra, baseball kontra przemocowy narzeczony, to się samo nasuwa, ale na szczęście dziewczyna, jak ona się nazywała? Eli jakby łagodzi ten konflikt między panami, ale Jack wpada jej w oko po raz pierwszy.
1: No i w ogóle nie trafiłeś.
0: No. Skucham. Nie
2: to
0: trafić.
2: To była
1: a widzisz,
2: jakaś...
1: i tu jest pies pogrzebany, no. Bo każdemu się wydaje, że to tak właśnie powinno być, że jak A to B, ale czasem pomiędzy A i B plącze się C, no a tak. Nawet i D. No. I
0: nie, a jakie jest C?
1: No więc...
2: Jack jest gejem.
1: Podbym. Wiesz co?
2: Nie.
1: Trochę szacunku dla środowiska.
0: No dobrze.
1: Podły narzeczony przeprowadził ze sobą, jak się okazało, przeprowadził ze sobą dwóch osiłków, którzy pokazowo zdemolowali bar i sobie poszli. Mówi Jack do Prestona, wisisz mi teraz kasę za te wszystkie zniszczenia. Preston na to mówi, akurat. I na to Eli się pojawia za plecami. Ja za wszystko zapłacę, ja zapłacę. Wyciąga złotą kartę kredytową od tatusia, a tam nie ma kasy. I teraz kolejny cliffhanger. Co dalej?
2: Kto zapłaci za zniszczenia?
0: O pieniądzach porozmawiamy za chwilę, ale ty, Maćku, powiedziałeś w jednym z wywiadów, że właściwie żadne kino cię nie odpycha, że tak powiem, jesteś wszystkożerny. To skoro jesteś otwarty, wyobrażasz sobie siebie robiącego takie dzieło AI-owe, syntetyczne?
2: Gabriel Marquez, Garcia Marquez pisał telenowele w swoim kraju. Oprócz tego, że pisał jakieś, wiesz, wybitne powieści, to jakby na co dzień, tam ten sport jest bardzo popularny, no to po prostu jakby uwielbiał tego rodzaju zmyły i tego rodzaju opowiadania. To nie jest jakaś rzecz, która nie uchodzi pisarzowi czy autorowi poważnemu. Dla zabawy i dla przyjemności.
1: Ale zakładasz od razu, że jak coś jest w sztucznej inteligencji, to właśnie musi być takim zajęciem, wiesz...
2: Poniżej
1: i najlepiej, żeby mieć pseudonim.
2: Jak coś się nazywa sztuczna inteligencja, to trudno to nazwać powyżej.
1: Powiem ci, dla kogo to jest narzędzie, Maciek. Dla tych, co mają prawdziwą inteligencję również.
2: Nie, ale właśnie chodzi o to, że jakby w samej nazwy mamy taką sytuację, w której, bo wiesz, w tym filmie, czy w ogóle chodzi nam o prawdę, to jest jakby główna rzecz, po którą my idziemy, jakąś prawdę, coś odkryć.
1: W Madman 8 też?
2: Coś odnaleźć.
1: Szybcy jest i, jaka, nie wiem, uzbrojeni
2: na
1: 12?
2: Pewno, na pewno jest jakaś, wiesz, to, ale ja nie mówię o rozrywce, ja mówię o jakimś, jeżeli opowiadamy historię w ogóle, nie? Jeżeli pójdziemy do takiego źródła, po co my w ogóle opowiadamy historię, to my opowiadamy historię po to, żebyśmy jakby poznali samych siebie. Żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie poważne, kim jestem i jak mam sobie poradzić w tej rzeczywistości, która mnie otacza. I te wszystkie mity, z których czerpią historię, a Campbell na przykład mówi o tym, że wszystkie mity wywodzą się z jednego monomitu, że my później bierzemy te mity i próbujemy je ułożyć w tej nowej, naszej nowej rzeczywistości w sposób, który jest dla nas zrozumiały. Ale nie po to, żebyśmy się dobrze bawili i zarobili kupę hajsu, tylko po to, żebyśmy jako gatunek przetrwali, jako ludzie się rozwijali. A na końcu, żebyśmy sobie odpowiedzieli, jaka jest nasza rola w świecie. Jakaś, jakby po co my tutaj jesteśmy? To jest najważniejsze pytanie, które sobie zadają twórcy, autorzy i pchamy ten wózek już od świadomie pewnie od 4-5 tysięcy lat i próbujemy nazwać ten swój świat i to swoje istnienie. I próbujemy tę ciemność, w której jesteśmy, bo jesteśmy w ciemności, bez wątpienia rozjaśnić i oświetlić. I po to są tak naprawdę historie. Po to malarze malują, żebyśmy byli mądrzejsi, żebyśmy byli wrażliwsi. Jest cała oczywiście sfera rozrywki, ale to nie jest jakby sfera, która należy do sztuki. To jest sfera, która należy do rozrywki. To dzięki rozrywce nie czujemy się jakby mądrzejsi. Czujemy się po prostu zrelaksowani. Ona jest potrzebna oczywiście. Czujemy się zrelaksowani. A na przykład ciekawe, ostatnio czytałem wywiad z Wimem Wendersem. Powiedział, że nie ma sztuki niepolitycznej. Że rozrywka jest sztuką bardzo polityczną, ponieważ jest to rzecz, która w gruncie rzeczy jest bardzo konserwatywna. Bo sztuka jest rewolucyjna, sztuka nam otwiera nowe rzeczy, sztuka nam otwiera nowe przestrzenie. Sztuka jest, powiedzmy, lewacka.
1: A co powiesz o baśniach w takim razie?
2: Baśnie nas uczą różnych ważnych
1: rzeczy. Ale są jednak opowiadane dzieciom do kołyski, miały też być rozrywką, ale mają bardzo mądre morały i są to posami zazwyczaj.
2: Nie, no przez opowieść
0: uczymy. No mają archetypy. Musimy Bettelheima, który
2: musimy uczyć, tak. To jest po prostu po to, baśnie są w ogóle takim źródłem jakby nauki dla nas wszystkich. Od kołyski, więc one są jakby źródłem też energii takiej poznawczej, no, ogromnej. Ale ja mówię o czymś takim, że właśnie opowiadamy sobie, mówię o tej rozrywce, którą ja bym się nie umiał zajmować, bo bym nie wiedział, dlaczego miałbym to robić. Takiej, która po prostu przynosi tylko jakby taki rodzaj, no takiej, jakby wychodzisz z kina i sobie myślisz, no po co ja to oglądałem, jakaś taka pustka, która mnie, jakby, oczywiście, że się zachłystujemy tymi wszystkimi rzeczami, jeżeli one są nowe, jeżeli one nam pokazują, jak Avengersi weszli i Martin Scorsese powiedział, że to jest najgorsze zło, jakie mogło spotkać kino amerykańskie, to jakby świat się oburzył, ale dzisiaj wiemy, że on miał rację, bo to po prostu coś tak pustego, coś tak pozbawionego energii, smaku. To był towar. On oczywiście jako człowiek wysokiej kultury rozpoznał natychmiast, że to nie jest, że to jest utwór jakby czekoladopodobny i nazwał to. Natomiast ja pamiętam takie żarliwe dyskusje z moją córką, która była wielką fanką Avengersów, a dziś jest jakby studentką praskiej szkoły filmowej. I ona twierdziła, że to są fantastyczne rzeczy, ale nie były. Nie były. I po prostu jakby to trzeba oddzielić, że ludzie jakby zarabiają pieniądze na tym, że my szukamy jakiegoś oddechu, relaksu i...
1: No ale kiedyś się twoja córka, jak mówisz, bawiła i uśmiechała. No uśmiech nie jest ważny?
0: Dobrze, dobrze, Kasiu, ale to ja cię wywołam teraz, wywołam cię do tablicy. No bo co odkrywa Eli? Jaką prawdę o sobie, oprócz tego, że nie ma kasy na złotej karcie?
1: O, to będzie wiele cliffhangerów później. Oczywiście, że już... niezależnie od Eli. Taka forma, którą zajmuję się teraz, choć mam nadzieję, że jak już powiedziałam, w przyszłości będę się zajmować poważniejszą formą, to są baśnie też. To są baśnie, baśnie o księżniczkach, o złych królach, albo o złych książętach i tak dalej. I one wszystkie mają morał. One mają taki morał bardzo prosty, oczywiście nie dla żadnego bardzo dobrego reżysera, który przedstawiłby tę samą prawdę w sposób wielowymiarowy, ale że pieniądze szczęścia nie dają, dają je dopiero zakupy, jak mówiła Monroe, że poznajemy ludzi wtedy najlepiej, kiedy ich naprawdę potrzebujemy i nie wtedy, kiedy są bogaci, zamożni, uśmiechnięci, tylko w jakichś właśnie chwilach takiej, nie wiem, czy wielkiej potrzeby, czy wielkiego smutku, czy w wielkim niebezpieczeństwie. To są po prostu opowieści o ludziach, tylko one są osadzone po prostu w jakichś scenografiach, które mają być dla oka przyjemne, które mają być lekko strawne, dlatego że też medium jest takie, że ludzie, którzy oglądają te filmy jadąc tramwajem albo pociągiem, albo metrem do pracy, To nie jest ten moment, ani ta okoliczność na rozważanie bardzo poważnych kwestii, skąd idziemy, dążymy. To jest właśnie miejsce na rozrywkę, ale ja nie chcę, żeby to była głupia rozrywka. To znaczy, żeby to była atrakcyjna forma powiedzenia jednak czegoś ciekawego, zupełnie tak jak w baśniach, o czym jest Kopciuszek, o czym jest Ośla Skórka, o czym jest Królewna Śnieżka i tak dalej. I też jest tak, że to są rzeczy trochę kulturowo determinowane, bo inaczej rozmawiała ze swoimi krosnoludkami Królewna Śnieżka, a inaczej ze swoimi sierotka Marysia. Więc trzeba te wszystkie dane brać pod uwagę, przy czym nie uważam, że jeżeli coś jest rozrywką i to wyłącznie rozrywką, musi być złą i głupią rozrywką. Wydaje mi się, że właśnie sztuką jest przemycenie jakiejś myśli, przy czym nie twierdzę, że jest to myśl specjalnie skomplikowana lub wzniosła, ale jakiejś prostej myśli, bo na małych rzeczach świat jest zbudowany.
2: To tak.
0: No, Kasia siedzi już głęboko w sztucznej inteligencji, mówiąc o danych dialogów. Zbieramy dane dotyczące dialogu Królewnej Śnieżki i sierotki Marysi. Ale dobrze, drodzy, to jak z autentycznością? Bo czy syntetyczny aktor zagra wszystko autentycznie, jeżeli czasami z żywym aktorem są problemy?
2: Wiesz, ja myślę, jeszcze wracając do tego, co powiedziała Kasia, ostatnio oglądałem taki dokument o Arturze Millerze, jego córka zrobiła taki bardzo piękny, poruszający półtorej godzinny dokument i on powiedział, że on pisał i pisze dlatego, żeby ludzie czuli się mniej samotni. I to jest jakby... To jest ta różnica pomiędzy autorem, twórcą, a człowiekiem, który jest, jak wiesz, robi jakiś rodzaj rozrywki, jakiś rodzaj, no wiesz, takiego, no, ten cały świat, który tak naprawdę dla nas... Pamiętam, jak Wajda nas uczył i przestrzegał, bo to były czasy telewizji oczywiście, i mówił, że to nie są nasi koledzy, pamiętajcie o tym, bo my jesteśmy od kina, my jesteśmy ludźmi od czegoś zupełnie innego. Do nas wchodzi widz do kina i przez co najmniej 10-15 minut nie wyjdzie z tego kina i my go możemy przez 15 minut czarować różnymi rzeczami, ale to, że widz wchodzi do kina, ma wpływ też na dramaturgię, ponieważ pierwsze 10 minut, 15 minut w filmie jest takim sposobem na rozpoznanie. Mamy pewien kredyt zaufania i my korzystamy, budując historię z tego kredytu zaufania. Już to jest jakby zupełnie inna forma porozumiewania się na innym poziomie. Ja nie mówię, że to jest jakby, to jest dobre, a to jest złe, tylko mówię o tym, że to są jakby, tego się nie da porównać po prostu. To są jakby dwa różne światy i dwa różne sposoby w ogóle komunikacji i potrzeb i budowania postaci, też budowania charakterów, bo jakby postać w kinie buduje się z tego, że postać musi mieć trzy podstawowe cechy. To musi mieć motywację, musi mieć zdefiniowaną potrzebę. Postać jest zbudowana między motywacją a potrzebą, pomiędzy celem a potrzebą i musi mieć skazy, co Arystoteles mówił o hamartii, to jest jakby wina bohatera. I te rzeczy w sztucznej inteligencji nie występują w przyrodzie jeszcze, bo oni jeszcze nie są na takim etapie, w którym budowaliby. Pewnie za 50 lat będą. Na razie jednak jest to taki bardzo raczkujące narzędzie, które można wykorzystywać do pewnych celów, szczególnie pewnie w generowaniu scenografii, tak to się dzieje, i modulowaniu głosu, jak już słyszeliśmy tam w przypadku tego aktora, któremu robili węgierski akcent. To są rzeczy, które są dla takiego kina wysokiej klasy.
0: Czekaj, aktora, któremu zrobili węgierski akcent. Rozwiń, proszę.
2: No, jest taki film, prawda? Który dostał Oscara w zeszłym roku.
1: Widziałam.
2: Zagrał go ten, co grał pianistę. Ja nie mam głowy do nazwisk, więc pamiętam tylko, że to była wielka afera. Ludzie się bardzo burzyli.
1: Adrian
2: Brody, tak, z tego powodu, że jemu sztuczna inteligencja poprawiała akcent. To jest w ogóle jakąś no, kretyńskim problemem, ponieważ fantastycznie. Ja teraz też, jak robiłem postsynchrony do swojego filmu, to korzystałem z tego urządzenia, któremu pomagali Adrianowi Brody brzmieć jak prawdziwy Węgier, i to jest fantastyczne urządzenie. To jest po prostu narzędzie. No to tak jakby mieć pretensje do długopisu, że piszę. No po prostu nie, no można napisać wspaniały wiersz, a można napisać w toalecie zły kaowiec, tam, jak to tam...
1: Głupi
2: kaowiec. Tak. Więc to jest jakby, to tylko jest narzędzie.
1: No to się zgadzamy, że to jest tylko narzędzie.
2: Tak.
1: Przy czym ja chciałam ci powiedzieć o aktorach, myślę to od samego początku, kiedy się tym zajmuję, że dobrze, wielcy aktorzy, których na świecie jest kilkuset, takich, którzy po prostu jak mogą zagrać ścierkę do naczyń i po prostu masz dreszcze, to oni zostaną na zawsze. Oni na tym rynku będą zawsze potrzebni. Aktor, którego możesz nie to, że zastąpić, ale jakby nie to, że skopiować, no po prostu wprowadzić podobną do niego postać, to takich aktorów są tysiące. To tak jak kiedyś, bardzo dawno temu, Jerzy Sztur powiedział o swoim debiutującym synu: mój syn jeszcze nie gra, on tylko występuje. Więc myślę, że aktorów występujących powinien blady strach teraz dopaść, bo faktycznie konkurencja rośnie. Natomiast aktorów przez duże A, wydaje mi się, że nic nie ruszy, bo Kasia, oni są właśnie nośnikami tych emocji, o których mówisz.
2: Nieprawda, stanę w obronie aktorów, ale też w obronie swojego własnego zawodu, bo jakby wiesz, to jakby nie jest istotne, jak bardzo utalentowany jest ten aktor, który tam z którym się spotykasz, jak bardzo utalentowany jesteś ty. To jest coś, to jest, jak się jest reżyserem, to się wie, że to tak naprawdę to, co jakby się wydarza pomiędzy tobą a aktorem, jest najważniejsze. To nie jest kwestia tego, że ja wezmę Anthony'ego Hopkinsa i on mi wszystko zagra. Mnie nie interesuje jakby Anthony Hopkins, który przyjdzie z gotową rolą do mnie. To aktorstwo się wydarza pomiędzy reżyserem a aktorem. I to jest to, na co my polujemy, to i dlatego oni szukają ciekawych reżyserów. Nie dlatego, że po prostu tylko grają dobrych reżyserów. Tylko dlatego, że wiedzą, że dzięki temu reżyserowi ich górne C jest znacznie wyżej niż normalnie. Więc jakby to jest synergia.
1: Ale
2: to
1: ja
2: jest,
1: nie powiedziałam, że reżyserzy są na wyginięciu.
2: Nie, ale aktorzy...
1: Pożarem. Mówię, reżyserzy plus wielcy aktorzy dalej będą robić wielkie kino. Natomiast mali aktorzy z małymi reżyserami po prostu będą musieli trochę bardziej się postarać albo znaleźć inny zawód. No taka jest prawda. Moim zdaniem powinieneś się cieszyć, że zostanie się tylko dobre kino. Może nie tylko dobre.
2: Ja nie myślę o tym, że aktorzy nie będą mieli pracy przez sztuczną inteligencję. Jakby, dlaczego tak miałoby być? Bo...
1: Ja nie, aktorzy będą ją dalej mieli. Ja mówię o takich aktorach przez małe A, którzy występują, a nie grają.
2: Nie, no nie wiem, to jakby ty wiesz oczywiście lepiej, jaki jest poziom teraz zaawansowania tej technologii. Ale,
1: zaskakujący.
2: Ale wydaje mi się, że wiesz, że zresztą ten strajk, który był w Hollywoodzie, to też dotyczył tego, żeby nie można było w sobie jakby robić czegoś.
1: Ale tu
2: się
1: zgadzam w 100%. Pięcioma rękami się podpisuję pod tym, że przy każdym nowym zjawisku, niezależnie czy ono jest kulturowe, czy ono jest bioetyczne, czy jest jakieś inne, należy ustalić regulacje, dlatego że i teraz powiem jak polityk. Chciałabym się zdecydowanie odciąć od takich manipulacji jak, nie wiem, kradzież czyjegoś głosu, albo skopiowanie czyjejś twarzy, albo zrobienie kogoś takiego samego, tylko że on nie żyje, znaczy tylko że on jest nieprawdziwy i w związku z tym ja mu nie muszę płacić i tak dalej. Nie, to są procedery, które absolutnie powinny być zakazane, bo nie na to firmy wydają wielkie pieniądze, żeby kupić głos Michaela Caina, żeby zaraz później po prostu jacyś inni aktorzy mieli ten głos ukradziony. Nie, to jest kwestia uczciwości, to jest kwestia rzetelności, to jest kwestia regulacji, jak w każdym zawodzie. Poza tym każde narzędzie, podobnie jak internet, jak atom, nie wiem, koło, maszyna parowa, mogą być użyte na różne sposoby. Dobre sposoby i złe sposoby. Więc to samo jest ze sztuczną inteligencją. Ja uważam, że twórcy AI, no takich na razie robocze nazwijmy, powinni podlegać bardzo ścisłym regulacjom, bo prawda jest taka, i tu przyznaję, że istnieje ogromne pole do nadużyć. Ale to nie jest wina sztucznej inteligencji, to nie jest wina ludzi, którzy zajmują się sztuczną inteligencją, tylko to jest wina manipulantów i naciągaczy, którzy są w każdym zawodzie.
0: To prawda. No to podsumujmy w takim razie, a właściwie może zajrzyjmy w taką kryształową kulę, która pokaże nam przyszłość kina. Rewolucja, transformacja, anihilacja dotychczasowych sposobów tworzenia.
1: Nie będzie anihilacji. Będzie tam, gdzie trzeba, będzie konkurencyjność, ale tak jak powiedziałam, wielcy twórcy, w ogóle wielkie rzeczy zawsze się ostają na wieki wieków. Amen. I tak będzie w tym wypadku.
2: I to jest, mi się wydaje, że to jest, historia już odpowiedziała 1000 razy na to pytanie, ponieważ jakby coś funkcjonuje tylko dlatego, że istnieje potrzeba, że jest wygenerowana ta potrzeba, albo faktycznie ta rzecz, jak kino, poszerzono, pojawiło się, jak się pojawiło kino, no to właściwie chwilę później pojawiła się telewizja, która miała kompletnie to kino wyrugować. Później po telewizji pojawił się internet i streaming, i ten streaming miał nas wszystkich po prostu, a jednak jesteśmy w stanie funkcjonować we wszystkich tych aspektach na różnych poziomach i to się w zasadzie się w dużym stopniu uzupełnia i to nie jest coś, co jedno drugie przekreśla. Nie ma takiej możliwości, żeby jedno zjadło drugie. Oczywiście, że walczymy o ten swój kawałek tortu. My, filmowcy, walczymy ze streamingiem, walczymy z serialami, bo one są po prostu albo robisz kino, albo robisz serial. To nie jest bez znaczenia. To są rzeczy, które właściwie są ze sobą wobec siebie konkurencyjne. Konkurujemy o uwagę widza, o ilość tego widza i na wiele różnych sposobów. Ale to zawsze jest ewolucja. To nie jest coś, co przekreśli cokolwiek, moim zdaniem.
1: A dlaczego uważasz, że serial nie może być?
2: Serial jest przeciwko, to jest przeciwko.
1: Ale serial, jak jest serial i serial. No, Anioły w Ameryce to był przeserial, ale niestety miał 4 odcinki, więc nazywam go serialem.
2: No tak, no ale to jakby, no mówisz o ewenementach, ale ja mówię o takim ogólnym, no wiesz, takim, że tam oglądasz...
1: O tysięcach.
2: Jak miłość, czy jakichś takich rzeczach, które są jakoś zbudowane bardzo prosto i jakby nie budują, nie wymagają od widza wielkiej uwagi, albo teraz nawet są streamingi, które, wiesz, no po to są tak robione, że żeby jak pójdziesz do kuchni zrobić sobie herbaty, żeby wracać i jakby 3 razy ci powtarzają to samo, ponieważ wiedzą, że poszedłeś po herbatę, więc no w kinie to byłoby niemożliwe. W sensie jakby jak już raz powiesz coś widzowi, to nie powtarzaj tego drugi raz, bo widz nie jest głupi. Ale w serialach, nawet porządnych z HBO czy tam innych za grube pieniądze, oni mają taki sposób i to są rzeczy, które zalecają, ponieważ ich widzowie tracą bardzo szybko uwagę, więc trzeba im
0: wszystko podsumować i powtarzać.
2: 3 razy powtarzać. I ja mam na przykład teraz problem z aktorami, którzy próbują też grać na 3 razy, ponieważ już się nauczyli tego, że po prostu ten rodzaj przekazu funkcjonuje i dobrze jest, bardzo wyraziście. A my jesteśmy kinem, my jesteśmy no tak jaka jest różnica pomiędzy, nie wiem, poezją a
1: limerykiem?
2: A prozą. Jakby dobry serial to jest jak proza, a kino jest poezją i to jest jakby ta różnica. I my musimy jakby, operujemy tak naprawdę, jak już się naprawdę buduje od środka, od wewnątrz ten cały świat, to operujemy naprawdę innymi znaczeniami. Budujemy znaczenia z zupełnie innych rzeczy niż innym sposobem niż seriale. Grają tam aktorzy, są tam scenariusze, jest tam kamera, wszystko jest, ale uwierzcie mi, ja bym nie umiał zrobić dobrego serialu. Nie umiałbym tego zrobić. Po prostu ja się jakby wiem, że musiałbym się ze 3 lata, 4 lata przeflancowywać na ten sposób, jak to się robi, że oni po prostu, że to tamto, że to z tamtym, że to tamto z tamtym i to w ogóle wychodzi.
1: Ale ludzie kochają swoich bohaterów serialowych, utożsamiają się z nimi. No,
2: ja też kocham swoich.
1: Mieć pretensji do tych ludzi, że oni bohaterów. Kochają tam panią X i pana Y przez 20 lat.
2: Nie, ja nie oceniam, ja mówię tylko o różnicy. I to, że my po prostu jakby korzystamy, porozumiewamy się na zupełnie innych płaszczyznach. Mówimy też o innych potrzebach. No ja po prostu szukam takich rzeczy, które są oryginalne i których jeszcze nikt nie zrobił do tej pory. Jakby szukam, jakby jak wpadnę na coś, czego nikt nie zrobił do tej pory, no to jestem bardzo zadowolony. A w serialach jest tak, że to musi być to samo, co było, tylko inaczej.
1: Nie najlepiej no tak dobrze. Samo, moim zdaniem.
2: No, nie, nie, właśnie.
1: Ludzie lubią to, co znają.
2: No to
1: na tym polegają toposy, Maciek.
2: Pewna wariacja tego, co już było.
0: I w tym momencie robimy cliffhanger i reszta awantury o kino poza anteną, o przyszłość kina. My możemy powiedzieć tylko, że jeszcze nie obwieszczamy agonii klasycznej kinematografii i podziękować. Ja dziękuję bardzo. Z nami dzisiaj w Placu na Rozdrożu była Katarzyna Orgelbrandt, dziennikarka, współzałożycielka filmowego startupu AI, Maciej Sobieszczański, nagradzany reżyser, scenarzysta, wykładowca w Szkole Wajdy, był Szymon Kałaska, który audycję realizował, pilnowała wszystkiego Roma Leszczyńska, a prowadziła Magda Gacyk. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.

0: Radio 357.
1: Cool Kid of Jazz.

Dobry wieczór Państwu. Jak miło jest powrócić po dobrych kilku miesiącach do programu Cool Kid of Jazz. Dzisiaj w zastępstwie za redaktor Martę Kulę przed mikrofonem melduje się Bartłomiej SKUB-Skubisz. I z okazji takiego spotkania musiałem przygotować dla Państwa coś specjalnego. No i taki, mam nadzieję, będzie dzisiejszy program, pełen gości i dobrej muzyki. Już za chwilę pozwolę sobie wyemitować krótką rozmowę z gigantem światowego jazzu, Terence'em Blanchardem, którą udało mi się zarejestrować 25 kwietnia w Ostrowie Wielkopolskim podczas koncertu, a w zasadzie po koncercie Trębacza w ramach festiwalu Jazz w Muzeum. O tym festiwalu i cyklu koncertowym z ponad 30-letnią tradycją również dowiemy się więcej za sprawą jego twórcy Jerzego Wojciechowskiego. Natomiast w drugiej godzinie programu posłuchamy pięknie zaaranżowanej i zagranej muzyki perkusisty Adama Golickiego z płyty The Great Time, o której opowie sam autor. Także będzie się działo w dzisiejszym wydaniu Cool Kid of Jazz. Zapraszam Państwa do aktywnej obecności do północy. Mój adres e-mail bartlomiej.skubisz@radio357.pl. Przywitałem się utworem Terence'a Blancharda i formacji The E-Collective Soldiers z płyty Briefless. Teraz jeszcze jeden utwór z tego świetnego albumu Compared to What z gościnnym udziałem PJ Mortona, a następnie słyszymy się z Terence'em Blanchardem.

0: A teraz zapraszam do wysłuchania krótkiej rozmowy z Terencem Blanchardem, gigantem jazzowej trąbki, kompozytorem, liderem, osobowością sceniczną. Muzyk wystąpił wraz z saksofonistą Ravim Coltrane'em z okazji setnej rocznicy urodzin Johna Coltrane'a i Milesa Davisa. Koncert odbył się 25 kwietnia w Ostrowie Wielkopolskim w ramach festiwalu Jazz w Muzeum. Dzień później muzycy wystąpili również na jazzie nad Odrą we Wrocławiu.
1: It's good to be back in Poland.
2: Yeah.
1: It's great to be sharing a bandstand with some really great musicians. I'm going to introduce them to you a little later. But we're here to celebrate the memory and contributions of two of the most iconic musicians in history. I don't know where my life would be without their music. And it's a big honor to be able to do that.
0: Na początku zapytałem Terencea Blancharda o jego emocje związane z powrotem do Polski i grą w sekstecie z Ravi Coltrane'em z okazji stulecia urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a.
1: Well, it's always nice coming back to Poland. I just didn't have enough time to get some original pierogies, but
0: zawsze miło jest wracać do Polski. Nie miałem niestety czasu, żeby zjeść prawdziwe polskie pierogi. Jeżeli chodzi o muzykę, granie z tymi ludźmi zawsze mnie inspiruje. Naprawdę uwielbiam z nimi grać. Ravi Coltrane jest niesamowity. Bardzo podoba mi się jego podejście i sposób myślenia. Dzielenie sceny z nimi wszystkimi jest naprawdę inspirujące. Ja próbowałem z kolei podpytać o najbardziej inspirujące czy najważniejsze dla amerykańskiego trębacza płyty lub utwory Johna Coltrane'a i Milesa Davisa. Wiem, do czego zmierzasz, ale nie mam jednego ulubionego nagrania czy płyty. Każde z nich reprezentuje coś innego. To właśnie było najtrudniejsze przy wybieraniu muzyki na ten koncert. Moglibyśmy grać przez cały tydzień i każdego wieczoru wykonywać inny repertuar Milesa i Trena. Przy takim koncercie trzeba po prostu zaakceptować fakt, że pokazujesz tylko mały fragment życia tych muzyków, ogromu ich pracy twórczej na najwyższym poziomie i tego, co wnieśli do świata. Terence Blanchard to nadworny kompozytor muzyki do filmów Spike'a Lee. Współpraca obu twórców trwa od 35 lat i zaowocowała muzyką do 17 filmów kinowych oraz dwoma nominacjami do Oscarów za muzykę. Wcześniej Terence Blanchard występował jako trębacz na ścieżkach dźwiękowych do filmów Spike'a Lee z przełomu lat 80. i 90. Zapytałem muzyka o tę współpracę.
1: It's been a great thing working with Spike because he's a visionary, you know, and
0: współpraca ze Spike'em jest czymś wspaniałym, bo to prawdziwy wizjoner. Bardzo pomógł mi rozwinąć się mentalnie jako artyście. Pisanie muzyki do tych filmów poszerzyło moją świadomość, otworzyło mnie na nowe rzeczy i pozwoliło wyjść poza świat jazzu. To było niesamowite doświadczenie. Współpraca ze Spike'em Lee otworzyła mi drogę do pracy z innymi reżyserami. Niedawno współpracowałem z młodym, świetnym reżyserem Elegansem Brattonem, który robi film z Markiem Wahlbergiem By Any Means. Właśnie skończyłem też pracę nad nowym filmem Jeannie Prince Bythewood, Children of Blood and Bone. To będzie ogromna, epicka produkcja, ale wszystko zaczęło się od Spike'a i zawsze będę mu za to wdzięczny. A czy Terence Blanchard ma swoje ulubione filmy Spike'a Lee? Wiesz co, nie zrozum mnie źle, ale najbardziej lubię jego dokumenty. Oczywiście fabularne filmy też. Inside Man z Denzelem Washingtonem był świetny. Malcolm X to klasyka. Miracle at St. Anna było ciekawym doświadczeniem. Ale te dokumenty Spike'a naprawdę mnie poruszają, bo one docierają do sedna historii i pozwalają ludziom mówić. Właściwie jego samego tam nie słychać. Słyszysz bohaterów. I to jest genialne podejście. Naprawdę piękne. Na koniec naszej krótkiej rozmowy zapytałem Terencea Blancharda o sedno twórczości Milesa Davisa i Johna Coltrane'a.
1: You know, that's important in their music is their honesty. You know, they're honest musicians, man. You know,
0: w muzyce Milesa i Coltrane'a najważniejsza jest szczerość. To byli szczerzy muzycy. Jedni zajmują się muzyką z miłości, inni traktują ją bardziej komercyjnie. I to dotyczy każdego gatunku, czy to muzyki klasycznej, R&B, czy jazzu. Bez znaczenia. Ci ludzie naprawdę kochali muzykę. Fascynowało ich odkrywanie nowych ścieżek i poszukiwanie czegoś nowego. I my wszyscy na tym korzystamy.
1: We're all the beneficiaries of that.
0: Jako przedstawiciel mojego pokolenia czuję, że naszym obowiązkiem jest znaleźć własną drogę, robić swoje, jednocześnie szanując ich dorobek, bo tego właśnie by chcieli. Nie chcieli, żebyśmy ich kopiowali. Sami nam mówili, my już to zrobiliśmy, pokażcie, co wy macie do powiedzenia. Dlatego przygotowując repertuar na koncerty z okazji stulecia urodzin Milesa i Traina, pomyśleliśmy, zróbmy to inaczej, zagrajmy ich kompozycje po swojemu i po prostu bawmy się tym. I mam nadzieję, że dziś publiczność też to poczuła, bo my na scenie świetnie się bawiliśmy.
2: Thank you very much.
3: Thank you, man. Thank you, Bartek.
0: To Terence Blanchard, zmęczony, ale szczęśliwy po wspólnym koncercie z Ravi Coltrane'em z okazji setnej rocznicy urodzin Johna Coltrane'a i Milesa Davisa. Koncert odbył się 25 kwietnia w Ostrowie Wielkopolskim w ramach festiwalu Jazz w Muzeum.

0: na wielu jam sessions na całym świecie, a pierwotnie pochodząca ze ścieżki dźwiękowej do filmu Spike'a Lee Moe Better Blues. Serdecznie polecam Państwu ten film. Branford Marsalis Quartet i Terence Blanchard, z którym rozmowy mogliście Państwo wysłuchać przed momentem.
1: Patronat Radia 357.
0: A teraz czas na zaanonsowanie festiwalu odbywającego się pod patronatem Radia 357 Jazz Trzębie. 12. edycja znakomitego festiwalu kierowanego przez gitarzystę i kompozytora Przemysława Strączka. Występowałem kiedyś na tym festiwalu i osobiście potwierdzam, że to świetne wydarzenie. Przed nami ostatni, ale za to jaki koncertowy akcent Jazz Trzębia. 8 maja w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia Moszczenica wystąpi znakomity brytyjski saksofonista Andy Shepard i Przemysław Strączek Trio. Muzycy wykonają materiał z albumu Endless Mystery. Posłuchajmy utworu tytułowego.

0: Andy Shepard i Przemysław Strączek Trio w utworze tytułowym z płyty Endless Mystery. Przypominam, formacja wystąpi 8 maja w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia Moszczenica na zakończenie festiwalu Jazz Trzębie. Tymczasem my przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie od 32 lat trwa festiwalowy cykl koncertowy Jazz w Muzeum, którego niepisanym patronem jest Krzysztof Komeda, stawiający swoje pierwsze jazzowe kroki właśnie w Ostrowie. O Krzysztofie Komedzie, Rosławie Szajbo i historii jazzu w muzeum opowiada mój gość.
1: Radio 357.
2: Gościem programu Cool Kid of Jazz w Radio 357 jest Jerzy Wojciechowski, organizator cyklu koncertowego festiwalu, można powiedzieć, Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim, który trwa od 32 lat. Jesteśmy dzień po koncercie Terence'a Blancharda i Ravi'ego Coltrane'a, koncercie celebrującym stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. Jerzy, wiem, że robisz to już wiele lat i wiem, że już prawie wszyscy byli w Ostrowie Wielkopolskim, o co też będę za chwilę pytał. Ale jakie to jest uczucie po takim koncercie, kiedy przyjeżdżają Terence Blanchard po raz kolejny zresztą do Ostrowa Wielkopolskiego? Jest pełna sala ludzi, ty organizujesz ten koncert, tej rangi wykonawcy przyjeżdżają do twojego miasta.
3: No, czuję się fantastycznie oczywiście. Jest to na pewno związane też z pewną pracą, którą się wykonało przez szereg lat, szczególnie w latach 90. Jak zaczynałem od drobnych, nazwijmy to, koncertów, chociaż oczywiście taką myślą przewodnią powstania tych koncertów Jazz w Muzeum był Krzysiu Komeda. Ja jemu poświęciłem wiele koncertów, wiele różnych imprez, dlatego że Krzysiu w Ostrowie Wielkopolskim chodził do gimnazjum i tutaj mieszkał i tutaj zdawał maturę. I to było takim drogowskaz, co dalej będę robił. Oczywiście muszę przyznać, że bardzo dużo mi pomógł Jan Ptaszyn-Wróblewski w tych początkowych okresie. I później to się zaczęło rozwijać. Czy ja myślałem, że wejdę na ten poziom, który jest obecnie? Myślę, że nie. Myślę, że z punktu widzenia tamtych czasów, to były zupełnie inne czasy, to było bardzo trudne. Moja wyobraźnia aż tak daleko nie sięgała, ale jak zaczęli przyjeżdżać chociażby muzycy amerykańscy, którzy w kooperacji jak gdyby z zespołami polskimi czy z muzykami polskimi tworzyli różne formacje, to ta myśl zaczęła troszeczkę kiełkować już wtedy. Uwierzyłem bardzo, że mogę zrobić coraz więcej właśnie na początku lat 2000. I to mnie jakoś tak do tego mobilizowało. Trudno się robi oczywiście wielkie koncerty w miastach takich jak Ostrów Wielkopolski, których nie jest metropolią. To jest miasto niespełna 70-tysięczne. A trudność polega na tym, że w takim mieście jest trudno znaleźć sponsorów, nazwijmy to, z dużymi pieniędzmi. To jest zupełnie inna historia niż w dużych aglomeracjach. Ale jak pytasz się, jak ja teraz to odbieram, to ja się cieszę, że właśnie przebiłem się na taką już, nazwijmy to, półkę, że tak naprawdę mogę zrobić właściwie każdego artystę, którego mogę ze świata sprowadzić.
2: No właśnie, bo z jednej strony powiedziałeś, że w takim mieście jak Ostrów Wielkopolski, który nie jest metropolią, ciężej jest takie koncerty organizować, ale jednak to w Ostrowie Wielkopolskim przez ponad 30 lat pojawiło się więcej głośnych nazwisk, znakomitych wykonawców z Polski, z zagranicy, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, niż właśnie w wielu dużo większych miastach, więc jednak to się udaje. Czy poza tą konsekwencją było, czy jest jeszcze coś, co pozwoliło na to, że tak długi czas ten cykl Jazz w Muzeum się utrzymuje? Może właśnie ten duch Komedy, mówisz o nim Krzysiu. Ja mam wrażenie, że wszyscy w Ostrowie tak mówią, ponieważ traktują go jako po prostu swojego człowieka. I myślę, że za tą ideą musi stać jeszcze właśnie coś takiego większego.
3: Coś w tym jest, co powiedziałeś. Bo z jednej strony jest tak, że ja poznałem kolegów z jego klasy. Więc ja mam obraz Krzysia jak gdyby takiego kumpla klasowego, prawda? To jest jedna strona medalu. A druga jest taka, że Krzysio bywał w domu mojej babci i mój tato grywał z Krzysiem w tym czasie, jak tutaj był w liceum. Nazwijmy to po knajpach ostrowskich. Były takie dwie knajpy, w których oni grali. I myślę, że to jest też taka nawiązka, która mnie w jakiś sposób też inspirowała. Prawdą jest, że oczywiście ja, jak gdyby nazwijmy to tymi koncertami pierwotnymi od 1994 roku, odkurzyłem, przepraszam za takie określenie, historię Krzysztofa i pojawiła się już bardzo regularnie muzyka jego, bo tak naprawdę oficjalne, takie nazwijmy to czynniki, nie pamiętały o nim wówczas. Teraz oczywiście jest zupełnie inny świat. Więc to prawda, że Krzysiu jest jakiś dla nas taką ważną postacią przy tworzeniu tych wszystkich wydarzeń koncertowych. Ale jest i druga strona medalu. Otóż ja chciałbym podkreślić, że Ostrów Wielkopolski jest bardzo muzycznym miastem. Tutaj odbywa się bardzo dużo festiwali. Począwszy od muzyki klasycznej, chopinowskich, Barwach Jesieni jest taki festiwal, reggae, rockowe, jazzowe, mnóstwo tego. I jest jeszcze jedna taka ważna rzecz, podłoże, churalistyka. To jest bardzo potężny ośrodek churalistyczny.
2: No i festiwal filmowy, festiwal bluesowy, bardzo wiele się tu dzieje.
3: Tak, ale ta podstawa właśnie tej churalistyki, a więc znajomości muzyki od duszy, jakbym powiedział, więc mam nad czym pracować, mam kogo zapraszać, mam to jak gdyby audytorium, do którego mogę dojść. Aczkolwiek publiczność przez te lata się zmieniała oczywiście. Dużo przyjeżdża z różnych stron Polski. Ja pamiętam taką wypowiedź Anny Mariopy, która powiedziała, wiesz, stworzyłeś dla tych ludzi taką enklawę, że oni tu przychodzą, bo ja ich słucham, ja jak reagują na koncercie, że stworzyłeś tą taką enklawę, gdzie oni zapominają prawdopodobnie o wszystkich i stworzyłeś to bezpieczne miejsce dla tych ludzi, którzy przychodzą.
2: Chciałbym jeszcze kontynuować ten wątek Krzysztofa Komedy, który rzeczywiście cały czas towarzyszy tobie, towarzyszy miastu. No nie dalej jak przedwczoraj, dzień przed koncertem, odbyło się spotkanie z Urszulą Dudziak, również za twoim pośrednictwem, z twojej inicjatywy, które poprowadziłeś. Też takie wspomnieniowe. Urszula Dudziak wspominała Krzysztofa Komedę, który de facto odkrył jej talent i gdzieś tam wlał w nią tą pewność siebie, zaangażował ją po raz pierwszy. Wspominałeś mi też, że przecież poznałeś mentora Krzysztofa Komedy. Zresztą nawet doprowadziłeś do spotkania Janusza Muniaka z nim swego czasu.
3: No faktycznie, droga jazzowa Krzysztofa Komedy rozpoczęła się tak naprawdę od Ostrowa Wielkopolskiego. Osobą ważną w jego życiu był Witold Kujawski. To kontrabasista zespołu Melomani, którą prowadził Duduś Matyszkiewicz. Witek Kujawski, jak usłyszał swego czasu Krzysia Komedę, zaproponował mu wtedy wyjazd do Krakowa na te słynne jam session, które tam się odbywały. To oczywiście odległe czasy, lata 50., kiedy jeszcze ten jazz no, nie miał tych praw oficjalnych. On gdzieś tam, nazywamy to katakumbowe czasy. To jest dla nas ważna rzecz, bo możemy sobie powiedzieć, że tutaj narodził się jego jazz, Krzysia Komedy, prawda? On zresztą jak później poszedł na studia do Poznania, to przez najbliższy rok jeszcze przyjeżdżał tutaj do Ostrowa, bo jego rodzina mieszkała. Jego ojciec przecież był dyrektorem oddziału Narodowego Banku Polskiego. A wspomniałem też o relacjach mojego taty z Krzysiem, dlatego że mieszkaliśmy bardzo blisko. To jest przez rondo, przez parczek, prawda, bardzo blisko, może od drzwi naszych do drzwi banku, w którym oni mieszkali, no to jest powiedzmy 200 metrów. Tam na budynku mogę tylko jeszcze dodać, że znajduje się ładna tablica, którą zaprojektował swego czasu pan profesor Rosław Szajbo.
2: O którego też zaraz zapytam.
3: Tak, wielka postać i ja mu zawsze będę dziękował, że on to zrobił, nazwijmy gratisowe, dla Krzysia. Ten Krzysiu nam się przewija cały czas, mimo że robimy różne rzeczy w sensie koncertowym i chcę robić ich jak najwięcej, ale moja specyficzna rola polega też trochę na tym, że to jest poświęcenie mojego prywatnego czasu. To jest, ja jestem przecież w zupełnie innej branży, ja nie mam żadnej agencji koncertowej, niczego. Ja jestem prywatną osobą tak naprawdę. To, że założyłem stowarzyszenie, ale tak niewiele to się zmieniło. Więc sobie tak powiedziałem kiedyś, jeśli masz poświęcać swój prywatny czas, to poświęcaj na najlepsze rzeczy.

0: Wspomniałeś Rosława Szajbę, mistrza plakatu, i to nie tylko polskiego plakatu, oczywiście ze szkoły polskiego plakatu, ale mistrza, który projektował chociażby okładki płyt nie tylko dla polskich wykonawców, ale zaprojektował tą słynną, symboliczną okładkę płyty Astigmatic Krzysztofa Komedy, uznaną zresztą za płytę wszechczasów, jeżeli chodzi o polski jazz. No i tak też się składa, że Rosław Szajbo projektował na pewnym etapie plakaty na koncerty w ramach cyklu Jazz w Muzeum. Łączyła was zażyłość, pewna współpraca. Tutaj też przed sobą mam album plakaty Rosław Szajbo, który pokazuje właśnie te projekty, które Rosław Szajbo przygotowywał dla jazzu w muzeum. Opowiedz proszę o tej współpracy, o tej relacji, bo tak ten worek z wielkimi nazwiskami otworzyliśmy tutaj w Ostrowie i mam wrażenie, że on jest bardzo duży i bardzo głęboki.
1: Ja cenię sobie niezwykle ten przypadek, kiedy poznałem w latach 90. Rosława Szajbę. On przyjechał na biennale wystawowe w Ostrowie przez galerię tutejszą organizowane i spotkaliśmy się przypadkowo, pamiętam, w restauracji, nazywała się Italia, i on zauważył informację festiwalową i wtedy ktoś mu podpowiedział, że tu jest taki gość, który się nazywa Jerzy Wojciechowski, i on to robi. No i Rosław wtedy podszedł do mnie. Proszę zauważyć, że nie ja do niego, tylko on podszedł do mnie. Przedstawiliśmy się sobie i on mówi, wiesz, ja zauważyłem, że ty robisz tutaj piękne koncerty, festiwal. Ja chciałbym, on się do mnie zwraca, ja chciałbym dla ciebie robić plakaty. Co ty na to? I ja troszkę zbaraniałem, bo to wydawało mi się wówczas, że to organizator występuje, próbuje się przebić, prawda, do takich artystów. A on po prostu podszedł do mnie i zaproponował. Ja cały szczęśliwy, happy, prawda, mówię, tak, oczywiście. I tak zaczęła się nasza przygoda. On zaprojektował 19 plakatów na moje koncerty i festiwale. Ja myślę, że jestem jedynym w tym kraju, który miał zaszczyt z nim pracować tak długo i on zrobił tyle dla nas. I dlatego ja zawsze będę dla niego wielkim dłużnikiem w tym aspekcie. Piękny człowiek. Spotykać się z nim, spędzać czas, dla mnie to było największą przyjemnością, dlatego że on opowiadał już o świecie, którego nie ma, językiem, którego już właściwie prawie, że nie posługują się artyści z tego kręgu, a poza tym, no wielki człowiek, który przecież umówmy się, przez 20 lat był dyrektorem artystycznym CBS-u w Londynie i robił okładki dla wielkich, naprawdę wielkich artystów. Ja nawet ostatnio, jakiś czas temu znalazłem płytę grupy amerykańskiej, grupy Chicago, dla której on robił również okładkę. Wielka postać. Ja czuję się takim nagrodzony przez los, że spotkałem w życiu takiego człowieka.
0: Trzymam teraz w dłoniach indeks koncertów Jazzu w Muzeum. Nie będę ich wszystkich oczywiście przytaczał, bo to zajęłoby bardzo długo, ale choćby z ostatnich lat. No mieliśmy wczoraj Terence'a Blancharda i Ravi'ego Coltrane'a. Zapowiadałeś ze sceny następny koncert Jana Garbarka. Patrząc nawet na poprzedni rok, Aldi Meola, Joey Calterazzo, kogo mamy tu dalej? Bill Evans, John Scofield Quartet, Liz Wright, Mike Stern Band, Take Six. To są tylko nazwiska z ostatnich dosłownie 2-3 lat. China Moses. No mam wrażenie, że byli u ciebie wszyscy albo prawie wszyscy i chciałem zapytać, czy masz takie swoje absolutnie ulubione momenty, koncerty czy wykonawców, których bardzo chciałeś tu mieć i którzy tutaj przyjechali i sprawili wielką radość tobie, publiczności, jakoś ten koncert zapadł ci bardzo w pamięć lub też relacja jakaś, która gdzieś po koncercie czy przed koncertem się wydarzyła.
1: Ja myślę, że takich koncertów, myślę, troszkę jest. Nie ma może takiego jednego szczególnego, ale mogę powiedzieć chociażby tak, że kiedyś John Scofield, który przyjechał z takim projektem, to był jedyny koncert w Polsce, Piety Street Band. To był koncert i płyta nagrana przez Scofielda z muzykami z Nowego Orleanu. I on przyjechał z Berlina, pamiętam, organizowaliśmy jego przejazd specjalnym autobusem z miejscami do leżenia z festiwalu Berlin Jazztage do Ostrowa i później on nocą wracał tym autokarem. To było też dla nas wyzwanie, ale to było coś naprawdę wyjątkowego. Poza tym no w Ostrowie po raz pierwszy zawitała Esperanza Spalding. To był jej pierwszy koncert w ogóle w Polsce. Ona przyjechała do Ostrowa. Wtedy miała 18 albo 19 lat. genialna dziewczyna. Po prostu ja byłem zachwycony, jak można tak śpiewać, improwizując i grając na kontrabasie. To jest coś niesamowitego. Ale z drugiej strony też pamiętam pierwszy koncert właśnie Jana Garbarka, który się jako jedyny na mnie odbył. Pianista Rainer Brinkhaus dzień wcześniej miał koncert we Wrocławiu i zasłabł i wylądował w szpitalu. I wszystko musieliśmy to odkręcić, ale Garbarek zachował się fantastycznie, bo miał jeszcze nie tylko koncert w Ostrowie do powtórzenia, ale i w sali kongresowej w Warszawie. I za 2 tygodnie, jak już to wszystko się tam uspokoiło, Rainer wrócił do zdrowia. Szybka była informacja, że możemy przyjechać. I pamiętam, że on zagrał 2 bisy, co w przypadku Jana Garbarka się zdarza bardzo rzadko. I zdecydował się na krótki wywiad, co kompletnie, właściwie wydaje się, że w przypadku koncertów, tras, on zawsze wysyła kogoś innego, sam nie udziela. I podziękował pięknie, pamiętam, publiczności. Przeprosił za to, co się zdarzyło i podziękował, że czekaliście na mnie. To było bardzo takie, powiedziałbym, wzruszające. Powiem tak, ale mam marzenie, którego jeszcze nie spełniłem.
0: No właśnie.
1: Charles Lloyd, który u mnie nie był, ale nie wiem, czy uda się to jeszcze zrobić.
0: Ile koncertów masz zaplanowanych do końca roku? Kogo będzie można jeszcze usłyszeć? I na jakiej liczbie zamknie się ten rok 2026? Ponieważ te wszystkie koncerty są udokumentowane. Każdy z nich ma swój numer przypisany.
1: To prawda, ja jestem takim archiwistą, jestem, powiedziałbym, mentalnie takim wielkopolaninem, poznaniakiem, gdzie wszystko musi być poukładane. Mam wszystkie koncerty nagrane, my bardzo dbamy o ten wystrój zewnętrzny, prawda? Na przykład drukujemy bilety. Wszyscy się dziwią, że u nas trzeba zamówić i my wysyłamy te bilety, ale one są pięknie drukowane, zaprojektowane, po to, żeby stanowiły też taką pamiątkę. Na pewno mam zaplanowane 3 wieczory koncertowe. W październiku mam wieczór włoski. Zaprosiłem bowiem fantastycznego trębacza włoskiego, Paolo Frosso, w kwartecie. Trochę się do niego przymierzałem już wcześniej, ale nie udało się. I druga będzie Francesca Tandoni w trio. To jest młoda Włoszka, też funkcjonująca w Niderlandach i świetnie grająca na fortepianie i śpiewająca. I chciałem pokazać Włochy od strony jazzu. Następnie koncert Camille George. To jest młoda Brytyjka pochodząca bodajże z Nigerii, ponieważ zawsze jakoś tak mnie fascynowały elementy afrykańskości w jazzie. I na koniec jeden z braci Marsalisów, Del Fayo, puzonista w kwintecie. No i tak będziemy kończyć tą kwinesencją jazzu, bo wszyscy mówią, że Marsalisowie, no to jest właściwie ta kwintesencja jazzu. Oni gdzieś tam w tym siedzą, w tym źródłach Nowego Orleanu i w nich to mocno buzuje, mocno siedzi. No i zobaczymy, jak to będzie na koncercie w Ostrowie. I tak bym chciał właśnie zakończyć ten rok.
0: I który to będzie numer koncertowy, ten ostatni tego roku?
1: To będzie już 167.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę co najmniej 200 koncertów, jeżeli chodzi o historię jazzu w muzeum. Jerzy Wojciechowski był gościem programu Cool Kid of Jazz w Radio 357.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.

O cyklu Jazz w Muzeum, o Krzysztofie Komedzie, Rosławie Szajbo i wielu znakomitych twórcach odwiedzających Ostrów Wielkopolski opowiadał Jerzy Wojciechowski, twórca cyklu koncertowego Jazz w Muzeum. Towarzyszyła nam muzyka Krzysztofa Komedy, przed momentem Crazy Girl, a wcześniej Katorna. A teraz jeszcze jeden koncertowy anons, jakże szlachetny. 20 maja o godzinie 18.30 w Domu Kultury Kadr w Warszawie odbędzie się piąty jubileuszowy koncert charytatywny dla Fundacji Daj Herbatę, który odbywa się z inicjatywy znanego fotografa jazzowego Jarka Wierzbickiego. Tym razem wystąpią Anna Maria Jopek i Krokę oraz WW z gościnnym udziałem Samitry Suvannarit. Serdecznie polecam Państwu ten służący dobrej sprawie koncert. Na zachętę Szepty i Łzy, Anna Maria Jopek i Tomasz Stańko.

0: Cool Kid of Jazz.
1: Słuchacie Państwo programu Cool Kid of Jazz na antenie Radia 357. Przed mikrofonem w zastępstwie za redaktor Martę Kule, Bartłomiej SKUB i Skubisz. Zapowiadałem, że dziś w programie kilku znakomitych gości. Ostatni z nich to Adam Golicki, pochodzący z Tczewa, perkusista i kompozytor, który w zeszłym roku zaprezentował światu swoją czwartą autorską płytę The Great Time. Album ukazał się na CD oraz winylu nakładem wydawnictwa Afro Vibe i pojawiło się na nim wielu znakomitych gości. Grażyna Augustik, Gilad Acmon, odpowiedzialny za aranżacje orkiestrowe i fortepian Krzysztof Herdzin, Piotr Lemańczyk czy Rafał Sarnecki, a także Orkiestra Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Ich wszystkich usłyszymy w otwierającym album utworze A Friendly Walk. Po nim zapraszam na dwie części rozmowy z Adamem Golickim.

0: Gościem programu Cool Kid of Jazz jest Adam Golicki. Spotykamy się w Rzeszowie przed koncertem Tria Gila Dacmon, Adam Golicki, Piotr Lemańczyk. Ale spotykamy się, żeby rozmawiać o twojej autorskiej płycie, Adam. Kolejnej autorskiej płycie, The Great Time. No to na początku przewrotnie zapytam, czy masz obecnie świetny czas? Czy miałeś świetny czas nagrywając tę płytę i pracując nad nią?
1: Witam wszystkich radiosłuchaczy 357. Witam ciebie, Bartku. Tak, zgadza się, miałem wspaniały czas nagrywając moją czwartą solową płytę. No bo jakże inaczej miałem nazwać ten krążek, kiedy wchodząc do studia, widząc tą wielką obsadę, tyle ludzi w studiu w zasadzie niby dużym, ale jednak troszkę pomniejszonym. Wszyscy się gdzieś tam kłębiliśmy razem. No i moja odpowiedzialność za cały projekt, więc wiedziałem, że mam jedno wyjście. Mieć dystans do tego wszystkiego, brać wszystko na chłodno i obserwować, czy nie wzbudzają się jakieś dyskusje, jakieś nerwowe sytuacje i gasić pożary, jak tylko szybko się da. Nie było żadnych pożarów, była wspaniała atmosfera. Może jakieś drobnostki, ale o drobnostkach nie rozmawiamy, więc po prostu generalnie nawet Grażyna Augustik, jeżeli już ona po sesji powiedziała mi, że wszystko przebiegło łagodnie i że mi gratuluje, no to po prostu miód na serce się wylało.
0: No właśnie, bo to taka dosyć zaawansowana koncepcja muzyczna, jeżeli chodzi o płytę Great Time. Z jednej strony zespół jazzowy złożony z muzyków, z którymi na co dzień grasz, występujesz, dobrze się znasz, ale również orkiestra kameralna, aranżacje Krzysztofa Herdzina, który również gra na płycie, i wspomniana już Grażyna Augustik, która też na tej płycie nie jest tylko wokalistką śpiewającą teksty, ale też jest wokalistką improwizującą, można powiedzieć, jednym z instrumentów. Więc jak zrodziła się ta dosyć zaawansowana koncepcja? Musiałeś sobie zdawać sprawę, ile to pracy, jakie to jest przedsięwzięcie też logistyczne. Czy długo myślałeś nad tą koncepcją? Kiedy ona się wyklarowała?
1: Ponownie dziękuję ci za takie pytanie, ponieważ sam sobie musiałem właśnie odpowiedzieć na to pytanie, jak to wszystko powstało i kiedy. I jeżeli mam odpowiedzieć o jakimś takim czasie bliższym powstaniu płyty, no to było gdzieś tak 3 lata może wstecz, jakieś pierwsze zakusy, pomysły, ale generalnie wszystko zaczęło się od inspiracji koncertem Wayne'a Shortera na festiwalu Jazz a Vienne z orkiestrą symfoniczną. Kiedy jego kwartet grał z orkiestrą symfoniczną, to ja po prostu przeżyłem totalny szok i pełen zachwyt, bo ja po prostu usłyszałem pierwszy raz zespół jazzowy Wayne'a Shortera. No umówmy się, po prostu 2003 rok. Totalny top i w ogóle odjazd z Brianem Bladem na perkusji, z Johnem Patitu, czyli na kontrabasie, i z Danilo Perezem na fortepianie. Oni grają z orkiestrą. Więc po prostu jak ja to usłyszałem, to ja nie wiedziałem przede wszystkim, że tak można połączyć takie dwie wielkie idee. Dało się. Następne przerażenie, że tak powiem pozytywne, to płyta Tonego Williamsa, który sam napisał utwory na orkiestrę i na zespół jazzowy. No i zachwyt twórczością Witolda Lutosławskiego. Mam na myśli oczywiście instrumenty smyczkowe. To, co pisał, po prostu ta muzyka współczesna, to jest po prostu wgniatające w siedzenie. I w pewnym momencie ja zacząłem marzyć, ale nie byłem świadomy, że te inspiracje właśnie pochodzą z tych trzech źródeł, co teraz wymieniłem. I jak zacząłem marzyć, to pierwsze podejście było do chylę czoła do pana dyrektora, założyciela Polskiej Filharmonii Kameralnej, do pana Wojciecha Rajskiego, który akurat może wtedy już odchodząc na emeryturę miał troszkę myśli gdzie indziej i moim pomysłem nie do końca był, może nie, że zachwycony, ale przejęty. No i wtedy trafił się Szymon Morus, tczewiani tak jak ja, mój wspaniały przyjaciel, kolega, któremu ponownie zaproponowałem taką współpracę i on chciał posłuchać przede wszystkim moich propozycji muzycznych. Więc wtedy już drżałem, czy mu się to spodoba. Spodobało mu się i wtedy już dopiero maszyna ruszyła. Krzysztof Erdzin dostał ode mnie maila ze wskazówkami, czego sobie życzę i jak mnie poraził z dokładnością, z realizacją moich pomysłów, to tylko ja wiem.
0: No tak, i oprócz tego, że Krzysztof Herdzin napisał aranżację na tę płytę, aranżację partii smyczkowych, no to też obdarzył tę płytę swoją niezwykłą grą na fortepianie.
1: Krzysztof Herdzin w rankingu Jazz Top, o ile dobrze pamiętam, dostał pierwsze miejsce jako pianista, aranżer i kompozytor, także zgadzam się z tym w zupełności, co nie znaczy, że nie mamy innych też wspaniałych w Polsce, wiadomo, pianistów czy kompozytorów, natomiast Krzysztof Herdzin, też go spotykałem go na swojej drodze i to się po prostu nie dzieje bez przyczyny, bo jak sobie to wszystko poukładać, to po prostu ja z nim grałem na beneficiu Piotra Lemańczyka, jemu się spodobało, jak ja gram, ja to tak odczułem i po prostu prostu kiedyś też z nim grałem w ogóle, to jest ciekawe, z Polską Filharmonią Kameralną, kolędy na jazzowo w jego aranżacji, no to jakby się zastanowić, to wszystko mi się układało w głowie, ale ja tego nie byłem dokładnie świadomy, że mi się to układa, to do czegoś zmierza, po to go spotkałem. Ja nie grałem z innymi niektórymi pianistami, ale z nim grałem i po prostu ja byłem zawsze nim zachwycony. W Radio Dwójce miał swoją audycję, czy ma, i po prostu to musiało się tak skończyć.
0: A powiedz proszę, skąd w tobie te ambicje kompozytorskie i ambicje autorskie? Należysz do jednak dosyć wąskiego grona perkusistów, którzy piszą muzykę autorską, którzy nagrywają płyty pod swoim nazwiskiem. Na pewno jako perkusiści jesteście w mniejszości.
1: Wiesz co, ta cała potrzeba chyba wynika z tego, że muszę to powiedzieć głośno, może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale mam wrażenie, jak byłem kiedyś w Londynie w swoim życiu, trochę już człowiek pojeździł gdzieś tam po świecie i mam wrażenie, że drama w Stanach Zjednoczonych, w Londynie, to siedzisko niczym królewskie, to troszkę inne znaczenie ma perkusista. To jest ktoś, kto siedzi na jakby drum throne, o to chciałem powiedzieć, że na tronie i on dyryguje tym zespołem. A nie na zasadzie, ty graj ciszej, ty tutaj nie wychylaj się za bardzo, czyli po prostu rola perkusisty, bębniarza w tych afrykańskich bandach i w ogóle u czarnych muzyków ta pozycja perkusisty za granicą, tak mi się zawsze wydawało, jest ogromna, bo on odpowiada za tempo, za emocje, za wszystko. A czasami miałem wrażenie, że u nas perkusista to jest taki, no tam perkusista, tam, no a ty nut nie potrzebujesz, nie, ha, ha, ha. Albo ty harmonii nie znasz. I po prostu tak to chyba podświadomie jest też moja potrzeba, troszeczkę pokazanie, że perkusista też może komponować, ale mówię, to nie jest tak, że nie mamy perkusistów, wspaniałych kompozytorów i grających na wibrafonie i tak dalej, i znających harmonię. Charles Connell to jest pięknym przykładem, który po prostu również gra na marimbie, na wibrafonie, jest biegłym muzykiem. Natomiast po prostu chyba to podświadomie wynikało z tego, żeby troszkę wzmocnić tą rolę perkusisty, że to nie musi być koniecznie tylko ktoś, kto tam nabija pałką tempo i nic więcej, w cudzysłowie.

0: Opowiedz proszę jeszcze o innych twórcach, muzykach, z którymi współtworzyłeś album Great Time, bo wspomnieliśmy już Krzysztofa Herdzina. Grażyna Augustik tylko tak pobieżnie, więc chciałbym, żebyś opowiedział o tym, jak ta współpraca się narodziła i jak ona wyglądała przy nagrywaniu tej płyty. No i również mamy Gilada Acmona, znakomitego saksofonistę, klarnecistę, z którym też koncertujecie. Jest Rafał Sarnecki, jest Piotr Lemańczyk, jest wspomniana orkiestra kameralna. Opowiedz proszę o tych ludziach, z którymi współtworzyłeś ten album.
1: To są rzeczywiście ważne postacie ze świata jazzu i wszystko, tak jak już wcześniej wspominałem o moich inspiracjach do płyty, tak samo spotkania z Grażyną Augustik, ze wszystkimi tymi muzykami miały wpływ na moją finalną decyzję, ponieważ z Grażyną Augustik spotkaliśmy się w Baltimore, w Stanach Zjednoczonych, tam zagraliśmy koncert. Grażyna mnie od razu ujęła, nic chyba dziwnego, natomiast nigdy nie zapomnę, jak poprosiła nas na końcu, żebyśmy zagrali sami utwór We Trio i ona nie poszła do garderoby, tylko usiadła i zaczęła słuchać. I to widziałem, że bardzo uważnie i po prostu ja spadłem z krzesła w przenośni, ponieważ to była dla mnie tak piękna postawa. Ona nie musiała wcale tego robić, nie musiała proponować nam tego utworu. Więc już tą sytuację zapamiętałem, potem chyba już kilka koncertów w Polsce i ja już wtedy wiedziałem, mówię, Boże, jeżeli ktoś ma śpiewać na mojej płycie, tylko ona. I wiedziałem, że Grażyna Augustik to nie jest wokalistka, która zaśpiewa temat i nic więcej. Oczywiście była na mnie zła, jak zobaczyła pierwsze raz te tematy, które popisałem, ale ona zaśpiewała wszystko przepięknie i sama też zaproponowała tekst do mojej ballady Wiatr, którą nagrałem w trio wcześniej na trzeciej płycie Reflections. I Grażyna, jak usłyszała ten utwór, powiedziała, że ona nie chce z Katem tego śpiewać, że to jest zbyt piękne i że ona zna poety, który napisze do tego tekst. Ja mówię, o ludzie, no takiego czegoś to się nie spodziewałem, jak najbardziej, wchodzę w to. I tak oto piosenka Wiatr, The Wind, zyskała tekst. Gilad Acmon poznany u Mirka Mastalerza, od razu zaiskrzyło nami, no wirtuoz saksofonu, klarnetu, no postać nietuzinkowa. Też naturalnie się to zrodziło, ponieważ ta jego osobowość tak mnie pociągała i generalnie on po prostu jest bardzo otwartym, przyjaznym człowiekiem. Też naturalnie padło na niego. Z Rafałem Sarneckim i z Piotrem Lemańczykiem wówczas koncertowaliśmy dużo, więc to już w ogóle nie ma o czym mówić. A jeszcze wcześniej, przed tym wszystkim, już próbę robiłem do tego wszystkiego, bo z Rafałem Jackiewiczem, o którym też muszę wspomnieć, który też gra dwa utwory na saksofonie, on na Litwie dyrygował orkiestrą i na festiwalu zagraliśmy na próbę mój jeden utwór, który się nazywa The Great Time. I wtedy na próbę sobie tak sam chciałem się upewnić i zagraliśmy go z orkiestrą wileńską. I to była dla mnie taka odpowiedź, że muszę to robić. Nie miałem oczywiście wtedy całego materiału jeszcze popisanego, ale to była próba taka i Rafał mi doradził, jaka orkiestra minimalna powinna być i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wspomniana Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Szymona Morusa, z którą też wcześniej koncertowałem wiele razy pod batutą maestro Rajskiego, więc jak się wsłuchać, no to wszystko to składało się na jakąś całość.
0: Płyta została wydana przez rzeszowskie wydawnictwo Afro Vibe. To jest wydawnictwo, które wydawało już waszą płytę NYC Trio z wspomnianymi Rafałem Sarneckim i Piotrem Lemańczykiem. Płytę, w którą nagraliście w Nowym Jorku z gościnnym udziałem Majka

0: Sterna i Leni Stern. Płyta ukazała się i na CD, i na winylu, jest oczywiście w streamingu. Jesteśmy już po koncercie premierowym w Sopocie. No i co dalej? Jak sobie przynajmniej wyobrażasz życie tego albumu w kolejnych miesiącach czy latach, bo wiemy, że chęci, zamierzenia, a rzeczywistość, szczególnie w takim dużym składzie, to są dwie różne rzeczy, ale no na pewno dokładasz wszelkich starań oczywiście, żeby ta płyta żyła.
1: Tak, dziękuję Ci bardzo, że wspomniałeś o Tomku. Tomku, chylimy czoła. Dzięki Tobie moje marzenia mogą się stać rzeczywistością. Tomasz Drachos, Afro Vibe, wydawca mojej płyty, chylę czoła. Dziękuję Ci, bo dzięki takim ludziom jak Tomasz Drachos, ja też się spełniam jako artysta i jesteśmy razem w tym wszystkim. Ja nie jestem sam, tylko jestem po prostu wespół z wytwórnią, z wydawnictwem wspaniałym. Także cieszę się, że z Tomkiem możemy to razem robić. Nawiązując do Twojego kolejnego pytania, robię co mogę, gramy, mamy plany na jesień, żeby zagrać koncerty z The Great Time i z orkiestrami. Na razie są dwa terminy, walczę o trzeci. Natomiast już wiem, że na przykład w pewnym miejscu w przyszłym roku jest zainteresowanie tym projektem, więc krótko mówiąc, Grażyna Augustik mnie uspokajała, bo chwilę z nią rozmawiałem jako doświadczoną wokalistką, że ja nie mogę siebie katować, ani stresować, ani wywierać presji na sobie, że jeżeli przykładowo ja w te wakacje nie zagram 10 koncertów z tą orkiestrą, to w ogóle będzie porażka. Ona mi wytłumaczy, że to jest tak karkołomny projekt, że ja muszę bardzo spokojnie i powoli drążyć jak kropla skałę. I co będzie, to będzie. Czy to w tym roku, czy w następnym, czy może za dwa lata ktoś oddzwoni, ale z takim obłożeniem, z taką wielką obsadą nie da się po prostu stryknąć palcem i będzie nie wiadomo ile koncertów, więc w tym roku dwa koncerty, walczę o trzeci. Ja wyobrażam sobie to tak, że po prostu daj Boże, w każdym roku trochę zagram tego, no ale niestety tutaj prawdopodobnie nie będzie tego nie wiadomo ile, ale być może będzie co roku coś, więc tak na to patrzę, ale oczywiście bardzo ciężko pracuję, wysyłam maile, dzwonię, zamieniam się w biuro.
0: Na koniec jeszcze chciałbym, żebyś w kilku zdaniach opisał album The Great Time, tak jakbyś opowiadał o nim komuś, kto nigdy go nie słyszał, w pigułce, jak ty widzisz ten album teraz, kiedy on już jest, kiedy mogłeś go posłuchać.
1: Pięknie to ujął Adam Baruch, który jednak niejedną w życiu napisał recenzję, czy tak zwaną wkładkę do płyty, że jest to jazz and string concept, czyli po prostu jazz w połączeniu ze smyczkami, ale nie jest to jakaś sztuczna fuzja muzyki klasycznej i jazzu, bo chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wydaje mi się, że wielu ludziom się nie udaje osiągnąć tego efektu z orkiestrą smyczkową. Mam na myśli muzyków jazzowych. Oni nie rozumieją w ogóle, o co chodzi. Orkiestra się nie bierze po to, żeby oni służalczo grali albo jakieś piękne backgroundy z tyłu zespołu jazzowego, który się świetnie bawi z przodu. Jak to pięknie nie improwizuje, to nie, to nie o to chodzi. Jeżeli orkiestry brać, to po to, żeby pokazać je piękno i napisać im takie rzeczy, żeby oni się dobrze bawili. I ja chciałem bardzo zawsze wyeksponować orkiestrę smyczkową, więc jest to na pewno muzyka improwizowana, jazzowa w moim odczuciu, bardzo wielobarwna, każdy ma tam swoje miejsce. Na przykład na tej płycie, jestem dumny z tego, gram tak zwane wymianki z orkiestrą smyczkową, ja perkusista. Jak na jam session zazwyczaj perkusista w kwartecie jazzowym wymienia się z muzykami i gra po bluesie, powiedzmy przykładowo ósemki albo czwórki, no to nigdy nie słyszałem, żeby ktoś z orkiestrą się wymieniał. Ja to zawsze miałem w głowie i potem się zorientowałem, że to jest, generalnie to nie jest normalne, że orkiestra gra jakiś motyw i potem ja gram solo i na zmianę to się wymieniamy, więc po prostu jestem dumny z tego, no po prostu chciałem bardzo mocno orkiestrę wyeksponować, ale przy tym zespół jazzowy, żeby był pięknie ujęty. No i jest też nowe nawiązanie oczywiście do ludowizny, do folkloru ludowego naszego w postaci takiego tematu jak taniec góralski na płycie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę Ci, żeby płyta The Great Time i muzyka z tej płyty żyła jak najdłużej i była grana.
1: Dziękuję Ci, Bartku.

Wysłuchaliście Państwo rozmowy z perkusistą i kompozytorem Adamem Golickim oraz utworów z jego zeszłorocznego albumu The Great Time. Ostatni z nich to utwór tytułowy. A ja chciałbym zostawić Państwa w zadumie i w zasłuchaniu przy wspaniałej muzyce Zbigniewa Jakubka, pianisty, klawiszowca, kompozytora znanego z formacji Walkaway, autorskich nagrań czy współpracy z całą plejadą fantastycznych muzyków z kraju i z zagranicy. 1 maja minęły 3 lata od przedwczesnego odejścia tego nieodżałowanego artysty. Posłuchajmy dwóch kompozycji Zbigniewa Jakubka z instrumentalnym udziałem kompozytora, które pochodzą z płyty Tribute to Zbigniew Jakubek, dokończonej i wydanej po śmierci twórcy. Bardzo nam go wszystkim brakuje. Te utwory to Flowers i DJO. Życząc Państwu dobrej nocy i dziękując za uwagę, mówię do usłyszenia w najbliższą sobotę o godzinie 19 w moim autorskim programie Vibe. Oczywiście w Radio 357.

0: Radio 357.
1: Jest już po północy. Dobry wieczór. Minuta 40 sekund. Dobry wieczór. Weekend stopem i taką pogodą. Weekend długi, majowy. No nie aż taki długi, trzydniowy. Musiał być dla Państwa wyjątkowo dobry. Ja wierzę w to, że był. Ja sam byłem w Zielonej Górze na finale topu, polskiego topu Radia 357 i z wieloma z Was, drodzy Państwo, się widziałem i rozmawialiśmy sobie między innymi o tej audycji. No i nie ukrywam jej znaczeniu też dla wielu z Państwa. Jeszcze godzina pozostała do końca tego radiowego dnia z niedzieli. Jezu, no właśnie, z niedzieli na poniedziałek. Nie, po raz pierwszy witam się z Państwem w noc z poniedziałku na wtorek. Czy to jest zmiana duża? No mnie wydaje się, że spora. Niby wciąż środek nocy, ale z niedzieli na poniedziałek jakoś tak było bardzo nerwowo. Wiele osób mówi, że w niedzielne wieczory już się denerwuje, już myśli o nadchodzącym tygodniu, więc według mnie ta zmiana coś zrobi. Bo już z poniedziałku na wtorek, no to już ten tydzień już się zaczął. I oby tak zostało. A zapraszam do 369, audycji o seksie, o związkach, o intymności, o relacjach między ludźmi i emocjach między ludźmi w ich związkach i jakkolwiek je sobie układają. Układacie Państwo, układamy. Jedna rzecz się nie zmieni. To motto tej audycji, bo powtarzam je co tydzień. Ono jest dla mnie bardzo ważne. Wierzę też i słyszę, że też ważne dla Państwa, dla słuchaczy tej audycji. W 369 stawiamy na otwartość, odrzucamy wstyd, pozbywamy się hipokryzji, jeśli taka się w nas gnieździ, że my wiemy lepiej, a inni to nie. Pytamy o wszystko, co z seksem, z uczuciami, z relacjami związane, a nie przychodzimy tutaj na tę godzinę z gotowymi odpowiedziami, jako ci wszystko wiedzący właśnie. I najważniejsze, w tym miejscu nie uznajemy uprzedzeń żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski-Klimek, realizuję Gęsty, czyli Rafał Grzebalski, a z Państwem i ze mną jest Marlena Ewa Kazoń po raz kolejny, terapeutka i psycholożka. Dobry wieczór, Marlena.
2: Dobry wieczór.
1: To twoja ulubiona pora.
2: Tak.
1: Zatem witamy się wtedy, kiedy głowa pracuje najlepiej. No dobrze, dzisiaj pomyślałem sobie, że z okazji takiej nowej inauguracji, nowego dnia, to zebrałem kilka pytań, które Państwo mi wysyłają. Ja nigdy nie odpowiadam sam na pytania, bo nie czuję się uprawniony. Mogę tylko empatycznie jakoś to przyjąć, ale przekazuję pytania zazwyczaj zawsze ekspertom, a dzisiaj myślę, że część możemy sobie omówić. A potem porozmawiamy o takiej to sytuacji. Ja nawet nie za bardzo wiem, jak zatytułować taką rozmowę, ale on lub ona w związku o siebie dba, stawia na zdrowie, rozwija się, kombinuje, co tu zrobić, żeby żyć lepiej, może mądrzej, może zdrowiej. A ta druga strona mówi twardo nie. Mówi, że niekoniecznie, że no właśnie, że takim mnie Boże stworzyłeś, takim mnie masz. I no właśnie, i z tego się rodzi konflikt, o tym sobie porozmawiamy. Skąd on jest i co leży u jego podstaw? Wydaje mi się, że to sytuacja, która przynajmniej części z nas wszystkich dotyczy, czy to osobiście, czy obserwujemy ją sobie. No dobrze, już zaczynamy, już przechodzimy do tematu. Chciałem jeszcze tylko bardzo podziękować Państwu za wszystkie dotychczasowe wiadomości, za te właśnie spotkania osobiste, chociażby podczas finału topu w Zielonej Górze i poprosić o kolejne maile i komentarze. Jesteśmy na żywo, także dziś klimek@radio357.pl, może coś z tych wiadomości do mnie się urodzi, jeszcze jakiś temat, jeszcze jakieś pytanie do terapeutki, do psycholożki. No dobrze, dzisiaj zauważyłem, że wybrałem takie tematy przyjacielskie, Marlena. Pani Karina pisze, jaka jest granica interwencji towarzyskiej? Ona to tak nazywa. Kiedy ingerować w związek przyjaciół, kiedy wszyscy wokół widzą, że tam jest coś nie tak. Jakieś formy przemocy, tutaj też nieopisane, jak bardzo ta przemoc jest dotkliwa, jak bardzo jest wyraźna. Ale gdzie jest taka granica, kiedy narusza się granice autonomii, no ludzie są wolni, mają prawo do kształtowania życia tak jak chcą, a jednak no bycie tym kimś bliskim, myślę, że na jakimś etapie pozwala nam, czy wręcz no zachęca, żeby pomóc, tak? Pomóc albo przynajmniej dać znać. Pyta pani Karina. Zatem gdzie? Czy można postawić taką granicę, Marlena?
2: Taka granica pewna, taka na 100% zawsze i w każdym przypadku nie istnieje. Ja uważam, że dużo zależy od zażyłości relacji. Jeżeli to jest moja przyjaciółka i zauważa, że coś ze mną jest nie tak. Oczywiście mówi na głos, w obecności, no myślę sobie mojej i mojego partnera przykładowo, natomiast jeżeli to jest relacja dalsza, absolutnie, no pewnie są jakieś granice też, że to nie jest przyjaźń, tylko koleżeństwo i w tym momencie nie mówi się tak od razu, myślę sobie o emocjach, naszych wyobrażeniach na ich temat, tylko po prostu można dopytać. Natomiast jeżeli jest to relacja przyjacielska, to co powiedziałam wcześniej, najlepiej zadać to pytanie w momencie, gdy pojawia się wątpliwość i w momencie, gdy pojawia się takie zainteresowanie parą, która naturalnie zachowuje się na co dzień inaczej, niż nam się wydaje na jakiejś tam imprezie czy na wyjeździe wakacyjnym przykładowo. I wtedy pytamy, czy coś się zadziało, bo czuję albo widzę jakieś napięcie między wami. I najlepiej stworzyć z tego taką strukturę otwartą, czyli zadajemy takowe pytanie, wyrażamy swoją ciekawość bądź niepokój i też dajemy szansę tej drugiej stronie, czyli w tym momencie naszej przyjaciółce z partnerem się wypowiedzieć, co tak naprawdę się w ich związku dzieje.
1: A jeżeli w takim momencie, dwa pytania do tego, to już ode mnie. Jeżeli coś takiego narasta, jeżeli to jest, no wiesz, wspólne wyjazdy, teraz była majówka, te formy takiego, nie wiem, dokuczania sobie w parach, kiedy my tego nie robimy, ale ktoś tak robi, one mogą nas razić, a kogoś, no, może nie pochwalamy, ale to jest ich sprawa. I to się ciągnie tygodniami, to się ciągnie podczas kolejnych spotkań, to wzbudza pewien rodzaj dyskomfortu. Jak zareagować, jeżeli to się spotka z takim, wiesz, obśmianiem towarzyskim? Ta para, co do której chce się w jakiś sposób zainterweniować, chociażby przez to pytanie, o którym mówisz, reaguje śmiechem, zbywa, zmienia temat. Jak samemu się zachować, jak o siebie zadbać, kiedy ta sytuacja przestaje być komfortowa?
2: Moim zdaniem trochę zinterpretować też to. Widzę, że się śmiejecie, nie wiem, czy z tego, co powiedziałam, czy z tego, o co zapytałam. To chyba nic poważnego, ja się niepokoiłam. Ja bym powiedziała coś w takiej formie, że wyrażamy swój niepokój, ale zauważamy, że to są takie w tamtej parze, o którą się martwimy, jakieś żarty albo napięcie, które gdzieś tam spotyka się z ich niezrozumieniem tego, że ktoś może się o nich martwić. I mam takie poczucie, że jeżeli tego nie wyrazimy, to z tą relacją może nam już być trudno później w kontakcie, a wszelkiego rodzaju trudności, które wyrażamy na co dzień, gdy coś dzieje się w danej konwencji spotkania, czy to jest interwencja, czy to jest jakiś rodzaj dopytania, ciekawości, niepokoju, to właśnie to zapytanie i wyrażenie swoich emocji to buduje w tym momencie nasze relacje z daną osobą, a jeżeli zatrzymujemy to wszystko w sobie, no to później jest już bardzo trudno do tej relacji wrócić.
1: A jeżeli mamy do czynienia z kimś, na kim nam zależy, z kim jesteśmy blisko, a to jest, wiesz, niektórzy kłócą się czy spierają po prostu o sprawy związane z wyjazdem czy jakieś inne nieporozumienia, nie wiem, nie odzywają się do siebie. To jest jeden z takich modeli. Drugi jest, no nie wiem, bardziej krewki. Na przykład nie wychodzą do drugiego pokoju, żeby sobie pewne sprawy wyjaśnić, tylko publicznie się kłócą i to tak dość ostro. To budzi w towarzystwie pewien rodzaj napięcia, dyskomfortu. Po prostu ludzie nie chcą w tym uczestniczyć. I jak w takiej sytuacji się zachować, kiedy to po prostu narusza nas samych, te, nie wiem, krzyki, robienie sobie publicznie awantury. Myślę, że w centrum handlowym też byśmy sobie tego nie życzyli, natomiast tam łatwiej nam odejść, a podczas takiego kolejnego już, nie wiem, grilla, wyjazdu, czegoś takiego. Ja tutaj oczywiście interpretuję to, co pani, jeszcze raz sobie przypomnę, to, co pani Karina napisała, natomiast chodzi mi o takie zadbanie, kiedy, gdzie zniknąć.
2: Z tego, co mówisz, to jeżeli to jest relacja koleżeńska lub przyjacielska, polecałabym bardzo, żeby wyrażać emocje. Widzę, że jesteście, nie wiem, bardzo wzburzeni na przykład, albo nie wiem, macie jakąś trudną sytuację, albo rozmawiacie o trudnej sprawie. Dla mnie to napięcie jest w tym momencie trudne. Pozwolicie, ja odejdę. To by było tak książkowo idealnie, natomiast jak wiemy, mówimy często szybko, żeby tylko te emocje w jakimś stopniu zniwelować. I oczywiście no, ważne, żeby jakoś zareagować na tę sytuację. Możemy oczywiście odejść tak przy okazji po angielsku, natomiast to odejście w tym momencie moim zdaniem nie zaspokoi ani naszego niepokoju o naszą koleżankę z tej pary, czy naszego kolegę, ani nie zaspokoi też również naszych emocji. Bardzo polecałabym, żeby na bieżąco móc wyrażać to, co widzimy. I też oczywiście no, ta niechęć nasza, czy też ten niepokój, dobrze byłoby, gdyby też zostały nazwane.
1: A jeżeli, no nie chcę kolokwializować, ale jeżeli jest taka sytuacja no też dolewania oliwy do ognia, na zasadzie słuchajcie, no jeżeli macie na siebie się drzeć, albo psuć wszystkim atmosferę, to idźcie sobie do lasu, albo coś takiego, czyli jeszcze dodatkowo atakowanie tej już skonfliktowanej pary. Czy to jest dobra metoda, czy niekoniecznie?
2: Myślę, że to mogłoby wywołać duży konflikt, ponieważ to napięcie, które jest w tej parze, po takim komunikacie, który ty powiedziałeś, mogłoby zostać to napięcie jeszcze bardziej podbite, czyli wzmocnione, albo rzeczywiście pojawiłby się wstyd i ocena i ta para może troszeczkę zatrzymałaby się w tej kłótni między sobą i odeszłaby z tego pomieszczenia, z tej przestrzeni, a równie dobrze mogłoby tak być, że skonfliktowana para tego, który wchodzi pomiędzy, jeszcze atakuje.
1: No ja miałem do czynienia z taką, akurat to nie ja byłem uczestnikiem tej sytuacji, ale była taka sytuacja właśnie w centrum handlowym, kiedy gdzieś tam były krzyki i no dość wulgarne odzywanie się do siebie i w momencie, kiedy para została, mężczyzna w tej parze został, nie wiem, obsztorcowany, mówiąc tak bardzo, bardzo normalnie, to nagle okazało się, że ten, który zwrócił uwagę, miał dwoje wrogów, a nie jednego. Nagle był wspólny front. Przedziwna sytuacja, aczkolwiek też chyba dość typowa.
2: Dość typowa.
1: I taka, wtrącaj się w nasze rzeczy, to było.
2: I taka trochę przeniesieniowa na rodzinę. Często rodzice się kłócą, dziecko wchodzi pomiędzy i rodzice zbliżają się do siebie i mają wspólnego wroga, dziecko, które śmiało przerwać im konflikt.
1: No już zupełnie absurdalna sytuacja.
2: Tak, ale to jest bardzo często. Taka dynamika konfliktu polega też często na tym, że osoby ze sobą konfliktujące się, kłócące się, w momencie, gdy pojawia się trzeci obiekt, to znaczy trzecia osoba i próbuje porządkować zaistniałą sytuację, to właśnie na tej trzeciej osobie niestety napięcie tutaj się wzmacnia i następują różnego rodzaju komunikaty takie, mające na celu gdzieś tam ochronić tą swoją przestrzeń w tej kłótni, tak jak gdyby dla tej pary ta kłótnia była niezbędnym czynnikiem. Tak jak gdyby ta kłótnia pomagała im gdzieś tam zniwelować swoje napięcie.
1: No ja też na koniec tego wątku chciałem zapytać o sytuację taką czysto przemocową i pan Mariusz i pani Ania, jak sądzę, para, w tej chwili napisali właśnie, a cześć, a co, kiedy widzi się, że ta jedna strona niszczy, destrukcyjnie wpływa na przyjaciela, przyjaciółkę, że ją niszczy. Mhm. A ta ofiara, teraz robię taki cudzysłów, no bo nie jesteśmy tutaj sędziami, nie potrafi sobie z tym poradzić. Czy mamy prawo wprost powiedzieć tej destrukcyjnej osobie, co o tym myślimy?
2: Tak, jak najbardziej, tak.
1: Bo wiesz, że to może zniszczyć, ja rozumiem, że to pytanie dotyczy tego, że to może zniszczyć relację.
2: Tak, tak, ale myślę sobie, że no, zniszczy relację, która w tym momencie zagraża naszemu systemowi nerwowemu i może i nawet głębiej naszym emocjom czy zdrowiu psychicznemu. To może w tym momencie powinna nasza hierarchia tak wyglądać, że robimy to dla siebie, żeby nasz system nerwowy uspokoić, ale również i dla tej kłócącej się pary, żeby wprowadzić troszeczkę przestrzeni między nich i może z tego też uda się zatrzymać jakkolwiek tę kłótnię albo ją zminimalizować, a przede wszystkim będziemy w stanie spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, no zareagowałem, bo to było dla mnie bardzo trudne, nie chcę w takiej przestrzeni przebywać, bo przypominają mi się różnego rodzaju sceny, których nie chcę w tym momencie czuć.
1: Czy myślisz, czy w ogóle jest możliwość, żeby w jakiś sposób ocenić to, nie chcę powiedzieć procentowo, ale czy nie mamy takiej tendencji do bagatelizowania tego typu sytuacji? Och, tam no, nawet żarty, takie wrzucanie na zasadzie, ci to się zawsze kłócą, oj, z nimi jak się spotkamy, to oni się... To wiesz, to jest takie, to jest takie pudrowanie sytuacji bardzo często przemocowych.
2: To też zależy absolutnie. Są osoby, które w takim mechanizmie obronnym w momencie konfliktu, takiej traumatycznej sytuacji, tak to trzeba nazwać, reagują walką i to są te osoby, które zatrzymują kłótnie. Niektóre uciekają, czyli zmieniają przestrzeń. Niektóre się zamrażają, czyli udajemy, że tego nie ma. Czy to nasi sąsiedzi wrzeszczą, czy może ludzie przed nami wrzeszczą, czy ludzie w teatrze wrzeszczą, nie reagujemy.
1: Tak jest, jakby tego nie było, nie tak widzimy, przelatuje.
2: Tak jakby tego nie było i myślę sobie, że też w tym takim sposobie radzenia sobie z trudną sytuacją, z takim syndromie przetrwańczym jest też duży ekwiwalent lęku, no bo jeżeli widzimy, że para się bije na przystanku, a my na tym przystanku też stoimy, nie znamy tejże pary. Oczywiście możemy zareagować, ale musimy też czuć własne ciało i siłę z niego płynącą. Czy my jesteśmy w stanie, gdyby się coś zadziało, też siebie obronić? Czy to jest po prostu tylko nasza jakaś tam imaginacja?
1: Mm-hmm. No dobrze, to myślę, że pani Karinie odpowiedzieliśmy. Ale też wszystkim nam tutaj, bo przecież każdy z nas, mam wrażenie, że przez życie nie przechodzi bez tego typu sytuacji, której nie jest stroną, a jednak jest stroną. Ja bym to tak nazwał. Mhm. Ale małżeństwo pana Jana i pani Krystyny, tak się podpisali jakiś czas temu już zresztą, pyta o sytuację towarzyską, o sytuację w towarzystwie nowej osoby, nowej partnerki, przyjaciela. Mhm. Akurat tutaj chodzi o kobietę, ale to przecież można potraktować jako po prostu przykład. No nie jest tolerowana, nie gra. To puzzle nie pasuje, nie... W ich opinii oczywiście.
2: Do grupy przyjaciół.
1: I co się z taką sytuacją robi? Jak rozumiem, jest to jakieś grono, nie wiem, nieopisane, z liceum, ze studiów, z pracy. I nagle pojawia się taka czarna owca, ale czarna owca w opinii tych, tych owiec, które się znają, a nie po prostu czarna owca. Co się z taką sytuacją robi? Bo to też grozi rozpadem tej dużej więzi.
2: Mhm. Tak, to prawda. I mam takie poczucie, że to, że to grozi rozpadem tej dużej więzi, to znowu część z nas powie sobie, okej, to jest ich, nie angażujemy się. No, pasują czy nie pasują, nie jest to dla nas istotne, ważne, żeby tam miłość, szacunek, więź była, a część będzie jakoś reagowała, że po pierwsze źle ta osoba traktuje naszego ukochanego przyjaciela czy ukochaną przyjaciółkę, a po drugie, no, też nie pasują pod względem, nie wiem, historii życiowych, świadomości, doświadczeń, też doświadczeń, z którego dana osoba wyszła i uświadomiła sobie, w jakim miejscu była, w jakim miejscu jest. Czyli to jest to szeroko pojęte, empatyzujące wzmocnienie. I mamy takie poczucie, że ten ktoś, kogo poznajemy, jest skrajnie inny niż my. Myślę sobie, że warto byłoby, no jeżeli dla nas to jest w porządku, móc zapytać, móc poznać tę osobę, albo po prostu, tak jak przytoczyłeś tutaj, że też niektóre osoby czują się tak niezręcznie, że się nie angażują wręcz w te kontakty.
1: Mm-hmm. Bo wiesz, co mi chodzi też o... Ja to widzę tak, jest jakieś porozumienie, które trwa od lat, tak? Powiedzmy, nie wiem, poznajemy się na studiach, a później jakieś kolejne wyjazdy, dzieci się rodzą, no dochodzi do jakiegoś rozpadu jednej z par. Pojawia się nowa osoba w towarzystwie, która nie zna tych historii, może ma inne doświadczenie, może to jest jakaś forma... No nie wiem, zakochania, które nie jest zrozumiałe dla wszystkich, albo nie wiem, próby stworzenia relacji, która nie jest zrozumiała dla wszystkich, ale gdzie jest ta granica pod tytułem ta osoba nie pasuje i to tak naprawdę nam, a nie temu człowiekowi, który się z nią związał, żeby wyjść z tego towarzystwa, a gdzie jest ta tolerancja, hej, no to nie jest nasze życie, to nie jest nasze życie, na ile my musimy się nagiąć jednak do takiej nowej osoby.
2: Też myślę sobie, że to zależy od osoby, którą jesteśmy w tym momencie i która to osoba ma takowy dylemat. Oczywiście zdrowiej, bezpieczniej byłoby danie szansy tej relacji, skoro nasz przyjaciel, przyjaciółka poznała kogoś, okej, i tego kogoś wprowadziła do środowiska, to może fajnie byłoby dać szansę tej osobie, która weszła za parę, która wyszła, tak jak to powiedziałeś. Natomiast czasami bywa tak, że po prostu nikt nikogo nie zna, ta osoba się zjawia i rzeczywiście nie pasuje. I pytanie, czy do nas muszą wszyscy pasować, żebyśmy byli w stanie być w jakiejkolwiek aktywności, albo czy bylibyśmy w stanie zaakceptować kogoś, kto jest skrajnie inny i spędzamy z nim weekendy? Mam takie poczucie, że to jest naprawdę duże pytanie do każdego z nas, gdzie są nasze, gdzie umiejscowione są granice naszego rozwoju.
1: Mm-hmm. A jeżeli
2: potrafimy znosić zmianę, czy też nie?
1: A jeżeli taka deklaracja, na przykład ze strony pary, która widzi swojego przyjaciela z nową partnerką, tak? I to nie do końca gra, ale ten przyjaciel jest nam bliski. Takie, jak rozumiem, angielskie, po prostu tolerowanie na zasadzie, wszyscy też pracujemy, nie wszyscy się muszą kochać, nie wszyscy muszą sobie padać w ramiona, ale są zasady kultury, które pozwalają nam grać tak, że

0: myślę sobie, że wtedy byłoby dużo, dużo łatwiej móc w jakimś stopniu odreagować, czasami się może zapytać, a czasami po prostu odpuścić temat, choć odpuszczenie tematu jest niezwykle trudne, jeżeli pracujemy razem i wiemy, że ta osoba gdzieś tam może jeszcze zaatakować.
1: Mhm. Wydaje mi się, że z takimi sytuacjami też stykamy się, no nie wiem, w życiu codziennym, czasami na święta rodzinne. No nie jest tak, że wszystkich porówno kochamy, że ze wszystkimi jesteśmy za pan brat i że to jest taki jeden wielki, jedna wielka miłosna relacja, chociażby w pracy. No jednak umiemy ze sobą rozmawiać i to wszystko jakoś działa, więc może tak. To jest odpowiedź.
0: Tak, i też słuchając ciebie mam taką refleksję, że tutaj znowu ważna jest ta hierarchia ważności, wartości. Czy przyjaźń ma dla nas wyższy poziom akceptacji i przyjęcia niż na przykład wykonywanie obowiązków domowych razem, wspólnie, w związku, prawda? Mm. Czy po prostu wyjście poza ten dom i spotkanie się z ludźmi, z którymi się przyjaźnimy, ale no nie żyjemy z nimi. I myślę sobie, że jeżeli są zachowane proporcje, no to nie ma takich zaburzeń więzi pod tytułem wyprowadzam się, rozwiążę i tak dalej. Natomiast jeżeli pojawiają się jakiekolwiek trudności relacyjne, trudności emocjonalne, no to warto absolutnie w jakimś stopniu też powiedzieć o tym, co się z nami dzieje, żeby też tego nie nosić napięcia cały czas w sobie.
1: A taka sytuacja, że mówimy przyjacielowi, że no to taka pełna szczerość. Słuchaj, no tam nie pasuje nam za bardzo to, jak ty teraz to życie sobie układasz, nie będziemy się widywać w takim większym gronie. To jest chyba za daleko. Czy ja się mylę?
0: W zależności, kim jest ten przyjaciel i czy my możemy powiedzieć mu wszystko.
1: Nie wiem, znamy się 15 lat i spędzaliśmy mnóstwo weekendów, wyjazdów i tak dalej.
0: Dużo przeżyłaby taka para. I znowu pytanie, czy mówiąc to wprost naszemu przyjacielowi, on poczuje się urażony, czy poczuje, że to jest nasze i nie chce się angażować w nasze trudności i zrobimy sobie pauzę na wieczór, 2-3, a po tej pauzie wrócimy do siebie, obgadamy temat i nadal będzie dobrze. Mhm. To wszystko to jest kwestia intensywności relacji, która ma z nami, z naszą miłością albo złym traktowaniem problem. Czy reagować, czy nie, to jest zależne od tego, czy my jako młodzi ludzie, dzieci, mieliśmy prawo zaatakować, gdy coś się z nami dzieje. Bo jeżeli mieliśmy prawo zaatakować, złość jest dla nas naturalną emocją i poczucie niezadowolenia i mówimy to natychmiast. Natomiast jeżeli żyliśmy w domu, gdzie raczej złości nie było, emocji nie było i mama się obrażała albo płakała, gdy dziecko powiedziało, że jest na nią złe, myślę sobie, że to mogłoby być bardzo trudne nauczyć się tego, ale no, mnóstwo osób, które uczestniczą w terapii, również się dzielą takim doświadczeniem, żeby się po prostu go pozbyć.
1: No dobrze, mam nadzieję, że na kolejne pytanie jakoś tam, no nie to, że odpowiedzieliśmy, ale Marlena rozwikłała pewne dylematy, chociaż te dylematy, kiedy przychodzi, sprawdzam, mam wrażenie, że za każdym razem są inne, nie?
0: Tak, tylko nie ma takiej czarno-białej odpowiedzi na to, co powiedziałeś.
1: A to bo... w 3-6-9 nigdy nie ma i to jest dobrze.
0: To jest bardzo dobrze, bo to budzi oczywiście naszą taką wielowątkowość. Natomiast to też jest bardzo trudna sytuacja. No, przychodzi osoba do naszej grupy, jest obca i siłą rzeczy czuje, że nie przynależy. Później czuje, że nie pasuje. To są często takie doświadczenia traumatyczne z dzieciństwa. I jeżeli my jej powiemy wprost, hej, nie pasujesz do nas, no to dla niej to będzie ogromne odrzucenie, niezależnie od wieku. Jeżeli tę osobę przyjmiemy i będziemy udawać, że w sumie sympatyczna i miła, ale poza tym nie ma o czym z nią rozmawiać, to też będzie dla nas bardzo trudne jako członków tejże grupy. Natomiast jeżeli jakoś uda nam się zaciekawić jej osobą, no to w tym momencie będzie częścią tej grupy i będzie też budowała z nami razem ten nasz przyjacielski team.
1: Ja myślę sobie, że w grupy pewnie gdzieś ty i ludzie, którzy zajmują się tym,

0: czym ty się zajmujesz, Marlena, są w stanie rozebrać to na czynniki pierwsze, ale grupy mają swoją taką hermetyczną
1: dynamikę
0: i pewne historie są znane tylko dla tych grup. I też od strony grupy jest potrzebna pewnego rodzaju otwartość na nowe, na to, że tak. ta grupa zostanie rozmyta, rozwodniona w jakiś sposób, albo po prostu, nie wiem, wprowadzona osoba, która nie to, że nie jest interesująca, nie jest ciekawa. Mhm. Ona po prostu nie zna tych historii bardzo często. To są takie bardzo, bardzo przyziemne rzeczy. Nie zna tych historii, nie zna tych wspomnień. Mhm. Ja sam miałem taką sytuację w swoim życiu, że po prostu nie znałem tych nazw, tych wspomnień, tych wszystkich historii. Natomiast przez swoją ciekawość domagałem się, żeby mi je jeszcze raz opowiedziano na przykład. I czerpałem z tej radości, z tych opowieści jakieś tam wskazówki i po pewnym czasie dzieliłem się swoimi historiami. W ten sposób był taki handel wymienny. Ja usłyszałem o historii grupy, grupa usłyszała o mojej historii i to wszystko się jakoś zaczęło kleić. Natomiast tam kluczowa była otwartość w tej sytuacji. I też moja akurat, bo to moja odwaga taka, tak. Wiesz, żeby po prostu powiedzieć, dobra, no nie znam waszych historii, ale chętnie poznam, ale też opowiem wam swoje, może wy się jakoś do nich wspólnie odniesiecie, no bo jesteście grupą. Mhm. Więc wydaje mi się, że ta jedna osoba, ta nowa osoba też ma swoją rolę. No nie może być tak, że będzie na pewno trudniej, że przychodzi tutaj, mnie weźcie i mnie upieszczajcie. No sama musi wykonać też pewną pracę. Dostosowując się, skoro wszyscy robią w jakiś sposób, no to może ta osoba przez obserwację też będzie jej łatwiej w tej nowej dla siebie sytuacji, nowej grupie, jednak trudnej.
1: Tak, oczywiście, natomiast mam takie poczucie, że nad tą dostępnością emocjonalną, w jakimś stopniu zniwelowaniem tej hermetyczności, byciem blisko z zaciekawieniem różnych osób, no też trzeba się otworzyć. Mhm. I do tego potrzebny jest czas i to bycie w tym takim kontakcie, nie wiem, co będzie dalej, u tej osoby, która jak gdyby kładzie wszystko na szale, chce być w tej grupie, bo czuje się samotna. A mam takie poczucie, że taki duży luz w takich grupach przyjacielskich, gdzie dołączamy w pewnym momencie, bo nasze życie się zmienia albo nagle zaczynamy się interesować czymś innym, jest niezwykle wzbogacające i doceniające, bo w wieku, gdy już zaczynamy swoją pracę, no to ci nasi znajomi się też zatrzymują. No nie ma ich aż tak wielu, prawda? I tworzymy inne grupy, wyjeżdżamy w inne do innych miejsc, nie ma już tej grupy z liceum czy ze studiów, gdzie było nas piętnaścioro i trzymaliśmy się razem.
0: I nie mieliśmy zobowiązań i wszystko było kolorowo, bezdzietnie i
1: myślę sobie, że
0: biednie, ale
1: zobowiązania ale zawsze jakieś są, prawda? No trzeba skończyć studia, trzeba pójść do pracy, w wakacje, trzeba, nie wiem, może na jakiś wolontariat się zapisać, może być w jakimś innym po projekcie, żeby też jakoś utrzymać osoby, które są nam bliskie i przede wszystkim siebie. I mam takie poczucie, że zupełnie inaczej nawiązuje się relacje w wieku lat 20-30, a w wieku lat 50 jest to...
0: No dobrze, a w wieku lat powiedzmy 40-50, czy do takiej grupy, która się już rzadko spotyka, która swoje przeżyła, naprawdę tak trudno jest wejść? Czy to po prostu nie jest do określenia? No jednym łatwiej, drugim trudniej. Czy jak to wygląda?
1: Myślę sobie, że na pewno musi być w jakimś stopniu minimum zaciekawienia nami, wchodzącymi w grupę, od członków tejże grupy, którzy są w tej grupie już długo. Gdy mamy to zaciekawienie, zainteresowanie, to w tym momencie siłą rzeczy jest nam trochę łatwiej, bo tam ktoś jest nas ciekaw. No to jest niezwykle ważne. Mam takie poczucie, tak niezwykle ważny stan emocjonalny, że ktoś jest nas ciekaw, czyli będzie nam, ofiaruje nam swoją uwagę i będzie ta osoba gdzieś tam w stanie wysłuchać naszych historii. Natomiast bywa bardzo często tak, że no z jednej strony czujemy napięcie i w nas to napięcie też jest z takiej relacji. No niestety koleżeńskiej nic nie będzie. Może być takie obopólne w tej grupie męczenie się, bo ona nie wie, nam nie odpowiada, mało co mówi, albo mówi za dużo, albo nie wiem, ma zupełnie inne preferencje. No my takie nie mamy i w tym momencie zaczyna się taka dynamika, no czy po prostu przyjmiemy tę osobę, czy nie. Czy nasze dzieci są we wspólnych aktywnościach, raczej powinniśmy to tę osobę przyjąć, czy po prostu to jest moja koleżanka, z którą uprawiam sport co piątek i niekoniecznie muszę ją przyjmować do mojej dużej grupy przyjaciół. Mm-hmm.
0: No dobrze, to myślę, że ten wątek też będziemy kończyć i przejdziemy na ostatnie ponad 20 minut do tej sytuacji, która ja sądzę, to taka moja intuicja, że gdzieś tam ten nierównomierny rozwój, dzisiaj w ogóle mówi się dużo o rozwoju, samorozwoju, tego typu sytuacjach, terapiach, czy też do rozwoju osobistym, tak? Mhm. Ale mi chodzi tutaj o coś takiego, kiedy jedna osoba ewidentnie, kiedy jednej osobie ewidentnie zależy. I to zależy, to bym rozbił na różnego rodzaju wątki, bo to może być na przykład, nie wiem, rozwój kulturalny, może to być rozwój fizyczny, ćwiczenia, może to być rozwój zdrowotny. No, zostawmy już te rzeczy, które jedliśmy i zajmijmy się czymś, co wydłuży nam zdrowie i poprawi nasze codzienne samopoczucie i sprawi, że będziemy mieli więcej energii. I ten łamistrajk po drugiej stronie, ta osoba, która albo twardo, albo po prostu, nie wiem, włoski strajk jakiś robi i nie za bardzo jest na to gotowa. Jak psychologia opisuje taki związek, w którym jedna osoba intensywnie się rozwija, a druga świadomie, albo z przekory, albo z lenistwa, albo po prostu z przekonań stoi w miejscu, nie chce iść w ogóle w jakąkolwiek stronę. Mhm.
1: Myślę sobie, że przekonanie tutaj byłoby bardzo ważnym aspektem. Przekonanie to znaczy nie takie narzucające się gdzieś tam słowa, po których no niestety mamy ochotę uciekać, a często odpowiadamy, czy to są odpowiedzi prawdziwe. No to różnie bywa. I mam takie wrażenie, że gdy jedna osoba chce się rozwijać, a druga osoba no, jest taka bardziej stateczna i stoi w miejscu, to ta relacja, jeżeli nie ma dużo komunikacji między nimi i też dogadywania tego wszystkiego, jak ty się czujesz bez mnie, a czy tęsknisz, a czy chcesz, bym wyjechała, a może pojedziesz ze mną, a może spędzimy chociaż wieczory tam, gdzie ja się uczę, albo nie wiem, wykładam, a może, nie wiem, fajnie byłoby gdzieś ekstra po tym mojej pracy na wyjeździe popracować. No, myślę sobie, że możliwości jest dużo, tylko pytanie, jaka jest motywacja do tych rozmów i do tego bycia w relacji, pomimo to, że jesteśmy niechciane. Myślę sobie, że rozwiązaniem tej sytuacji jest też rozmowa taka wprost, a nie na poziomie półsłówek, no bo półsłówka, takie nie do końca wprost komunikaty mogą zostać niezrozumiane.
0: Czy to jest automatycznie miernik kryzysu? Czy można powiedzieć, że jeżeli jedna z osób w relacji mówi, że nawet właśnie o to chodzi, że nie mówi, tylko ona to robi, nie wiem, zaczyna jakąś nową pasję albo po prostu się w coś angażuje i daje przykład, po prostu to robi, to jest jakiś miernik kryzysu w tej relacji, że to będzie po prostu tak jak taka różdżka, wiesz, do szukania wody. Ona tak się rozdziela. Czy to jest ten początek tej różdżki, kiedy jeszcze razem, ale już tak, idą. Ja teraz robię ten gest, taki wiedzą państwo, tej różdżki, ale chodzi mi o to oddalanie się od siebie.
1: Myślę sobie, że często bywa tak, gdy już wszelkie obowiązki domowe, rodzinne są wypełnione, możemy się zająć sobą, ale sobą nie potrafimy się zajmować. Wtedy popadamy w różnego rodzaju taki stan dystymii bądź dysocjacji nie jesteśmy w stanie wtedy być razem. To tak indywidualnie. Natomiast w parze to często wygląda tak, że ta osoba, która w jakimś stopniu chciałaby tego rozwoju, jest cały czas w jakimś swoim własnym procesie i jest osobą bardzo często w relacji domagającą się. Czyli domaga się czasu wolnego, czasu jakościowego, bycia blisko, mówienia wprost, spotykania się, budowania relacji, utrzymywania tych relacji, czyli cały pełen komponentów, zestaw rzeczy, które powinny być wykonywane na poziomie każdego naszego etapu edukacji czy też rozwoju. Natomiast mam takie wrażenie z tego, co powiedziałeś, że takie relacje są często takie dysproporcjonalne, że jedna osoba się rozwija, a druga nie. I pytanie, czy my coś w tym zrobimy, czy my jakoś zakomunikujemy, czy powiemy, że to jest dla nas ważne, albo że no, dla nas ten rozwój to też jest taka młodość, no bo cały czas się czegoś uczymy, czy uczymy się.
0: No nie, my chcemy chwytać życie, jeszcze nie.
1: Śpiewać, ale to też jest takie poczucie radości życia, tak jak powiedziałeś.
0: Tylko, że wiesz, ja mówię o takich, bo mówimy tak na razie ogólnie, a ja mówię, chciałbym też to zrzucić na taki codzienne życie, no nie wiem, nie chcę powiedzieć wielkomiejskich ludzi w średnim wieku, no ale te wszystkie salsy, tańce, kursy, jogi, wiesz, ja tam...
1: Szachy,
0: wiesz, cokolwiek, tak? Nie wiem, wyjazdy, kajaki, zwiedzanie muzeów, city breaki, no jakby
1: są... Z tych zajęć popołudniowych często są wyjazdy weekendowe, później wakacyjne. Mm-hmm. I to są już takie grupy przyjaciół, które się tworzą i jeżeli partner bądź przyjaciel bądź partnerka, przyjaciółka, z którą żyjemy, lubimy się, no, tego nie akceptuje, no to wcześniej czy później może doprowadzić do kryzysu relacyjnego.
0: A czy to nie jest tak, że relacja zawsze jest w jakiś sposób nierównomierna? Czy to nie jest tak, że jest ten ciągnący i ten ciągniony?
1: Domagający się, wycofujący się. Tak, oczywiście. W każdym związku jest taka tendencja i taka dynamika. Natomiast no, cały rozwój polega na tym, żeby tyle samo było u nas wycofywania i domagania się zarówno w jednej, jak i drugiej osobie.
0: A czy to nie jest... Ja nie wiem, czy mamy taką tendencję, czy być może część osób ma, że traktuje to jako jakąś formę presji, jakąś formę braku akceptacji dla tego, kim jestem, co robię, że ja sobie tutaj może niekoniecznie chcę się rozwijać. Albo też przez przykład upokorzenia, tak? Czyli najpierw presja. No, człowiek na presję zawsze reaguje oporem, tak? Mm-hmm. Czasami wręcz bojkotem. Nawet jeśli to mądre, to tak odrzuca, tak? A dwa, pewien rodzaj upokorzenia. Czy tutaj tego typu emocje nie wchodzą w grę?
1: Oczywiście, jeżeli mamy związek i jedna osoba no, śpiewa, tańczy, wyjeżdża, wychodzi, druga siedzi w domu, w ogrodzie albo w fotelu i pyta, no co dzisiaj robiłaś? A byłam tutaj, byłam tam, przeżyłam to, spotkałam tego, tę osobę, tamtą osobę, a ty co robiłeś? Nic. No to w tym momencie po tym nic jest oczywiście szereg ocen. Nie wiem, czy upokorzenie aż, ale na pewno szereg ocen. Szereg różnego rodzaju myśli na temat, o Jezu, jak on może sam być w domu, albo jak ona może być sama w domu, a ja tutaj życie zdobywam. Łapię chwilę, nie mogę się wyrobić na zakręcie, żeby skorzystać z tego. I myślę sobie, to jest już kryzysowa sytuacja bardzo często. Bo nawet jeżeli jedna osoba z partnerów chce tylko i wyłącznie być w domu, a druga tylko i wyłącznie poza domem, no to w tym momencie no tutaj na poziomie przyjemności czy czasu wolnego pojawia się ogromny dystans.
0: A takie pokazywanie korzyści, bo wiesz, też zahaczyłem o... no nie wiem, zmiana diety na przykład, albo spacery, albo coś takiego bardzo prostego, żeby nie od razu, wiesz, flamenco, żeby nie od razu, żeby to był prosty mechanizm bycia wspólnego, bycia ze sobą. Może w ten sposób, bo jak rozumiem, ta osoba aktywna chce jakoś przekonać tę osobę pasywną do podjęcia wysiłku, bo może pokazujesz to trochę tak, jak dzieci się wychowuje, no przez przykład, a nie przez gadanie.
1: Tak, tak, tylko dzieci się wychowuje, gdy są małe, a tutaj mamy już naprawdę dorosłego człowieka, który może po prostu nie chcieć i też ma do tego prawo. A ta osoba, która chce, dobrze byłoby, gdyby nie zatrzymywała swojego chcenia, dlatego że partnerowi czy partnerce, osobie partnerskiej będzie smutno, że ona wyszła i nie będzie się ona dobrze bawiła, czy on nie będzie się dobrze bawił, bo będzie cały czas myślał, co tam w domu robi moja ukochana czy ukochany. Tutaj jak gdyby nie ma możliwości, mam takie poczucie też poradzenia sobie z tą sytuacją zero-jedynkowo, bo albo wychodzimy z tego i mówimy sobie, dobrze, ja wychodzę, ty nie, i mamy tutaj pewien rodzaj kryzysu samotności, albo mamy pełną akceptację, ale patrzymy na naszego partnera czy partnerkę siedzącego w domu, troszeczkę z takim zastanowieniem, dlaczego on to robi, czy ona to robi, czy naprawdę jest mu w tym dobrze. No i wydaje mi się, że to jest tutaj powodem do dalszych rozmów i dalszego, wskazywania drogi, co dalej. Bo tak dalej, myślę sobie, do salsy popołudniowej dochodzą wyjazdy weekendowe, później wakacyjne, sierpień, lipiec, w związku z wyjazdami, takimi znowu skoncentrowanymi wokół przyjemności. A ta druga osoba co będzie robiła?
0: No samemu się nie da bardzo często, albo jeżeli się da, to też pewnego rodzaju emocje, które pozytywne, jak rozumiem, z różnego rodzaju aktywności, też trudno przynosić do domu, kiedy jest bunt, lęk, też trochę wstydu, że się nie ma tej energii, czy tej chęci.
1: Tych
0: 20 lat, tylko chciałem zapytać, czy to też nie jest o władzę w związku, czy to nie jest taka mikro walka o władzę. Być może nie, ale wiesz, czy będzie na wierzchu.
1: Myślę o zależność bardziej. Kto jest ważniejszy, ja siedzący w domu, czy siedząca w domu, czy ci ludzie nowi, których nie znasz, a są dla ciebie ważniejsi. A my się tyle lat znamy i co? Nie jestem dla ciebie ważny i nie mogę zostać, nie możesz zostać ze mną po prostu po tylu latach? Tutaj może ktoś by powiedział, dokąd wychodzisz? Gdzie ciebie to twoja przyjemność nosi?
0: A jeżeli, to jest łapczywość życia, tak? W pewnym momencie życia bardzo często pojawia się takie coś jak taka łapczywość. Po prostu już nie mamy właśnie, jak ludzie mają 20 lat, to raczej mają poczucie nieśmiertelności. Jak mają 50, to nagle dokonują pewnych bilansów i nagle się okazuje, że
1: czas,
0: czas zaczyna być bardzo, bardzo cenny i spędzenie go na jakiejś takiej satysfakcjonującej, czy też nowej odkrywczej, dającej też bardzo dużo przyjemności, jakiejkolwiek aktywności, bo mówię, to może być kulturalna, kulinarna, seksualna, jakakolwiek, ale zawsze to jest jakieś stawianie
1: kolejnych kroków. Coś nowego
0: kroków,
1: i uczenie się, tak? Absolutnie.
0: A to ciągnięcie w górę, jak pokazać, jak zachęcić? Czy są jakieś takie uniwersalne metody do tego, żeby być może przekonać?
1: Ja myślę sobie, jeżeli mamy dobre przymierze w tejże relacji, czyli taką dobrą więź, to warto by było porozmawiać o tym, jak będzie wyglądała teraz nasza przyjemność, bo mi się już na przykład znudziło siedzenie w domu, a ty nadal siedzisz. To jaki masz plan, jaki masz pomysł?
0: A tak długofalowo? Bo zapytam, czy to rozumiem, że nie chodzi o najbliższe 3 miesiące,
1: co
0: zrobimy ze swoim życiem, tak?
1: Co zrobimy ze swoim życiem? Ja chciałabym uczyć się, śpiewu w chórze, czy też...
0: Hiszpańskiego.
1: A ty czego chciałbyś? Niczego. I w tym momencie rodzi się dysproporcja. I z tego niczego trzeba stworzyć coś. Dobrze, to będziemy chodzić razem do kina. Ja będę się uczyła sama tańczyć, bo mi na tym zależy. A ty co chciałbyś robić sam? Bo tutaj też chodzi o to, żeby ten partner był też w jakimś takim swoim rozwoju i biegu, żeby był atrakcyjny dla nas.
0: A takie przekonywanie, będące też, jak sądzę, pewnie częściowo usprawiedliwianiem lenistwa, czyli takiej chęci wiesz, no wszyscy ciężko pracują, albo wiele osób ciężko pracuje i to usprawiedliwianie, że nie umiemy dzisiaj w dzisiejszych czasach odpoczywać, że cały czas musimy sobie coś wrzucać na no nie wiem, do głowy, jakieś nowe rzeczy. Uczynienie, jeżeli jedna z osób czyni ze swojej no trochę bezczynności wartość, to jak z tym rozmawiać?
1: Oczywiście też nazwać.
0: Siedzę na kanapie, bo się narobiłem, tak? Przez cały tydzień.
1: Tak, ja tak umiem odpoczywać, że nic nie robię.
0: Aha.
1: A ja umiem tak odpoczywać, że wychodzę z domu i znowu się pojawia pytanie. I jak to możemy połączyć? No bo gdy pracujesz, ja pracuję, to się nie widzimy. Wieczory są jedyne dla nas. A ja mam swoje aktywności, ty masz swoje aktywności. No i spotykamy się na godzinę, pół godziny. To jest może za mało dla mnie, a dla ciebie jest to wystarczająco. Myślę sobie, że w tym kierunku budowania relacji razem. Bo wyobraźmy sobie, że pracujemy 8 godzin, potem mamy 4 godziny z dojazdami aktywności związanych z przyjemnością i mamy 21, 22, gdy wracamy do domu. I to jest już niewiele czasu, żeby zbudować cokolwiek. Albo zapytać o cokolwiek.
0: Czy w takim momencie konflikt jest nieunikniony, mam na myśli jakaś taka rozmowa będąca, no nie wiem, kłótnią, takim sporem między tą osobą aktywną i łapczywą na życie, a tą pasywną i, no, ja rozumiem, kolokwialnie to rozumiemy,
1: tak,
0: siedzącą na kanapie. Czy ten konflikt, czy to musi dojść do takiego, wiesz, że to się podpala i nagle, no po prostu musi pęknąć.
1: No ja myślę sobie, że taki konflikt to też jest niezwykle rozwojowy moment, bo w tym konflikcie też widać, czy tej osobie na nas zależy, która siedzi na jednym fotelu każde popołudnie i nie wiadomo, co na tym fotelu robi, na co czeka i dlaczego tak te dni, godziny przeciekają tejże osobie między palcami i ten konflikt może mieć taki cel, że dzięki temu konfliktowi dowiemy się, no, że tak na dobrą sprawę jest na nas zła albo zazdrosna, że my wychodzimy. I to też będzie jakaś emocja, która będzie dla nas niezwykle ważna, bo dowiemy się, co tam się kryje w tym siedzeniu na tym fotelu.
0: Tylko wiesz, kiedyś usłyszałem coś takiego, co do mnie bardzo mocno przemówiło, że bardzo często w związkach dowiedzenie się czegoś to jest ten moment kryzysowy, bo jeżeli się czegoś dowiesz, to zaczynasz już wiedzieć, że musisz podjąć jakieś działania. To lepiej nie wiedzieć.
1: Tak, tylko pytanie znowu do nas. Czy lepiej nie wiedzieć i udawać, że wszystko jest okej i wychodzić do 22, wracać zmęczona bądź zmęczony, już nie mieć siły na żadną rozmowę, no bo przecież nie ma o czym rozmawiać. Tylko to też oczywiście ma swój termin ważności, takie funkcjonowanie. W pewnym momencie będziemy mieć poczucie, że nie, już dosyć. To jest już dla mnie za dużo. Nie rozmawiamy, nie spotykamy się, nie sypiamy, nie spędzamy czasu po pracy, wolnego, weekendów, no to co nas wiąże. Ta rozmowa jest w pewnym momencie taką też konfrontacją i decyzją, co dalej, bo możemy zaakceptować, okej, ty tak masz, no ale mamy wspólne weekendy, albo mamy wspólne piątki, albo mamy 2 dni w tygodniu wspólne,
0: to... Nie, mamy też wspólne dzieci, wnuki bardzo często i...
1: Tak, ale te dzieci, wnuki są już w tym momencie zaopiekowane w swoich rodzinach, a my musimy się odnaleźć w tym pustym gnieździe, pustym domu i pustym często bez przyjemności wnętrzu.
0: Czy po takim narastającym konflikcie, po tym zadaniu sobie pytania, co nas tak naprawdę łączy, czy my stawiamy na wynalezienie siebie na nowo, czy zaprzestanie tego, to podjęcie działania jest konieczne, bo moment, kiedy sobie jedna ze stron to uświadamia i nie podejmuje działania, no to tak jakby na lata jest skazana na taką frustrację.
1: Na frustrację i opowiadanie kolegom, koleżankom, czy to kobieta, czy to mężczyzna, jak to u nas w związku wygląda. Czyli opowiadanie, nie wiem, przyjaciołom, znajomym, no, o swojej samotności i pustce. To jest oczywiście, myślę sobie, po jednej i po drugiej stronie jest ogromny kryzys i ogromna dziura do zaopiekowania.
0: No to chyba lepiej zacząć wcześniej te rozmowy. Tak, wcześniej, zanim się ta aktywność rozpędzi i napędzi. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Od dzisiaj będziemy się widywali, słuchali z poniedziałków na z poniedziałków na wtorki o godzinie 12 w nocy, a wszystkich tych, którzy 369 zastaje zbyt późno, zapraszam do podcastów. Wszystkie audycje są odpisane, to już prawie 270 audycji. Państwa i moją gościnią była Marlena Ewa Kazoń, terapeutka, psycholożka. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek. Zapraszam do maili klimek@radio357.pl, a audycję realizował Rafał Grzebalski. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrej nocy.
1: Dobranoc.

0: 357.
1: And with over 42 of the majority votes, it goes to Cheeky Ass!

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.